0: najbliżsi mi zarzucą, że się pozbyłem problemu, że oddałem kogoś to. I to jest bardzo trudne słowo, bo w ogóle cała sytuacja jest bardzo trudna. Mi zdecydowanie bliższe są te słowa powierzyć dobrej opiece, ale to samo słowo oddać komuś nie jest najgorszym sformułowaniem. Ono obrosło pewnymi wyobrażeniami, natomiast...
1: Nie jest najgorsze oddać do. Ja myślę, że skojarzeń będzie kilka. Oddać do schroniska. No
0: prawda?
1: Co to znaczy?
0: Tak.
1: To znaczy pozbyłem się problemu, tak? Czyli miałem na przykład zwierzę i oddaję do schroniska, bo nie mam ochoty się nim opiekować. Oddaję do DPS-u.
0: Oddać do lamusa.
1: Mhm. Oddać do lamusa. Tak ogólnie
0: tak,
1: oddajemy,
0: tak,
1: oddajemy, bo już nie chcemy.
0: A mi no, zaraz na myśl przychodzi taka jedna z najbardziej przejmujących scen ewangelicznych, kiedy Jezus na krzyżu mówi: Ojcze, w Twe ręce oddaję ducha mego. Nie mówi, oddaję do Twoich rąk, tylko w Twoje ręce. Natomiast dlaczego to jest takie trudne? Bo my od razu przykładamy taką kalkę, że oddać do, to znaczy pozbyć się czegoś.
1: Mhm.
0: A to jest oddać, dać, to jest dar, podarować. I to jest bardzo trudne, żebyśmy zobaczyli w tej potwornie trudnej sytuacji.
1: Ale jak coś komuś dajesz, coś, przepraszam, celowo mówię coś, mhm, bo w tym momencie
0: tak.
1: Mówimy o podarunku, tak?
0: To dajesz coś
1: to
0: wartościowego.
1: Dajesz, w porządku, ale ty już, to już nie jest twoje. To już przekazujesz i to jest prezent dla tego kogoś.
0: Tak i nie, ponieważ jeżeli coś wyrzucam, to już nie jest moje. Natomiast jeżeli coś daję, ofiaruję, to przyjęcie prezentu jest pewnym zobowiązaniem. Jest bardzo idziemy tak po powierzchni tego tematu, natomiast
1: no zaraz
0: to jest straszna rzeczywistość, bo mamy kogoś, z kim jesteśmy związani bardzo głęboką relacją. I ocalenie tej relacji jest dla nas najważniejsze, bo ta relacja jest w tym momencie zagrożona czym? Chorobą, perspektywą przemijania, umierania, cierpienia, śmierci. I my się tego bardzo boimy. Boimy się tego, że nie będziemy w stanie pomóc osobie, którą bardzo kochamy. W zależności jeszcze od tego, jak długo trwa ten proces dojrzewania do pewnych decyzji, to może się okazać, że my tę decyzję podejmujemy już w bardzo złym momencie. To znaczy podejmujemy ją w momencie, kiedy okoliczności zmuszają nas do jakiejś kapitulacji, do jakiegoś poddania się. Tu też jest to słowo poddać się, też oddać się, tak? Mhm. Tylko poddać się czemuś w zależność.
1: Mhm.
0: I niestety tak jest, że często taką decyzję o szukaniu pomocy, fachowej pomocy, ciepłej pomocy, troskliwej pomocy podejmujemy w momencie, kiedy już jesteśmy całkowicie wypaleni, kiedy już nie jesteśmy w stanie okazywać miłości tej osobie, którą się zajmujemy. I wtedy łatwo jest o przyjęcie takiego posądzenia, że ktoś się próbuje wymiksować z jakiegoś zobowiązania, ktoś rezygnuje z dalszej opieki. Tak nigdy nie powinno być, dlatego że ta relacja jest zagrożona z dwóch stron. Zarówno osoba, która potrzebuje opieki, jak i ta osoba, która świadczy opiekę, one mają prawo do zmęczenia sobą, one mają prawo do cierpienia i to jest autentyczne cierpienie. Nie tylko ta osoba, którą się opiekujemy, przeżywa ból, cierpienie, lęk o własne życie, ale również ta osoba, na którą spadła ta opieka, która, no powiedzmy to sobie wprost, nie musi być do tego przygotowana. Mhm. Jako społeczeństwo oduczyliśmy się tego, że spoczywają na nas pewne zobowiązania. I nawet jeśli je przyjmujemy, to wcale nie znaczy, że my potrafimy to robić dobrze. Profesjonalizujemy się jako społeczeństwo, jako cywilizacja i żeby zająć się kimś obłożnie chorym, kimś, kogo dni są policzone,
1: Chociaż kiedyś mówiliśmy o tym, że nie można tych dni policzyć i nigdy nie wiemy.
0: I z tego się nie wycofuje oczywiście, tak? Nie przez nas są policzone. Powiedzmy, są policzone przez jakieś statystyki medyczne. Natomiast chodzi o to, że mamy zbyt mało czasu, żeby się uprofesjonalizować. Bardzo brzydkie słowo, przepraszam, ale no jeżeli choruje któryś z naszych domowników, my naprawdę nie mamy czasu na to, żeby przejść pewne szkolenia i nabrać doświadczenia kilku lat opieki, bo ta opieka jest teraz. I oczywiście ona zupełnie inaczej będzie wyglądała w przypadku opieki nad małym dzieckiem. Ona będzie zupełnie inaczej wyglądała w przypadku opieki nad chorującym współmałżonkiem. Inaczej będzie wyglądała nad chorującym rodzicem, nad osobą w wieku podeszłym. To są za każdym razem różne sytuacje. Ale łączy je to, że my ani emocjonalnie, ani nawet w zakresie kompetencji wcale nie musimy być przygotowani do tego. Te sytuacje się dzieją i mamy prawo oczekiwać, że ktoś nas w tym wesprze, że nie zostaniemy sami, bo tak naprawdę doświadczenie osamotnienia w tej trudnej sytuacji, ono będzie przede wszystkim potęgować to, że będziemy się bać, będziemy działać lękowo, a działając lękowo na pewno nie będziemy troskliwi, na pewno nie będziemy szukać najlepszego rozwiązania, najlepszej opieki dla osoby, która tego potrzebuje.
1: I no tak, ale możemy... my nie chcemy być oskarżeni właśnie przez te słowa oddałeś do, czyli tak naprawdę porzuciłeś, czyli tak naprawdę zrezygnowałeś, czyli tak naprawdę wycofałeś się z odpowiedzialności.
0: Jest taka fraszka nieznana
1: wracamy
0: niestety
1: do tych słów,
0: autora. Krytyk i eunuch z jednej są parafii, obaj wiedzą jak, lecz żaden nie potrafi. Ci, którzy krytykują najczęściej to są osoby, które nigdy tego nie zrobią. Osoby, które najłatwiej oceniają, to są te osoby, które są niezaangażowane w cokolwiek. Dlatego pogódźmy się z tym, że recenzentów zawsze znajdziemy. I tyle. Dobrze jest przyjąć taką postawę kaczki, po której spływa. To wcale nie jest łatwe, zwłaszcza, że kiedy ktoś recenzuje, to też śrubuje pewne takie określenia, żeby zabolały. Bo ma nadzieję, że taką recenzją, taką krytyką jednak poruszy sumienia, wzbudzi cokolwiek, nie wiem. Natomiast człowiek wrażliwy, człowiek empatyczny, człowiek życiowo mądry nie pozwoli sobie na krytykę innych.
1: Że... Mówisz w dzisiejszych czasach takiej właściwie, można odnieść wrażenie, bardzo powszechnej krytyki, żeby nie powiedzieć hejtu.
0: Trudno się do tego odnieść, bo ja generalnie stoję na stanowisku, że człowiek myślący jako gatunek jest gatunkiem zagrożonym i gatunkiem ginącym, tak? Człowiek krytykujący, nie wiem, jakby to było po łacinie, natomiast jest takim gatunkiem obcym, inwazyjnym, który się rozplenia wśród nas i te geny hejtu faktycznie bardzo łatwo są przekazywane. Natomiast to jest trochę tak, że ja zawsze do upadłego będę bronił i wrażliwców, i tych, którzy mają odwagę powiedzieć, że sobie z czymś nie radzą. I chciałbym, żebyśmy ten język zmieniali właśnie dlatego, że za tym językiem stoi rzeczywistość. Rzeczywistość, którą odbieramy, ale też rzeczywistość, którą kształtujemy. Więc jeżeli pozwalamy sobie na taką krytykę, to też w tym świecie zostawiamy coś, czego wcale byśmy nie chcieli. Zostawiamy jakąś formę zła, oceny. W takim sensie zła, że czy my naprawdę kierujemy się dobrem? Czy my naprawdę szukamy prawdziwie działających, realnych rozwiązań dla osób, które potrzebują? No, hospicja to nie są miejsca, które w takim powszednim odczuciu kojarzą się z czymś dobrym. Dlatego, że w pierwszej kolejności będą się kojarzyć z cierpieniem, z przemijaniem, z umieraniem. Ale czy mamy prawo powtarzać jakieś kalki językowe i mówić, że hospicjum to jest umieralnia? Nie, hospicjum to nie jest umieranie. Hospicjum to jest czas najbardziej zintensyfikowanego życia, jaki sobie można wyobrazić. To jest czas, w którym mamy do czynienia z esencją życia. Bo wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że tego musisz czasu zostało naprawdę bardzo malutko, to zaczynamy każdy moment życia naprawdę cenić. Do osób, do których dociera, że ich życie się kończy, dociera również, chciałbym zrobić coś, żeby coś po mnie pozostało, żeby pojednać się z ludźmi, z którymi gdzieś tam się skonfliktował w czasie życia, żeby być zapamiętanym z czegoś dobrego. I często jest tak, że dopiero bliskość śmierci powoduje, że my wyczuwamy niuanse smaków, że do tej pory zapychaliśmy się albo jakimś słodkim kitem, albo tak bardzo rozpamiętywaliśmy gorzki smak, który gdzieś tam się pojawił, że zapomnieliśmy, że mamy możliwość rejestrowania całej gamy różnych smaków życia. I hospicjum to jest ten moment, w którym chociaż na chwilę, na tą ostatnią chwilę, ale wielu osobom udaje się z powrotem poczuć smak życia. Oczywiście ten smak życia jest już zupełnie niewyobrażalny dla nas, którzy jesteśmy zdrowi, bo ja nie wiem, czy cierpienie wyostrza smak. Nie jestem osobą cierpiącą, więc proszę o wybaczenie tych wszystkich, którzy teraz sobie myślą, mądruje się, bo nie wie, o czym mówi. Mówię o doświadczeniach naszych podopiecznych. Mówię o doświadczeniach tych ludzi, którzy żyją z takim pasażerem na ramieniu, który podpowiada, niedługo odejdziesz, niedługo umrzesz. I on wcale się nie drze, on takim jest, takim podpowiadaczem z tyłu, takim, a którego jednocześnie nie da się z tego ramienia zrzucić. I wróćmy do tego, co nas prowokowało do rozmowy. Jeżeli wiemy, że przed nami zostaje ograniczona liczba dni, jesteśmy w stanie przewidzieć, że ta ograniczona liczba to jest kwestia dziesiątek, setek dni, a nie tej nieskończoności, którą mamy przed sobą, będąc młodymi, energicznymi. To wtedy pojawia się taka myśl, że nie mogę zmarnować tego czasu. I jeżeli nie mogę zmarnować tego czasu, to nie chodzi o mój czas, chodzi o czas tej osoby, której życie się kończy. To jakby pierwszym odruchem powinno być, co mogę zrobić, żeby maksymalnie umożliwić korzystanie z tego życia. Ja nie mam takiego zaplecza, ani mam dwie lewe ręce do opieki, nie jestem z wykształcenia pielęgniarką czy opiekunem medycznym, więc zanim ja się tego nauczę, ja się mogę tego nauczyć, ale pytanie, czy ja zdążę. Dalej, może ja jestem na takim etapie mojej relacji, że jeżeli ja się zacznę uczyć opieki, to stracę możliwość słuchania kogoś, kto chce mi coś powiedzieć, zanim odejdzie. Zwłaszcza, że jeżeli wezmę na siebie zbyt dużo, to może się okazać, że będąc takim zadaniowcem, ja nauczę się wszystkiego, zrobię wszystko, ale ceną tego będzie autentyczne zerwanie relacji z osobą, którą się zajmuję, bo ja się tak wyprofesjonalizuję, że się odetnę od relacji. Po to, jako społeczeństwo, nauczyliśmy się tworzyć miejsca przyjazne, hospicja. Teraz akurat mówimy o hospicjach, ale równie dobrze moglibyśmy mówić o zakładach opiekuńczo-leczniczych, moglibyśmy mówić o domach pomocy społecznej, gdzie nie chodzi o to, żeby się pozbyć problemu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby zostawić pewne problemy, które umożliwiają nam w pełni wykorzystanie życia w tym ostatnim jego etapie, bez względu na to, ile ten ostatni etap będzie trwał. No są też tacy ludzie, o których żartobliwie można powiedzieć, że śmierć o nich zapomniała. I przeżyli już swoje dzieci, wnuki, które gdzieś w świecie są, nagle sobie uświadamiają, matko, przecież babcia jeszcze żyje, babcia ma już tam pewnie ze 100 ileś lat, ale są takie historie, że nagle ktoś sobie przypomina, że ktoś żyje. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Bo po pierwsze, życie jest niepowtarzalne. Po pierwsze, no i najważniejsze, ono jest niepowtarzalne, więc jest unikatową wartością. Jeżeli ja czuję, analizując swoje umiejętności, swoją sytuację materialną, swoją sytuację społeczną, że ja nie mogę się zaangażować w opiekę nad osobą, którą kocham, w taki sposób, w jaki ja chciałbym, aby się mną opiekowano, to przede wszystkim muszę sobie wyłączyć tego krytyka, który mi gdzieś tam do ucha podpowiada, tak, pozbywasz się go. Nie, nie pozbywasz się. Szukam najlepszego rozwiązania. Ponieważ w momencie, kiedy zdecyduję się poprosić o pomoc specjalistów, bardzo empatycznych specjalistów, to w tym momencie otwiera się niesamowita perspektywa, że ja mogę realizować nadal swoje role społeczne, a jednocześnie wygospodarować dużo więcej czasu, który mogę poświęcić na ocalanie, rozbudowywanie relacji z osobą, którą kocham, niż w sytuacji, w której spadłby na mnie cały obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tej osobie.
1: Czyli wygospodarowuję po prostu lepszy czas.
0: Tak, ten ja czas... pamiętam taką naszą rozmowę z Janem Kaczkowskim, księdzem Janem Kaczkowskim, czyli założycielem Puckiego Hospicjum. On specjalizował się w opiece nad dorosłymi, ale myślę, że nikt mnie za to nie ukamienuje, ale on mówił bardzo wyraźnie, że on się zajmuje Kaszubami. I dlaczego to jest takie ważne? Chodzi o takich ludzi z krwi i kości. Takich ludzi ze swoją tożsamością. Takich ludzi, których nie jest łatwo przesadzić. I on mówi tak. Przez lata pracując w hospicjum domowym, które tworzył, i przecież decyzja o budowie stacjonarnego hospicjum była pochodną doświadczeń, a nie idei.
1: Własne.
0: I on mówił, że no, jak przekonać, żeby ktoś się przeprowadził do hospicjum? Przecież starych drzew się nie przesadza. On mówi, dom jest tam, gdzie jest miłość. To są jego słowa. Dom jest tam, gdzie jest miłość. Więc skoro nie możemy tej miłości realizować w domu, to przenieśmy do hospicjum i tam stwórzmy dom. Nie będzie przenoszenia, będzie po prostu stworzenie domu. Bo większa jest szansa na ocalenie miłości w sytuacji, kiedy doświadczam wsparcia ze strony ludzi, którzy się na tym znają, niż kiedy zostaję sam na sam z moim potwornym lękiem, że zrobię coś źle. Lęk nie pomaga miłości. Znowu biblijnie odwołując się, to są takie słowa w Nowym Testamencie, doskonała miłość usuwa lęk. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nie bali. Jeżeli ja naprawdę kocham, to ja szukam największego dobra. Czy ja jestem w stanie to dobro z siebie wykrzesać? Być może jestem,
1: ale
0: jeżeli
1: wracamy,
0: tak oceniam.
1: Wracamy do słów. Jeżeli ty w swojej głowie zakładasz, otoczę, w związku z tym kocham, więc otoczę najlepszą opieką hospicyjną, to jest zupełnie co innego. Ale jeśli w twojej głowie uruchamia się słowo oddam to hospicjum, to
0: dlatego
1: nie masz takiego jasnego przekazu. Dlatego właśnie mówimy o słowach.
0: Do
1: tak, o słowach,
0: tego
1: które
0: języka.
1: Mają znaczenie.
0: Co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu jest miłość. Nie chodzi o to, że my mamy teraz obowiązek każdą osobę chorą umieścić, zaopiekować w takim wyspecjalizowanym ośrodku. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość wyboru. Bo miłość to jest też wybór. Bo może być tak, że ja potrzebuję jakiegoś krótkiego czasu na to, żeby poukładać pewne rzeczy w swoim życiu i powiedzieć, dobrze, teraz przygotowałem przestrzeń na to, że w 100% jestem tylko dla ciebie i chcę, żebyś wrócił do mojego domu i chcę ten ostatni czas spędzić tylko i wyłącznie z tobą. I są ludzie, którzy mają takie szczęście, że mogą tak się przygotować. Problemem jest sytuacja, w której ja nie mam wyboru. Ja jestem zmuszany do heroizmu, do bohaterstwa. I nie tylko, że nie mogę liczyć na wsparcie ze strony moich bliskich, ale widzę recenzentów, którzy sobie usiedli w pierwszym rzędzie z popcornem w ręku i mlaszcząc mówią, źle zrobił, źle przełożył, krzywo spojrzał, tak? a ciocie to on tam tak nie poważa. No i się nagle okazuje, że cała dalsza rodzina jest mistrzem
1: ja
0: świata w recenzowaniu.
1: Ja jestem po prostu złym człowiekiem.
0: Tak.
1: Pozbyłam się problemu.
0: A jednocześnie przecież przeżywając wszystkie te trudności związane z opieką, też wyciągamy jakieś wnioski. Też widzimy, nie jestem tym człowiekiem, za którego się miałem. Myślałem, że jestem silniejszy, albo myślałem, że potrafię bardziej kochać. Tu nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żebyśmy, mając możliwość, szukali tego...
1: To jest ważne, o czym mówisz. To, że ktoś będzie zaopiekowany, nie tylko przez nas, ale przez hospicjum również, no bo tu pamiętajmy, to nie jest tak, że nas w tym momencie już nie ma. To nie znaczy, że my kogoś przestajemy kochać, czy że przestaniemy się o niego troszczyć.
0: Jaka jest różnica
1: tylko
0: między...
1: Tylko rozkładamy siły po prostu.
0: Przebraniem kogoś, wykonaniem porannej toalety, nakarmieniem, pójściem do pracy na 8 godzin i myśleniem przez ten czas, czy się nic złego nie wydarzy. I po tych 8 godzinach pracy powrót do domu i znowu toaleta, karmienie w potwornym stresie, napięciu, tak? A zapewnieniem w tym czasie wyspecjalizowanej opieki i przeznaczenie czasu na bycie tylko i wyłącznie dla tej osoby. Ja już nie muszę kogoś przebierać, chociaż mogę w tym uczestniczyć, mogę w tym pomóc, ale nie muszę tego robić, mogę po prostu być, rozmawiać, trzymać za rękę, płakać, cokolwiek. Tak? Chodzi mi o to, że jeżeli wbrew własnej woli zostajemy skazani na opiekę nad kimś i przy tej okazji nie mamy żadnego wsparcia ze strony własnych najbliższych, to wcale nie zrealizujemy tego najważniejszego celu, jakim jest ochrona miłości, ochrona relacji z tą osobą, która nas najbardziej potrzebuje. Dlatego uważam, że jak najbardziej trzeba nie tylko szukać tej pomocy, ale też trzeba mówić o tym swoim najbliższym. Zwłaszcza, że osoba przebywająca w hospicjum ma prawo do spotkania z innymi. To nie jest tak, że ktoś, kto decyduje się na to, żeby swojego bliskiego umieścić w wyspecjalizowanej placówce, to ma prawo teraz dysponować, macie się z nim nie spotykać, macie do niego nie odwiedzać, macie go nie męczyć. To jest pacjent. Pacjent ma prawo do spotkań ze swoimi bliskimi, ma też prawo odmówić takich spotkań. Natomiast wtedy dopiero okazuje się, jak bardzo ci recenzenci nie zdają egzaminu. Jak bardzo ci recenzenci, którzy tak dużo podkreślali konieczność zaangażowania, nie potrafią wygospodarować jednego dnia na spotkanie z osobą, która odchodzi.
1: Mówimy tutaj sporo o słowach. Powiedzieliśmy o słowach oddać do hospicjum. Pojawiło się słowo umieralnia. Są też słowa o walce. Często podejmujemy słowo walka, mówimy o przegrywaniu walki i chyba jest taka tendencja, żebyśmy powalczyli ze słowem walka.
0: Niezależnie od tego, jaka to jest choroba, to moim zdaniem żadna choroba to nie jest planszówka, to nie jest gra, żeby mówić, że ktoś wygrał lub przegrał. W ogóle, jeżeli sobie wyobrazimy chorobę dziecka, to w ogóle jakim prawem będziemy oczekiwać, że ktoś będzie walczył? Że ktoś stanie do reguł, na które się nie pisał? Ja od jakiegoś czasu mam w głowie taki obraz, który na moje potrzeby tłumaczy mi mniej więcej, czym jest choroba. To jest tak jak napadnięcie na kogoś w ciemnej ulicy. To jest najczęściej sytuacja, której nie dało się przewidzieć, która nas zaskakuje i czy my mamy prawo oczekiwać...
1: Czyli bardziej mówisz o byciu napadniętym niż byciu, o napadnięciu.
0: Zdecydowanie. Ja nikogo nie zachęcam do napadania na innych, ale też przestrzegam przed szukaniem okazji do tego, by być napadniętym. Chodzi o to, że kiedy zaatakuje nas choroba, to używając tej metafory napaści, ktoś może być tylko ofiarą, może się bronić, ale nie oczekujmy od niego, że on stanie do walki, bo co to jest walka? Walka to jest uznanie pewnych reguł, a tutaj nie ma reguł. I jeżeli ktoś mówi, że ktoś przegrał walkę z chorobą, no przegrać można w momencie, kiedy się umawiamy na równe zasady i siadamy, czy przy planszówce, czy przy grze, gdzie jest sędzia. I wtedy możemy mówić o równości stron. Choroba wyklucza równość stron. Ona nie była zaprogramowana, żebyśmy się mieli sprawdzić, sparingować.
1: Nie pojedynkujemy się.
0: Nie. Dlatego zdecydowanie lepszym określeniem, dużo bardziej neutralnym, jest sformułowanie zakończył walkę. Bo to jest walka. Tylko, że to nie jest mierzenie się, tylko to jest naprawdę próba obronienia swojego życia. No jeżeli ktoś został napadnięty...
1: Czyli
0: no
1: bardziej
0: to
1: zakończył niż przegrał w każdym
0: zdecydowanie
1: razie.
0: Zdecydowanie, bo nikt tej walki nie przegrywa. Co znaczy przegrać walkę? Są zwycięzcy, którzy wygrywają wtedy, kiedy do walki nie staną, bo uciekną. I to jest zwycięstwo. Choroba zawsze zostanie niesprawiedliwością. Zawsze. Zawsze osoba napadnięta może krzyczeć o pomoc, ale nie ma żadnej gwarancji, że ta pomoc nadejdzie. W chorobie jest dokładnie tak samo. Ale są takie choroby, które w ogóle odbiorą możliwość tego krzyczenia o pomoc. My w tym roku mamy takie hasło naszej kampanii społecznej: Bohaterowie bez rozgłosu. I to jest trochę takie, nawet bym powiedział, przekorne hasło, ponieważ zdecydowana większość naszych podopiecznych hospicjum dla dzieci Łupkowa, to są dzieci, które są niezdolne do wydawania głosu z powodu chorób. I teraz, jak te dzieci mają wołać o pomoc? Tak wydaje mi się, że takie organizacje jak nasza są ambasadorami tych wszystkich, którym los, choroba odebrały głos. Ale jednocześnie my jesteśmy po to, żeby mówić, to są bohaterowie. Nie dlatego, że oni walczą, tylko dlatego, że oni potrafią, nasi podopieczni potrafią zachować w tych bardzo trudnych okolicznościach niesamowitą chęć życia, niesamowity entuzjazm, pogodę. Coś, co my projektując, że ja w tej sytuacji to bym nie potrafił. A oni potrafią, dlatego są bohaterami. I dlatego my się od nich możemy więcej nauczyć niż oni od nas. Bo czego my możemy nauczyć chorych? Lęku, jakiegoś wycofania, ucieczki. A tu już nie ma czasu na ucieczki. Ta napaść się dokonała. Ta choroba jest i ta choroba odbiera wszystko. Dlatego nie zmuszajmy naszych bliskich do tego, żeby walczyli. To jest trudne, bo z jednej strony trzeba motywować, ale nie tyle motywujmy do walki z chorobą, ile motywujmy do życia. Żyj. Nie tyle walcz, ile żyj.
1: Do jakichś spokojnych, takich pełnych pogodzenia emocji.
0: Wykorzystaj życie.
1: Tak?
0: Aha. Bo nie wiemy, ile go zostało. Też nie wiemy, czy kończąc naszą rozmowę w radiu coś nam się nie wydarzy, ale byśmy musieli zwariować, gdybyśmy cały czas myśleli, że to jest ostatnia minuta mojego życia. Ale z kolei, kiedy sobie uświadomimy, że każdy moment naszego życia może być ostatnim, że chwila, która trwa,
1: to
0: może być ostatnia,
1: to tylko wtedy możemy żyć pełnią życia.
0: To wtedy naprawdę możemy żyć pełnią życia. Wtedy możemy się zachwycić naprawdę wiosną, możemy się zachwycić tym, że ptaki śpiewają nad ranem, możemy się zachwycić tym, że kwitną mirabelki za oknami, nawet jeżeli ktoś ma alergię, prawda, i to powoduje, że ma...
1: Kwitnienie mirabelek nie będzie wtedy takim największą radością. Myślę, że powinnam cię dopytać o to, jak zmieniają się rodzice pod opieką takich specjalistów hospicyjnych, na ile potrafią odzyskać właśnie takie zdrowe spojrzenie na życie.
0: Jest taka, nie chciałbym tego zmitologizować, ale jest taka obserwacja laboratoryjna szczurów, które sprawdza się, jak długo potrafią wytrzymać w wodzie. Między innymi w taki sposób kiedyś się testowało skuteczność leków przeciwdepresyjnych. Natomiast przyjmijmy, że szczur wrzucony do wody, z której się nie może wydostać, jest w stanie aktywnie utrzymywać się, płynąć przez, strzelam teraz, dajmy 2 godziny. I kiedy prowadzący badanie zaobserwuje, że to zwierzę słabnie poda mu jakąś pomoc, wyciągnie go z wody na chwilę i z powrotem umieści go w tej wodzie, to ten szczur ma jeszcze kilka dni siły, żeby walczyć. Chodzi o nadzieję. I z człowiekiem jest dokładnie tak samo, że bez nadziei

0: ludzie, którzy pomagają, nie wyręczają, pomagają i ta chwila wytchnienia powoduje, że nabieramy zupełnie innej perspektywy patrzenia. I wtedy się okazuje, że coś, co kilka miesięcy temu powodowało, że byliśmy pełni rezygnacji i chcieliśmy już to wszystko zakończyć, nagle jest momentem, w którym się realizujemy. Ale tak bardzo ważne jest, żeby pomóc, no i przede wszystkim nie być tym eksperymentatorem, który będzie się bawił cudzym życiem, tak? To jest, to by było zbyt straszne. Bardzo ważne jest, żeby zapewnić na przykład wytchnienie w opiece. To jest coś, co w naszym systemie nadal jest nieuregulowane lub nieuregulowane w sposób dostateczny. Każda osoba, która zajmuje się w sposób wyniszczający kimś innym, powinna mieć prawo do wytchnienia. Myślę, że jeszcze sporo Wisły upłynie, zanim się tego nauczymy, bo to jest nasz obowiązek, żebyśmy wyręczali w takim znaczeniu, dawali nadzieję. Jeżeli nie wesprzemy osoby, które się zajmują przewlekle swoimi bliskimi chorymi, to fundujemy im tak naprawdę coś nieznośnego. A jednocześnie, kiedy wchodzimy w ich doświadczenie i tworzymy tam przestrzeń, to przecież najstarsze zdanie w języku polskim. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Daj, ja to zrobię, ty odpocznij. Teraz dopiero przyszło mi do głowy. Przecież nasz język literacki zaczyna się tak naprawdę od wyręczenia kogoś, od deklaracji pomogę ci. Muszę to opatentować. Przepraszam Państwa, ale to jest bardzo świeże. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że to nas do czegoś zobowiązuje. Skoro mówimy o języku, skoro mówimy o słowach, to przecież język polski, na tyle, na ile historycy języka potrafią nam powiedzieć, no to zaczyna się od takiej deklaracji.
1: Proszę, jaki piękny przebłysk.
0: No, dziękuję. No, w radiu jednak dobre rzeczy przychodzą do głowy. Ale już schodząc z tego oświecenia, bo naprawdę odkryłem teraz coś dla mnie rewelacyjnego, coś, co mnie bardzo, bardzo zapala, to zróbmy wszystko, żeby pytać osoby, które znamy wokół siebie, jakiej potrzebują pomocy, w czym możemy pomóc. Nie wyręczajmy w takim sensie, ja zrobię to za ciebie, ale jak mogę ci pomóc. Bo czasem będzie chodziło o to, żeby z kimś porozmawiać, pozwolić mu się odgadać. I to jest ważne. Jeżeli ktoś, kto jest w takiej sytuacji, dzwoni do nas, odbierzmy telefon i porozmawiajmy, nawet jeżeli się boimy. A niekoniecznie dzwońmy i zabierajmy komuś cały wieczór, bo może być tak, że ktoś lubi z nami rozmawiać, ale jest za mało asertywny, żeby powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę muszę już kończyć tę rozmowę, bo jeszcze muszę kogoś przebrać, zmienić mu pieluchę majtki, położyć go do snu. I ten ktoś będzie naprawdę podtrzymywał nam towarzystwo, ale wcale nie będzie się czuł wyręczony, chociaż sama ta rozmowa pewnie była dla niego ważna. Pytajmy, po prostu pytajmy, rozmawiajmy, uzdrawiajmy komunikację między sobą. To jest tak bardzo ważne, bo my żyjemy w takim cieniu niedopowiedzeń, w takim, nawet bym powiedział, nie cieniu, a mroku domysłów. Że domyślamy się za kogoś, ale domyślając się, używając określeń, no przecież to jest oczywiste dla mnie. To, co jest oczywiste dla mnie, nie jest oczywiste dla mojego rozmówcy. Mówię teraz do Państwa, do słuchaczy, a każdy z Państwa ma swoje wyobrażenie na ten temat. Rozmawiajmy, nie bójmy się mówić, słuchaj, ja w życiu nie byłem w takiej sytuacji, ja nie wiem, jak się zachować. Nie wiem. Możemy też mówić, słuchaj, mi jest trudno, bo ja chciałbym ci jakoś pomóc, ale ja po prostu nie wiem, jak się to robi. Ty wiesz najlepiej, ty mi powiedz. I nie sądzę, żeby ktoś, kto słyszy takie słowa, powiedział, domyśl się. To chyba nie jest ten etap relacji. Wtedy naprawdę, jeżeli usłyszymy, że ktoś chce nam pomóc, a nie wie, jak to zrobić, wtedy się otwiera prawdziwa komunikacja.

0: komunikacja.
1: Ja chciałabym cię jeszcze o jedno dopytać tak na koniec, bo właściwie zaczęliśmy i w jakimś stopniu nasza audycja jest o słowach. I tak zastanawiam się, czy rodzice, którzy decydują się skorzystać z pomocy hospicjum, o czym to też chyba warto by sprawdzić, że to nie zawsze się wiąże z przekazaniem do placówki, tylko często to jest wasze wsparcie w domach po prostu.
0: Przede wszystkim nawet. To są hospicja domowe i to jest,
1: o tym też
0: to jest
1: warto,
0: ogromna większość.
1: Warto pamiętać, tak.
0: Tej opieki realizowane przez hospicja odbywa się w warunkach opieki domowej, czyli chory pozostaje w swoim domu, domownicy są jego opiekunami, a personel hospicjów jest tylko wsparciem, tylko i aż. Natomiast to jest bardzo ważne, że jeżeli korzystamy z opieki hospicjum, to w pierwszej kolejności będzie pytanie, czy możemy zorganizować tę opiekę w domu. Mhm. Dopiero jakby krokiem wstecz jest zorganizowanie tej opieki w warunkach stacjonarnych, ale krokiem wstecz tylko po to, żeby mieć większą drogę rozpędu do wykorzystania życia, które nam zostało.
1: Hmm. Ale wracając do pytania, bo to było troszeczkę gwoli wyjaśnienia, ja chciałabym się podpytać ciebie o to, czy bardzo trudne dla rodziców jest nawiązanie kontaktu z hospicjum, dla rodzin może. Jak bardzo zazwyczaj muszą przewartościować emocje w swojej głowie? Żeby uznać, że nie robią nic złego. Żeby nie wrócić do tego, o czym mówiliśmy, że oni się nie poddali. Że oni coś zawalili. Są tacy rodzice, którzy potrafią to zrobić w porę, czy też zwykle to już jest ta tak zwana ostatnia deska ratunku. Ja już nie wiem, co ja mam zrobić, ja po prostu zwariuję.
0: To bardzo dużo zależy od tego, jaka jest konkretna historia. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji rodzin, które od jakiegoś czasu już opiekują się swoim bliskim, które też pozostają w relacjach z innymi rodzinami w podobnej sytuacji. Tam nie ma tego dramatu. Tam jest, nawet bym powiedział, taki moment odetchnięcia, że no w końcu udało nam się znaleźć kogoś, kto nam pomoże. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy choroba pojawiła się nagle, kiedy choroba nie rokuje, kiedy stan jest bardzo zły, na przykład po jakimś wypadku, po jakimś urazie. I wtedy nie tylko, że trzeba podążać za tym, co się dzieje ze zdrowiem tej osoby, którą kochamy, ale trzeba w bardzo krótkim czasie przeżyć pewną żałobę, pogodzić się z pewną stratą, z pewnymi wyobrażeniami, marzeniami, planami, które mieliśmy względem tej osoby. I to jest dużo trudniejsze, bo to się na ogół dzieje w szpitalu. To się na ogół dzieje w takich sytuacjach, kiedy ta osoba, którą tak bardzo kochamy, leży, stan się pogarsza. Lekarze, w których pokładaliśmy nadzieję, mówią, że oni już nie mogą nic więcej zrobić. Trzeba szukać jakiegoś hospicjum. I to jest ten moment, w którym traci się nadzieję. I te telefony, które wtedy są do hospicjum, są bardzo trudne rozmowy. Bo wtedy rozmawiamy z kimś, kto został pozbawiony nadziei. I pierwszym zadaniem nas, odbierających telefon w hospicjum, to jest pokazać, że nie, moment. Jesteśmy od tego, żeby nadzieja wróciła jako pierwsza. Tylko nazwijmy tę nadzieję w inny sposób, niż dotychczas ją nazywaliśmy. Bo wcześniej ta nasza nadzieja to były jakieś naszkicowane plany, mniej lub bardziej konkretne. W hospicjum mamy się nauczyć życia. I ta nadzieja jest związana z tym, że chcemy przeżyć życie, nie zrealizować jakieś plany. To jest właśnie ten proces oswajania się ze stratą, z żałobą. W hospicjum mamy zobaczyć, że życie zostało nam dane w jakiejś formie, której jeszcze nie rozumiemy, ale możemy skorzystać z pomocy naprawdę niesamowicie zaangażowanych ludzi, którzy nam pomogą odkryć znaczenie tego życia, dopóki ono jest. I wtedy bardzo szybko przechodzi od takiego czysto technicznego zorganizowania przyjęcia do hospicjum Czasem to jest kwestia pewnej logistyki. Trzeba kogoś z określonego szpitala, z określonego oddziału przenieść do hospicjum, więc trzeba zorganizować transport, przeszkolenie personelu. Czasem trzeba zapewnić odpowiedni sprzęt medyczny. I to jest trudny czas, bo on jest związany z pewnym oczekiwaniem. Później jest ten moment adaptacji do nowego miejsca. Też trzeba się odnaleźć w tym, że nie odwiedzam tu, odwiedzam tu, także zmieniam lokalizację, poznać specyfikę tego miejsca i uczyć się od tych najmniejszych takich marginesików, gdzie ja mogę postawić swoją stopę, do tego momentu zakorzenienia w relacji, że jeżeli mam możliwość spędzenia kilku godzin, to będę wykorzystywał ten czas kilku godzin. Jeżeli mam możliwość spędzenia tylko weekendu, takie sytuacje też mają miejsce, to ukorzeniam się w taki sposób, żeby w ten weekend być i być tylko w tej relacji. To są bardzo różne historie. W naszej pracy mamy również historie takie, że faktycznie ten bliski pozostaje całkowicie sam. Ja tak zupełnie na świeżo jestem po pożegnaniu, po pogrzebie dziecka, które niedawno od nas odeszło, które nie miało rodziców. Tak po prostu zostało umieszczone na podstawie decyzji sądu w naszym ośrodku. I ja widziałem zaangażowanie naszego personelu, który swoją troskliwością, swoim zaangażowaniem próbował robić wszystko, żeby to dziecko doświadczało miłości, ale to nigdy nie jest taka miłość, jak ta związana z bliskością naszych rodziców czy opiekunów. I w tym wszystkim może być pocieszająca taka perspektywa eschatologiczna, że to cierpienie się zakończyło i to dziecko doświadcza zupełnie innego stanu w swoim życiu. Tutaj trzeba się odwołać do perspektywy wiary. Natomiast w tej naszej rzeczywistości są takie sytuacje, że patrzymy na dziecko, które nie ma ani zdrowia, ani perspektyw i nawet nie ma tych bliskich, którzy usiądą, pogłaszczą po policzku, po rączce i powiedzą, że ale jestem obok ciebie. I tutaj powinienem się kłaniać tym naszym pielęgniarkom, opiekunkom, fizjoterapeutom i innym pracownikom, którzy potrafili temu dziecku dać tyle szacunku, tyle miłości, tyle bliskości w pracy, którą wykonywali. To nie było tylko zadanie zaopiekowania się, ale to było stworzenie pewnej bardzo trudnej relacji, która jednak, mam taką głęboką nadzieję, pozwoliła doświadczyć temu dziecku, że ono jest przez kogoś chciane, przez kogoś kochane.
1: Wielki szacunek dla was za to, co robicie. Kończąc, pamiętajmy o tych słowach, bo to chyba jest ważne. Nie przegrywamy walki, kończymy walkę, co najwyżej. Tak. Nie nazywajmy hospicjum umieralnią, bo to może być taka szkoła jakości życia.
0: I szkoła pewnie miłości.
1: I szkoła miłości. No i pamiętajmy o tym, żeby nie używać słowa oddawać do hospicjum. Można powierzyć pod troskliwą opiekę hospicyjną. Tak być może będzie lepiej i łatwiej również dla osób, które muszą podjąć w życiu decyzję, żeby móc normalnie funkcjonować.
0: Ja państwu bardzo dziękuję, jeżeli państwo w czasie tej rozmowy nie wyłączyli radioodbiorników, bo czasem trudno jest słuchać o pewnych tematach, ale jeżeli się wyłączamy, to rzeczywistość się nie zmienia, tylko my stajemy się na nią głusi. Prawdziwe życie polega na tym, że przyjmujemy rzeczywistość taką, jaką jest i dopiero wtedy ona się zmienia na inną, na lepszą, bo jesteśmy w stanie spojrzeć na nią z miłością. Dlatego dziękuję państwu, do usłyszenia, spokojnej nocy i pamiętajcie państwo, że żyjemy po to, żeby kochać.
1: Jarosław Maćkiewicz, bioetyk, hospicjum dla dzieci przy ulicy Łupkowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Iza Barkowska, ja też dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia i tuż przed pierwszym dzwonkiem. A naszym gościem dzisiaj jest nauczyciel Bartłomiej Rosiak, swego czasu najmłodszy belfer w Polsce. Później przez chwilę w stanie spoczynku, teraz wraca do tablicy w 29. Łódzkim Liceum Ogólnokształcącym. Dzień dobry, czołem.
2: Dzień dobry.
1: Nowy rok szkolny na nowych zasadach. Wiemy już, że od 1 września wchodzą w życie przepisy zakazujące korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Tych placówek dotyczy twardy zakaz, natomiast placówki ponadpodstawowe będą musiały same wprowadzić regulacje dotyczące korzystania z telefonów czy też smartfonów. To ma szansę realnie coś zmienić, czy to jest tylko stłuczenie termometru przy wysokiej temperaturze?
2: To znaczy, trzeba powiedzieć na początku, że te zmiany nie wprowadzają jakiejś rewolucji. W większości szkół podstawowych te zakazy już istniały. One były trudne do egzekwowania, ale ta zmiana prawna nie zmieni tego, dlatego że ministerstwo rzeczywiście dało taki twardy zapis o zakazie, chociaż są pewne wyjątki.
1: Ze względu na stan zdrowia, czy też jeżeli nauczyciel dopuści w trakcie lekcji.
2: Właśnie, i warto, żeby nauczyciele o tym wiedzieli, że te technologie informacyjno-komunikacyjne mogą dalej być wykorzystywane przez nich, ale nie dało w zasadzie żadnych narzędzi. Po pierwsze, nie dało żadnych wskazówek odnośnie do tego, gdzie te telefony mają się znajdować. Poza tym nie przewidziano też żadnego katalogu jakichś kar za to, że te telefony jednak będą używane. Ponieważ wykorzystano tutaj w moim odczuciu instrumentalnie autonomię szkoły. To znaczy tam, gdzie szkoły potrzebują naprowadzenia i równie twardych zapisów odnośnie do realizacji jakichś założeń, tam jest autonomia szkoły.
1: A czy będzie tak, jak pewnie marzył ustawodawca w tym przypadku? To znaczy, że od wprowadzenia tej regulacji dzieci i młodzież zaczną ze sobą rozmawiać na korytarzach, przestaną tylko przesiadywać w tych telefonach, sprawdzać media społecznościowe, czy mają tyle, a tyle lajków, otworzą się na siebie nawzajem i wszystko się nagle zmieni? Czy jednak będzie tak, że uczniowie i dzieci i młodzież prędzej czy później wyjdą z tej szkoły, wrócą do domu i albo sami wezmą ten telefon do ręki, albo czasem rodzice im go po prostu dadzą, żeby mieć święty spokój.
2: Czy po pierwsze marzenie o tym, że zapis prawny zmienia rzeczywistość, to jest mrzonka. Gdyby tak było, to dzięki kodeksowi karnemu wszyscy byśmy wąchali piękne kwiatki i oglądali tęczę, a tak nie jest. Więc to, że jest ten zakaz, nie sprawi, że tych telefonów w szkole nie będzie używanych, bo będą. Mało tego, uczniowie wrócą do domu i będą z nich korzystać, bo takie zmiany prawne nie powodują tego, że zmienia się rzeczywistość. To nie jest magia.
1: A jak dużym problemem jest korzystanie z telefonów, smartfonów przez uczniów w szkołach podczas lekcji, chociażby twoich?
2: Znaczy, na moich lekcjach raczej uczniowie nie używają, ponieważ wiele też zależy od tego, jak się prowadzi lekcje, w tym sensie, jak się organizuje tam pracę na tej lekcji. Czasami uczniowie po prostu nie mają czasu, żeby to zrobić, ani nie mają ku temu okazji. Ale jest to problem powszechny w szkołach. Ta zmiana, która została wprowadzona, nie sprawi, że nagle wszyscy będą słuchać nauczyciela, będą uważać na lekcji, bo znajdą sobie też inne sposoby, by nie uważać, by nie pracować, by z sobą nie rozmawiać. Mamy raczej problem w relacjach międzyludzkich, w empatii, jaka jest w szkole, jaka jest między dziećmi, między uczniami a nauczycielami. I nad tymi relacjami będziemy pracować wiele, wiele lat. A ten zakaz to jest być może jakiś początek, jakiś wstęp do tego.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest nauczyciel języka polskiego Bartłomiej Rosiak, swego czasu najmłodszy belfer w Polsce. I chyba tutaj bez zmian, bo to jest tytuł bardzo słabo zagrożony, jak wszystko pokazuje. Nowy rok szkolny, ale ze starymi problemami, bo niedawno dzwoniłem, żeby poprosić Bartłomieja Rosiaka o komentarz do jakiejś sprawy edukacyjnej i usłyszałem, że już nie pracuje w szkole. Teraz wiemy, że wraca. Ale co się stało pomiędzy tym etapem, w którym rozmawialiśmy, chociażby tutaj też w Radiu Łódź i mówiłeś o tym, że kochasz tę pracę i co doprowadziło do tego, że ta przerwa się jednak wydarzyła? Czy to pieniądze, czy to wypalenie, wszystko naraz?
2: U mnie to kwestie zdrowotne w zasadzie przeważyły o tym, że nie pracowałem, ale ja bardzo chciałam wrócić do pracy. To jest jedna z bolączek tego systemu, że jeżeli młody nauczyciel poważnie zachoruje, to nie może wziąć urlopu dla poratowania zdrowia. Musi albo być na zwolnieniu, albo wziąć urlop bezpłatny. I to tak naprawdę pokazuje pewien problem warunków pracy w szkole, które są mało atrakcyjne dla młodego człowieka, ponieważ to nie tylko pieniądze sprawiają, że młodzi nauczyciele odchodzą z zawodu albo nie podejmują tego zawodu. To są przede wszystkim warunki pracy. To jest też prestiż tego zawodu. Jeżeli chcemy, żeby uczyli najlepsi absolwenci studiów wyższych, no to oni pójdą do prac, które po pierwsze są zarobkowe, można tam zarobić jakieś pieniądze godne, już nie mówię, że atrakcyjne, ale przynajmniej godne i adekwatne do wysiłku, ale też do miejsca prestiżowego, a szkoła taka bezsprzecznie już nie jest.
1: Tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat w Polsce, tak przynajmniej wynika z takiego badania TALIS 2024, a średni wiek nauczycieli to 48 lat. To co się jeszcze dzieje, że ci młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu? I pytanie, czy za te 10-20 lat będzie miał kto uczyć dzieci i młodzież w polskich szkołach? Bo jeżeli popatrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze kilka lat temu w Polsce było około 700 tysięcy nauczycieli. W roku szkolnym 25-26 to już było nieco powyżej 500 000. To jest drastyczny spadek.
2: Jeżeli spojrzymy na szkołę jako na budynek, tak metaforycznie, to pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze. Ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze. Dlatego, że dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują. Nauczyciele, którzy nie są na emeryturze, pracują na półtora etatu. I to nie jest przyjemność. To nie jest wielka radość. Pracowanie na półtora etatu oznacza, że ma się dużo mniej energii, mniej uwagi, mniej czasu, by organizować jakieś kreatywne przedsięwzięcia, by często sprawdzać wiedzę uczniów, no bo przecież na przykład wypracowania robić często w każdej klasie, no to niepodobna przy półtora etatu, po prostu. Dlatego, że każda klasa generuje ponad 30 rozprawek, niech każda ma po 2-3 strony, a są i dłuższe. Tego się nie da po prostu sprawdzić.
1: Z jednej strony rzeczywiście chcielibyśmy więcej młodych nauczycieli, ale z drugiej strony wcale nie ma tak dużo ofert dla nich. Szkoły bardzo rzadko szukają tego nowego nauczyciela, ponieważ rzeczywiście po pierwsze ich nauczyciele chcą mieć nadgodziny, po drugie również emeryci bardzo chętnie zostają. Tak niedawno mówiła na antenie Radia Łódź wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Zgadzasz się z tymi słowami?
2: To znaczy, obserwacja jest trafna, tylko nie wiem, dlaczego jest taki wniosek, który rodzi w pani minister radość. Po pierwsze, jeżeli nauczyciel chce pracować na półtora etatu, to dlaczego chce pracować? Dlatego, że ma za dużo czasu? Nie. Dlatego, że pieniądze, które zarabia na jednym etacie, nie pozwalają mu na zaspokojenie jego potrzeb życiowych. To jest bardzo smutny wniosek. A druga rzecz, tych ofert pracy nie ma dla młodych, chociaż wakatów są tysiące, bo niektórzy dyrektorzy porzucili już w ogóle taki plan szukania nauczyciela, dlatego że nie mogą go znaleźć od kilku lat. Są takie szkoły, o nich też by mogła pani minister powiedzieć, gdzie na przykład lekcji w ogóle nie było, jakiegoś przedmiotu, a takich szkół będzie mnóstwo we wrześniu, bo we wrześniu jeszcze trwają poszukiwania nauczycieli i tam tworzy się zastępstwa doraźne po prostu, dopóki się ten nauczyciel nie znajdzie. No szanuj nauczyciela swego, bo możesz nie mieć żadnego.
1: A pytanie, czego jeszcze potrzebuje, czego by potrzebował polski system edukacji, żeby się poprawić? Czy te kierunki wskazane w kompasie jutra reforma 2026 to są założenia? Tutaj przypomnijmy, mówimy o zmianach w podstawach programowych wprowadzanych etapami. Mówimy o wprowadzeniu także nowych przedmiotów, które już się dokonało, tutaj edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej od tego roku szkolnego obowiązkowej. To są te zmiany, które mają szansę odnowić oblicze Ziemi, czy niekoniecznie?
2: No chyba nie tej Ziemi. Szkoła potrzebuje przede wszystkim stabilności. Tego, by było coś pewne. W szkole nic nie jest pewne. Są ciągłe zmiany. Pewne zmiany mogą być lepsze, mogą być gorsze. Pewne zmiany, które wprowadza pani minister Nowacka, są dobre, inne są gorsze. Ale też część zmian Zalewskiej była dobra, a duża część bardzo zła. Musimy się umówić na jakąś szkołę, nie na 5 lat, nie na 10, tylko na 20-30 i wprowadzać delikatne zmiany. Traktujmy szkołę i system oświaty jak naszą konstytucję. Stabilnie.
1: A niż demograficzny to jest być może szansa, czy jednak zagrożenie dla Polski? Szkoły,
2: jeżeli spojrzymy na szkołę jako na przestrzeń relacji i uczenia się, to jest wielka szansa, bo będą mniejsze klasy. Jak jak będziemy patrzeć na to z perspektywy budżetowej, będzie mniej klas po 35 osób, czyli bez zmian.
1: A gdyby ministerstwo powiedziało, załóżmy, że ktoś, kto by postanowił usiąść do takiej reformy, powiedziałby tyle samo klas, mniej dzieci w oddziałach, ale też mniej nauczycieli, żeby móc im lepiej płacić.
2: W obecnej sytuacji oznaczałoby to chyba niewielkie zmiany, bo tych nauczycieli brakuje.
1: Rzeczywiście, a jeżeli chodzi o pomysły na to, co zmienić, czy te reformy wprowadzane już teraz, te zmiany, edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska, to jest edukacja obywatelska obowiązkowa od tego roku, dodajmy, oprócz tych elementów edukacji seksualnej, te będą wyłącznie dobrowolne, to jest dobry kierunek?
2: Jak najbardziej. Ja uważam, że edukacja zdrowotna od samego początku powinna była być obowiązkowa. Edukacja obywatelska, wprowadzenie zagadnień manipulacji, walki z dezinformacją na języku polskim, takiej edukacji medialnej. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo cenne. I ten kierunek zmian, też pewien paradygmat, jaki obrała ta reforma, sprawczości ucznia, paradygmat tego, by uczeń był w centrum szkoły, by był nastawiony na działanie, na przetwarzanie wiedzy, na nabywanie umiejętności jest jak najbardziej dobre. I za to trzymam kciuki. Liczę tylko na to, że ci, którzy tę reformę będą realizować w praktyce, zostaną docenieni.
1: Właśnie, bo pytanie, bo założenia mogą być najlepsze na świecie, kto się musi jeszcze dostosować do rzeczywistości i musi je wdrożyć. Czy nauczyciele, tutaj nie licząc nikomu lat, ale czy ci nauczyciele, którzy na przykład od 40 lat są w zawodzie, rozumieją to, że dzisiaj nie uczy się tak samo, jak się uczyło 40 lat temu, że dzisiaj nie wystarczy stanąć przy tablicy, czegoś napisać, że dzisiaj rzeczywiście trzeba poszukać trochę szerzej, bo już uczniowie przyswajają wiedzę w nowy sposób, chociażby przez korzystanie z nowych technologii.
2: Doświadczeni nauczyciele, nauczyciele, którzy są dziś na emeryturze, są prawdziwym skarbem szkoły. Oni po pierwsze szkołę ratują, po drugie mają niebywałe doświadczenie, również metodyczne. I po to są w tej szkole też młodzi ludzie. Oni powinni tam być. Dlatego, że wtedy w ramach zespołu przedmiotowego uzupełnia się to doświadczenie, ta wiedza, to wyważenie doświadczonego nauczyciela z entuzjazmem, ze świeżym spojrzeniem metodycznym, cyfrowym, młodego nauczyciela.
1: Tylko, że jeżeli co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat w Polsce, to aż się boję liczyć, jaki ułamek tego nauczyciela, który ma mniej niż 30 lat, wyjdzie na jedną szkołę w Polsce.
2: No właśnie, chyba mały palec co najwyżej tego młodego nauczyciela. No bo jeżeli tego nie będzie, to wtedy nasza szkoła będzie co najmniej stała w miejscu, a tak naprawdę w perspektywie wieloletniej to stanie w miejscu oznacza cofanie się. I tylko tyle.
1: Od lat słyszymy, że największym wyzwaniem w edukacji i oświacie w Polsce są pieniądze i zarobki nauczycieli, które są odstające wciąż od tych średnich chociażby zarobków. Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat postuluje, żeby skończyć z tymi protestami nauczycieli, skończyć pod tym względem, żeby one nie były konieczne poprzez powiązanie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli z wynagrodzeniem średnim w kraju. To jest też kierunek, w którym powinno się pójść?
2: Myślę, że tak, dlatego że to sprawia, że wtedy nauczyciele nie są na łasce i niełasce. Jeżeli ktoś jest odważny i traktuje oświatę poważnie, no to powinien iść tym torem myślenia, jak się wynagradza innych urzędników administracyjnych, urzędników państwowych. Ich pensja jest powiązana właśnie ze średnim wynagrodzeniem, jest odpowiednio przemnażana i takie jest wynagrodzenie.
1: To jakbyś miał wymienić 5 najważniejszych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym? To byłoby to?
2: Zakaz telefonów, a tak naprawdę to ustalenie tego, jaka ma być relacja z urządzeniami elektronicznymi w szkole. Empatia w systemie oświaty, w szkole, w każdej szkole i globalnie. Realizacja nowej podstawy programowej. Kwestie pomiaru dydaktycznego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, zbudowania na nowo zaufania do tych egzaminów, no i podjęcie jakichś działań, by młodzi nauczyciele chcieli podejmować tę pracę. Ja ze swojej strony ponawiam apel, że z panią minister chętnie się spotkam, bo o młodych nauczycielach najmłodszy nauczyciel powie, myślę, że całkiem trafi.
1: A co trzyma tego najmłodszego nauczyciela w pracy przy tablicy?
2: Wielka pasja. Ja sobie nie wyobrażam życia nie ucząc.
1: Nauczyciel języka polskiego, Bartłomiej Rosiak, polonista z 29. Liceum Ogólnokształcącego, najmłodszy nauczyciel w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia,
2: wszystkiego dobrego
1: i dobrego roku szkolnego. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Ki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

że nie dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że nie dość.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 6.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: A przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. W serwisie rocznica wybuchu II wojny światowej w Wieluniu i na Westerplatte. Brutalne pobicie przez matkę półrocznego dziecka w Łodzi i od dzisiaj droższe tankowanie na stacjach paliw. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli w regionie zmienne zachmurzenie. Może przelotnie padać na termometrach do 20 stopni. O 4.40 w Wieluniu rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Chwilę później 12 razy uderzył dzwon pamięci i przestroga. Wieluń był pierwszym miastem, na które spadły niemieckie bomby. Przypominał o tym dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek.
9: Niemieccy piloci startowali m.in. z lotnisk znajdujących się na Opolszczyźnie. Junkersy 87B, zwane potocznie sztukasami, obniżyły lot i piloci rozpoczęli bezkarny atak. Ostatecznie skutki kilku nalotów na miasto były tragiczne. Śmierć poniosły setki osób spośród 16 tysięcy jego mieszkańców.
8: W uroczystościach bierze udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, a także ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. Uroczystości z udziałem prezydenta i premiera w tym samym czasie odbywają się na Westerplatte. 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował tam polską placówkę wojskową składnicę tranzytową. 31-latka podejrzana o brutalne pobicie swojego niespełna półrocznego syna. Matkę i jej dziecko znaleziono w jednym z łódzkich szpitali. Chłopiec miał połamane ręce i nogę, a także liczne siniaki, które według lekarza nie mogły powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
10: Stróże prawa pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki. Obrażenia wynikały ze stosowania przemocy, a nie nieszczęśliwego wypadku. Kobieta została zatrzymana. Podejrzana usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą.
8: Kobieta ma dozór policyjny, może jej grozić nawet do 10 lat więzienia. Z początkiem września wygasł rządowy program ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne ceny na stacjach, także od dzisiaj już tankujemy drożej, mówi o tym Maciej Szefer.
11: Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy wynosi ponownie 23%. Między innymi dlatego wzrosły ceny na stacjach paliw.
12: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
13: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
11: Do północy ruch na wielu stacjach był większy niż zwykle. Byli i tacy kierowcy, którzy tankowali benzynę i olej napędowy do kanistrów.
13: Potrzebuję, to tankuję, niestety.
11: Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: Według ekspertów w najbliższych dniach ceny paliwa na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Dzisiaj w powiecie tomaszowskim i w Kutnie można usłyszeć syreny alarmowe. W powiecie tomaszowskim alarm włączono już godzinę temu. Mieszkańcy nie mają jednak powodów do niepokoju. To są zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania. W Kutnie syreny zawyją w południe. Mieszkańcy otrzymali w tej sprawie powiadomienia wiadomościami SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A my po godzinie 8 dzisiaj będziemy rozmawiać o szkole bez telefonów komórkowych, ale także o politycznych i prawnych konsekwencjach afery Zonda Krypto i sytuacji związanej z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem będzie poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Tryla.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Początek września w regionie pod znakiem chmur, chociaż z większymi rozpogodzeniami chmur ma nie brakować, a z nich przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi na termometrze mamy 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do 21 stopni, nieznacznie cieplej teraz w Piotrkowie, 15 stopni w ciągu dnia do 21, a więc tak jak w Łodzi, w ciągu dnia cieplej w Bełchatowie do 22 stopni, słoneczny poranek zapowiada się w Sieradzu, pogodnie do południa. Po potem więcej chmur, ale przynajmniej według obecnych prognoz bez deszczu, na termometrze 22 stopnie, to w ciągu dnia w Sieradzu ciśnienie dość niskie, 992 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6, 1 września, pogodny w zimie, czas wygodny. No to powiedzenie ludowe na dzisiaj, zobaczymy, czy się sprawdzi, bo przed nami, jeżeli chodzi o pogodę, całkiem przyjemny dzień. Przynajmniej na to wskazują prognozy, jak słyszeliśmy. Pierwszy dzień września 2026 roku w kalendarzu. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Adam Miksa i Marcin Pośpiech, dzień dobry. No i bardzo pięknie, także muzycznie rozpoczyna się nam ten dzień, bo przed nami Mark Knopfler.

Pana Marka to zawsze miło posłuchać. Niedawno, bo w połowie sierpnia świętował swoje 77. urodziny. No i trochę szkoda, że już nie koncertuje, no ale trzeba to zrozumieć. Mark Knopfler na początek naszego porannego spotkania w Radiu Łódź. No a w kalendarzu nie sierpień, a pierwszy dzień września. No tak to wygląda. Czasu nie oszukamy. Kto oblewał, kogo oblewał zimny pot? Na myśl o sprawdzianach i mniej lubianych nauczycielach na przykład. A kto cieszył się ze spotkania z niewidzianymi kolegami? No właśnie, ruszyła szkoła. Jakie są Państwa wspomnienia związane z czasem edukacji? Proszę się nimi podzielić. Swoją drogą niby 8 lat szkoły podstawowej, potem 4 lata liceum, a przeleciało jak jeden dzień. Proszę dać znać, zapraszamy do wspomnień, zapraszamy do rozmowy. A co w kalendarzu? Wschód słońca za nami 6 minut przed godziną 6. Słońce zajdzie 31 minut przed godziną 20. Dzień potrwa 13 godzin i 35 minut. A teraz na zegarze 11 minut po godzinie 6.

13 minut po godzinie 6 z życzeniami imieninowymi. Dzisiaj należałoby zadzwonić do Bronisława oraz Idziego. A jeżeli chodzi o urodziny, no to 79 lat temu w Douglas na wyspie Man na świat przyszedł Barry Gibb, wokalista i kompozytor grupy Bee Gees. 10 lat później, w 1957 roku w Hawanie urodziła się Gloria Estefan, wokalistka nazywana królową latynoskiego popu. 43 urodziny świętuje dzisiaj Natalia Przybysz, wokalistka zespołu Sisters. To kiedyś autorka tekstów, znana także jako Nato. Od 2006 roku Natalia Przybysz prowadzi swoją solową działalność, no ze świetnym skutkiem, to trzeba przyznać.

Najlepsze życzenie dla Natalii Przybysz, która przyszła na świat 1 września 1983 roku. To z koncertu Unplugged. Nazywam się Nieba. Co jeszcze wydarzyło się w 1983 roku? No to ważny rok dla kibiców łódzkiego Widzewa. Otóż w marcu po porażce 2-3 w rewanżowym meczu z Liverpoolem Widzew awansował do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Poza tym w kwietniu rozpoczęto budowę warszawskiego metra. W czerwcu ukazał się debiutancki album grupy Lady Punk. No i to był taki rok, który obfitował takie ważne wydarzenia muzyczne, bo chociażby później Michael Jackson po raz pierwszy tańczył moonwalk do piosenki Billie Jean, a w lipcu Metallica wydała swój debiutancki album zatytułowany Kill 'Em All, po którym, jak dobrze wiemy, po prostu zespół się skończył. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 6.

0: 23 minuty po godzinie 6 to Radio Łódź, audycja poranna, na co przed nami do godziny 9. Między innymi powiem o ważnych decyzjach w sprawie budowy dwóch kluczowych dróg dla regionu, dróg S12 i S74.
1: Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową.
2: To była ogromna radość, to było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie.
3: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany.
4: Spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
5: Obiecanki, cacanki.
0: Porozmawiam także o problemach polskiej ochrony zdrowia. Łubicki szpital ma poważne problemy finansowe. Po godzinie 8 tradycyjnie spotkanie z gościem, nowy rok szkolny bez telefonów czy komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto. O te sprawy po godzinie 8 zapytamy posła Tomasza Trelę, wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy. Polecamy to spotkanie. Poza tym stałe punkty programu. Będzie powtórka z historii, czyli nasze radiokalendarium. Będzie poranna prasa. Oczywiście nie zabraknie także chociażby informacji z dróg czy wiadomości ze świata sportu. Tu Radio Łódź, audycja poranna, na zegarze 24 minuty po godzinie 6.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
10: 9, 10 szukam.
11: Masz czas?
10: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
12: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
10: Może jest pod meblami?
12: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
10: Podsadzisz mnie?
12: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
10: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Jarosław Turek.
1: W Wieluniu i na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wieluń był pierwszym miastem, na które 1 września 1939 roku spadło niemieckie bomby. Chwilę potem w Gdańsku niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte. Tam w uroczystościach uczestniczą m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. W Wieluniu są marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Do 10 lat więzienia może grozić 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miało złamane obie ręce, nogę i liczne siniaki. Kobieta, która usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, stwierdziła, że pobiła dziecko, bo zdenerwowała się na nie podczas przebierania. Wobec matki zastosowano dozór policyjny. Od dzisiaj kierowcy płacą więcej na stacjach benzynowych i to ma związek z końcem rządowego programu ceny paliw niżej. Podatek VAT na benzynę i olej napędowy wzrósł z 8 do 23% według analityków z łódzkiego biura Reflex. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr. Nauczyciele i pracownicy oświaty domagają się podwyżek i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbył się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele zarzucają rządowi niedotrzymanie obietnic, w tym deklaracji o przyspieszeniu prac nad obywatelskim projektem płacowym, który uzyskał poparcie ćwierć miliona obywateli. Ten projekt już 2 lata temu odłożono do szuflady. Tyle w skrócie informacji, kolejny serwis za pół godziny.
0: Początek września w regionie pod znakiem chmur, chociaż będą także rozpogodzenia. Przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi 14 stopni, w najcieplejszym momencie dnia do 21 stopni. Nieznacznie w ciągu dnia cieplej w Bełchatowie do 22 stopni. Słoneczny poranek w Sieradzu. Pogoda pogodnie do południa, potem na zachodzie naszego regionu więcej chmur, na termometrze maksymalnie do 22 stopni, na barometrze 992 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, a na zegarze 28 minut do godziny 7.

0: Lipak z mokrą głową. Ile Lipak z 2012 roku. Teraz na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii kolejowej numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa i wydłużenie jej do Bogumiłowa. Tym samym już w 2029 roku mieszkańcy Bełchatowa będą mogli pojechać pociągiem do Łodzi. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do najnowszego wydania Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że coraz częściej narkotyki trafiają do odbiorców w przesyłkach zamawianych przez internet. Narkotyki można kupić za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Także w darknecie zamówienia odbierane są od kurierów albo z paczkomatów, a nabywcy dokonują płatności za pomocą blika albo kryptowalutami. Podczas przeprowadzonej przez Policję i Krajową Administrację Skarbową w czerwcu akcji Kryształ skontrolowano ponad 2,5 tysiąca paczek, w których znaleziono, proszę sobie wyobrazić, prawie 100 kg narkotyków. Cytowani przez gazetę eksperci uważają, że skuteczna walka z takim procederem wymaga połączenia danych zebranych z internetu, logistyki, finansów oraz tradycyjnej pracy wywiadowczej. Każda operacja w internecie zostawia bowiem cyfrowe ślady, przypominają eksperci. Na zegarze teraz 19 minut do godziny 7.

14 minut do godziny 7. Teraz my słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. No i to jest ten moment, kiedy zaglądamy do naszego historycznego kalendarza. No i dzisiaj taka oto rocznica. 1 września 1939 roku. Nie może być inaczej. Wspominamy te dramatyczne wydarzenia. No i 4:40. Wtedy te pierwsze niemieckie bomby spadły na bezbronny Wieluń. Lotnicze lotnicy Luftwaffe zrzucali bomby na bezbronne miasto, w którym nie było wojska ani strategicznych celów militarnych. W tych naletach, które trwały przez cały dzień, zginęło 1200 mieszkańców Wielunia. Także 1 września 1939 roku łódzcy strażacy wyjechali na pomoc płonącej Warszawie, która także była bombardowana. Do stolicy dotarli 6 września. Za swoje męstwo zostali w 1985 roku odznaczeni krzyżami walecznych. No i jeszcze jedna data niezwiązana z rokiem 1939. To jest rok 1820. Wtedy to 1 września w Nadrenni urodził się Karol Scheibler, jeden z największych łódzkich przemysłowców, nazywany królem bawełny, który w branży włókienniczej nie miał sobie równych.

8 minut do godziny 7, niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich m.in. o wyższych cenach paliw na stacjach. Powiemy także o tym, że łódzkie MPK wraca do zwykłych rozkładów jazdy. Wspomnimy także o ważnej decyzji w sprawie budowy drogi S12. U nas najważniejsze informacje za 8 minut.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
6: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
15: Co?
14: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
15: Dziewczyno.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
17: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
18: Let's do it!
17: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
18: Oh yeah!
17: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
18: Let's do it!
1: Po reklamie.
19: Zbliża się 7, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Dzień dobry, Sebastian, jak teraz wygląda sytuacja?
20: Dzień dobry. W Łodzi tworzy się już zator na Pabianickiej w stronę centrum, a więcej czasu zostawimy szczególnie przy zajezdni tramwajowej. Zaglądamy teraz na drugi koniec Łodzi, bo na Radogoszcz, gdzie zapełnia się skrzyżowanie z Gierskiej z Sikorskiego. Uwaga też na utrudnienia pod Łaskiem. Zaraz za zjazdem z S8 na wysokości bazy lotniczej zaczyna się korkować na drodze Wojewódzkiej 473. A od dziś też niektóre linie MPK w Łodzi, a także komunikacji w Zgierzu i Piotrkowie kursują inaczej. Zmieniły się godziny kursowania i częstotliwość odjazdów. Poszczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową radiołódź.pl, a na drogi wracamy za pół godziny.
19: Tu Radio Łódź, minęła 7. Przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
21: A w serwisie wyższe ceny paliw na stacjach. Łódzkie MPK wraca do zwykłych rozkładów jazdy i ważna decyzja w sprawie budowy drogi S12. W ciągu dnia dzisiaj w regionie będziemy mieli zmienne zachmurzenie z temperaturą do 21 stopni. Koniec tańszego tankowania. Od północy nie obowiązuje już rządowy pakiet ceny paliwa niżej VAT na benzynę i olej napędowy. Wrócił z 8 do 23%. Przestały też obowiązywać maksymalne ceny paliw na stacjach. Więc jak wygląda sytuacja, to sprawdza przy jednej z łódzkich stacji paliw nasz reporter Jakub Jędrzejewski, z którym teraz się łączymy.
22: Tak, dzień dobry. Przy dystrybutorach jest dziś spokojnie, nie ma kolejek, które można było obserwować jeszcze wczoraj wieczorem i tuż przed północą, kiedy kierowcy korzystali z ostatnich chwil niższych cen. Teraz obowiązują już nowe stawki. Na stacji, przy której jestem w centrum Łodzi, litr benzyny 95 kosztuje 7 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 39 groszy. To odpowiednio o złotówkę oraz o złotówkę i 33 grosze więcej niż wynosiły maksymalne ceny obowiązujące jeszcze wczoraj. Ceny będą się różnić w zależności od stacji i te różnice to może być nawet około 30 groszy na litrze. Przy tankowaniu 50-litrowego baku taka podwyżka oznacza wydatek większy nawet o kilkadziesiąt złotych. A więc ci, którzy zdążyli zatankować jeszcze przed północą, przynajmniej na jednym baku trochę zaoszczędzili.
21: Bardzo dziękuję, relacjonował Jakub Jędrzejewski. Pakiet CPN nie obejmował autogazu, dlatego w tym przypadku ceny pozostają stabilne. Częstsze kursy i powrót niektórych połączeń MPK Łódź po wakacjach wraca do zwykłego rozkładu jazdy. Od dzisiaj na wielu autobusowych liniach obowiązywać będzie właśnie już nowy rozkład jazdy. Zmienią się godziny kursowania i częstotliwość odjazdów niektórych linii. Koniec wakacji to także powrót kursów szkolnych, mówi Tomasz Tiwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
0: Częściej pojadą m.in. linie 57, 62, 65, 77 oraz 81, a na liniach 64, 84, 88 i 91 ponownie będą realizowane kursy szkolne.
21: Koniec wakacji oznacza m.in. powrót na tory tramwajowej linii numer 18, która połączy Retkinie z zajezdnią telefoniczną. W Wieluniu i na Westerplatte przypomniano dzisiaj 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wieluń był pierwszym miastem, na które 1 września 1939 roku spadły niemieckie bomby. Chwilę potem w Gdańsku niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte. Tam w uroczystościach uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. W Wieluniu byli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jest przełom w sprawie budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w naszym regionie. Została wydana ostateczna decyzja środowiskowa dla ponad 70 km nowych tras. To pozwala drogowcom rozpocząć kolejne przygotowania, m.in. badania geologiczne i prace archeologiczne. Chodzi o odcinki S12 między Piotrkowem Trybunalskim, Kozeninem i granicą województwa mazowieckiego, a także S74 od Paradyża do granicy z województwem świętokrzyskim. Przetarg w formule projektu i buduj ma zostać ogłoszony na przełom pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. A my po ósmej zapraszamy dzisiaj na rozmowę z naszym gościem, którym będzie poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Trela. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będziemy rozmawiać m.in. o zakazie używania przez uczniów telefonów komórkowych na lekcjach i na terenie szkoły. Ale zapytamy także o polityczne i prawne konsekwencje afery Zonda Krypto i sytuację związaną z działalnością Trybunału Konstytucyjnego.
19: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Iga Świątek bez problemu awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka w meczu pierwszej rundy pokonała Chinkę Xiu Wang 2-0 w setach 6-2 i 6-3. W drugiej rundzie Świątek zagra z reprezentującą Argentynę Nadią Podorowską, a do drugiej rundy nie awansowała Maja Chwalińska, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 0-2. Dzisiaj łodzianka Magdalena Fręch zmierzy się z inną Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet zagra z Brytyjką Franceską Jones. Początki tych spotkań odpowiednio po 20.30 i po 22.00 czasu polskiego. A w męskiej drabince awans wywalczył Hubert Hurkacz. Wrocławianin pokonał Bośniaka Damira Dżumhura 3-1. W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Ben Shelton, a w tej fazie zagra także piotrkowianin Kamil Majchrzak, którego czeka teraz pojedynek z Monakijczykiem Valentinem Vacherot. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Rozgrywająca reprezentacja od nowego sezonu także PGE Budowlanych Łódź Katarzyna Wenerska podkreśla dwa bardzo dobre sety w wykonaniu biało-czerwonych.
18: No myślę, że pierwsze dwa sety fajne. Może początek drugiego nie był jakiś super, ale później w pewnym momencie chyba przy Madzi Stysiak na zagrywce dogoniłyśmy, potem zbudowałyśmy sobie przewagę i dokończyłyśmy.
15: I te pierwsze dwa sety Polki wygrały odpowiednio do 18 i do 17, a w ćwierćfinale rywalkami Polek będą wspomniane Holenderki, które w poniedziałek wygrały ze Słowenkami 3-2, mecz Polska-Holandia 3 września. Pape Meysa Ba nie jest już piłkarzem Widzewa Łódź. Klub rozwiązał z Senegalczykiem kontrakt za porozumieniem stron. Ba dla Widzewa rozegrał tylko 4 mecze. Prawdopodobnie to też nie ostatnie pożegnanie z łódzkim zespołem, a do tematu wrócę w serwisie sportowym po godzinie 9.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie pogodny, chmurzyć zacznie się około południa, a później na zmianę. Raz chwilę ze słońcem, raz więcej innych chmur. Przelotnie może popadać także deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20, to w stolicy województwa. W Skiernicach i w Sieradzu do 21 stopni, w Bełchatowie dzisiaj najcieplej do 22 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina porannego spotkania w Radiu Łódź. Także w sprawie wspomnień związanych ze szkołą i początkiem roku szkolnego. studio@radiolodz.pl można do nas pisać. Także oczywiście liczymy na Państwa wiadomości głosowe. Te można przesyłać i nagrywać za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, także strony radiolodz.pl. A niebawem kolejne tematy.

0: 15 minut po godzinie 7 teraz u nas są o poważnych problemach w ochronie zdrowia, także w naszym regionie. Łowicki Szpital ma poważne problemy finansowe. Zespół opieki zdrowotnej szuka oszczędności. Oznacza to m.in. ograniczone możliwości spłaty zobowiązań. Na pogorszenie sytuacji miała wpłynąć konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek, a także brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia na nadwykonania. Jak mówi Radiu Łódź starosta łowicki Marcin Kosiorek, szpital planuje przenoszenie łóżek z mniej uczęszczanych oddziałów i ograniczenie zatrudnienia. Jednak 80% jego budżetu stanowią wynagrodzenia.
1: Gdyby Państwo zobaczyli, jak wyglądają paski lekarzy, którzy są na umowie o pracę, to nie są gigantyczne pieniądze, choć i tak duże. Natomiast jeżeli idzie o kontrakty, to są lekarze, którzy potrafią w ciągu roku zarobić milion. Wiadomo, że to jest praca z duży stres, szczególnie chirurgia, gdzie precyzyjne rzeczy się robi. Jest jakaś druga strona, a ta druga strona to jest budżet szpitala i możliwości finansowe. My oczywiście na naszej sesji możemy rozmawiać o laboratorium, jest tam oszczędność na jakimś etacie, czy to dobrze, czy to źle, ale to jest tylko pastrygowanie. Problemem jest system i to, o czym mówimy.
2: Jak mówi sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, lekarz Adam Miller, wielu lekarzy czy pielęgniarek w szpitalach powiatowych nie jest zatrudnianych na etat, tylko pracują w ramach kontraktów na dyżurach.
3: Największe i najwyższe stawki są tam, ponieważ nie ma tam lekarzy. Też dyrektorzy, chcąc ściągnąć te osoby do pracy w tych szpitalach, czy na konkretne pojedyncze dyżury, oferują im wyższe stawki. I teraz my widzimy tylko w tabelkach ujawnianych, widzimy finalne liczby. Nie ma przy tych danych adnotacji, ile godzin rzeczywiście dana osoba przepracowała, jakie ma kompetencje, czy ktoś inny mógł taniej te usługi medyczne wykonać i czy jeżeli by ta osoba za te pieniądze nie przyszła do tej pracy, to czy ktoś inny by ją wykonał, czy pacjent musiałby dojechać na przykład do miasta wojewódzkiego kilkaset kilometrów.
4: Jakie widzi pan rozwiązanie tej sytuacji, żeby właśnie polepszyć tą sytuację finansową szpitala?
1: Jesteśmy w pułapce, jeśli idzie o służbę zdrowia. Albo w jakiś sposób ograniczymy wydatki na płace, hamując wzrost ich, a nawet spróbując znaleźć jakieś rozwiązanie, wiadomo, że najgorzej odebrać to, co jest dane, tak? Ale jednak jakoś to ograniczyć, no albo dolać pieniądze, tylko wiadomo, że tych pieniędzy nie ma i to koło po prostu ten wąż zjada własny ogon.
5: Jacek Śmigielski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. W ubiegłym roku księgowym wynagrodzenia zarówno z pensji etatowej, jak i z kontraktów świadczenia usług medycznych w naszym szpitalu wynoszą około 90%. Olbrzymie problemy finansowe taka sytuacja rodzi. Wynagrodzenia w opiece zdrowotnej wzrosły w ciągu 5 lat między rokiem 2020 a rokiem 2025 ponad 100%. To wynika z wielu czynników, głównie z okresu pandemicznego. Żeby ratować sytuację epidemiologiczną w szpitalach i zachęcić personel do pracy, no zwiększano te pensje praktycznie co kwartał.
2: W innych szpitalach w województwie wynagrodzenia również stanowią dużą część wydatków. W Pabiańskim Centrum Medycznym to ponad 70% wszystkich kosztów. Jednak jak informuje placówka, nie wpływa to na jej funkcjonowanie.
5: Pensje w opiece zdrowotnej zostały skutecznie zahamowane. Ostatnia ustawowa podwyżka, która miała miejsce w lipcu bieżącego roku, w naszym szpitalu wynosiła średnio około 5%. Są inne rozwiązania restrukturyzacyjne, które mogą wpłynąć na to, żeby szpitale wyszły z zapaści finansowej. Jedną z takich form są usługi zewnętrzne, nie medyczne. Nasz szpital ma własną stołówkę. Doinwestowaliśmy w ubiegłym roku tą instytucję i poza 700 ponad posiłkami 3 razy dziennie dla pacjentów obecnych w szpitalu, nasza kuchnia sprzedaje każdego dnia około 150 obiadów na zewnątrz, czyli pracuje jak dobra restauracja. Przychód roczny ze stołówki szpitalnej aktualnie dla szpitala wynosi już ponad 1 000 000 zł.
0: O trudnej sytuacji w łowickim szpitalu opowiadał nasz reporter Kacper Józefowicz. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7.

22 minuty po godzinie 7. My jeszcze zaglądamy na radiouciek.pl, co także Państwu oczywiście serdecznie polecam, a tam bardzo ciekawy temat. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkolnych stołówkach, w jadłospisach. Ma być mniej soli, cukru, więcej warzyw, a w każdym tygodniu przynajmniej jedno danie rybne i jedno wegańskie. Nowe wytyczne mają objąć także szkolne sklepiki. Więcej na ten temat na naszym portalu, a niebawem skrót najważniejszych informacji.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Łódź jest, region też. Co słychać, co się dzieje, gdzie warto być i co warto wiedzieć. Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Sebastian Dziuda.
8: A w Łodzi utrudnienia napotkamy przede wszystkim w okolicach Parku Źródliska i skrzyżowania Marszałków. W tym rejonie dłuży się już podróż Aleją Piłsudskiego i Kopcińskiego. Zaglądamy teraz na Rokicie, tam już sporo aut na Jana Pawła przed skrzyżowaniem z Obywatelską. Podobnie jest na Palki, dojazd do Ronda Solidarności wydłuża się z minuty na minutę. A problemy z płynnym przejazdem napotkamy także na Krajowej 60. Między Łęczycą a Kutnem. Korek ciągnie się na odcinku między miejscowościami Witonia a Topola Królewska. A minutę przed ósmą ponownie sprawdzimy sytuację na drogach.
7: Na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
9: Nawet do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miało złamane obie ręce, nogę i liczne siniaki. Kobieta usłyszała już zarzuty i została przesłuchana. Stwierdziła, że pobiła dziecko, bo zdenerwowała się na nie podczas przebierania. Wobec matki zastosowano dozór policyjny. Od dzisiaj kierowcy płacą więcej na stacjach benzynowych i to ma związek oczywiście z końcem rządowego programu ceny paliw niżej. Podatek VAT na benzynę i olej napędowy właśnie wzrósł z 8 do 23%. Według analityków z łódzkiego biura Reflex po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 nawet do 90 groszy za litr. W Wieluniu i na Westerplatte odbyły się uroczystości związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wieluń był pierwszym miastem, na które 1 września spadły niemieckie bomby. Chwilę potem w Gdańsku niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte. Tam w uroczystościach uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. W Wieluniu był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Łódź uznaje małżeństwa jednopłciowe. Do rejestru stanu cywilnego dopisano już 8 takich związków zawartych za granicą, a na rozpatrzenie czeka kolejnych 5 wniosków. Niedawno rząd wdrożył w życie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazuje wpisywanie takich aktów do urzędowych rejestrów. Są zarzuty dla 2 osób w związku z podpalaniem pojazdu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o dostawczego busa przystosowanego do przewozu zwierząt. Do pożaru doszło 2 tygodnie temu w miejscowości Leśnica koło Bukowiny Tatrzańskiej. Bus stał przed pensjonatem, w którym działacze DIOZ-u nocowali po proteście na szlaku do Morskiego Oka. Tyle informacji w skrócie. Kolejny serwis za pół godziny.
7: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co przed nami. W pogodzie poranek w regionie dość pogodny, później więcej chmur w ciągu dnia. Przelotnie może popadać także deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz w Łodzi 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20, to w stolicy województwa. W Skierniewicach i w Sieradzu do 21 stopni, w Bełchatowie dzisiaj najcieplej do 22 stopni.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 8, a my niebawem raz jeszcze zajrzymy do porannej prasy.

0: Błażej Króla na zegarze 20 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i wracamy do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 30 to kolejne miejsce wstydu na mapie Łodzi. Tu także mieszkańcy korzystają z kabiny Toy Toy. Podwórko przed budynkiem jest jednym z kilku miejsc na mapie miasta, gdzie zobaczymy Toy Toy, który służy lokatorom kamienicy. W Łodzi mamy aż 165 kabin sanitarnych wynajmowanych przez magistrat dla mieszkańców lokali komunalnych. Pracownicy Urzędu Miasta Łodzi potwierdzają, że przenośna toaleta została ustawiona z myślą o dwóch lokatorach kamienicy na Bałutach. W kamienicy można zrobić sobie samemu, trzeba się jednak liczyć z karą, bo jest to tak zwana samowalka budowlana. Jak to jest, że człowiek w XXI wieku, jak chce mieć godne warunki, to jeszcze ponosi za to karę. Za mieszkanie 45-metrowe płacę w tej chwili ponad 800 zł, zabrali mi zniżki, bo mam łazienkę. To absurd, tak mówi w rozmowie z gazetą pani Beata, jedna z mieszkanek.

Zniżki faktycznie nie są naliczane w przypadku dokonania przez najemcę samowolnych zmian w strukturze budynku. Podkreślają urzędnicy, na montaż ubikacji trzeba uzyskać pozwolenie administracji. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim, a na zegarze 18 minut do godziny 8.

0: 11 minut do godziny 8. Michał Dąbrowski w studiu. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Po godzinie 8 w radiu spotkanie z gościem. Dzisiaj Tomasz Trela.
1: Tak, poseł Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący tej formacji. Zaczniemy oczywiście od 87. rocznicy napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę. 1 września 1945 roku Luftwaffe zbombardowało...
0: 1939 roku,
1: tak. Zbombardowało bezbronny Wieluń w Łódzkiem, a chwilę później pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską bazę na Pomorzu na Westerplatte. Prezydent zwrócił się właśnie na Westerplatte do rządu, by ten pomógł w postawieniu w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Zapytam naszego gościa o to, czy rzeczywiście jest szansa na tego typu współpracę. Porozmawiamy też o nowym roku szkolnym bez telefonów komórkowych, bo z pierwszym dzwonkiem w życie wchodzi zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów w podstawówkach i przedszkolach. Czy to dobry krok, czy tylko uspokojenie głów rodziców, bo na jakiś czas problem zniknie z pola widzenia, a być może kolejnym krokiem będzie zakaz mediów społecznościowych do 15 roku życia. Porozmawiamy też o tym, czy powinna powstać komisja śledcza do spraw afery Zonda Krypto. Taki wniosek zapowiada były premier Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus oraz porozmawiamy o tym, czy Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy to by jednak oznaczało, że tutaj zacytuję Annę Marię Żukowską z Nowej Lewicy, że niezależny Trybunał Konstytucyjny robi ziu. A to wszystko już po godzinie 8. Naszym gościem będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela z Łodzi.
0: Nam też kończy się czas, jeżeli chodzi o tę część programu. No to Michał Dąbrowski, gorąco polecam spotkanie z Tomaszem Trelą po godzinie 8.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
13: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 8, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
15: Uwaga kierowcy, jadący drogą wojewódzką 484 pod Zelowem zderzyły się pojazdy na wysokości miejscowości Grębociny, a droga blokuje się na odcinku między Łobudzicami a Grębocinami właśnie. A na Bałutach w Łodzi trzeba trochę poczekać na światłach przy skwerze Jagieły. Korkuje się tam u zbiegu Pojezierskiej, Julianowskiej i Zgierskiej. Dużo się dzieje także na skrzyżowaniu Włókniarzy z Limanowskiego i Lutomierską. A na Chojnach, z uwagi na prace drogowe, trudniej jedzie się przez Rondo Broniewskiego i skrzyżowanie Żgowskiej z Paderewskiego. Wolniej przejeżdża się również obok stadionu Widzewa. Gęsto jest w tym rejonie na Piłsudskiego w kierunku centrum. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Jarosław Turek.
16: A w serwisie niespodzianki, zmiany w nowym roku szkolnym, zarzuty za ciężkie pobicie przez matkę półrocznego niemowlaka i koniec wakacyjnych remontów w Łodzi. Za oknem pogodny poranek, w ciągu dnia dzisiaj jednak zmienne zachmurzenie, ale w miarę ciepło, dziś na termometrach do 21 stopni. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i reforma programowa to nowości w rozpoczynającym się dzisiaj nowym roku szkolnym. A naukę rozpoczyna dziś 4 800 000 uczniów w całej Polsce. Więcej o tym mówi Joanna Stankiewicz.
8: wchodzi w życie nie tylko reforma programów nauczania w klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Lubnauer.
17: Mamy reformę Kompas Jutra, żeby szkoła była ciekawsza, bardziej praktyczna, bardziej inspirująca, żeby uczniowie się tam lepiej czuli. Robimy edukację zdrowotną, żeby uczniowie wiedzieli, co zrobić, żeby być przez całe życie zdrowymi. Jednocześnie zakaz telefonów, który to uzupełnia, jest bardzo konkretnym działaniem, które jest przeciwko uzależnianiu od smartfonów.
8: W stołówkach szkolnych uczniowie będą poznawać, na czym polega zdrowe odżywianie. W jadłospisach będzie mniej mięsa, więcej ryb oraz owoców i warzyw. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
16: A my m.in. o zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych w szkołach. Za chwilę będziemy pytać naszego gościa, którym będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, łódzki poseł Tomasz Trela. Do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miał złamane obie ręce i nogi, a także liczne siniaki. Jego matka usłyszała już zarzut znęcania się. Informuje o tym prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
18: W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała też, że bardzo żałuje swojego zachowania.
16: Kobieta po przesłuchaniu została zwolniona do domu, zastosowano wobec niej jedynie dozór policyjny. Koniec wakacyjnych remontów w Łodzi. Miasto podsumowuje pracę i zapowiada otwarcia kolejnych ulic. A w ostatnich miesiącach drogowcy pracowali na kilkudziesięciu łódzkich drogach, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
19: W czasie wakacji nowe nawierzchnie zyskało ponad 40 ulic w całym mieście. Kończą się także kolejne remonty, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się po mieście jesienią. Już we wtorek, 1 września, otwarta dla ruchu zostanie ulica Kniaziewicza, a na swoją trasę wróci linia 99.
16: W najbliższych tygodniach zostaną ukończone prace na ulicy Biegańskiego na odcinku od Zgierskiej do Łagiewnickiej. Niedługo zakończą się też utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego. Drogowcy zakończyli tam układanie nowego asfaltu, a w najbliższych dniach uruchomiony zostanie drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej. Jest przełom w sprawie budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w Łódzkiem. Została wydana ostateczna decyzja środowiskowa dla ponad 70 km nowych tras. Chodzi o odcinki S12 między Piotrkowem Trybunalskim, Kozeninem i granicą województwa mazowieckiego, a także S74 od Paradyża do granicy z województwem świętokrzyskim. Mieszkańcy Sulejowa liczą, że wreszcie kiedyś będzie bezpiecznie można jeździć krajową dwunastką i przestanie się ta droga korkować.
20: Tirów jest bardzo dużo.
21: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
22: Jest tragedia. A jeszcze jak jakiś wypadek, to już w ogóle to cały Sulej wstoi.
16: Po decyzji środowiskowej teraz mogą ruszyć m.in. badania terenu i przygotowania do kolejnego etapu inwestycji, a pierwsze przetargi mają być ogłoszone w przyszłym roku. My też więcej piszemy o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Regionie poranek pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w Łodzi 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20, w Skierniewicach i w Sieradzu w najcieplejszym momencie dnia do 21 stopni, najcieplej dzisiaj w Bełchatowie do 22 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Na zegarze 5 minut po godzinie 8. Niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od ważnej rocznicy, bo 87 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. 1 września 1939 roku Luftwaffe zbombardowało bezbronny Wieluń. Bomby spadły na szpital, synagogę, kościół. Chwilę później pancernik Schleswig-Holstein zaatakował polską bazę na Pomorzu, na Westerplatte. Dziś rano prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do rządu o pomoc w postawieniu w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Karol Nawrocki podkreślił, że byłby to dowód na dobre sąsiedztwo między Polską a Niemcami i jest szansa na taką współpracę. Pan się przychyla do tego apelu głowy państwa?
2: Przychylać się przychylam, natomiast myślę, że od apelowania na uroczystościach oficjalnych nic z tego nie będzie. Ja bym oczekiwał od Karola Nawrockiego konkretnych działań w tej sprawie, ale rozumiem, że polityka tutaj bierze górą. Jak trzeba uderzyć w naszych sąsiadów, to każda okazja dla Karola Nawrockiego jest dobra. Ja słuchałem tego wystąpienia, bo przecież i tam na Westerplatte był prezydent Nawrocki, premier Tusk, w Wieluniu był marszałek Czarzasty dzisiaj i jest za diametralna różnica. Nasze wystąpienia, mówię o przedstawicielach Lewicy czy Koalicji 15 października, to taki spokój, troska i bezpieczeństwo, a z drugiej strony jest takie pohukiwanie. Mi ten styl niespecjalnie odpowiada, jeżeli chodzi o tak ważne rocznice.
1: No, ale może rzeczywiście to jest cokolwiek smutne, że po 35 latach od traktatu o dobrym sąsiedztwie między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską wciąż taki pomnik w stolicy Niemiec nie stoi. Dzisiaj w tym miejscu, w którym jest planowany dopiero ten pomnik, no stoi taki wielki głaz, który już się w sieci swego czasu stał polem do dużych memów, niekoniecznie smacznych.
2: Tak, natomiast wiemy, że żeby taki pomnik powstał, potrzebne są rozmowy, dyskusje i potrzebna jest też akceptacja drugiej strony. Ja nie wiem, bo nigdy w takich rozmowach nie uczestniczyłem, ani nigdy poważnie na ten temat z nikim nie rozmawiałem. Nie wiem, na jakim etapie na przykład MSZ, czy może Ministerstwo Kultury z naszej strony prowadzi dialog z Niemcami, ale na pewno jeżeli ten dialog jest prowadzony, to on zostanie uwieńczony wzniesieniem takiego pomnika, a takie pohukiwanie, pokrzykiwanie naprawdę no, nie przybliża nas do tej sprawy.
1: 1 września to nie tylko rocznica wybuchu II wojny światowej, ale to też rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w tym roku bez telefonów komórkowych, bo z pierwszym dzwonkiem w życie wchodzi zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i w przedszkolach przez uczniów podczas zajęć i na przerwach. Szkoły ponadpodstawowe same muszą uregulować we własnych statutach, jak mają rozwiązać te kwestie i ograniczyć korzystanie z tych urządzeń. Dobry krok, czy tylko uspokojenie głów być może rodziców, nauczycieli, bo problem na kilka godzin zniknie z pola widzenia?
2: To bardzo dobry krok, bo te kilka godzin wbrew pozorom mogą być takim bardzo dobrym początkiem do tego, żeby dziecko i ten przedszkolak, ale głównie mówimy tutaj o dzieciach ze szkoły podstawowej, zobaczyło, że życie poza telefonem komórkowym, życie poza mediami społecznościowymi jest i ono całkiem fajnie wygląda. Fajnie będzie widzieć, jak na przerwach dzieciaki nie patrzą w telefony, tylko ze sobą rozmawiają i albo rozmawiają z nauczycielami, albo wykonują jakąś inną aktywność.
1: Ale na antenie tylko... Radia Łódź chociażby nauczyciel z łódzkiego liceum Bartłomiej Rosiak mówił wprost, że ten przepis niczego nie zmieni, bo tutaj potrzeba lat pracy, właśnie wyrabiania tych nowych nawyków. To się nie stanie, jak cytując klasyczkę, za dotknięciem czarodziejskiej
2: różdżki. Dokładnie tak, ale na pewno to jest krok w dobrą stronę. No przecież tak na dobrą sprawę to jest ingerencja ustawodawcza, natomiast tutaj też bardzo dużo zależy od rodziców. No przecież ustawodawca nie narzuci woli rodzicom, co mają i jak mają wychowywać swoje dziecko po szkole, ale tu, gdzie jest przestrzeń publiczna, takie działania podejmujemy, ale to też mogę dzisiaj zaapelować do wszystkich rodziców. Więcej rozmowy, mniej smartfonów, więcej aktywności na świeżym powietrzu, a mniej smartfonów, bo są przypadki takie, że czasami rodzice mówią, a ten telefon, a ten tablet to taki spokój, trochę jazyl w domu. No to jest może takie dość wygodne, ale no nie zawsze jest dobre.
1: Ja a czy kolejnym krokiem powinien być zakaz mediów społecznościowych od 15 roku życia? To się może stać jeszcze w tej kadencji Sejmu?
2: Ja rozmawiałem na ten temat z panem premierem Gawkowskim, który był w Australii i przy okazji innych spraw rozmawiał o tym zakazie, bo Australia wprowadziła ten zakaz. No i ten zakaz jest bardzo trudny do egzekwowania.
1: To nie bo jest... część rodziców na przykład tak, później no w domu jest, daje to, dzieciom te
2: social media. Tak, to nie jest tak, że to jest takie proste, bo zakaz można wprowadzić, tylko dobrze byłoby, żeby on był weryfikowalny, sprawdzalny, no bo przecież jeżeli taki młody człowiek, który ma 13 lat, będzie korzystał z mediów społecznościowych, bo rodzic mu założy konto albo jego opiekun założy mu konto, no to, no to co tutaj w tej sprawie zrobić? Więc to na pewno jest analizowane w Ministerstwie Cyfryzacji, natomiast takie zakazy mogą być w moim przekonaniu wprowadzane tylko wtedy, kiedy jest możliwość egzekwowania ich, bo jeżeli to ma być martwy przepis, że tylko na papierze będzie zakaz, a praktyka będzie inaczej wyglądała, to też nie ma sensu.
1: Czyli na dzisiaj pan mówi nie.
2: Znaczy nie, ja w ogóle jestem za, tylko żebym chciał zobaczyć, jaki jest mechanizm egzekwowania tego zakazu.
1: To pytanie, od kogo teraz potem to egzekwować? Czy od Mety lub innej firmy, czy od rodzica, który udostępnia dziecku?
2: Jeżeli będzie taka prosta droga do tego, żeby egzekwować ten zakaz, to ja jestem jakby cały za, bo uważam, że media społecznościowe, zresztą ta ustawa, którą wprowadziliśmy o tym patostreamingu, że to będą te platformy wyłączane, zakazywane. Już widzę, że są pewne zahamowania na YouTubie, bo ci, którzy robili te swoje kontenty na wulgaryzmach, już się powstrzymują, bo boją się, że ich kanały będą zamykane. Więc no, to są efekty i to przynosi efekt.
1: A myśli pan, że takie rozwiązanie może być wprowadzone jeszcze w tej kadencji Sejmu z tym prezydentem?
2: Jeżeli będzie jasna droga egzekwowania tego zakazu, to jak najbardziej tak, bo myślę, że tutaj nikt po stronie koalicji partii demokratycznych, czyli koalicji rządzącej, nie będzie miał z tym żadnego problemu. Nie wiem, co po stronie prawej i skrajnie prawicowej, bo tam są różne pomysły na takie rzeczy, ale mówię za naszą stronę, szczególnie za Lewicę, my na pewno z tym nie będziemy mieli kłopotu.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela z Łodzi. Panie pośle, pan popiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera do niedawna z Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj ze Stowarzyszenia Wkrótce Partii Rozwój Plus, w domaganiach się Komisji Śledczej do spraw afery Zonda Krypto?
2: Komisja śledcza mogłaby być powołana tylko wtedy, kiedy każdy, kto będzie wzywany, na taką komisję się stawi. A ja mam już dwóch pierwszych delikwentów, którzy będą mieli utrudnione stawiennictwo. Pan Ziobro i pan Romanowski. A oni w tle Zonda Krypto są i to bardzo w poważnych rolach. Jeżeli Mateusz Morawiecki zapewni mnie, że jak komisja wyśle wezwanie dla pana Ziobry, pana Romanowskiego, pana Piesiewicza i paru jeszcze innych delikwentów, oni się wszyscy stawią, to ja jestem skłonny poprzeć takie rozwiązanie. Ale oczywiście Mateusz Morawiecki zrobić tego nie może.
1: Mateusz Morawiecki jest liderem formacji opozycyjnej, nie premierem czy przedstawicielem państwa w tym momencie, które chyba raczej odpowiada za doprowadzenie ludzi przed oblicze sprawiedliwości.
2: Tak, ale wie pan, ja mam swoje doświadczenia z komisji. Wiem, ile trwało doprowadzenie pana Ziobry na posiedzenie komisji. Wiem, że to jest procedura sądowa. Ona jest bardzo długotrwała, a komisje działają w danej kadencji. Zostało rok do końca tej kadencji. Ja bym jednak wolał, żeby prokuratura z taką determinacją, jak teraz wyjaśniała sprawę Zonda Krypto, bo dzisiaj dostajemy nowe informacje, że pan Piesiewicz podpisał potajemnie umowę, gdzie wykorzystuje wizerunek naszych mistrzów, medalistów olimpijskich do swoich jakichś ciemnych interesów z Zonda Krypto.
1: Przypomnijmy, chodzi o największą w Polsce giełdę kryptowalut, która od kilku miesięcy nie działa, jej klienci nie mogą wypłacić swoich środków. Mówimy wciąż o wstępnych szacunkach, ale poszkodowanych może być nawet około 1000 osób na łączną kwotę. Minimum mówi się o 350 milionach złotych.
2: Ale to też powiedzmy, że dzięki działaniom prokuratury już na ten moment ponad 100 milionów złotych z majątku pana Piesiewicza jest zabezpieczone i to ma pójść na zadośćuczynienie, ale dokończę ten wątek PKOL-u i Zonda Krypto. No pan Piesiewicz, który jest kolegą pana Sasina, no podpisał umowę bez zgody zarządu, gdzie udostępniał wizerunek i głos naszych sportowców. Po co? No pewnie po to, żeby dostawać takie drogie gifty jak zegarek za 200 tysięcy złotych. Pytanie, czy takich zegarków nie było więcej. Pytanie, czy takie zegarki nie latały gdzieś też po tej prawej stronie sceny politycznej. To jest naprawdę bardzo poważna afera, ale rozumiem inicjatywę polityczną Mateusza Morawieckiego, ale jednak dzisiaj, gdybym miał stawiać, to stawiam na prokuraturę ze względu na krótki czas do końca tej kadencji.
1: A czy Roman Giertych, były poseł Ligi Polskich Rodzin, minister edukacji w rządach Prawa i Sprawiedliwości tych pierwszych w latach 2005-2007, czynny adwokat dzisiaj, a także poseł Koalicji Obywatelskiej, członek koalicji rządzącej, powinien być pełnomocnikiem Przemysława Krala, szefa Zondy Krypto, który jest podejrzewany o ciężkie przestępstwa, który zbiegł z Polski.
2: Ja nie mam z tym żadnego problemu. Roman Giertych nie jest posłem zawodowym, on jest adwokatem, on reprezentuje różnych ludzi, a jeżeli jego pełnomocnictwo przyczyni się do tego, żeby zdemaskować kolejnych aferzystów z Prawa i Sprawiedliwości, to tylko trzeba mu za to podziękować. Ja jak słyszę te historie, że nie wypada, nie można, no przepraszam bardzo, czynny adwokat reprezentuje różnych szubrawców, no bo taka jest też rola adwokata.
1: Roman Giertych jest po prostu całkiem przeciętnym adwokatem nadrabiającym mocno PR-em i politycznymi plecami. Wie pan, kogo cytuję? Pan się uśmiecha. Przewodniczącą klubu lewicy w parlamencie Annę Marię Żukowską.
2: Ale rozmawia pan z wiceszefem partii, rozmawia pan z Tomaszem Trelą i Tomasz Trela ma w tej sprawie inne zdanie. To nie jest tak, że my w każdej sprawie będziemy mieli idealnie to samo zdanie. Ja z Romanem Giertychem w sprawach politycznych, w sprawach społecznych różnię się. Natomiast jest adwokatem, robi swoją robotę i widać, że te jego pierwsze efekty działania są skuteczne, bo chociażby taki Piesiewicz po zeznaniach Krala siedzi w areszcie, więc jak taką robotę ma robić Roman Giertych w tej sprawie, to wolę, żeby to robił, niż zajmował się polityką, bo tutaj się nie zawsze zgadzamy.
1: Nie można być jednocześnie politykiem, posłem, członkiem koalicji rządzącej i obrońcą w takiej aferze i to jeszcze w kontekście rządowej ustawy o kryptowalutach. To dalej Anna Maria Żukowska.
2: No ale to dalej
1: w odpowiedzi
2: pan,
1: do Tomasza
2: ja
1: Treli.
2: Mam dla pana...
1: Ale nie widzi pan tutaj naprawdę konfliktu interesu, że jest człowiek, który jest podejrzewany w aferze piramidy finansowej dotyczącej największej w Polsce giełdy kryptowalut. Jest to poseł koalicji rządzącej, który swego czasu był także pełnomocnikiem premiera. Słyszy się o tym, że mają dobre relacje. Tutaj pan nie widzi naprawdę konfliktu interesu, że Roman Giertych może wykorzystywać swoje polityczne relacje przy pełnomocnictwie tej czy innej
2: osoby. Przepraszam bardzo, Roman Giertych jest posłem do parlamentu. Posłów do parlamentu jest 460. Roman Giertych ma taki sam głos i taki sam mandat jak każdy inny poseł. Naprawdę, nie popadajmy tutaj w jakąś skrajną paranoję, bo wszystko dotyczy jakiejś sfery publicznej i adwokat, który jest posłem, nie mógłby wykonywać swojego zawodu. To musiałoby być takie prawo. Jesteś adwokatem, jesteś radcą prawnym, jesteś lekarzem.
1: No, można zostać posłem zawodowym.
2: Można, no ale to wie pan, no to jest ograniczenie już indywidualnej swobody, bo mamy parlamentarzystów, lekarzy, mamy i co, oni mają nie pracować, mają nie przyjmować, bo będą inaczej się zachowywać? Nie, ja uważam, że tutaj rozsądek, zresztą pan Kral mógł wybrać każdego innego adwokata, przecież mógł pójść do pana Szczuckiego albo do pana Jabłońskiego, no nie
1: no
2: poszedł.
1: No i padło na duet Giertych-Dibuła.
2: Ale to jest, no ja tego nie wiem, no dlaczego tak padło, no ja na przykład gdybym miał wybierać pełnomocnika, wybrałbym swoją żonę, a nie Romana Giertycha, no każdy wybiera pełnomocnika, do którego ma zaufanie.
1: A Macieja Berka, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska, wybrałby pan na sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, czy jednak ma pan nadal pewnego rodzaju wątpliwości?
2: Mam wątpliwości i te wątpliwości, o tych wątpliwościach publicznie mówiłem. Kłopot polega na tym, że pan Maciej Berek był kilka tygodni temu konstytucyjnym ministrem. Co prawda nie jest członkiem partii politycznej, nigdy nie pełnił żadnej funkcji partyjnej. To jest dość oczywiste, ale ja mam z tym problem, dlatego dzisiaj o godzinie 17 mamy posiedzenie klubu parlamentarnego i dzisiaj na ten temat będziemy dyskutować. Ja oczywiście podporządkuję się, tak jak zawsze, decyzji klubu. Zobaczymy, co moje koleżanki i koledzy. Głosy są różne.
1: Co przewodnicząca powie, bo tutaj już też widzimy, że zdania są bardzo różne.
2: Ale
1: często.
2: Nie, ale klub podejmuje decyzje bardzo kolegialnie. W klubie jest marszałek Czerzasty, który jest szefem partii i jak ma swoje zdanie, to mówi, a tak jak klub decyduje, każdy później tak głosuje w tej sprawie.
1: Panie pośle, zatankował pan dzisiaj samochód po drodze do Radia Łódź?
2: Nie miałem okazji.
1: Były do niedawna ceny paliw niżej, od dzisiaj znowu będą wyżej. Już widzimy, że diesel zaczyna dobijać znowu do 8 zł za litr. Kierowcy na pewno 1 września niekoniecznie
2: ale
1: się cieszą z rozpoczęcia roku szkolnego.
2: Mogę panu powiedzieć, komu kierowcy i wszyscy obywatele powinni podziękować w tej sprawie? Panu Karolowi Nawrockiemu, bo gdyby Karol Nawrocki nie zawetował ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, to by było dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu jeszcze tego roku i taki program CPN mógłby działać kolejne 4 miesiące. Karol Nawrocki odpowiada za to, drodzy łodzianie, drodzy mieszkańcy nie tylko Łodzi i naszego regionu, że dzisiaj tankujecie drożej.
1: Kancelaria prezydenta odpowiadała, że nawet jakby był nałożony ten podatek, to i tak by sobie korporacje to odbyły dobrze. Poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia i udanego roku szkolnego. Jakoś dojedziemy do kolejnych wakacji.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
19: A w Łodzi na Widzewie stoi niciarniana na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do ronda przed CKD. Przenosimy się teraz nieco dalej na wschód i jak zwykle o tej porze dużo dzieje się na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Jadąc tamtędy Brzezińską z pewnością stracimy kilka minut. Gęsto jest również na skrzyżowaniu na Chojnach. Tuż przy cmentarzu na Kurczakach ruch blokuje się na przecięciu ulic Kurczaki i Arystarfelda. Uwaga jeszcze przy wyjeździe ze Zgierza. Problemy z płynnym przejazdem napotkamy jadąc Łódzką w stronę Łodzi, a korkuje się najbardziej na wysokości wiaduktu. Za pół godziny raz jeszcze sprawdzimy, jak sytuacja na drogach.
18: Tu Radio Łódź na zegarze 8.30.
5: Same dobre wiadomości.
18: I Jarosław Turek.
20: Łódzka młodzież będzie mogła zmieniać szkoły i ich otoczenie. We wrześniu ruszy program grantowy SOWA skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i to będzie możliwość ubiegania się o pieniądze na realizację pomysłów zmieniających szkoły, mówi zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Elżbieta Płaszczyk.
21: Naszym wspólnym zadaniem jest szukanie sposobów na to, jak przeciwdziałać poczuciu osamotnienia, braku możliwości wywierania wpływu na nasze otoczenie.
20: Pomysły mogą dotyczyć kultury i kreatywności, wolontariatu czy integracji międzypokoleniowej. Grant w wysokości do 20 tysięcy złotych otrzyma łącznie 20 projektów. Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali 35-latka, który od blisko roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów, a w momencie zatrzymania, jak mówi starszy aspirant Agata Krawczyk, konkretnie ukrywał się pod kołdrą.
8: 35-latek jeszcze chciał ukryć się przed policjantami, schował się pod kołdrą, jednak nieskutecznie.
20: Nieskutecznie dlatego, że spod kołdry wystawała mu jedna stopa. Najwyraźniej kołdra była za krótka. A jakby ktoś jeszcze wybierał się do Włoch na wakacje czy na urlop, to warto wiedzieć, że we włoskiej miejscowości Baragiano koło Potenzy powstała gigantyczna huśtawka. Nazywa się Lot Icara i jest największą tego typu instalacją w Europie.
15: Huśtawka ma 20 metrów wysokości i została zawieszona nad punktem widokowym, z którego rozciąga się panorama Doliny Marmo-Platano. W najwyższym punkcie huśtający się są zawieszeni nad prawie 120-metrową przepaścią, a podczas przejazdu można osiągnąć prędkość około 70 km na godzinę. Huśtawka będzie dostępna codziennie w czasie upałów, jakie mamy teraz. Największym zainteresowaniem będzie się cieszyć zapewne wieczorami, mówił burmistrz Baragiano Giuseppe Galizia w programie Kalejdosko. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
20: Wspaniała sprawa. Władze miasteczka liczą oczywiście, że gigantyczna huśtawka przyciągnie turystów i stanie się lokalną atrakcją. Tylko ta nazwa, Lot Icara, jest lekko niepokojąca, biorąc pod uwagę, że Ikar ostatecznie grzmotnął o ziemię.
18: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pogodny dzień. W ciągu dnia może się jednak nieznacznie chmurzyć. Przelotnie może popadać także deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 17 stopni, to w Łodzi w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Cieplej w Skierniewicach i w Sieradzu, tam w najcieplejszym momencie dnia do 21 stopni. W Bełchatowie dzisiaj najcieplej 22 stopnie.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 9. Studio małparadiołódź.pl. W każdej sprawie polecamy, w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, także oczywiście wiadomości głosowe za pośrednictwem aplikacji mobilnej, czy też naszej strony, naszego portalu radiołódź.pl. Polecamy. Proszę zaglądać. A niebawem kolejne tematy.

Ciągle pan Antilaw, teraz na zegarze 25 minut do godziny 9, a my niebawem wrócimy do sprawy ważnych decyzji w sprawie budowy dwóch kluczowych dróg dla regionu. To jest drogi S12 i S74. Warto posłuchać.

0: 21 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Ucz audycji porannej. Ważny krok w kierunku budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w regionie łódzkim. Jest już ostateczna decyzja środowiskowa dla ponad 70 km planowanych dróg. Dokument obejmuje trasę S12 od Piotrkowa Trybunalskiego przez Kozenin do granicy z Mazowszem oraz fragment S74 od Paraderza do granicy województwa świętokrzyskiego. Teraz mogą ruszyć m.in. szczegółowe badania terenu i przygotowania do kolejnego etapu inwestycji. Nowe drogi zmniejszą ruch w mieście, poprawi się także bezpieczeństwo i będzie mniejszy hałas.
1: Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową dla dwóch bardzo istotnych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych.
2: Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
1: Mianowicie drogi S12 i drogi S74. W przypadku drogi S12 mowa jest o odcinku Piotrków Trybunalski, granica województwa mazowieckiego, ale uwaga, z decyzji wyłączony został odcinek między węzłem Kozenin i węzłem Januszy. W przypadku drogi S74 mowa jest o odcinku Kozenin, granica województwa świętokrzyskiego, ale w tym przypadku decyzja nie obejmuje odcinka od węzła Kozenin do węzła Paraderz.
3: To była ogromna radość, to było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie, które zaczyna się materializować.
2: Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
3: To jest krok milowy we wszystkich staraniach zarówno nas, samorządu gminy Sulejów, ale i mieszkańców. Pewnie każdy doświadczył korków na drodze krajowej pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem. A dla nas ten ruch to nie jest ruch życiodajny, tak jak w innych lokalizacjach, tylko ruch dławiący, nie tylko rozwój, ale i bieżące funkcjonowanie.
1: Początki tej inwestycji sięgają 2010 roku. Od tego czasu przebrnęliśmy przez bardzo trudny, prawdę powiedziawszy, i skomplikowany proces przygotowawczy. W tej chwili decyzję już mamy.
4: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany.
2: Jacek Zajączkowski, grupa S12 natychmiast.
4: Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy. My tu, to jest sypialnia Piotrkowa, na którą czeka, żeby dojechać do domu z Piotrkowa 2, 4 czy 6 km, czeka się 40 czy 50 minut. Powiem Państwu paradoksalnie taką sytuację, że szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadków, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z okolic z Piotrkowa, z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka. My potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas. Jak Państwo zresztą widzicie za mną. To jest nasza codzienność.
5: Utrudnienia są bardzo duże. Szczególnie ta droga już nie wytrzymuje na tego. Niedawno znów remontowali, sami Państwo widzicie, jak to się mówi, te pasy świeże, jak to założone. I łata na łacie, no. Łata jedna, niknie, druga się powtarza ta sama, na tym samym miejscu. Hałas to jest już od, nie chcę przez, od 20 lat albo lepiej. No i co zrobić? No, mają budować obwodnice, nie obwodnice, ale to tylko chyba na papierze.

0: Jeżdżę.
1: Tirów jest bardzo dużo, no nic na to nie możemy na razie poradzić, tak?
2: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
3: Obiecanki, cacanki. Jest tragedia tutaj, no. A jeszcze jak jakiś wypadek, to już w ogóle, to cały Sulejów stoi, no. Ja miałam taki wypadek, że jeden samochód mi się zatrzymał, dobrze, że stanęłam rowerem, z tamtej strony tak zapierpielał, że po prostu już by pod nim nie było. Nic.
4: Mamy świadomość tego, że proces inwestycyjny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje strategiczne, ma bardzo wiele ryzyk. I te ryzyka po drodze oczywiście mogą się zdarzyć. Rozumiem ten sceptycyzm, ale też nie możemy zapominać o tym, że trzeba planować. Nawet jeżeli te plany trzeba potem weryfikować, to trzeba planować, żeby iść do przodu.
5: Jeśli mówimy o tych odcinkach, które objęte są wydaną właśnie decyzją środowiskową, przewidujemy, że w drugim kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg w systemie Projektuj i Buduj.
6: Trzymamy mocno kciuki, a co na to wszystko mieszkańcy Sulejowa, także Piotrkowa Trybunalskiego, czy wierzą, że ta droga powstanie? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy, czekamy jeszcze na Państwa opinię. Mamy kilkanaście minut na rozmowę. Ja tylko dodam, że równolegle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza prowadzić dalsze prace przygotowawcze dla odcinków od Kozenina do Januszewic na S12 i do Paradyża na S74. Uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej dla tych odcinków będzie możliwe w 2030 roku, a wszystkie te informacje zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Na zegarze teraz 17 już minut do godziny 9.

9 minut do godziny 9, słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. I jeszcze ważna informacja dla kierowców z naszego regionu. Od jutra utrudnienia na S8 napotkają kierowcy jadący z Łodzi do Sieradza na odcinku od węzła Łask do węzła Zduńska Wola Wschód. Drogowcy będą tam wymieniać dylatację przez pierwszy tydzień, a więc od jutra do 9 września prace prowadzone będą na pasach prawym i awaryjnym. Ruch będzie możliwy jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. W kolejnym tygodniu, a więc od 10 września, takie prace będą prowadzone na lewym pasie, a ruch zostanie przeniesiony na prawy pas po zakończeniu robót na trasie w kierunku Sieradza. Drogowcy przeniosą się na pasy w kierunku Łodzi, no i wykonają podobne prace, a więc trzeba liczyć się z kolejnymi 2 tygodniami utrudnień, a więc w sumie miesiąc z problemami na S8 na odcinku z Łodzi do Sieradza. 9 minut, 8 minut już teraz do godziny 9.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
5: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
6: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
7: No tak, jakaś metafora.
6: Przesada.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Tutaj szybko! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
16: A nieco malują już utrudnienia na S14 przy weźle Stryków. Jednak nieco cierpliwości nadal przyda się na rondzie przed zjazdem na Krajową 71. A w Łodzi z kolei gęsto w okolicach Stadionu Orła wydłuża się dojazd Aleją Włókniarzy do skrzyżowania z Legionów. A z kolei jadąc w kierunku zachodu nieco cierpliwości przyda się przy ZOO. Można tam stracić do kilku minut na światłach u zbiegu z Konstantynowskiej z Krzemieniecką. Ciasno jest jeszcze w Andrzejowie na Rokicińskiej. Zator tworzy się już od skrzyżowania z Wieńcową i ciągnie się aż do stacji kolejowej Andrzejów Szosa. Tymczasem życzę słuchaczom dobrego dnia, kierowcom szerokości na drogach, a uczniom udanego roku szkolnego.
15: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Jarosław Turek.
17: A w serwisie pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto, droższe paliwa po zakończeniu programu CPN i sabotaż obcych służb w lubelskich zakładach lotniczych. Po pogodnym poranku w regionie dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie w ciągu dnia z temperaturą do 21 stopni. Opozycja chce komisji śledczej w sprawie afery zonda krypto, w której poszkodowanych może być około 1000 osób. Złożenie takiego wniosku zapowiada Rozwój Plus. Czy komisja śledcza zostanie powołana? O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był Tomasz Trela z Nowej Lewicy, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
18: Dzień dobry. Nasz gość pytany o poparcie komisji śledczej w sprawie zonda krypto, największej w Polsce giełdy kryptowalut, która od miesięcy nie działa, a jej klienci nie mogą wypłacić środków, stawia pewne warunki, bo prace takich organów nie podlegają kontynuacji, a Sejmowi został już tylko rok kadencji. Dodaje też, że może być problem z doprowadzeniem przed oblicze komisji niektórych osób.
9: Jeżeli Mateusz Morawiecki zapewni mnie, że jak komisja wyśle wezwanie dla pana Ziobry, pana Romanowskiego, Piesiewicza i paru jeszcze innych delikwentów, oni się wszyscy stawią, to ja jestem skłonny poprzeć takie rozwiązanie.
18: Mówi poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Dziś Wirtualna Polska i TVN24 poinformowały, że Polski Komitet Olimpijski sprzedał Zondzie prawo do wykorzystywania wizerunków polskich olimpijczyków.
9: Pan Piesiewicz, który jest kolegą pana Sasina, podpisał umowę bez zgody zarządu, gdzie udostępniał wizerunek i głos naszych sportowców. Po co? No pewnie po to, żeby dostawać takie drogie gifty jak zegarek za 200 tysięcy złotych. Pytanie, czy takich zegarków nie było więcej, czy takie zegarki nie latały gdzieś też po tej prawej stronie.
18: Rozmawialiśmy też o obchodach wybuchu II wojny światowej. Czy rząd poprze apel prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszony na Westerplatte? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
17: Dzisiaj więcej płacimy za paliwo. Na stacjach jest drożej, bo od północy VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%. Przestały też obowiązywać dyktowane przez rząd ceny maksymalne. Wczoraj niektórzy kierowcy stali w kolejkach, aby zatankować na zapas, a dzisiaj już, co sprawdziliśmy na kilku stacjach w centrum Łodzi, litr 95 kosztuje 7,64 zł, a diesla 8,31 zł.
12: Zakończone lato.
19: CPN zakończony.
20: Ja zatankowałam w sobotę, ale teraz utankowuję, jadę na grzyby.
21: Powinien być przedłużony chociaż jeszcze przez ten miesiąc czasu, ponieważ też niektórzy ludzie jeszcze wyjeżdżają poza sezonem.
22: No jest, szkoda, strasznie przykro.
23: Szczerze nie zwracam na to uwagi. No, trzeba zatankować i tyle. Wczoraj natomiast kolejki zaskoczyły na stacji, gdy wracałam do domu, więc...
24: No a dzisiaj proszę bardzo.
23: No pięknie, dziś jest pięknie. Zatankować i tak trzeba, więc...
17: Tak mówili kierowcy naszemu reporterowi. Przy wzroście ceny o ponad złotówkę na litrze zatankowanie 50-litrowego baku oznacza teraz rachunek wyższy o kilkadziesiąt złotych. Ceny mogą się jednak różnić w zależności od stacji. Podwyżka nie dotyczy autogazu, który nie był objęty pakietem CPN. Już wiadomo, że sabotaż służb ze wschodu był przyczyną pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi już prokuratura rejonowa w Lublinie. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową, a wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Dwaj mieszkańcy powiatu bełchatowskiego zostali uhonorowani za bohaterską postawę. Piotr Kardas i Rafał Rozpęcki na początku sierpnia wyciągnęli 92-letnią kobietę z płonącego domu w Domiechowicach, ratując seniorce życie. A tak dzisiaj mówią o swojej akcji.
25: Temperatura sprzyjała bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Tam po 5 minutach to już chyba nie było szans nawet na cokolwiek.
26: I z babcią nie dalibyśmy rady obejść z powrotem tego budynku, żeby uciec z tym wejściem, którym wszedłem. I mówię do Piotra, dawaj rozbieramy ogrodzenie. Rozebraliśmy dwa przęsła i babcię na krzesełku przez płot przenieśliśmy.
17: Dom 92-latki doszczętnie spłonął. Podczas uroczystości w siedzibie starostwa uratowana seniorka podziękowała swoim wybawcom, a my piszemy o tym więcej także na naszym portalu radio.łódź.pl.
15: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Dzwoniński.
27: Papa Meissa Ba nie jest już piłkarzem Widzewa Łódź. Klub rozwiązał z Senegalczykiem kontrakt za porozumieniem stron, a Ba do Widzewa dołączył przed rokiem. Rozegrał jednak tylko 4 spotkania jesienią tamtego roku. Wiosną tego był natomiast wypożyczony do francuskiego Red Star FC. Działacze Widzewa chcieliby jeszcze pożegnać się ze Szwajcarem Andim Zekirim, a do drugoligowego hiszpańskiego Sabadell ma też odejść Hiszpan Angel Baena. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Z turniejem na pierwszej rundzie pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. Dzisiaj z kolei łodzianka Magdalena Fręch zagra w pierwszej rundzie z Iwą Jowicz. Faworytką jest Amerykanka, która zajmuje 14 miejsce w rankingu WTA. Obie tenisistki ze sobą jeszcze nigdy nie grały, a ich spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 20.30 czasu polskiego. Po 22.00 Magdalinet zagra jeszcze z Brytyjką Francesco Jones. W turnieju panów do piotrkowianina Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie dołączył Hubert Hurkacz. Wrocławianina czeka teraz pojedynek z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majchrzak zagra z Monakijczykiem Valentinem Vacherot. Łodzianin Krzysztof Czerski został złotym medalistą lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Mastersów w chodzie na 20 km w kategorii M45. Marsz po złoto to była nie tylko walka z rywalami, ale także z pogodą, podkreśla Czerski.
28: Temperatura o 7 rano około 32 stopni, wilgotność 94%, no ale oczywiście latem to jest normalne w dygu i tego się spodziewaliśmy, natomiast nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, jak zareagujemy, bo nie mamy możliwości trenowania w takich warunkach.
27: A Czerski zdobył w Korei Południowej już 4 medale, w tym 2 drużynowo. Łodzianin powalczy jeszcze w Daegu o medal na 5 km indywidualnie na stadionie. Siatkarki reprezentacji Polski pokonały Portugalię 3-0 i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W tej fazie biało-czerwone zmierzą się z Holenderkami, a ten mecz w czwartek 3 września.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Za naszym radiowym oknem już trochę więcej chmur, no i niestety w ciągu dnia tych chmur będzie przybywać, także pojawi się przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi, teraz 17 stopni, w ciągu dnia do 20 stopni, w Skierniewicach i w Sieradzu do 21 stopni, w Bełchatowie dzisiaj najcieplej do 22 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: 7 minut po godzinie 9. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. W doskonałym nastroju.
3: Dzień dobry
15: pani redaktor.
3: Przepraszam bardzo, chciałam się zapytać. Sala numer 238, gdzie się znajduje? Ponieważ szukam swojej klasy.
15: No
3: chodzi mi, proszę pana, o klasę pierwszą A. I ja po prostu nie jestem dzisiaj naprawdę bardzo przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego.
15: Widzę, że
3: masz
15: plecak.
3: Mam tutaj
15: plecak Radia Łódź, jak pięknie.
3: Oczywiście. A co w tym plecaku jest?
15: No to będziesz pewnie zdradzała.
3: Tak. Ale to powoli, na razie.
15: Ale będą książki.
3: Od razu chciałbyś, żeby wszyscy czytali. Tak, już 1 września.
15: Oczywiście,
3: prawda?
15: Że tak. Do książek, do piór.
3: Proszę pana, to ja jeszcze raz, tylko zapomniałam już numer tej sali, o której...
15: 238, sala od matematyki.
3: Naprawdę?
15: Tak, no oczywiście, że pamiętam.
3: Zawsze można na ciebie
15: liczyć. Jak można matematyki nie
3: zapomnieć. Zawsze można na
15: ciebie
3: liczyć. To zapraszam, tak?
15: Zapraszamy.

I 14 minut po godzinie 9 już, to my wracamy do szkoły. Tak, dzisiaj początek roku szkolnego. Dzisiaj jeszcze nie będzie matematyki, uspokoję, ale będzie można liczyć na upominki od Radia Łódź, tak z myślą o nowym roku szkolnym właśnie. Plecaki przygotowane, ja jeszcze sprawdzę dokładnie, jakie cuda w tym plecaku i o wszystkim opowiem. A, zerknę już. Widzę, że jest nawet koperta i z tą informacją na razie wszystkich zostawiam, niech wyobraźnia działa.

22 minuty po godzinie 9, a ja mogę obiecać się, że otworzyłam plecak Radia Łódź i za chwilę wszystko wrzucę z powrotem grzecznie, także będzie komplet upominków. Co my tutaj mamy? Już sobie zerkam, już sobie wszystko oglądam. Jest koszulka, torba, pełne radiości, nerka, smycz, mały portfelik na drobne, worek na buty, czy o czymś zapomniałam? O, jest kubek, który zmienia się, kiedy nalewamy do niego ciepłą herbatę. Czy jeszcze coś tam było? Ach, tak, oczywiście. Ta słynna koperta, a w niej zaproszenie do parku linowego o wartości 100 zł, czyli my już myślimy, jak od szkoły odpocząć. Bardzo dobrze. I teraz najważniejsze, takie plecaki, pełne upominków, pełne radości do zdobycia. Kto ma się wykazać? Rodzice, dziadkowie, w jaki sposób nasze kochane dzieci, państwa kochane dzieci, szykują się na ten pierwszy dzień, na początek roku szkolnego. Kilka ciekawostek z życia. Bardzo proszę. Najciekawsze opowieści dzisiaj zostaną nagrodzone. konkurs@radiołódź.pl. Powtórzę raz jeszcze adres mailowy konkurs@radiołódź.pl. Czekamy na wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
3: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A za nami już godzina 9.30. Będę się dzisiaj przypominać w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego, ale za chwilę kilka słów już przed nowym rokiem akademickim. To jeszcze za chwilę wiem, ale studenci już teraz szukają tak zwanych stacji. To jest właściwie ostatni dzwonek. Ceny mieszkań, rynek kredytów hipotecznych. Tymi tematami zajmie się dziś Remigiusz Fladrowski. Ekonomiczna migawka już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest Tomasz Błaszyński, ekspert do spraw rynku nieruchomości. Witam.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Chciałbym porozmawiać o dwóch sprawach. Po pierwsze o poszukiwaniu stacji przez studentów, choć nie wiem, czy to nie jest już za późno. A po drugie o najnowszym raporcie dotyczącym rekordowego zainteresowania kredytami hipotecznymi w obliczu coraz wyższych cen mieszkań, gdzie jak widziałem za metr kwadratowy, na przykład w Warszawie już prawie 20 tysięcy złotych trzeba zapłacić. No ale najpierw studenci. Na początku roku akademickiego zostało niespełna miesiąc. Studenci zaczynają szukać mieszkań. Czy to nie jest za późno?
3: No tak, szanowni państwo, przezorni, jak to mówią, ubezpieczeni, więc przezorni już szukali przed wakacjami. Rzeczywiście ten ruch widać się zwiększa, natomiast jest też jakby dobra informacja dla studentów i dla ich rodzin, że podaż mieszkań jednak jest wysoka, czyli mają w czym jeszcze wybierać i mieszkania jednopokojowe, i mieszkania dwupokojowe, i mieszkania większe. Także póki co jest w czym wybierać we wszystkich, można powiedzieć, dzielnicach Łodzi. Ale tak jak pokazuje praktyka coroczna, zawsze na początku studenci ubiegają się o miejsca w akademikach, dlatego że to wiadomo jest dużo niższe opłaty. Jeżeli tych miejsc w akademikach już zabraknie, no to wtedy rzeczywiście już decydują się na najem na tak zwanym rynku prywatnym. I też tutaj są takie dwie, jak zawsze, takie dwa działania. Pierwsze, oczywiście osoby bogatsze, no to próbują jakieś mieszkanie samodzielne, jedno, dwupokojowe. Natomiast jeżeli tego budżetu nie ma zbyt dużo, no to się, krótko mówiąc, zbierają w tak zwane grupy i wynajmują takie większe mieszkania w już większą ilość osób i po prostu dzielą się tymi kosztami między siebie.
2: A jeśli ktoś nie zdąży i będzie szukał, nie wiem, pokoju czy też samodzielnej kawalerii,

0: prawda, śmieci. Także to w sumie są to naprawdę wysokie kwoty dla studenta. Na szczęście część studentów, jak powiedziałem wcześniej, wspierana przez rodziców. I na drugie szczęście część studentów jest po prostu przedsiębiorcza i już gdzieś tam szuka pracy, czy też już pracuje. W związku z tym trochę tu sobie dyskontuje te wysokie ceny dodatkowymi zarobkami.
1: Ale jak to wygląda w porównaniu z rokiem ubiegłym? Te ceny się ustabilizowały, czy tak jak wszystko podrożało, tak samo
0: te ceny się poszły w górę? Ustabilizowały, natomiast bezwzględnie, szanowni państwo, podrożały koszty eksploatacyjne. Czyli mam tutaj na myśli właśnie energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, śmieci. To rzeczywiście podrożało i tutaj znacznie. Natomiast jeżeli była jakaś korekta, czy też jest jakaś korekta, jeżeli chodzi o czynsze najmu mieszkań, to ona jest minimalna. Dlatego, tak powiedziałem wcześniej, ponieważ jest duża konkurencja. Jest duża konkurencja mieszkań w tak zwanym zasobie prywatnym, czyli mieszkań po cioci, po babci, czy też mieszkań osób, które kupiły, żeby je po prostu wynajmować. I tutaj też taka informacja, proszę państwa, jest dość interesująca, ponieważ jak państwo wiecie, pewnie cały czas trwają prace w ministerstwie o zmiany ustawy o tak zwanym najmie krótkoterminowym. W związku z czym wiele osób, jakby obawiając się tych restrykcyjnych skutków tego najmu krótkoterminowego, zdecydowało się, żeby te mieszkania już, jak ktoś popularnie mówi, wpuścić na rynek długoterminowy. I dlatego ta pula mieszkań jest większa. I to jest jakby jeden element. I drugi element też dość dobry, to przez rok miniony, nawet w Łodzi również, deweloperzy jakby wybudowali trochę miejsc w tak zwanych mieszkaniach PRS-owskich, czy tak zwanym najmniej instytucjonalnym, czyli jakby tutaj ta pula rośnie, czyli pula rośnie tych tak zwanych mieszkań używanych i mieszkań nowych.
1: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Za chwilę powiemy na www.radiołódź.pl o tym, na co student powinien uważać przy podpisywaniu umowy najmu.

0: 13 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Plecaki pełne upominków dzisiaj do zdobycia. Nowy rok szkolny właśnie się zaczyna z myślą o szkole właśnie, ale także o tym, co poza szkołą, czyli w komplecie, między innymi zaproszenie do parku linowego. Kto ma się wykazać? Rodzice, dziadkowie, ciocia z wujkiem też mogą, pewnie, oczywiście odpowiadam od razu na to pytanie, każdy, kto może opowiedzieć o uczniu szykującym się do szkoły. W jaki sposób nasze kochane dzieci, państwa kochane dzieci szykują się na początek roku szkolnego? Do tego, żeby to wszystko się zaczęło. Kilka ciekawostek z życia. Adres konkurs@radiouci.pl. Czekam dzisiaj na państwa opowieści. Najciekawsze naszym zdaniem zostaną nagrodzone. Pan Michał napisał tak: to chyba rodzinne, ponieważ nie było łatwo z pobudką. I jeszcze 5 minut razy 4. W sumie 20 minut dodatkowego snu, ale Ignaś, to jest śpioch. Entuzjazm już był ogromny. Nowi koledzy, nowe koleżanki, ciekawość świata. W klasie przyjaciel z przedszkola, także jest kolega z ławki i będzie. Tak, że jeszcze dodatkowe odczucie rodzice to dopiero przeżywają. Chyba bardziej i chyba coś w tym jest. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czekam na państwa opowieści. konkurs@radiouci.pl. Dopiero zaczynamy.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: my time.
1: O 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 10, to wracając do pewnej wyjątkowej opowieści, nowy rok szkolny, jakie przeżycia, czekam na historię, jak wyglądały te przygotowania, jak to w ogóle wygląda. Konkurs małparadiołódź.pl do zdobycia dzisiaj plecaki Radio Łódź pełne niespodzianek. A o godzinie 10 najważniejsze wiadomości, to po pierwsze po wiadomościach także prognoza pogody, a sytuacja pogodowa odrobinę się zmieniła.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
6: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
5: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
9: A w serwisie pomnik polskich ofiar wojny w Berlinie, nowe rondo w Koluszkach i kolejny wypadek nastolatka na hulajnodze. W ciągu dnia dzisiaj będzie zmienne zachmurzenie, przelotnie może pokropić. Na termometrach dzisiaj do 21 stopni. Prezydent chce wsparcia rządu w budowie pomnika polskich ofiar w Berlinie. Na Westerplatte Karol Nawrocki zaapelował dzisiaj w tej sprawie do premiera i ministrów podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. A nasz poranny gość, poseł Lewicy Tomasz Trela, komentuje, że do wniosku się przychyla, ale krytykuje okoliczności.
10: Przychylać się przychylam, natomiast myślę, że od apelowania na uroczystościach oficjalnych nic z tego nie będzie. Ja bym oczekiwał od Karola Nawrockiego konkretnych działań w tej sprawie, ale rozumiem, że polityka tutaj bierze górą. Jak trzeba uderzyć w naszych sąsiadów, to każda okazja dla Karola Nawrockiego jest dobra.
9: Rozmawialiśmy też o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach i poseł Trela tutaj jest przekonany, że dzieciom to wyjdzie na dobre.
10: Te kilka godzin wbrew pozorom mogą być takim bardzo dobrym początkiem do tego, żeby dziecko i ten przedszkolak, ale głównie mówimy tutaj o dzieciach ze szkoły podstawowej, zobaczyło, że życie poza telefonem komórkowym, życie poza mediami społecznościowymi jest i ono całkiem fajnie wygląda.
9: A czy kolejnym krokiem będzie zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci od 15 roku życia? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kierowcy w koluszkach doczekają się nowego ronda. To rozwiązanie ma usprawnić ruch na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Rondo powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki temu będzie można płynniej włączyć się do ruchu z sąsiednich ulic. Sytuacja drogowa w Koluszkach nie jest łatwa, bo miasto rozwinęło się dzięki kolei, która jednocześnie stanowi bardzo duży problem komunikacyjny, mówi wiceburmistrz Koluszek Tomasz Krawczyk.
2: Kolej dzieli miasto na pół, w związku z tym przy rosnącym ruchu samochodowym, no i też kolejowym, dużą trudność stanowi przemieszczanie się.
9: Nowe rondo w Koluszkach ma zostać wybudowane w przyszłym roku, dodatkowo obok ronda mają powstać też nowe ścieżki rowerowe. Pijany nastolatek na hulajnodze spowodował wypadek w Kościerzynie. Zderzył się z samochodem, kiedy jechał z pasażerką. Oboje trafili do szpitala, mówi aspirant sztabowy Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
11: 16-letni mieszkaniec Kościerzyny, jadący hulajnogą wraz z 16-letnią dziewczyną na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów. Wjechali na to przejście, uderzyli w bok prawidłowo jadącego samochodu Skoda Fabia. Kierujący samochodem był trzeźwy, a z kolei 16-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie.
9: Sprawca wypadku stanie teraz przed sądem rodzinnym i nieletnich. Policja przypomina jednocześnie, że hulajnogą można poruszać się tylko w pojedynkę. Osoby poniżej 16 roku życia muszą zakładać kask. Jeszcze o tym, że płonie rosyjski port Ust-Ługa. W nocy obwód leningradzki zaatakowały ukraińskie drony i celem były instalacje naftowe. Mówi o tym więcej Maciej Jastrzębski.
12: Port w Ust-Łudze na Bałtyku to jeden z ważniejszych dla Rosji terminali naftowo-gazowych. Znajdujące się tam instalacje były już wielokrotnie atakowane. W ciągu kilku miesięcy w związku z uderzeniami ukraińskich dronów Rosja musiała czasowo wyłączyć z użytkowania część rafinerii. Doprowadziło to do kryzysu paliwowego w całym kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach okupowanych przez rosyjskie wojska, a także w obwodach przyfrontowych i w rejonie Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: W sierpniu rosyjskie władze oficjalnie przyznały, że import w tej chwili benzynę z Białorusi i z Indii. A my w serwisie za godzinę będziemy mówili m.in. o fotoradarach, które będą teraz dokładniej mierzyć prędkość pojazdów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Spore zmiany w pogodzie dzisiaj. Ile wczorajszego ciepła zostało z nami? Odrobinę. Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Piotrków Trybunalski. Tam teraz około 19 stopni. W Łodzi, Łowiczu, Uniejowie 18. Przydział jest w sumie sprawiedliwy. Jest jedno ale. Temperatura odczuwalna na poziomie 10. Także spora różnica. Można zmarznąć. Na razie Łódzkiem bez opadów, ale proszę się na nie przygotować. Może dzisiaj przelotnie popadać. Maksymalnie dzisiaj Łódzkiem 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A ja z przyjemnością mogę właśnie teraz powiedzieć, witamy serdecznie po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Działamy zespołowo, chodzimy do jednej klasy. Coś w tym jest.

12 minut po godzinie 10, to może teraz zaczniemy od końca. 25 czerwca w roku 2027 warto zapamiętać tę datę, ponieważ to wtedy zakończy się rok szkolny, który właśnie się zaczyna dzisiaj. Kto zaczyna nowy rok szkolny? Można się pochwalić, zdecydowanie tak. Mogę powiedzieć więcej, nawet warto, ponieważ upominki czekają, plecaki pełne upominków dzisiaj do zdobycia od Radia Łódź, a w komplecie także m.in. zaproszenie do Parku Linowego o wartości 100 zł. Rodzice, dziadkowie, ciocia z wujkiem też mogą napisać. Pewnie, że tak. Każdy, kto może opowiedzieć o uczniu szykującym się do szkoły. Jak wyglądały te przygotowania, jak wygląda ten początek nowego roku szkolnego? Bardzo proszę. Konkurs konkurs@radiołódź.pl. Dzisiaj najciekawsze opowieści zostaną nagrodzone. Po prostu na nie czekamy.

20 minut po godzinie 10, a ja będę dzisiaj powtarzać początek roku szkolnego, nowego roku szkolnego, historię najmłodszych, jak wyglądały te przygotowania, jak im poszło, czy jest radość, że ten nowy rok szkolny się zaczyna. Proszę napisać konkurs @radiouć.pl. Kiedy zagląda się do plecaka Radio Łódź, bo dzisiaj takie upominki, to jest w komplecie tak bardzo radiowo-pomarańczowo, od worków, koszulek, kubeczków, park linowym też, to tak na dokładkę zaproszenie do parku linowego właśnie o wartości 100 zł. Ja zachęcam oczywiście, żeby opowiadać wyjątkowe historie. Czekamy na Państwa opowieści dzisiaj. Do zdobycia właśnie takie upominki. Konkurs @radiouć.pl.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Nocą.
6: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać, to także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radia Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: 29 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. Chyba słychać, że radiowo jesteśmy jeszcze w wersji relaksacyjnej. Tak będzie do jesieni, od jesieni tak naprawdę jesienna ramówka w Radiu Łódź, ale krążą takie plotki, że z jesienią trochę już mamy do czynienia. W jakim wydaniu? Komunikat jesienny jeszcze przed godziną 11. Obiecuję.

23 minuty zostały nam jeszcze do godziny 11, to wracając do tego, że dzisiaj rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z przyjemnością o tym informujemy, chociaż wiem, że uczniowie mają różne emocje związane z tym tematem, a co na to rodzice, dziadkowie i tak dalej, rodzinne klimaty dzisiaj. Przede wszystkim pani Anita, trudno uwierzyć, że to już i tak potwierdzam, rodzice przeżywają bardziej. W głowie ucznia właściwie więcej takich luźnych klimatów. Spotkam kolegów, poczekam na ferie, jakoś to będzie. W końcu wszyscy będą na miejscu. Koniec wakacji.

złotych. Takie upominki dzisiaj na Państwa czekają. Ja przypominam adres mailowy konkurs@radiolodz.pl. Tych upominków mamy oczywiście więcej, także czekamy na te pierwsze wrażenia. Jak wyglądały przygotowania na ten początek roku szkolnego, jak to w ogóle wyglądało, czekamy na wiadomości.

14 minut zostało jeszcze do godziny 11, to ja przypomnę się w sprawie konkursu, konkurs@radiouć.pl, rozpoczęcie roku szkolnego, jak wyglądają te przygotowania, mamy przygotowane dla Państwa upominki. Wspominałam też o tym, że będzie także informacja taka bardzo jesienna, bardzo, no odrobinę, ponieważ 1 września rozpoczyna się także meteorologiczna jesień i o tym proszę pamiętać, natomiast do tej astronomicznej, do tej kalendarzowej. Jeszcze na szczęście trochę czasu nam zostało.

0: mnie.
1: 10 minut zostało do godziny 11. Mamy do przekazania bardzo ważną informację. Zamknięta jest autostrada A1 na wysokości Radomska w kierunku Katowic. To po wypadku w Mykanowie w województwie śląskim. Tam ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady. Niestety mamy informację o kilku ofiarach śmiertelnych. W związku z wypadkiem wyznaczono objazd jeszcze na terenie województwa łódzkiego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wiadomościach Radia Łódź o godzinie 11:00 wrócimy do tego tematu.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
8: A w serwisie 4 śmiertelne ofiary wypadku na autostradzie A1. Policja wyznaczyła objazd. Jest podwyżka cen paliw, nieco wyższa niż się spodziewano. Będzie mniejsza tolerancja dla kierowców przekraczających prędkość. W ciągu dnia dzisiaj w regionie zmienne zachmurzenie, czyli chmury z rozpogodzeniami. Może nawet przelotnie popadać. Na termometrach dzisiaj do 21 stopni. Cztery osoby nie żyją, a 5 zostało rannych. To jest wstępny bilans tragicznego wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 w pobliżu Częstochowy, tuż za granicą województwa łódzkiego. Z pierwszych ustaleń wynika, że na samochód obsługi technicznej autostrady najechał samochód ciężarowy. Jak mówił młodszy brygadier Paweł Liszaj z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie, w tej chwili na miejscu pracuje prawie 30 strażaków.
9: Po dojeździe na miejsce stwierdziliśmy, że jest to bardzo złożone zdarzenie drogowe. Na miejscu w tej chwili mamy 4 ofiary śmiertelne, 5 osób poszkodowanych. Ta sytuacja cały czas może się zmienić. W zdarzeniu brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą, samochód autolaweta.
8: Na razie nie są znane przyczyny tego wypadku. Wiadomo, że przejazd w kierunku Częstochowy od strony Łodzi został zablokowany, a przed miejscem wypadku utworzył się duży korek. I w związku z tym wyznaczono objazd już na wysokości województwa łódzkiego, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
10: Policjanci na wysokości Radomska kierują ruch na drogę krajową nr 91 przez miejscowość Radomsko, a następnie dalej w kierunku województwa śląskiego. Kierowcy muszą liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu zarówno na drodze krajowej nr 91, jak i na ulicach Radomska.
8: Utrudnienia spowodowane wypadkiem mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Koniec tańszego tankowania. Od północy nie obowiązuje już rządowy pakiet ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%. Przestały też obowiązywać maksymalne ceny paliw na stacjach. Na kilku stacjach w centrum Łodzi, jak sprawdziliśmy, litr benzyny 95 kosztuje 7,64 zł, a oleju napędowego 8,39 zł. To odpowiednio o złotówkę i o złotówkę i 33 grosze więcej niż wynosiły maksymalne ceny obowiązujące jeszcze wczoraj. A Dorota Gudeś, analityk rynku paliw z biura Reflex, mówi, że ceny będą się różnić w zależności od stacji.
11: podczas obowiązywania tego pakietu ceny były wypłaszczone. Niezależnie, czy tankowaliśmy przy autostradach, czy tankowaliśmy w mieście. Natomiast w tym momencie już ten mechanizm nas nie chroni i możemy notować kilkudziesięciogroszowe różnice na stacjach. To już zresztą w dniu dzisiejszym można zaobserwować.
8: Dodajmy, że pakietem ceny paliwa niżej, a tym samym obniżką VAT-u nie był objęty autogaz, dlatego ceny tego paliwa są dosyć stabilne. Kierowcy mogą wkrótce częściej dostawać mandaty z fotoradarów. Ministerstwo Infrastruktury chce zmniejszyć tolerancję stosowaną przy automatycznych pomiarach prędkości. Obecnie ten margines wynosi 10 km na godzinę powyżej nakazanej prędkości. Według proponowanych przepisów błąd pomiarowy ma zostać zmniejszony do 5 km na godzinę na drogach krajowych, a na autostradach i drogach ekspresowych do 6 km na godzinę. Tak mówi Radio Łódź minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego, więc będziemy chcieli zaproponować najmniejszy z możliwych. Czy to będzie 5, czy jakakolwiek inna prędkość, to wszystko wynik jest procesu legislacyjnego i konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie.
8: Zmiany są częścią przygotowywanej tak zwanej ustawy radarowej. Na razie jeszcze są na etapie konsultacji, a piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: To jak będzie dzisiaj, zdecydowanie chłodniej, maksymalnie w Łódzkiem do 21-22 stopni, ale będzie nam się wydawać, że jest jeszcze zimniej, temperatura odczuwalna, aktualnie na poziomie 14 stopni. Najcieplej w Łódzkiem teraz w Wieluniu około 20, w Łodzi 18. Parasole warto mieć przy sobie, ponieważ może dzisiaj przelotnie popadać, ale będą też rozpogodzenia. Biometr to dzisiaj trudny temat, korzyści z niego nie będzie, ale jakość powietrza dla odmiany bardzo dobra.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie po godzinie 11:00 razem z Adamem Miksą, który realizuje program. Za chwilę czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 10 minut po godzinie 11 i można śmiało powiedzieć, że zaczynamy wrześniową kulturalną rzeczywistość. Dzień dobry, Aniu, Anna Groblińska w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Jaki będzie ten początek?
2: Myślę, że bardzo interesujący, szczególnie dla osób, które lubią eksperymentować, lubią poznawać nowe rzeczywistości, a dostarcza nam okazji do tego Ośrodek Kultury Górna, czyli filia Miejskiej Strefy Kultury przy ulicy Siedleckiej 1, to tam właśnie znajduje się zabytkowa willa od Tona Hesslera, który zażyczył sobie, aby po jego śmierci funkcje kulturalne ten budynek pełnił. I tak się stało i tak jest właśnie po dziś dzień. Ale oto w tym miejscu pojawi się 5 artystek, 2 z Polski, 2 z Niemiec, 1 z Włoch, które wspólnie zaproponują publiczności udział w projekcie Tkanki Wspólne właśnie, bo chodzi o to, co nas łączy, może i ponad właśnie granicami. Ale nie chodzi tutaj o specyfikę Łodzi, historii przemysłowej, tylko o specyfikę górnej. Miejsc tam właśnie znanych ludziom, o których zechcą opowiedzieć, podzielić się wspomnieniami. Częściowo już takie wspomnienia zostały zebrane podczas warsztatów, no a reszta wszystko się będzie działo. Dzisiaj o godzinie 14 spacer badawczy z profesor Ingą Kuźmą z Uniwersytetu Łódzkiego. O godzinie 17 prezentacja artystek. Każdy dzień ma inny charakter. W piątek będzie pokaz, wystawa, co się udało stworzyć przez te dni wspólnie, a jeszcze w niedzielę będzie śniadanie. W sobotę, bo do soboty projekt trwa. Będzie śniadanie z artystkami, będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Cały program oczywiście, że na stronach Miejskiej Strefy Kultury znajdziemy. Przypomnę, chodzi o ośrodek Górna przy ulicy Siedleckiej 1. Tkanki Wspólne od dziś do soboty. Tam właśnie są realizowane. Bardzo interesująco to się zapowiada. No i Szreka dzisiaj można w Łodzi obejrzeć. Tak na osłodę, że tu ta szkoła się zaczęła. Chociaż niektóre dzieci się cieszą, że idą do szkoły.
1: Oczywiście, że tak, my też mamy takie wiadomości od rodziców.
2: No pewnie. Natomiast niekoniecznie na pocieszenie, to może w takim razie jeszcze, żeby było lepiej
1: na dokładkę.
2: I wesele i na dokładkę. Na Radogoszczu przy Jeziornej 43 w sekcji Blockbuster Polówki można obejrzeć właśnie Shreka około godziny 20. Teraz te projekcje się rozpoczynają. I ja przypomnę jeszcze o festiwalu górskim w kinach Helios. Wczoraj rozpoczął się taki 3-dniowy festiwal filmów o przeróżnych aktywnościach związanych z górami. Dzisiaj kilka projekcji, między innymi 2 premierowe, zapowiadają się bardzo interesująco. Jedna z nich, 50-50, mówi o 2 znanych alpinistkach, które są po 50 i właśnie teraz stawiają sobie największe wyzwania, ale też na nowo odkrywają siebie i łączącą je więź. I druga polska premiera, też jeszcze nigdy ten film nie był w Polsce pokazywany, Immersion, Nothing to Hide, i to jest opowieść o Kilianie Bronie. To jest bardzo słynny, ekstremalny rowerzysta. Ja dzisiaj obejrzałam sobie trochę zapisów tych jego przejazdów.
1: Ale jazda.
2: Niesamowite, naprawdę. Po jakichś wąskich, górskich krawędziach, szczytach, przez jakieś fawele, po jakichś schodach. No po prostu niesamowite rzeczy tam się dzieją, a od ponad 20 lat rower to jest jego sposób na życie. To bardzo znana postać, no i właśnie film o nim powstał. O godzinie 20 rozpoczyna się blok tych projekcji w ramach drugiego dnia Festiwalu Filmów Górskich. No i jeszcze na samo zakończenie przypomnę, że tylko do 6 września można oglądać w Ośrodku Propagandy Sztuki cykle Ameryki, czyli wystawę zdjęć Filipa Montgomery'ego. No już w tej chwili można powiedzieć, że kultowego fotografa amerykańskiego, który taką prawdę o Stanach Zjednoczonych pokazuje. Ośrodek Propagandy Sztuki mieści się w parku imienia Sienkiewicza w Łodzi. Tylko do 6 września ta wystawa będzie czynna.
1: Pięknie dziękujemy. Dziękuję. Opowiadała o tym wszystkim Anna Groblińska.

21 minut po godzinie 11, a wracając jeszcze na chwilę do wrześniowej kulturalnej rzeczywistości, zawsze w czasie na kulturę mówimy o tym, co dziś, ale już jutro, wydarzenie ważne dla nas, także pora o tym wspomnieć, ponieważ do nas, do Radia Łódź, zapraszamy na Polówkę. Trzy kolory białe, twórczość Kieślowskiego. Wszyscy znają tę historię i wiedzą, że za każdym razem można odkryć w niej coś nowego, chociaż jeżeli ktoś jeszcze nie widział, tym bardziej zapraszamy. Kino na najwyższym poziomie. Można zajrzeć do nas do ogrodu Radia Łódź około godziny 20. Zacznie się to wydarzenie. Wstęp wolny. Czekamy na miłośników kina i radia, radia i kina. Kolejność dowolna.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
2: Let's do it!
1: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
2: Oh yeah!
1: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
2: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: 9, 10, szukam.
5: Masz czas?
4: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
6: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
4: Może jest pod meblami?
6: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
4: Podsadzisz mnie?
6: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
4: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A za nami już godzina 11.30. Dzisiaj mamy do omówienia jeden temat, temat upominków na dobry początek roku szkolnego. I teraz, jak wyglądały przygotowania do szkoły? Konkurs @radiołódź.pl. Można pisać w tej sprawie. O tych wszystkich upominkach ja jeszcze przed godziną 12 będę opowiadać.

utrzymać. Jak wyglądały przygotowania do szkoły? Oto jest pytanie. Konkurs @radiouć.pl, ale muszę powiedzieć, że takie wyjątkowe prośby o plecak po prostu zostaną dzisiaj spełnione. Czekam na wiadomości jeszcze przez chwilę w porze przedpołudniowej, ale tak w ogóle ten temat będzie dzisiaj kontynuowany. Także szkoła, szkoła i jeszcze raz odpoczynek.

13 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Wracamy do szkoły. Zdecydowanie tak. Jakie wrażenia, jak wyglądały te przygotowania? Pan Adam potwierdza, że rodzice przeżywają bardziej. Syn wrócił szczęśliwy, ma nowe kredki, mazaki. To najważniejsze, bo to zawsze na początku roku szkolnego się liczy. Najgorzej będzie z pobudką. Dzisiaj na godzinę 10, jutro godzina 8. Także przed szkołą tak naprawdę ćwiczyliśmy pobudki przed godziną 13, ponieważ podczas wakacji to była właśnie taka laba. Trzeba będzie zmienić się troszeczkę, to prawda. To przede wszystkim radiowe upominki, czyli plecak od Radia Łódź. Do kompletu jeszcze zaproszenie do Parku Linowego, ale na tym nie kończymy dzisiejszej opowieści pod tytułem Szkoła, ponieważ ja mogę powiedzieć tylko tyle, temat będzie kontynuowany.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny, nie miałabym.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

Już tylko 5 minut zostało do godziny 12, tuż po 12. Piosenki na walizkach. O szczegółach po wiadomościach Radio Udział w wiadomościach wrócimy m.in. do sytuacji na autostradzie A1.

0: Autopromocja.
1: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
9: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
9: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
11: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie
12: zbliża się 12.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
14: A w serwisie 4 ofiar wypadku i wciąż zablokowana autostrada A1. Premier Tusk na rozpoczęciu roku szkolnego w Wieluniu i jazda pod prąd na jednym z sieradzkich osiedli. W ciągu dnia dzisiaj w regionie będzie zmienne zachmurzenie, nawet może przelotnie popadać, ale w miarę ciepło na termometrach do 21 stopni. Tragiczny wypadek na autostradzie i poważne utrudnienia. 4 osoby nie żyją, a 4 są w stanie ciężkim. Trafiły do szpitala po wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa w województwie śląskim, tuż za granicą województwa łódzkiego. Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady. Jezdnia pozostaje całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Policja kieruje kierowców na objazd przez węzeł Radomsko.
14: W wypadku uczestniczyło więcej niż 2 pojazdy. Lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, które zabrało rannych. Wiadomo, że jeden z poszkodowanych jest w stanie bardzo ciężkim. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wypadku, ani jak długo potrwają utrudnienia. Premier Donald Tusk zainaugurował rok szkolny w zespole szkół nr 1 w Wieluniu, a w przemówieniu do uczniów połączył początek nauki z rocznicą wybuchu II wojny światowej, bo mówił, że pamięć o wojnie ma przede wszystkim chronić kolejne pokolenia przed powtórzeniem tej tragedii. Premier odniósł się też do rosnącej agresji i niechęci wobec innych, również wśród młodych ludzi.
16: Nigdy nie ulegnijcie temu, niektórzy powiedzą, trendowi dzisiaj, aby pogardzać kimś dlatego, że jest inny, albo słabszy, albo że jest was więcej, a ich mniej. Pamiętajcie o tym, że wasze życie będzie także składało się z waszych indywidualnych rachunków sumienia. I będziecie także pamiętać, i to będzie zawsze pamięć bolesna, jeśli coś złego wokół was się działo, aby nie zareagowaliście.
14: Premier apelował do uczniów, aby reagowali na przemoc i pogardę oraz szanowali tych, którzy różnią się od nich poglądami czy pochodzeniem. Na sieradzkim osiedlu przy ulicy Łokietka kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu. Wybierając skrót, stwarzają zagrożenie dla pieszych. Dotąd kończyło się to na stłuczkach, ale mieszkańcy obawiają się, że w końcu może dojść do tragedii. Mówi radna miejska Joanna Alewórska-Dębska.
6: Jest to o tyle niebezpieczne, że tam też poruszają się piesi, którzy niestety nie mają chodnika do dyspozycji. Idą dzieci do szkoły, bo są dwie szkoły w pobliżu, więc wychodząc nawet z klatek schodowych sąsiednich bloków, muszą przejść przez tą uliczkę.
14: W interpelacji do prezydenta Sieradza radna podkreśla, że służby powinny skuteczniej reagować na jadących pod prąd kierowców. Do tej pory doszło tam już do dwóch stłuczek i kilku niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. A na koniec o tym, że wśród złych i bardzo złych informacji z Nepalu pojawiają się takie, które dają nadzieję. Liczba ofiar i zaginionych byłaby o 1000 wyższa, gdyby nie decyzja jednego z dyrektorów szkół. Z Katmandu mówi o tym Tomasz Sajewicz.
17: Trishuli to jedno z miejsc najbardziej dotkniętych przez kataklizm. Dyrektor tamtejszej szkoły średniej, Rajendra Dawadi, w ubiegłą środę uratował tam od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka ucznia, przyjechała motocyklem i powiedziała: przyjechałam, żeby zabrać moje dzieci, bo idzie powódź. Wtedy od razu pomyślałam, że jeśli informacja jest błędna, to stracimy jeden dzień nauki, a jeśli okaże się prawdziwa, to wszyscy stracimy życie. Life would be lost. Mówi Dawadi, który jak kapitan na statku ostatni opuścił budynek szkoły. Kiedy wychodziłem ze szkoły, woda wypełniała jej wnętrze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
14: Teraz szkoła, a właściwie miejsce, w którym stała, znajduje się pośrodku wielkiego koryta rzeki. U nas w serwisie za godzinę m.in. o tym, czy w związku z początkiem roku szkolnego droga do każdej szkoły w Polsce jest bezpieczna.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Dzisiaj chłodniej, w Łódzkiem do 21 do 22 stopni, ale to sytuacja możliwa w Wieluniu. Temperatura odczuwalna na poziomie 15. Parasole mogą się dzisiaj przydać, ponieważ możliwe są przelotne opady deszczu. Będą też przejaśnienia, duża pogodowa różnorodność. Nic dziwnego, że biometr mamy niekorzystny. Jakość powietrza bardzo dobra. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Trochę nam poprzeszkadza.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Ja nie chciałabym teraz przeszkadzać. 5 minut po godzinie 12. Piotr Stańczyk razem z nami.
18: Piotrusiu, dzień dobry, Moniko, witam Państwa.
12: Witamy bardzo serdecznie i mamy bardzo ważną wiadomość do przekazania. Nowy rok szkolny się zaczął, a u nas piosenki na walizkach, czyli kontynuujemy. Letnie jeszcze takie trochę wakacyjne klimaty, prawda?
18: Tak, no bo żal.
12: Bardzo.
18: Jak w tej piosence, a mnie jest szkoda lata. A ja dzisiaj sobie pomyślałem, że ponieważ to 1 września, to może takim umownym hasłem będzie zdanie już wracać czas.
12: Ha, pięknie to zabrzmiało. A dokąd my będziemy wracać?
18: No właśnie. To jest pytanie, nad którym możemy się troszeczkę dzisiaj zastanowić, bo to mogą być powroty z wakacji, z urlopów, to mogą być powroty dotyczące naszego życia, czyli jakieś nasze wspomnienia, jakaś nasza miła przeszłość. Mogą to też być powroty do naszych najbliższych.
12: Czyli Piotr Stańczyk powrócił. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas ode mnie. Do usłyszenia.

Tak jak gwiazda wiedzie statek przez ocean, tak twoja miłość może zabrać mnie do domu, do ciebie. A jeśli pomyślę, życzenie sprawi, że będę tam, gdzie ty. Wiem, że ten dzień nadejdzie już niedługo. Tak wracam do ciebie, zaśpiewał Bryan Adams. To oczywiście fragment tłumaczenia piosenki Back to You, która pojawiła się na singlu w roku 1997. Jednocześnie rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie w piosenkach na walizkach audycji, która towarzyszy słuchaczom Radia Łódź między 12:05 a 13:00 przez całe lato. Dzisiaj o powrotach. I to w różnych kontekstach i w różnych znaczeniach. Bo tak jak powiedziałem kilka minut temu, możemy wracać z wypoczynku, z wakacji, z urlopu. Możemy wracać do kogoś bliskiego. Możemy wspominać jakieś miłe wydarzenia z naszego życia. Możemy wreszcie, bo dziś 1 września, pomyśleć o powrocie do szkoły, do nauki, do koleżanek i do kolegów. Liczę na Państwa kreatywność, liczę na Państwa aktywny udział w naszym programie. Można wspominać, można pisać, można oceniać, można proponować. Studio Małpa, radio.pl. Zaczynamy.

szczęście to jeszcze nie ten ostatni dzień lata. Spokojnie, taki tytuł nosiła piosenka, którą wykonali Gibbs, Ego i For Money. A podobno ludzie częściej marzą o powrotach niż o odjazdach. Co na to nasi słuchacze? Studio Małpa, radioros.pl. Piosenki na walizkach, dzisiaj piosenki o powrotach w różnym tego słowa znaczeniu, w różnych kontekstach. Przypomnij sobie teraz pewien wykonawca, rok 1994, wtedy zaśpiewał...

Pod koniec lat 60. Eddie Grant. Wielkie sukcesy między innymi na Wyspach Brytyjskich i w ogóle na całym świecie. W 94 roku Pat O'Banton, angielski wokalista, przede wszystkim lubiący muzykę reggae i jego interpretacja tego znanego światowego szlagieru. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Zareagował na moje pytanie pan Adam. Bardzo się z tego powodu cieszę i pozdrawiam. Napisał tak. Dzień dobry. Rozpoczęcie roku szkolnego u mnie to czysta poezja i klasyka. 31 sierpnia bieżącego roku, czyli wczoraj, o 22:00 syn oznajmił, że koszula nieuprasowana i że kolega przyjechał z domu do bursy i zapomniał koszuli. A że mieszkamy w Łodzi, to może byłaby szansa, by mu pożyczyć. Oczywiście pomóc trzeba. Kolega syna ma moje gabaryty, więc nie było stresu. Chodzi tylko o fakt, że dzieciaki chyba nie do końca odnajdują się w rzeczywistości, że od jutra biorą się na ostro za naukę. Niestety, koniec wakacji, trzy kropeczki. Co niestety widać na ulicach Łodzi przez wzmożony ruch i nerwowość kierowców. Oby dotrwać do lipca. Miłego dnia, Adam. No to tego oczywiście życzymy naszemu słuchaczowi, jego synowi, także kolegom, koleżankom, no i wszystkim naszym słuchaczom. Proszę się aż tak bardzo tym wszystkim nie denerwować i nie stresować, a w tym wszystkim może pomóc wspaniała nastrojowa muzyka. I oto przykład takiego właśnie nagrania, takiej właśnie kompozycji z roku 2010. O powrocie, ale do swoich muzycznych korzeni zaśpiewa

Going Back to 8. studyjny album Phila Collinsa. Artysta nazwał ten krążek specjalnym przypadkiem. Celowo wybrał go jako swój ostatni long play solowy, ponieważ to taka piękna podróż kończąca się muzyką, której zaczął słuchać w młodości. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, dzisiaj o powrotach tych muzycznych i nie tylko. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To na pewno jeden z najpopularniejszych utworów Zbigniewa Wodeckiego. Autorska kompozycja artysty z refleksyjnym tekstem Wojciecha Młynarskiego. Opowieść o wielkiej miłości, ale i o kroczeniu przez życie najbliższym sobie szlakiem. Można ją interpretować również jako osobistą wędrówkę piosenkarza. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki.

Podobno ta piękna piosenka przeleżała w szufladzie dobrych kilka lat, zanim Zbigniew Wodecki zdecydował się ją nagrać. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Powiem to raz i dobitnie. Kocham swój dom. Uwielbiam do niego powracać, dobrze się w nim czuję. Lubię spędzać w nim czas i nie dlatego, że jestem typem domatorki, tylko dlatego, że odpowiada mi jego energia, rytm toczącego się w nim życia, no i przede wszystkim jego mieszkańcy. No właśnie, to także może być powód do powrotu. Może wtedy te chwile powrotne nie są takie smutne, takie przykre, takie rozczarowujące. A teraz o tym, że wracamy do siebie, Anita Lipnicka.

Muzycznie powróciła Anita Lipnicka. Piosenka pojawiła się na albumie Moje oczy są zielone w roku 2000. Studio Małpa radio.pl. W piosenkach na faliskach dzisiaj zastanawiamy się nad powrotami do domu, do szkoły, do kogoś bliskiego. Co nas najbardziej stresuje na myśl o samym powrocie, a co nie musi stresować. I tutaj kolejna wypowiedź, która jest w sumie optymistyczna. Powrót z wakacji jest mniej bolesny, jeśli w perspektywie jest kolejny wyjazd, nawet krótki. Wracasz z wakacji bez żalu, bo wiesz, że jeszcze w tym roku wyjedziesz ponownie. No tego oczywiście życzymy wszystkim nas słuchającym, wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom, o tym, że nie warto za wszelką cenę oglądać się wstecz, zaśpiewał w 1988 roku Chris de Bach.

Gitarowy bard z Dublina, czyli Chris DeBark i Don't Look Back z albumu Flying Colors. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Przed nami utwór, który w ironiczny, humorystyczny, zabawny sposób wyśmiewa sztywne, przestarzałe, dość banalne zasady wychowawcze oraz wyświechtane slogany wpajane od lat młodym pokoleniom. Uwaga, uwaga! Vade mecum scauta i zespół Lady Punk.

Muzyka Jan Borysewicz, autor tekstu to oczywiście Andrzej Mogielnicki, a zaśpiewał rzecz jasna Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk, lato 1983 roku, no i fenomenalny debiutancki krążek, na którym m.in. Vademecum Scouta, to tak a propos dnia 1 września i powrotu do szkoły. No właśnie, znów wracamy do szkoły. W 1982 roku taką piosenkę zaśpiewał amerykański kwartet wokalny The Four Tops. Myślę, że to nagranie świetnie zabrzmi także w dzisiejszym wydaniu Piosenek na walizkach.

Back to School Again i The Four Tops z 1982 roku. No właśnie, jestem ciekawy, jak nasi słuchacze pamiętają te powroty do szkoły. Czy one cieszyły, czy smuciły? No jeśli chodzi o plusy, to chyba z reguły stęskniliśmy się przez te ponad 2 miesiące za koleżankami i kolegami z klasy. Mogły też cieszyć nowe ubrania, przybory szkolne,

książki Nowe Zeszyty. Jak zapisało się to w pamięci słuchacza Radia Łódź, studio@radiolodz.pl zapraszam. O kolejnym powrocie, tym razem bardziej osobistym. Come back and stay. Paul Young.

Na pewno jeden z największych radiowych przebojów pierwszej połowy lat 80. XX wieku. Come Back and Stay zaśpiewał Paul Young, a mnie skojarzyły się dwie sentencje. Dlaczego zawsze wracasz, skoro nie masz zamiaru zostać? Bo nawet jeśli odchodzisz, nigdy nie odchodzisz do końca. I druga myśl, znajdziemy powód, aby odchodzić i 100 powodów, żeby wracać. Także do szkoły, o której w 1993 roku napisał tekst Jacek Cygan. Autorem muzyki był Rafał Paczkowski, zaśpiewała Ania Stawieraj. Tytuł szkolnej piosenki to po prostu szkolny blues.

O powrocie do szkolnej ławki, czyli utwór Szkolny Blues, przypomniała Ania Stawieraj. Powróć do życia, powróć do teraźniejszości, powróć z fantazji. Powiedz mi teraz, przejmij inicjatywę, daję ci absolutnie wolną rękę, aż będziesz gotowy. Hej, soul to soul.

0: Back to Life, czyli o powrocie do życia. Na zakończenie dzisiejszego wydania Piosenek na walizkach zaśpiewała brytyjska formacja Soul to Soul.
1: Autopromocja.
2: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
1: Po reklamie
0: jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości i Jarosław Turek.
8: Ciężarówka wjechała w robotników na autostradzie A1. Cały czas są utrudnienia. Koniec wielu uciążliwych remontów w Łodzi i początek bezpiecznej drogi do szkoły. W ciągu dnia dziś zmienne zachmurzenie, cały czas może przelotnie pokropić. Dziś na termometrach do 21 stopni. Wciąż są utrudnienia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Mykanowem, w którym zginęły 4 osoby. 4 inne osoby zostały ciężko ranne. Jak informują służby, samochód ciężarowy wjechał w pracowników ekipy remontowej. Droga w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana, a pojazdy kierowane są objazdem przez Radomsko. Podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie mówi, że w wypadku brało udział kilka pojazdów.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów ciężarowych z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowała się grupa osób, która wykonywała prace remontowe na tym odcinku drogi.
8: Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Wstępne badania wykazały, że był trzeźwy. Jest teraz przesłuchiwany przez policję. Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi zakończyło się wiele remontów w Łodzi. Nie oznacza to jednak końca utrudnień. Prace prowadzone są m.in. na ulicach Rolniczej, Górniczej i Tkackiej. Jak informuje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, dzisiaj otwarto ulicę Kniaziewicza, dzięki czemu na swoją trasę wróciła linia 99.
10: Zakończono układanie asfaltu na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego. Za kilka dni pojawi się tu nowe oznakowanie oraz zostanie otwarty drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej, co ułatwi kierowcom przejazd w kierunku Nowosolnej.
8: Jesienią kontynuowany będzie remont estakady przy dworcu Łódź-Kalistka. Ruch w obu kierunkach odbywa się obecnie drugim wiaduktem. Remonty trwają także na ulicy Broniewskiego i na odcinku ulic Żgowskiej, Franciszkańskiej i Wróblewskiego. Więcej patroli pod szkołami, zajęcia z łódzką młodzieżą. Policja i Straż Miejska rozpoczęły działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Dzisiaj przed wybranymi szkołami podstawowymi funkcjonariusze rozdawali dzieciom ulotki o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a w najbliższych dniach będą kontrolować przejścia dla pieszych w okolicach szkół. Mówi o tym więcej nasz reporter Seweryn Potentas.
11: Funkcjonariusze będą prowadzić też działania profilaktyczne, mówi Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
12: Nasi profilaktycy prowadzą zajęcia dla pierwszaków w wybranych placówkach szkolnych.
11: Podczas spotkań funkcjonariusze będą poruszać także inne tematy, m.in. bezpieczeństwa w sieci, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: Zarówno z tymi najmłodszymi, jak i starszymi będą poruszać tak ważne tematy jak bezpieczeństwo w sieci, jak hejt, jak odpowiedzialność nieletnich.
11: Zwiększone patrole pod szkołami będą prowadzone przez cały tydzień. Działania profilaktyczne mają za to potrwać do końca września.
8: A już w trakcie wakacji skontrolowano oznakowanie i infrastrukturę przy łódzkich szkołach. W 26 przypadkach konieczne było odmalowanie pasów, a w 11 odświeżenie oznakowania. I na koniec o tym, jak bardzo pożądane jest brytyjskie obywatelstwo, bo coraz więcej wniosków o jego uzyskanie składają też obywatele Unii Europejskiej. Polacy znaleźli się na drugim miejscu wśród unijnych narodowości, informuje Anna Rączyńska.
12: W ciągu 12 miesięcy do końca czerwca 2026 roku wpłynęły dokładnie 315 224 wnioski. To najwięcej w historii. Większość kandydatów, niemal 3/4, pochodziła spoza Unii Europejskiej. Największe przyspieszenie widać jednak wśród obywateli wspólnoty, ponad 81 tysięcy wniosków. Najwięcej było Włochów, ponad 15 tysięcy. Na drugim miejscu znaleźli się Polacy z wynikiem 11 231 aplikacji. Jednym z najważniejszych powodów składania wniosków o brytyjskie obywatelstwo wśród Europejczyków jest Brexit. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Brytyjski paszport daje gwarancję pobytu na wyspach i zapewnia prawa emerytalne. A więcej informacji z Łodzi Regionu, jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Aura wciąż nas zaskakuje. Dzisiaj w Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Od czasu do czasu występują przejaśnienia, ale mogą się także pojawić przelotne opady deszczu. Pamiętajmy zatem o parasolach. Na radiowym termometrze aktualnie mamy 18 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 996 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, głównie zachodni i południowo-zachodni. Biometr neutralny.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Witamy raz jeszcze bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. My, to znaczy mówiący te słowa Piotr Stańczyk i realizujący naszą audycję Adam Miksa. Będziemy z Państwem do godziny 16 we wtorek, 1 września 2026 roku. A nasze radiowe spotkanie zaczniemy od piosenki w wykonaniu bardzo lubianej i popularnej grupy do dziś w Polsce, Electric Light Orchestra.

Zeppelin i jego przyjaciele z zespołu Electric Light Orchestra Turn to Stone. To jest piosenka, która otwierała album Out of the Blue, album wydany w 1977 roku. Nagranie, którego słucha się przecież z prawdziwą przyjemnością, a jednak kompozycja, której nie udało się odnieść wielkich sukcesów, zwłaszcza nad tamizą, choć 18 miejsce brytyjskiej listy bestsellerów to nie jest przecież taki zły wynik. Niemniej Jeff Lynne był troszeczkę rozczarowany. No ale może wynagrodził to sobie innymi utworami zamieszczonymi na tym albumie, które cieszyły się jeszcze większą popularnością i zdobyły większe uznanie słuchaczy. Tak, rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w najdłuższej fali relaksu. W pierwszej godzinie przede wszystkim specjalny konkurs Radia Łódź z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Do wygrania podstawowa szkolna wyprawka, więc plecak, worek, magiczny kubek, długopis, koszulka Radiość, no i oczywiście inne gadżety, a także jako dodatkowy bonus wejście do parku linowego w Arturówku. Szczegóły już za kilka minut. Poza tym, jak zwykle w naszym programie, ciekawostki, najnowsze wiadomości i dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszam do pozostania przy głośnikach.

Taka miła muzyczna bajeczka, czyli piosenka Radosne w wykonaniu utalentowanej wokalistki i autorki tekstów piosenek Patrycji Kosiarkiewicz. 17, w zasadzie 18 minut po godzinie 13, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. No właśnie, czy uczniowie mają radosne miny? Ktoś by powiedział, panie Piotrze, pytanie retoryczne. No ale są plusy i są minusy, bo przejawiają się takie wypowiedzi, pojawiają się one również w internecie, że wakacje to bardzo miły czas, teraz trzeba z nich wrócić, no i to wiąże się oczywiście z jakimiś kłopotami potencjalnymi, z jakimś stresem, ale na przykład można wreszcie zobaczyć swoich szkolnych przyjaciół i to jest duży plus i to jest oczywiście coś, co zawsze elektryzowało, kiedy 1 września wracało się do szkoły. A my mamy dla Państwa propozycję, czyli specjalny konkurs z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Należy do nas napisać wiadomość elektroniczną, czyli popularnego maila i opowiedzieć w niej, w jaki sposób dzieci szykowały się na pierwszy dzień szkoły, w jaki sposób to przeżywały i jak szykowały się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Mamy oczywiście atrakcyjne nagrody, to jest taki specjalny szkolny zestaw. Składa się na tę wyprawkę plecak, worek, magiczny kubek, koszulka Radiość, oczywiście wiele innych gadżetów, a także jako taki miły dodatek wejście do parku linowego w Arturówku. Czekamy na Państwa wypowiedzi, te pisemne. Nasz adres konkurs @radios.pl. Oczywiście zwycięża najciekawsza i najbardziej kreatywna opowieść. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które chętnie podzielą się tymi swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Przypomnę raz jeszcze, nasz adres konkurs @radios.pl. Zapraszamy.

0: powróciły piękne, miłe wspomnienia z lat 80. Piosenka, której z przyjemnością słucha się do dziś. Kocham cię, kochanie moje, zespół Manam. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
8: i Anna Groblińska.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
12: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w twoim regionie.
10: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Zaśpiewała Jessie Ware, to najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. I teraz przypomnienie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie z Patrycją Kosek, poświęcone powieści kryminalnej Fuga. Przypomnijmy, że Patrycja Kosek to redaktorka, korektorka, copywriterka i menadżerka do spraw treści. Jest prawdziwą pasjonatką literatury, aktywności fizycznej oraz amatorką psychologii, neurologii i fizyki. W codziennym życiu koncentruje się na rozwoju osobistym, budowaniu zdrowych relacji i praktyce uważności. Wstęp jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona, a to spotkanie odbędzie się pojutrze, czyli 3 września o godzinie 17:00, oczywiście w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Harmonia głosów i duża melodyjność. Bracia Gibczyk, zespół Bee Gees w nagraniu Alone. Za 19 minut 14 przypominamy o naszym specjalnym konkursie z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Piszemy wiadomość elektroniczną, czyli popularnego maila. Nasz adres konkurs@radios.pl i opowiadamy, w jaki sposób dzieci szykowały się na pierwszy dzień szkoły albo w ogóle do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Czekamy na Państwa najciekawsze, najbardziej frapujące, kreatywne wypowiedzi, które oczywiście nagrodzimy. A do zdobycia dzisiaj podstawowa wyprawka szkolna, plecak, worek, kubek magiczny, koszulka radiość, a także wiele innych gadżetów. No i coś na takie dodatkowe pocieszenie, dodatkowy bonus w postaci wejścia do parku linowego w Arturówku. Przypominamy raz jeszcze, specjalna zabawa, specjalny quiz z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, aż adres konkurs@radios.pl.

0: zaraz się zacznie.
1: Zaśpiewali Skubasi Kwiat Jabłoni. Czy się zacznie? Nie wiem. Zaczęły się utrudnienia na drogach, co może nie jest niczym nadzwyczajnym. No na przykład 1 września, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny. No ale mamy utrudnienie obowiązujące już od ponad 2 godzin na autostradzie A1. Mamy tutaj na myśli 323 kilometr i chodzi o węzeł Łódź Południe. Trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Zablokowany został jeden pas ruchu w stronę Katowic. Utrudnienie może jeszcze potrwać, o czym informujemy.

Gra i śpiewa łódzki zespół Various Monks. Spoglądam na zegar, 6 minut pozostało do 14. O 14 najnowsze wiadomości. W nich powiemy m.in. o pościgu za 13-letnim motocyklistą w Uniejowie, a także o tym, że łódzka młodzież jest niezbyt zachwycona zakazem telefonów komórkowych w szkołach. Szczegóły niebawem, a na razie Toto i fantastyczna Rosanna.

0: Profesjonalni, nieprawdopodobnie muzycy, którzy brzmią na koncertach jeszcze lepiej niż w studiu nagraniowym. To oczywiście amerykański zespół Toto i z jego repertuaru kompozycja Rosanna.
1: Radio Łódź nadaje rytm.
2: Autopromocja.
3: Niecodzienne historie.
4: Problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny, który prezentuje Jarosław Turek.
12: A w serwisie obawy, czy podwyżka VAT-u na paliwa wpłynie na cenę usług i towarów. Pościg za 13-letnim motocyklistą w Uniejowie i łódzka młodzież niezbyt zachwycona zakazem telefonu w szkołach. A w regionie coraz więcej rozpogodzeń, coraz cieplej, dziś na termometrach do 21 stopni. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
13: Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania. Więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
12: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw, a te czynniki mogą wpłynąć na ceny towarów i usług. Policyjny pościg za 13-latkiem w Uniejowie. Młody motocyklista, który jechał pojazdem typu minicross bez tablicy rejestracyjnej, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Chłopiec zignorował wezwanie policjantów i zaczął uciekać, mówi młodszy aspirant Alicja Barczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
14: Policjanci ruszyli za nim i po chwili zatrzymali kierującego. Jak się okazało, za kierownicą siedział zaledwie 13-latek. Nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem, a sam minicross nie był zarejestrowany ani dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
12: 13-letni kierowca za ucieczkę przed policją nie uniknie konsekwencji. O jego losie zdecyduje teraz sąd rodzinny. Od dzisiaj w życie wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Zakaz dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych. Uczeń będzie musiał oddać urządzenie do specjalnego depozytu albo schować wyłączony telefon na dno swojego plecaka. W przypadku szkół ponadpodstawowych to dyrektorzy placówek będą ustalać zasady korzystania z telefonów, a uczniowie, szczególnie starszych klas szkół podstawowych, nie są zadowoleni z tego rozwiązania.
15: Taki średni, powiedziałbym. Przynajmniej sprawdzić godzinę, no.
16: To zegarek jest.
15: No ale nie każdy ma zegarek, właśnie o to chodzi.
17: Słabo. Nudno jest też w sumie na przerwach. Mamy 7 godzin w szkole.
16: No ale to z kolegami nie można rozmawiać na przerwie.
17: Niby można, ale tak przez 7 godzin tak codziennie, no to nie za bardzo.
18: W tych najmłodszych klasach dzieci potrzebują chyba najwięcej takiego kontaktu z rówieśnikami, ale wydaje mi się, że 7-8 klasa to już jest kwestia sporna.
12: Tak mówili naszemu reporterowi. Przewidziano jednak wyjątki. Z telefonów mogą korzystać dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, na przykład chorujące na cukrzycę. Z telefonów można także korzystać na lekcjach, jeśli taka jest decyzja nauczyciela. Na wdrożenie nowych przepisów szkoły mają czas do końca grudnia. A na koniec jeszcze o tym, że w Piotrkowie Trybunalskim zdewastowano rowerowy pit stop przy ulicy Belzackiej. Z punktu naprawczego zniknęły klucze i narzędzia, a do dyspozycji rowerzystów została właściwie już tylko pompka. Mieszkańcy zwracają uwagę, że niektórzy nie szanują miejskiej infrastruktury ze szkodą dla wszystkich.
19: No to są wandale, no i tyle.
20: Młodociany to rodzice, a jak pełnoletni do roboty, do sprzątania na cały sezon w mieście i koniec.
21: Tak jak wygląda nasze miasto, będzie zależało od tego, jak sami traktujemy te miejsca stworzone dla mieszkańców. I tak zupełnie po ludzku niszczenie takich rzeczy nie robi na nikim wrażenia, a po prostu szkodzi nam wszystkim.
12: Dodaje inżynier miasta Adam Bak. Punkt serwisowy dla rowerów powstał w ramach budżetu obywatelskiego i kosztował prawie 100 tysięcy złotych, a samo odtworzenie wyposażenia stacji ma kosztować około 5 tysięcy. Piszemy o tym więcej też na radiołódź.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Polska znajduje się obecnie w obszarze obniżonego ciśnienia, a o pogodzie w naszym kraju decydują uformowane nad Atlantykiem niże Sina oraz Tessa. I to one odpowiadają za powstawanie aktywnych stref frontowych, głównie frontów chłodnych, no i oczywiście spadek temperatur. Choć nie jest tak w naszym regionie źle, bo w tym momencie mamy 19 stopni powyżej zera w Łodzi, maksymalnie do 21-22 kresek. Zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, ale od czasu do czasu także możliwe przejaśnienia. No i niestety towarzyszące troszeczkę przekornie opady deszczu, a więc przydadzą się parasole. Na barometrze 997 hektopaskali towarzyszy nam umiarkowany wiatr, chwilami porywisty, południowo-zachodni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Jesteśmy z naszymi słuchaczami we wtorek, 1 września 2026 roku. W reżyserce zmiana. Adama Miksę zastąpił Jakub Janik, który z nami pozostanie już do końca, czyli do 16. Przed mikrofonem oczywiście w dalszym ciągu Piotr Stańczyk. Tam, gdzie nie sięga wzrok, to tytuł piosenki, którą wykonają Anna Maria Jopek i Pat Metheny.
22: Już

Tam, gdzie nie sięga wzrok, Anna Maria Jopek i Pat Metheny, znany amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor. Jeżeli dobrze sobie przypominam, to chyba laureat kilkunastu nagród Grammy. To na początek drugiej godziny dzisiejszego spotkania w najdłuższej fali relaksu, a za kilka minut w rozmowie z Agatą Sielińską poznamy tematy i zagadnienia, nad którymi aktualnie pracują nasi reporterzy. Wszystko dla potrzeb programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. O 14.40 porady językowe, czyli audycja Nawiasem Mówiąc pod redakcją Małgorzaty Warzechy. Dziś przypomnimy sobie, kiedy w pisowni skrót powinien być zakończony kropką i dlaczego. No właśnie, bo na przykład wyraz doktor to dr bez kropeczki, ale już na przykład słowo ksiądz napiszemy ks z kropeczką. Dlaczego tak jest? O tym dowiemy się już w tej godzinie naszego programu. A następnie kolejne emocje konkursowe. Na laureatów dzisiejszego quizu czekają aż 3 dwuosobowe zaproszenia na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Serdecznie zapraszamy.

0: Pamiętamy, to na pewno jeden z ich największych przebojów. Strange Love i zespół Depeche Mode. Kwadrans po godzinie 14. Zgodnie z moją zapowiedzią w studiu Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agata dzisiaj odpowiada za merytoryczną część audycji Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. No to teraz, Agato, zamienimy się w słuch, bo opowiesz nam, nad czym pracują reporterzy.
1: To już wyjaśniam. Będziemy dzisiaj mówić między innymi o tym, że przy ulicy Nawrot 9/11 działa klub książki patriotycznej, ale na wystawie eksponowane są książki wyraźnie podsycające wzajemne oskarżenia między Polakami, Żydami i Ukraińcami. Są tam między innymi takie tytuły jak Garbate nosy, kulisy judaizacji, protokoły mędrców Syjonu. Na przykład jeden ze społeczników zgłosił do śródmiejskiej prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa polegające na publicznym propagowaniu nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, prezentowaniu i oferowaniu druków zawierających takie treści oraz publicznym znieważaniu grupy ludności przez eksponowanie materiałów o charakterze ksenofobicznym i antysemickim. Co na to właściciel tej księgarni i jakie rzeczywiście grożą mu sankcje, o tym powiemy po godzinie 16. Dzisiaj będziemy także mówić o tym, że od 1 września, czyli od dzisiaj, wchodzi w życie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Szkoły co prawda mają czas na wdrożenie zmian w swoich statutach do końca roku, ale sprawdzimy, jak dzisiaj są przygotowane albo co planują w tej kwestii. To również po godzinie 16 i dzisiaj po 16 będziemy też mówić o pewnej drogowej takiej ciekawostce, właściwie w cudzysłowie. Otóż jedno z przedszkoli w centrum Łodzi w zasadzie pozbawione jest dostępu, to znaczy można do tego przedszkola dojechać, natomiast nie można w żaden sposób dojść, ponieważ przed przedszkolem prowadzony jest remont i przejście, pasy dla pieszych właściwie prowadzą donikąd. Jedyna droga to droga przez ulicę, natomiast na tej ulicy jest dosyć spory ruch i samochodowy i po prostu przechodzenie tą ulicą, a jeszcze z małymi dziećmi, jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce i kto za to odpowiada, o tym powiemy na pewno po godzinie 16.
0: Wracając do tego zakazu telefonów komórkowych w szkołach, zastanawiam się, Agato, jak nasze pokolenie radziły sobie z tym, że nie było wtedy telefonów komórkowych, a sobie świetnie potrafiliśmy ten czas na przykład na przerwach zorganizować, tak?
1: No być może te dzieci, które mają telefony, tylko w ten sposób potrafią sobie zorganizować czas, bo nie znają żadnych innych sposobów, a to już myślę, że niejednokrotnie wina dorosłych, którzy też wolny czas spędzają przy telefonach komórkowych.
0: No właśnie, ja pamiętam moment, kiedy odwiedzałem szkołę mojej córki, kiedy chodziła jeszcze właśnie na przykład do szkoły podstawowej i widziałem z przerażeniem, że na przerwach dzieci czy też młodzież ze sobą nie rozmawiała. Dzieci nie rozmawiały ze sobą, były pochylone nad aparatami komórkowymi i tylko i wyłącznie klikały. Więc wyobrażam sobie, jaki to musi być teraz ból, kiedy w szkole nie będzie można z telefonów korzystać, tak? A zwłaszcza na lekcjach.
1: Oj, myślę, że jak przyzwyczaiły się dzieci do telefonów i do ich obecności, to teraz przyzwyczają się i może odkryją nowe możliwości i jeszcze będą się z tego cieszyć.
0: Oby tak się stało. Trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich uczniów. Jeden z naszych słuchaczy, pan Krzysztof, napisał: no cóż, dzisiejsza młodzież musi zaczerpnąć informacji od młodzieży z lat 90., co robiło się na przerwach, nie mając telefonu komórkowego. O tych i innych zagadnieniach, na temat których
1: między innymi
0: Agata
1: tak
0: wspomniała, w popołudniówce Radia Łódź, czyli w programie informacyjnym Słuchasz i Wiesz po 16. Agato, bardzo dziękuję za przyjście.
1: Dziękuję i zapraszam.

0: I wielka popularność zaczęła się od piosenki Heaven is a Place on Earth, lubiana także w Polsce Belinda Carla i dzisiaj w utworze Leave a Light On.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
2: Autopromocja. Reklama.
14: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
15: Egzotycznie świeże.
14: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
15: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
14: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Choć to pierwszy dzień września, to mimo wszystko nie rezygnujmy. Jeszcze korzystajmy z uroków tej pory roku, relaksujmy się. Także słuchając oczywiście Radia Łódź i naszej audycji od 13 do 16 trwa specjalny konkurs z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Pierwsze wpisy już się pojawiły. Za chwilkę jeden z nich zacytuję.

Śpiewali Mrozu i Kacperczyk, a my oczekujemy dzisiaj od naszych słuchaczy bardzo frapujących maili dotyczących tego, w jaki sposób dzieci szykowały się na pierwszy dzień szkoły, czyli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Konkurs @radios.pl to adres dla tych, którzy chcą wziąć udział w zabawie. No i na przykład tak postanowiła uczynić pani Ola, którą serdecznie pozdrawiamy. Napisała następująco: witam bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. Niby pierwszy dzień szkoły towarzyszy nam nie od dziś, ale każdy jest wyjątkowy, bo to zawsze jakieś zmiany, jakieś nowości, no i przede wszystkim spotkanie z koleżankami. Zuzia, na pewno chodzi o córkę, chyba najbardziej cieszy się właśnie z tego. Ma mnóstwo radosnych chwil z koleżankami i kolegami, oczywiście przeplatanymi nauką. My, rodzice, też życzylibyśmy sobie tak przyjaznej szkoły. A co do przygotowań, to strój galowy już wczoraj wisiał na wieszaku, a dziś nie trzeba było nastawiać budzika. Zuzia wstała przed 7, bo to jednak pewien sposób ekscytacji. No właśnie, to jest pewne przeżycie, pewna ekscytacja. Ciekawość, jaki będzie plan, jaka nowa koleżanka dołączy do klasy i tak dalej, i tak dalej. Ale przytulas z mamą na odwagę też zaistniał. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No jak bez buziaczków, bez przytulasków? To jest, można powiedzieć, coś obowiązkowego, jeśli chodzi o mamę, tatę, babcię, dziadka, czasami nawet i pieska. No i to jest wypowiedź, którą już teraz mogę zdradzić. Na pewno nagrodzimy. Przypomnę, do zdobycia plecak, worek, kubek magiczny, koszulka, radio, inne gadżety, a także wejście do parku linowego w Arturówku. Konkurs @radios.pl. Zapraszamy.

0: O miłości na prawdziwym topie. Beyoncé Knowles. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 21 minut 15. Pora popracować nad polszczyzną.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni Małgorzata Warzecha. Wejdziemy teraz w świat tak zwanych skrótów.
3: Skróty? Skrócona forma zapisywanych wyrazów. Skróty istnieją wyłącznie w piśmie. Jeżeli jakiś wyraz się często powtarza w danym rodzaju tekstu, nie chcemy go ciągle pisać, to po prostu zapisujemy go krócej. Skoro skróty służą do zapisywania długich i często powtarzających się wyrazów, to w takim razie, jeżeli o nich mówimy, to problemy poprawnościowe dotyczą pisowni, czyli użycia wielkich lub małych liter, używania kropek bądź ich pomijania oraz ostatniej litery skrótu. Dodajmy jeszcze na początku, że skróty występują w piśmie, natomiast gdybyśmy odczytywali tekst, w którym takie skróty są, to już musimy przeczytać to jako pełny wyraz. Z dwoma wyjątkami i dodajmy w polszczyźnie potocznej, bo w starannej już jest inaczej, a mianowicie możemy powiedzieć itp., itd.
2: I to są te dwa wyjątki przy tych skrótach, a nie i tak dalej i tym podobne.
3: Z tym podkreślam, w polszczyźnie potocznej.
2: Faktycznie, natomiast różne inne występujące skróty, najprostszy, który mi przychodzi do głowy, czyli doktor ksiądz, musimy posługiwać się pełną nazwą.
3: Tak, musimy rozwinąć do pełnego wyrazu. Zacznijmy dzisiaj od zagadnień dotyczących stawiania bądź nie stawiania kropek, bo to jest czasami trochę kłopotliwe. I zaczniemy tutaj od skracania pojedynczych wyrazów, bo skracać możemy także całe grupy wyrazowe, ale zacznijmy od prostszej sprawy, czyli skracania pojedynczych wyrazów. Pierwszym sposobem skracania jest, można tak żartobliwie powiedzieć,

0: Wtedy, jeżeli skracamy wyraz w ten sposób, że wycinamy jego środek, a zostawiamy początek i koniec. Czyli w skład skrótu wchodzi ostatnia litera skracanego wyrazu.
1: I tutaj od razu jest doktor.
0: I tutaj od razu jest doktor. Tak jest.
1: Będzie... DR skrót nie tak. nosi kropki
0: ostatni,
1: na końcu.
0: Ostatnia litera skrótu to jest jednocześnie ostatnia litera wyrazu. Podobnie magister. M-G-R. Podobnie na przykład słowo według. Skracamy do w-g, czyli ostatnia literka jest numer. N-R. Z tym, że tu są pewne, pojawiają się pewne problemy.
1: Nie może być inaczej, tak.
0: A mianowicie ta reguła, tak sformułowana, jak do tej pory powiedziałyśmy, oznacza mianownik. A przecież wyrazy w tekście mogą występować w innych przypadkach, niekoniecznie w mianowniku. Więc jeżeli skrót oznacza inny przypadek gramatyczny niż mianownik, wówczas ostatnia litera skrótu przestaje być ostatnią literą skracanego wyrazu, bo w nim się pojawiają końcówki fleksyjne. I wtedy za każdym razem stawiamy tam kropkę. Czyli na przykład to jest doktor Kowalski, nie stawiamy kropki. Ale rozmawiałam z doktorem Kowalskim, z dr Kowalskim i tu już kropkę musimy postawić.
1: Intrygujące to rozróżnienie, ale warte zapamiętania.
0: No właśnie. Dodajmy jeszcze, że co prawda teraz coraz częściej używamy tytułów rozmaitych w formie żeńskiej, dodając tam przyrostki żeńskie, ale bardzo często również ich nie stosujemy. Jeżeli taki wyraz oznacza kobietę, to wtedy on się nie odmienia. To jest doktor Kowalska z doktor Kowalską o doktor Kowalskiej. A zatem w rodzaju żeńskim, niezależnie od przypadka, kropeczki nigdy nie stawiamy. Dodajmy, że mamy jeszcze kilka zwyczajowo utrwalonych form skrótów, w których nie stosujemy kropek. A ponieważ ręka sama stawia tam tę kropkę, to może warto na nie zwrócić uwagę. Nie stawiamy kropek po skrótach oznaczających nazwy jednostek miar i wag. Czyli na przykład gram skracamy do g bez kropki. Kilogram skracamy do kg i nie stawiamy tam kropki. Kilometr, km nie stawiamy kropki.
1: Przy miarach i wagach.
0: Tak, przy miarach i wagach. Także nie stawiamy kropek po skrótach oznaczających rodzime jednostki monetarne, czyli złote i grosze.
1: I tym my postawimy kropkę. Dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

0: Krabi śpiewał zespołu No Limits za 11 minut 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Szkolny konkurs trwa, ale to nie oznacza, że nie będzie także emocji związanych z quizem filmowym. Tym bardziej, że mamy do tego znakomity pretekst. 1 września 1979 roku odbyła się premiera filmu Sekret Enigmy w reżyserii Romana Wiączka. Ten film opowiadał o losach polskich kryptologów, którzy złamali słynną Enigmę. Bardzo, bardzo skomplikowany szyfr. Dodam jeszcze, że w tym samym roku powstała rozbudowana wersja tej opowieści, wersja filmowa, czyli serial Tajemnica Enigmy. A w filmie wystąpili znakomici polscy aktorzy, wśród nich Tadeusz Borowski, Piotr Frączewski, Piotr Garlicki, Tadeusz Pluciński, Janusz Zakrzeński czy Andrzej Szczepkowski. No i pytanie konkursowe, mam nadzieję, że nie sprawi Państwu większych problemów. Gdzie mieściła się tajna siedziba polskich kryptologów do chwili wybuchu II wojny światowej? I tutaj mam drobną podpowiedź, czyli trzy warianty. A. W Krakowie, B. W Poznaniu, czy C. W Pyrach pod Warszawą. Czekam na dobre rozwiązanie. Studio @radioroskop.pl.

Za 7 minut 15 kierowcy w Koluszkach doczekają się nowego ronda. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. Budowa ronda jest planowana właśnie na 2027 rok. Inwestycja ma nie tylko usprawnić ruch samochodowy, ale także poprawić warunki dla rowerzystów. W bezpośrednim sąsiedztwie ronda mają powstać nowe ścieżki rowerowe, które uzupełnią infrastrukturę komunikacyjną w tej części miasta. Nowe rozwiązanie ma sprawić, że przejazd przez ten rejon Koluszek będzie płynniejszy i bezpieczniejszy zarówno dla kierowców, jak i dla pozostałych uczestników ruchu. A więcej na ten temat na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

0: Gordon Lefiusander, czyli popularne stinki All This Time. Za 2,5 minuty najnowsze wiadomości. W nich powiemy m.in. o tym, że uczniowie i nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny. Uczniowie przyznają, że już stęsknili się za kolegami, a nauczyciele zapewniają, że są przygotowani do wprowadzonych zmian. Szczegóły niebawem.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Lato, ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
2: Po reklamie.
0: Jest 15. W Radiu Łódź pora na najnowsze wiadomości. Swój informacyjny dyżur rozpoczyna właśnie Beata Janowska. Dzień dobry, Beatko.
10: Dzień dobry. A we wiadomościach zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich treści w jednej z łódzkich księgarni, powrót uczniów do szkoły. W tym roku czekają ich spore zmiany i policyjne podsumowanie wakacji na drogach regionu łódzkiego. Do wieczora zachmurzenie będzie zmienne, miejscami może przelotnie padać. Antysemickie treści w księgarni w Centrum Łodzi. Społecznik zawiadamia prokuraturę. Wśród mieściu działa księgarnia pod nazwą Klub Książki Patriotycznej. Na wystawie można zobaczyć takie tytuły jak Garbate nosy, kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy oraz Protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia publikacja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb i miała podsycać antysemickie nastroje. O sprawie alarmuje łódzki społecznik Stanisław Roszczyk.
11: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
12: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach. Można je legalnie kupić. Nie są to zakazane książki i tyle.
10: Odpowiada prowadzący tę księgarnię Kornel Kapuściński. Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Po pożarze części fabryki części lotniczych w Lublinie prokuratura nie wyklucza celowego podpalenia. Do pożaru w hali produkcyjno-magazynowej z kompozytami lotniczymi doszło w niedzielę. W kulminacyjnym momencie pożar gasiło 60 strażaków. Straty oszacowano na prawie 30 milionów złotych. Postępowanie jest prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób lub mieniu we wielkich rozmiarach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
13: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia po wersję przypadkowego zaproszenia ognia. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru.
10: Oględziny będą kontynuowane wewnątrz budynku. Przeprowadzenie ich wczoraj było niemożliwe, bo ze stropu spadały elementy wyposażenia. Hala grozi zawaleniem. A wczoraj w nocy z kolei doszło do pożaru magazynu w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej. W tym przypadku prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące celowego podpalenia o charakterze terrorystycznym, które miało zostać dokonane na rzecz obcego wywiadu. Sprawcy, jeśli zostanie ujęty, grozi dożywocie. Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczęty. Przed uczniami i nauczycielami wiele zmian. Między innymi w przedszkolach i szkołach podstawowych od tego roku obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a na szkolnych stołówkach będą obowiązywały nowe zasady żywienia. Życzenia uczniom i nauczycielom złożyła odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
1: My dzisiaj życzymy, żeby przede wszystkim była spokojna atmosfera do realizacji zadań przez nauczycieli, ale również przez uczniów, żeby była atmosfera do tego, żeby nie tylko zdobywać wiedzę, ale również przyjaźnie, przygody.
7: Jak nowy rok szkolny? Cieszysz się, że znowu wracasz do szkoły?
14: Tak. Tęskniłem za kolegami ogólnie.
15: Przygotowania jak co roku. Jesteśmy całkowicie przygotowani do zmian, które teraz wchodzą.
10: Zapewnia dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi Katarzyna Polasik. Podczas wakacji w wielu łódzkich szkołach przeprowadzono remonty i termomodernizację. Zbudowano również w różnych częściach miasta 9 nowych boisk szkolnych.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Więcej wypadków i rannych, ale mniej ofiar śmiertelnych. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach województwa łódzkiego. Od 26 czerwca do końca sierpnia funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole m.in. na najbardziej obciążonych trasach, w tym autostradach A1 i A2. Tegoroczny bilans pokazuje, że mimo mniejszej liczby ofiar śmiertelnych na drogach wciąż nie jest bezpiecznie, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
16: Doszło do 428 wypadków drogowych. To o 12 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrosła również liczba osób rannych z 509 do 529. Życie straciło 21 osób, czyli mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.
10: Podczas wakacji policjanci zatrzymali prawie 900 nietrzeźwych kierujących, czyli średnio kilkunastu każdego dnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wtorek w Łodzi w całym naszym regionie przynosi zachmurzenie umiarkowane i duże, no i także przelotne opady deszczu, a więc nie zapomnijmy o parasolkach wychodząc z domu, bo mogą się przydać. To nie będą jakieś duże opady deszczu, ale pokropić może. Na radiowym termometrze, no nie najgorzej, 19 stopni powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 21, no może lokalnie 22 stopni. Barometr konsekwentnie wskazuje 997 hektopaskali, a wiatr mamy umiarkowany, chwilami porywisty, teraz przede wszystkim zachodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: We wtorek, 1 września 2026 roku, kto dzisiaj szczególnie świętuje? Bronisław, Idzi, August i Anna. Wszystkiego najlepszego.

Ach, ta ustna harmonika, na której zagrał przed laty Stevie Wonder, zespół Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart, czyli to musi być anioł, który gra z moim sercem, czyli gra z moimi uczuciami. Ważna informacja dla podróżujących autostradą A1, chodzi o 323 km i węzeł Łódź Południe. Na czas podnoszenia pojazdu ciężarowego jezdnia w kierunku Katowic została zablokowana i obowiązuje objazd drogą S8 do węzła Żgów i powrót na autostradę A1 w kierunku Katowic. To utrudnienie nadal obowiązuje. A w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania aktualne informacje dla kierowców, rozwiązanie filmowej zagadki, a także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dziś swoje kolejne, bodajże już 80. urodziny, obchodzi znany brytyjski muzyk i wokalista, członek legendarnej grupy Bee Gees, Barry Gibb. Zapraszam.

18 minut po godzinie 15 trwa specjalny konkurs z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Kolejna wypowiedź. Na rozpoczęcie roku szkolnego ja z synem naszykowaliśmy jedno z najważniejszych urządzeń, czyli budzik nastawiony na 6:30, żeby nie przegapić i nie zaspać w pierwszy dzień szkoły, w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Syn jest sową, a nie skowronkiem i przez całe wakacje miał komfort wstawania bez budzika. Drugą ważną rzeczą było sprawdzenie dojazdu do szkoły, roboty drogowe po drodze, zmiana trasy dojazdu z Bałut na Górną. Kolejna kwestia to relacja zdana pani, czy zadane na wakacje dwie lektury i jeszcze kilka baśni do wyboru zostały przeczytane. Dziś pani pytała, czy dzieci pamiętały i przeczytały. Druga sprawa to z kolei pan od instrumentu. Co z zadanych trzech utworów udało się zagrać, czy udało się ich nauczyć i czy instrument był używany w czasie wakacji codziennie. Na osłodę pierwszego dnia prezent od wychowawczyni dla każdego dziecka, lizaki z ładnie wydrukowanymi obrazkami pszczółki i życzeniami dla każdej kochanej pszczółki na nowy, dobry rok szkolny. Pozdrawiam, Agnieszka. My także pięknie pozdrawiamy panią Agnieszkę i jej syna, życząc wszystkiego, co najlepsze w nowym roku szkolnym i oczywiście nagradzamy specjalnym upominkiem, czyli wyprawką od Radia Łódź.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
2: Let's do it!
1: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
2: Oh yeah!
1: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
2: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: 9, 10 szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Sprawdźmy, jak podróżuje się, jak się jeździ po drogach naszego regionu. Jest z nami Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Zaczynamy od trudni na A1 w kierunku Katowic. Po wypadku, do którego doszło przed zjazdem mykanów w powiecie częstochowskim, problemy są też w Łódzkiem. A1 zamknięta jest od węzła Radomsko, na którym trzeba zjechać z tej trasy na objazd krajową 91. Utrudnienia są także na tej trasie. W miejscowości Gomunice doszło do wypadku. Tworzą się tu spore korki, więc kierowcy, którzy próbują ominąć A1, no niestety muszą zbroić się w cierpliwość. I jeszcze jedna informacja z drogi A1. Problemy są na węźle Łódź Południe, gdzie pojazd ciężarowy znalazł się w rowie. Na czas podnoszenia jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Objazd wyznaczono drogą S8 do węzła Żgów, następnie krajową 12 do Tuszyna i powrót do A1. No niestety 1 września nie jest dobrym dniem dla zmotoryzowanych. A kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
8: Jest 15:30. Oto skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
10: Po wypadku na autostradzie A1, po którym do tej pory trwają utrudnienia od węzła Mykanów do węzła Radomsko, zginęły 4 osoby, a 4 w ciężkim stanie zostały przewiezione do szpitali. Na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Na miejscu cały czas pracują służby. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy, a za kierownicę usiadł około 3 godzin przed wypadkiem. W Niemczech w pobliżu granicy z Polską, w Brandenburgii, znaleziono ładunki wybuchowe w pobliżu dużej elektrowni węglowej. Uszkodzenia trafostacji wskazują na możliwy atak na infrastrukturę energetyczną. Zagrożenia dla ludności nie ma, na miejscu pracują saperzy. Według miejscowej gazety policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Od tego roku szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Uczeń będzie musiał oddać urządzenie do depozytu albo schować wyłączony telefon na dno swojego plecaka. Szkoły same będą decydować, jakie konsekwencje będą wyciągane wobec uczniów, którzy nie dostosują się do zakazu. Uczniowie łódzkich szkół, z którymi rozmawiał nasz reporter, zwłaszcza starsi, nie są zadowoleni z tej zmiany, natomiast cieszy ona rodziców. Od zakazu używania telefonów komórkowych przewidziano wyjątki. Koniec wakacji, ale nie koniec sezonu nad wodą w Łodzi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłuża działanie miejskich kąpielisk. W 2 pierwsze weekendy września nadal będzie można kąpać się pod okiem ratowników na Stanach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku. Sezon na miejskich przystaniach potrwa jeszcze dłużej. Przez wszystkie wrześniowe weekendy czynne będą wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych w Arturówku, na Młynku i na Stawach Jana. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
8: Spoglądam przez nasze radiowe okna, no i dochodzę do wniosku, że aura szaleje, jest bardzo dynamiczna. Raz się chmurzy, raz się przejaśnia. Raz tych chmurek przybywa, raz wprost przeciwnie, ale cały czas obowiązuje zagrożenie dotyczące deszczu, to znaczy możliwości przelotnych opadów, więc o parasolach nie możemy zapomnieć. Na termometrze stabilnie, 19 stopni powyżej zera, gdzieniegdzie 20-21 w naszym regionie. Barometr także jest konsekwentny, od kilku godzin 997 hektopaskali. Taką mamy wartość. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, aktualnie zachodnio-południowy. Biometr neutralny.
2: Najdłuższa fala relaksu.

0: mnie.
1: Najdłuższa fala relaksu w radiu za 20 minut 16. Powracamy do emocji konkursowych, a konkretnie do naszego filmowego pytania. Brzmiało tak: gdzie mieściła się tajna siedziba polskich kryptologów do chwili wybuchu II wojny światowej? I mieli Państwo trzy warianty: w Krakowie, w Poznaniu i w Pyrach pod Warszawą. Oczywiście odpowiedź C, bo to słynne Pyry są znane z historycznego miejsca pracy polskich kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej. W latach 30. XX wieku na terenie Lasu Kabackiego wzniesiono kompleks budynków dla sztabu Głównego Wojska Polskiego, w którym do 1939 roku mieścił się referat niemiecki Biura Szyfrów. Dziś to jest głównie zielona, spokojna okolica z jednorodzinną zabudową. Tereny włączono w granice administracyjne stolicy w 1951 roku. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie. Laureatami są pani Joanna, Michalina oraz pan Sławomir. Serdecznie gratulujemy.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

ten czas umyka za 12 minut 16. Obiecałem o tej postaci chociaż troszeczkę powiedzieć. 1 września 1947 roku w Wielkiej Brytanii przyszedł na świat Barry Gibb, muzyk legendarnej grupy Bee Gees. Zespołu, który powstał w 1958 roku, a został rozwiązany w styczniu 2003 roku po śmierci Morrisa Gibba. Muzyka tej formacji oparta na wielogłosowych harmoniach śpiewanych falsetem z delikatnym akompaniamentem instrumentalnym potrafiła zdobyć uznanie publiczności na całym świecie. Całkowita liczba sprzedanych płyt zespołu Bee Gees jest szacowana na ponad 220 milionów egzemplarzy. W 1997 roku uzasadniono ich nominację do Rock and Roll Hall of Fame słowami: tylko Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Garth Brooks oraz Paul McCartney mogą pochwalić się większą liczbą sprzedanych płyt od zespołu Bee Gees. Specjalnie dla naszych słuchaczy, Too Much Heaven.

Niepowtarzalny błogostan, niepowtarzalny klimat tej piosenki Too Much Heaven i Bee Gees. Przypomniała mi się myśl wyrażona kiedyś przez Małgorzatę Musierowicz. Całe dobro, jakie nas otacza, to właśnie suma pojedynczych odpowiedzi na radosne sygnały dobrych ludzi. Ale te sygnały wysyła każdy z nas. Dobre sygnały i złe. A im więcej wysyłamy tych dobrych, tym większe szanse, że ludzie odpowiedzą nam tym samym. No właśnie, zapamiętajmy sobie i weźmy do serca te piękne słowa wypowiedziane przez pisarkę.

0: Gotowy D3. Brakuje bezpiecznego dojścia do przedszkola przy ulicy Jaracza w Łodzi. Z powodu remontu rodzice z dziećmi muszą iść ulicą albo przeciskać się wąskim przejściem między siatką a budynkiem. O szczegółach powiemy już za chwilkę w naszych wiadomościach o 16.
1: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu. Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
15: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
16: Co?
15: Podobno jest nowy system w Azji.
16: Aha.
15: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
16: Mordo.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Po reklamie.
0: Pilotem błyskawicy powracamy na drogi regionu i jednocześnie na łódzkie ulice Jakub Jędrzejewski.
18: Na początek autostrada A1, gdzie sytuacja niestety bez zmian. Cały czas nie pojedziemy tą trasą za węzłem Radomsko w kierunku Katowic. Te utrudnienia to oczywiście skutek wypadku, do którego doszło w Mykanowie w powiecie częstochowskim. Do wypadku doszło też na Krajowej 91, która jest objazdem dla A1. No i kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość między Kamieńskiem a Radomskiem, szczególnie w Gomunicach. Przenosimy się do Łodzi. Tu koniec wakacji z zdecydowanie widać na drogach. Ciasno jest na głównych trasach jak Aleja Włókniarzy czy WZK, ale też na remontowanej Pabianickiej, ulicy Aleksandrowskiej, ulicy Limanowskiego czy Alei Jana Pawła II. Zachowajcie ostrożność, bo przy takim natężeniu ruchu nie trudno o kolizję. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, minęła 16. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
19: Minister Spraw Wewnętrznych ostrzega przed możliwą rosnącą liczbą aktów rosyjskiego sabotażu. Niebezpieczna droga do jednego z łódzkich przedszkoli. Wyznaczone tymczasowe przejście prowadzi prosto do wygrodzonego z powodu remontu chodnika. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach. Rodzice w Łodzi są zadowoleni. Popołudnie i wieczór w regionie z częściowym zachmurzeniem. Noc ma być pogodna. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na większą liczbę aktów rosyjskiego sabotażu. Zdaniem Marcina Kierwińskiego podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej i planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
20: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię i intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
19: Wczoraj w nocy do zakładów w Skarżysku Kamiennej wtargnął zamaskowany sprawca i podpalił pomieszczenie magazynowe. Prokuratura zakwalifikowała sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi dożywocie. Kierownictwo zakładów rozważa wzmocnienie systemów bezpieczeństwa. Rodzice przedszkolaków alarmują. Do przedszkola przy ulicy Jaracza 68 w Łodzi nie ma bezpiecznego przejścia. Trzeba iść ulicą albo przeciskać się wąskim przejściem między siatką a budynkiem. Jak mówią rodzice, wyznaczone żółtymi pasami przejście prowadzi na chodnik, który jest wygrodzony z powodu remontu i trzeba zejść na jezdnię. Kilka metrów dalej można dojść do kolejnych pasów, ale wcześniej należy się przecisnąć bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem.
10: Pierwszy dzień dzisiaj tak naprawdę, więc to trzeba było po prostu, no tak przejść po prostu, no bardzo rozkopane jest.
16: A brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
21: I przeszedłem tędy niestety bez pasu. Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już urząd miasta. Straż miejska przed chwilą jechała, nawet się nie zatrzymała.
19: Zapytaliśmy zarząd drogi transportu, dlaczego piesi nie mają zapewnionego bezpiecznego przejścia do przedszkola, dlaczego przejście nie zostało wyznaczone na wprost wejścia do placówki i kiedy zakończy się remont. Czekamy na odpowiedź.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Od tego roku szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Uczeń będzie musiał oddać urządzenie do specjalnego depozytu albo schować wyłączony telefon na dno swojego plecaka. Szkoły same będą decydować, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec uczniów, którzy nie będą stosować się do zakazu. Rodzice uczniów łódzkich szkół, z którymi rozmawialiśmy, są z tej zmiany zadowoleni.
22: Dzieci w szkole powinny zająć się interakcjami między sobą, nauką, a nie siedzeniem w ekranie, bo i tak spędzają za dużo czasu przed ekranem.
23: Wszystkim tym rodzicom, którzy tak się strasznie martwią o to, że nie będą mogli się skontaktować z bąbelkami w szkole, no to zakaz jest używania w szkole, a nie poza szkołą. Więc jak dziecko wychodzi ze szkoły, może zadzwonić, powiedzieć: wyszedłem ze szkoły, wracam do domu.
24: Dzieci będą skupione na lekcji, a nie kombinowały, jak zajrzeć do telefonu i sprawdzić, co tam się dzieje.
19: Od zakazu używania telefonów przewidziano wyjątki. Na przykład dzieci chorujące na cukrzycę będą mogły korzystać z urządzenia, by monitorować poziom cukru. Można też będzie zadzwonić do rodzica w przypadku nagłego zdarzenia. Zakaz wszedł w życie dzisiaj, ale szkoły mają czas na dostosowanie swoich statutów do końca grudnia. Natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych decyzja o ewentualnym wprowadzeniu zakazu pozostaje w gestii dyrekcji. Łódź uczciła pamięć walczących podczas II wojny światowej. Przy pomniku chwały żołnierzy Armii Łódź w Parku Helenów odbyły się uroczystości w 87. rocznicę wybuchu wojny. Na placu przed pomnikiem zgromadzili się łodzianie, kombatanci i świadkowie wydarzeń z września 1939 roku, w tym ocalały z Holokaustu Leon Weintraub. Podczas uroczystości odmówiono modlitwę ekumeniczną za podległych i w intencji pokoju, a zakończyła je salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy. Anna Stańczyk-Przyłuska ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Łódź mówi, że II wojna światowa była dramatem narodu polskiego.
25: Dramat nieoczekiwany, pomimo znajomości sytuacji ogólnoświatowej, jednak społeczeństwo polskie liczyło, że losy potoczą się inaczej. Dramat, który zakończył się między innymi powołaniem do życia najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej.
19: Żołnierze Armii Łódź byli jednymi z tych, którzy przyjęli na siebie główne uderzenie sił niemieckich i opóźniali ich marsz na stolicę. Dziś wcześnie rano uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się też w Wieluniu, który był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Niemców 1 września 1939 roku. Kolejne wiadomości o 16.30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Polska aktualnie znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, a o pogodzie w kraju decydują uformowane nad Atlantykiem niże Sina oraz Tessa. Jak to się przekłada na pogodę w Łodzi w regionie? No tak jak widzimy za radiowym oknem. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i cały czas możliwe przelotne opady deszczu. Właśnie pada. Przydadzą się zatem parasole. Nieco cieplej niż przed godziną. Mamy teraz 20 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 997 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, przede wszystkim z kierunków zachodnich. Zdaniem synoptyków jutro od zachodu w głąb Polski rozbuduje się z kolei klimat wyżowy, co przejściowo wygasi rozwój chmur kłębiastych i uspokoi aurę. Na terenie kraju opady ustąpią, a słaby przelotny deszcz prognozowany jest jedynie na północnym wschodzie.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16 dopłynęliśmy do brzegu, czyli ta największa fala relaksu dobiegła już końca za wspólnie spędzone 4 godziny. Dziękuję pięknie Adam Miksa, Jakub Janik i mówiący te słowa Piotr Stańczyk, a w naszym studiu pojawił się już Piotr Andrzejczak. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: 1 września, znamienna data. Dzisiaj staraliśmy się także naszych słuchaczy zainteresować quizem szkolnym. Lubiłeś, Piotrze, powroty z wakacji do szkoły, czy niekoniecznie?
2: Nie lubiłeś. W przeciwieństwie do innych.
0: Ten pierwszy dzień zawsze wydawał się bardzo sympatyczny, prawda? Natomiast obawy rodziły kolejne.
2: Ja nie miałem specjalnie obaw, jeżeli chodzi o szkołę. Jestem tak stary, że nie pamiętam, jak to wyglądał 1 września.
0: No dobrze, to nie będę cię dłużej męczył, nie będę drążył tego tematu, tym bardziej, że wiem, że dużo, dużo aktualnych spraw, także dotyczących nowego roku szkolnego, właśnie w programie Słuchasz i Wiesz, do którego wysłuchania teraz serdecznie z Piotrem zapraszamy.
3: Słuchasz i Wiesz.
2: Ale zanim o początku nowego roku szkolnego, to zajrzymy do antysemickiej księgarni, która znajduje się w centrum Łodzi. Przy ulicy Nawrot działa Klub Książki Patriotycznej, a na wystawie eksponowane są książki wyraźnie podsycające wzajemne oskarżenia między Polakami, Żydami i Ukraińcami. Między innymi takie tytuły: Garbate nosy kulisy judaizacji czy Protokoły mędrców Syjonu.
4: Można znaleźć u nas publikacje niewygodne, których próżno szukać w popularnych sieciach. Czytelnik nie musi się z nimi zgadzać.
5: To nawet już nie są tylko jakieś hasła pisane na murach czy na witrynkach, natomiast to są już też akty realnej przemocy i to wszystko do tego prowadzi.
7: Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
2: Jeden z łódzkich społeczników zgłosił już do śródmiejskiej prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Rozpoczął się oczywiście oficjalnie już dzisiaj nowy rok szkolny. W wielu placówkach w Łodzi uczniowie mają już za sobą uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego przed uczniami i nauczycielami. W tym roku jednak wiele zmian w przedszkolach i szkołach podstawowych. Od tego roku będzie obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych. Uczniowie, szczególnie starszych klas szkół podstawowych, chyba jednak nie są z tego zadowoleni.
8: Słabo. Nudno jest też w sumie na przerwach.
26: No ale to z kolegami nie można rozmawiać na przerwie.
8: Niby można, ale tak przez 7 godzin tak codziennie, no to nie za bardzo.
27: W tych najmłodszych klasach dzieci potrzebują chyba najwięcej takiego kontaktu z rówieśnikami, ale wydaje mi się, że 7., 8. klasa to już jest kwestia sporna.
2: Będą także wyjątki, między innymi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, a smartfon będzie można jednak wykorzystywać. Ale tylko w celach edukacyjnych, jeżeli zdecyduje o tym nauczyciel. No i także o problemach związanych z początkiem roku szkolnego, o problemach dotarcia między innymi do przedszkoli. No na przykład na sieradzkim osiedlu przy ulicy Łukietka kierowcy notorycznie mają zakaz wjazdu, wybierają skrót, doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych, którzy z braku chodnika muszą poruszać się jezdnią. Dotąd kończyło się tylko na stłuczkach. Mieszkańcy boją się, że w końcu może dojść tam do tragedii.
28: Już raz było takie zdarzenie, gdzie szła grupa dzieci i naprawdę niewiele brakowało, żeby tam się coś wydarzyło. Były też uszkodzone 2 samochody w tym miejscu, które niedaleko były zaparkowane.
2: Właśnie nie ma chodnika, codziennie dzieci chodzą tamtędy do szkoły, bowiem w pobliżu znajdują się 2 placówki oświatowe. O problemach także rodziców, którzy chcą doprowadzić swoje dzieci do przedszkola w Łodzi przy ulicy Jaracza, muszą iść ulicą albo przeciskać się wąskim przejściem między siatką a budynkiem. Interweniują w tej sprawie, żeby wreszcie mogli bezpiecznie dojść do placówki. O tym będziemy także mówili, ale już przed godziną 17. Dodam tylko, że jeszcze Agata Zielińska jest wydawcą naszego programu.
3: Słuchasz i wiesz.
2: A dodam, że oczywiście mogą Państwa cały czas korespondować z nami na adres studiomałpa.radioloć.pl albo telefonować 606 78 78 78.

0: Muzycznie rozpoczęliśmy od występu grupy U2.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No a teraz o pewnej księgarni. Antysemickie treści w Centrum Łodzi alarmują społecznicę, a prokuratura będzie badać sprawę. Chodzi o księgarnię w stolicy regionu, która na wystawie promuje takie tytuły jak Garbate nosy kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czy Polska Palestyną Europy, czy już sławne protokoły mędrców Syjonu, które jak wiemy są fałszywką wyprodukowaną na zlecenie służb rosyjskich wiele, wiele lat temu. A tym tematem zajął się dzisiaj obecny w studiu Michał Dąbrowski.
2: Dzień dobry. W Śródmieściu Łodzi działa Klub Książki Patriotycznej. Księgarnia oferuje tytuły i artykuły, które według społecznika Stanisława Ruszczyka mają podsycać konflikty między Polakami, Żydami i Ukraińcami.
3: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
2: Mówi Radio Łódź Stanisław Roszczyk, a prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński odpowiada, że nie sprzedaje książek promujących nienawiść. Są to tytuły ciekawe i niezakazane.
4: Można znaleźć u nas publikacje niewygodne, których próżno szukać w popularnych sieciach. Czytelnik nie musi się z nimi zgadzać, no ale powinien mieć możliwość samodzielnego czytania, myślenia, czy tam wyrobienia sobie opinii. Ja polecam przeczytać te książki. No.
5: A jeżeli chodzi o te protokoły mędrców Syjonu, to jest taka publikacja, która trochę przykuła moją uwagę, bo też spojrzałem na Państwa stronę. I tam jest opisane, jest zaznaczone, że rzeczywiście większość historyków skłania się ku tezie, że to był falsyfikat. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że te protokoły miały być autorstwa Żydów, podczas gdy rzeczywiście już jest konsensus między historykami, że to była fałszywka wyprodukowana na zlecenie ochrony pod koniec XIX wieku, żeby Żydów obarczyć winą za niepowodzenia Imperium Rosyjskiego. Czy taka adnotacja nie powinna się też pojawić?
4: Gdy, że inne księgarnie też mają ją w ofercie, także można przyjść, przeczytać, kupić, zaznajomić się z tym. No, nie widzę problemów w sprzedaży tego typu publikacji.
2: Trenerka antydyskryminacyjna Eliza Gaust podkreśla, że mowa nienawiści nie kończy się na słowach, a wszystkie jej przypadki są alarmujące.
6: Same okładki tak naprawdę, nawet dla kogoś, kto nie będzie się interesował treścią, są już tak naprawdę bardzo tendencyjne. Chociażby okładka, która ma taką antysemicką karykaturę, no już dużo tak naprawdę mówi o tym, co możemy znaleźć w środku. To jest mowa nienawiści, którą słyszymy na ulicach. Coraz więcej jest przypadków tego, że chociażby osoby z Ukrainy są już realnie atakowane na ulicach. Więc to nawet już nie są tylko jakieś hasła pisane na murach czy na witrynkach, natomiast to są już też akty realnej przemocy. I to wszystko do tego prowadzi.
2: Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna.
0: A tematem księgarni na ulicy Nawrót zajmował się dzisiaj reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
1: Słuchasz i wiesz.

0: To grupa Falls, a my za chwilę wracamy na ulicę Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Rodzice dzieci, które mieści się z przedszkola, które mieści się przy ulicy Jaracza 68, zwracają uwagę na brak bezpiecznego dojścia do placówki przez remont. Chodnik w okolicach jest wygrodzony, dlatego piesi muszą wejść na jezdnię albo przejść bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem. Byliśmy tam na miejscu, rozmawialiśmy z rodzicami i nasza reporterka pytała, jak przejść na drugą stronę ulicy.
2: Nie mam pojęcia. Pierwszy dzień dzisiaj tak naprawdę, więc to trzeba było po prostu, no tak przejść po prostu, no bo rozkopane jest.
3: Brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
4: Szukam bezpiecznego przejścia do tego przedszkola.
5: Nie mam.
4: Jak to zostało teraz zrobione? Jak trzeba przejść, żeby dojść?
5: Nie wiem, no chyba tutaj, bo to jest jedyne wejście. Więc...
4: Ale tu nie ma pasów.
5: Przeszedłem tędy niestety bez pasów. Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już urząd miasta powinien. Straż miejska przed chwilą jechała, nawet się nie zatrzymała.
6: Jak się okazało, pracami przed przedszkolem jest również zaskoczona dyrektorka placówki Beata Pawlicka. Jak słyszymy, nikt jej o remoncie nie poinformował.
7: Nie dostałam oficjalnego pisma na temat tutaj rozpoczętych prac. W piątek wychodząc z pracy zauważyłam, że pracownicy zdejmują płyty chodnikowe, kopią rów. Nie ma wyznaczonego miejsca do przechodzenia. To miejsce jest gdzieś tam wcześniej przed płotem, którym zostały zagrodzone wykopy. Jak się okazuje, te wykopy są coraz większe, prace nie zostały ukończone.
6: Jak zaznacza pani dyrektor, w sprawie ma zainterweniować przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
7: Otrzymałam telefon z sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej, bo też rodzice tam interweniowali. Opisałam, jak to wszystko wygląda. Powiedziałam, że no nie mamy oficjalnej informacji na temat tego, jakie roboty tu będą wykonywane, jak długo potrwają. Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody. Także rodzice mają tutaj utrudnione wejście do przedszkola. Otrzymałam tylko informację, że będziemy w kontakcie, że pan radny będzie dalej tam interweniował, działał.
8: No tak, ja zostałem, że powiem, zaczepiony na jednym z portali społecznościowych z taką informacją, że rzeczywiście tam są jakieś prace i uniemożliwiają dostęp do tego budynku.
6: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
8: Poprosiłem o informację, z czego one wynikają. Ta informacja jest taka, że to była jakaś nagła awaria z 28 sierpnia, ale jakby niezależnie od tego zwróciłem się też z prośbą o to, żeby sprawdzić, jaka jest możliwa tymczasowa organizacja ruchu w czasie tych prac. One mają co prawda potrwać kilka dni, no ale mimo wszystko przez te dni codziennie tam są zaprowadzane dzieci do przedszkola, więc ten dostęp powinien być w jakiś cywilizowany sposób zorganizowany. Tym bardziej, że są to dzieci małe, więc to przejście powinno być jak najbardziej bezpieczne. Postaram się w dniu jutrzejszym wrócić z jakąś konkretną informacją, co udało się w tej sprawie zmienić.
6: Czyli jest szansa, że po prostu to przejście na te kilka
8: tak,
6: dni...
8: Tak, zostanie wyznaczone. Tak, tak.
0: Sprawdzimy więc w najbliższych dniach, czy to przejście będzie wyznaczone, czy też nie. Dzisiaj Joanna Karp próbowała dowiedzieć się, jak rodzice mają bezpiecznie, nie wiem, prowadzić dzieci do przedszkola przy ulicy Jaracza 68. Słuchają Państwo Radia Łódź. Oczywiście zapraszam także do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej. Adres pewnie świetnie Państwo znają, ale przypomnę radiołódź.pl. Wszystkie najświeższe informacje z Łodzi i z regionu właśnie na tej stronie będzie można przeczytać.
1: Słuchasz i wiesz.

0: death.
1: Pora, abyśmy sprawdzili, jak wygląda sytuacja na naszych drogach, a to wszystko kontroluje Kuba Jędrzejewski.
2: To nie jest niestety dobre popołudnie do podróżowania autostradą A1 w Łódzkiem. Przypominamy, że zamknięta jest autostrada za węzłem Radomsko po wypadku, do którego doszło w powiecie częstochowskim. Służby kierują na objazdy na Krajową 42 i dalej Krajową 91. Utrudnienia na autostradzie są też bliżej stolicy województwa. Przy węźle Łódź Południe pojazd ciężarowy wjechał do rowu i trwa akcja podnoszenia tego pojazdu. Zablokowany jest pas wolny w kierunku Katowic oraz pas szybki na łącznicy w relacji Gdańsk-Wrocław. I na koniec zaglądamy jeszcze do Aleksandrowa Łódzkiego. Ciasno na ulicy Wojska Polskiego, czyli zaraz po przejeździe wiaduktu na S14 jadąc od Łodzi. Luźniej robi się dopiero za skrzyżowaniem z Konstantynowską. Zatem dużo cierpliwości i do usłyszenia tuż przed 17.
1: Słuchajcie Państwo, Radio Łódź, jest 16.30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości w naszym programie. W studiu jest Beata Janowska.
3: Niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe na trafostacji niedaleko granicy z Polską. Funkcjonariusze informują, że doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Na podstacji Turnow-Preilach, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, znaleziono więcej ładunków wybuchowych. Nie wszystkie jednak eksplodowały. Niewielka skala uszkodzeń doprowadziła rano do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni węglowej w Jęczwalde. Wizerunek olimpijczyków został sprzedany Zonda Krypto. Takie zapisy znalazły się w umowie sponsorskiej, do której dotarli dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski. Według niej Zonda Krypto i agencje reklamowe działające na jej zlecenie mogły wykorzystywać zdjęcia i głosy zawodników w dowolny sposób, a wszelkie roszczenia z tym związane wziął na siebie Polski Komitet Olimpijski. Wiceminister sportu Piotr Borys mówi, że taka umowa to skrajna nieodpowiedzialność i niegospodarność. Wiceminister ma nadzieję, że w niedługim czasie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego odwoła przebywającego w areszcie prezesa. Telefony do depozytu albo na dno plecaka. Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz ich używania. Szkoły będą same decydować, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec uczniów, którzy nie będą stosować się do zakazu. Przewidziano jednak wyjątki. Z telefonów będą mogły korzystać dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi. Urządzenia mogą też być używane podczas lekcji dla potrzeb edukacyjnych. W szkołach ponadpodstawowych zasady nadal ustala dyrekcja. Kierowcy w Koluszkach doczekają się nowego ronda. Rozwiązanie ma usprawnić ruch na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Rondo powstanie w przyszłym roku w ciągu drogi wojewódzkiej prowadzącej w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki temu można będzie płynniej włączać się do ruchu z sąsiednich ulic. Obok mają powstać nowe ścieżki rowerowe. Widzew Łódź ma nowego piłkarza. Portugalczyk Dani Silva został wypożyczony z duńskiego Midtjylland do końca sezonu. Zawodnik ma 26 lat i spore doświadczenie. Rozegrał prawie 50 meczów w rodzimej lidze, 25 spotkań we włoskiej Serie A. Grał również na Cyprze i w Danii. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: No teraz słów kilka o pogodzie. Przed momentem jeszcze padał deszcz, teraz już się powoli rozpogadza, ale tak naprawdę to już to takie pierwsze oznaki jesieni dzisiaj są. Po południu wieczorem będzie duże zachmurzenie, ale możliwe przejaśnienia i rozpogadzenia miejscami. Także może popadać. W tej chwili temperatura wynosi 20 stopni, wieje umiarkowany wiatr, ale okresami może być porywisty zachodni.
4: Słuchasz i wiesz.

0: Już za chwilkę zajrzymy do Sieradza, bo tam na ulicy Łokietka kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu, wybierają skrót, doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych, a to jest o tyle jeszcze bardziej karygodna sytuacja, że tamtędy chodzą także dzieci.
1: Już raz było takie zdarzenie, gdzie szła grupa dzieci i naprawdę niewiele brakowało, żeby tam się coś wydarzyło. Były też uszkodzone dwa samochody w tym miejscu, które niedaleko były zaparkowane.
0: No i to jest problem, bo nie ma tam chodnika, ale miejmy nadzieję, że wszystko zostanie w jakiś tam sposób wyjaśnione. Rozpoczyna się rok szkolny, no i w wielu szkołach uczniowie mają już za sobą uroczystości otwarcia nowego roku. Przed uczniami i nauczycielami wiele zmian. Między innymi to trzeba będzie chować telefony komórkowe do specjalnych pojemników, no bo w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz właśnie używania smartfonów. Jeszcze słuchacz odnosi się do informacji o pewnej księgarni, która jest w Łodzi i komentuje, że wolność słowa zapisana w naszej konstytucji nie zabrania księgarni sprzedawać książki tak, jak im się podoba. To cytat. Każdy ma prawo przeczytać książki, jakie chce i wyrobić sobie zdanie też, jakie chce. A jeżeli ktoś czuje się zagrożony, to niech wydaje swoje książki i głosi swoją prawdę, byleby ta prawda potem nie przerodziła się tylko w rzeczywistość. To tak historycznie do tego podejdę.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: specjalnego depozytu lub schowania wyłączonych telefonów na dno plecaka. W przypadku szkół ponadpodstawowych dyrektorzy będą mieli swobodę w ustalaniu zasad korzystania z telefonów, a wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka uważa, że to jest bardzo korzystna zmiana.
1: Godziny, które dzieci będą spędzać w placówkach edukacyjnych bez właśnie tego świata cyfrowego, to jest bardzo ważny krok w kierunku higieny cyfrowej, a po drugie mam nadzieję też, że rodzice też będą zwracać uwagę, co dzieci robią właśnie w sieci, jeśli chodzi już o zajęcia i czas poza lekcjami, także myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, a przede wszystkim obowiązek, który musi funkcjonować w każdej placówce edukacyjnej na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.
2: Ewa Błaszczyk, nauczycielstwo organizacyjne kształcenia w integracyjnej szkole podstawowej nr 67 w Łodzi. Z mojego doświadczenia dość długiego w pracy w szkole myślę, że jest to bardzo dobra propozycja. Dzieci będą miały więcej czasu na to, żeby z sobą porozmawiać, żeby po prostu pobyć ze sobą na przerwie, tak? A nie siedzieć i patrzeć telefon albo komunikować się przez telefon. Tak?
3: A do tej pory tak było?
2: Staraliśmy się, żeby dzieciaki jak najmniej używały telefonów komórkowych. W klasach 1-3 właściwie nie było takiej potrzeby, żeby dzieciaki używały i nie obserwowaliśmy, żeby dzieci nosiły te telefony, a w klasach starszych bywało różnie. Natomiast myślę, że teraz ta zmiana będzie dobrą zmianą.
4: W tych najmłodszych klasach dzieci potrzebują chyba najwięcej takiego kontaktu z rówieśnikami, ale wydaje mi się, że 7-8 klasa to już jest kwestia sporna.
5: Powiedzieli nam, że nawet jakbyśmy go mieli niewłączonego, to możemy mieć tam problem z tym, nie?
3: Tak, nie macie co robić na przerwach, że musicie tych telefonów używać?
5: Nie, no ale przynajmniej sprawdzić godzinę, nie?
3: To zegarek jest.
5: No ale nie każdy ma zegarek, właśnie o to chodzi.
6: Słabo. Nie można sprawdzić godziny, nudno jest też w sumie na przerwach. Mamy 7 godzin w szkole. Na przykład można zrobić, że na przykład jedna długa przerwa z telefonem.
3: No ale to z kolegami nie można rozmawiać na przerwie.
6: Niby można, ale tak przez 7 godzin tak codziennie, no to nie za bardzo.
7: Jak zauważa Bartłomiej Rosiak, nauczyciel z 29 Liceum w Łodzi, który był porannym gościem Radia Łódź, ten zakaz to nie jest rewolucyjna zmiana.
8: Ministerstwo rzeczywiście dało taki twardy zapis o zakazie, chociaż są pewne wyjątki.
9: Ze względu na stan zdrowia, czy też jeżeli nauczyciel dopuści
8: tak,
9: w trakcie lekcji.
8: Właśnie, i warto, żeby nauczyciel o tym wiedzieli, że te technologie informacyjno-komunikacyjne mogą dalej być wykorzystywane przez nich, ale nie dało w zasadzie żadnych narzędzi. Po pierwsze, nie dało żadnych wskazówek odnośnie do tego, gdzie te telefony mają się znajdować. Poza tym, no, nie przewidziano też żadnego katalogu jakichś kar za to, że te telefony jednak będą używane, ponieważ wykorzystano tutaj, w moim odczuciu, no, instrumentalnie autonomię szkoły. Tam, gdzie szkoły potrzebują naprowadzenia i równie twardych zapisów odnośnie do realizacji jakichś założeń, tam jest autonomia szkoły.
10: Moja córka ma ograniczony dostęp do telefonu do godziny dziennie i jakoś to funkcjonuje. Nie narzekam.
11: Wszystkim tym rodzicom, którzy tak się strasznie martwią o to, że nie będą mogli się skontaktować z bąbelkami w szkole, to zakaz jest używania w szkole, a nie poza szkołą. Więc jak dziecko wychodzi ze szkoły, może zadzwonić, powiedzieć: wyszedłem ze szkoły, wracam do domu, a nie po to, żeby rodzice też wydzwaniali do dzieci i sprawdzali, co te biedne dzieci tam w tej szkole robią, jak strasznie ich męczą. Więc to jest bardzo dobry pomysł, żeby telefonów nie było.
4: Uważam, że to jest bardzo dobra zmiana, dlatego że zdecydowanie szkoła nie jest miejscem, w którym powinno się korzystać z elektroniki, z mediów społecznościowych. Dzieci w szkole powinny zająć się interakcjami między sobą, nawiązywaniem relacji, przyjaźni.
10: Dzieci będą skupione na lekcji, a nie kombinowały, jak zajrzeć do telefonu i sprawdzić, co tam się dzieje. Jest tyle pomocy edukacyjnych, pisemnych, wydrukowanych, że można z tego korzystać.
0: A w przypadku naruszenia zakazu szkoły będą musiały same wyciągać konsekwencje wobec uczniów. Mogą to być upomnienia, rozmowy z rodzicami, a w przypadku powtarzających się incydentów obniżenie oceny ze sprawowania. Choć zakaz wchodzi w życie dzisiaj, szkoły mają czas do końca grudnia na dostosowanie się do swoich statutów.
12: Słuchasz i wiesz.

0: No to teraz jeszcze na koniec naszego programu zajrzymy do Sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No właśnie w Sieradzu na osiedlu przy ulicy Łokietka kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu. Skraca im to drogę oczywiście, ale stwarza zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza słabo widocznych dzieci. Wszystko dzieje się na drodze między blokami 33 i 51, gdzie znajduje się zakaz wjazdu. A na tym miejscu był dzisiaj reporter Radia Łódź Kasper Rafalski.
2: Od dziś, od 1 września dzieci wracają do szkół. W Sieradzu w rejonie ulicy Łokietka są dwie szkoły podstawowe, 9 i 10. A tuż obok nich osiedle, na którym kierowcy notorycznie łamią zakaz wjazdu. Jako że nie ma tam chodnika, mieszkańcy poruszają się po jezdni, co powoduje niebezpieczne sytuacje. Zapytaliśmy ich dzisiaj, jak oceniają ruch w tym miejscu.
3: Taka dosyć wąska ta uliczka.
4: No, jeszcze tam samochody poparkują, no to jest problem. No.
3: A tu właśnie teraz widzimy, do szkoły na przykład dzieci też idą, a no nie widać ich stąd.
4: No nie widać, no jest tu niebezpiecznie.
5: Jest to o tyle niebezpieczne, że tam też poruszają się piesi, którzy niestety nie mają chodnika do dyspozycji. Idą dzieci do szkoły, bo są dwie szkoły w pobliżu, więc wychodząc nawet z klatek schodowych sąsiednich bloków, muszą przejść przez tą uliczkę i mało widoczne są te dzieci wtedy, czy też inne osoby.
2: Mówi radna Rady Miasta Sieradza Joanna Elerowska-Dębska. Jak dodaje, kierowcy swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
5: Już raz było takie zdarzenie, gdzie szła grupa dzieci i naprawdę niewiele brakowało, żeby tam się coś wydarzyło. Były też uszkodzone dwa samochody w tym miejscu, które niedaleko były zaparkowane, ponieważ no też samochód chciał szybko przejechać, rozpędził się i niestety uderzył.
4: No tamto jest niebezpiecznie, ja bym tam nie zaparkowała, wolałabym zaparkować tutaj przed ulicą.
3: A czemu tu w ogóle wjeżdżają, pani zdaniem?
4: Nie wiem, wygodniej.
3: Najłatwiej tutaj sobie skrócić tą, no, ten odcinek.
5: Znacznie skraca im to drogę przejazdu, ponieważ nie muszą objeżdżać wtedy dookoła osiedla, natomiast no, nie liczą się z tym, że jednak jest to niebezpieczne.
2: A co grozi za zignorowanie znaku zakazu wjazdu, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
6: Kierujący, który łamie zakaz wjazdu, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i w tej sytuacji mandat karny może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych oraz 8 punktów karnych.
2: Kara mandatu to jedno, najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo, tym bardziej, że 3 lata temu w okolicy doszło już do tragedii.
5: Składam kilka razy już te interpelacje i ponawiam je cały czas, ponieważ nie chcę czekać do momentu, kiedy coś się wydarzy, tak jak miało to miejsce na Łokietka troszeczkę dalej, w okolicy apteki.
3: Co się wydarzyło?
5: Kilka lat temu zginął tam pan, który przechodził przez jezdnię i niestety no, te pasy wcześniej tam nie istniały. Po tym wypadku je zrobiono. No, nie powinna być taka kolejność, prawda? Myślę, że tutaj potrzeba trochę innych działań. Z tego, co kiedyś rozmawiałam z pracownikiem spółdzielni, już spółdzielnia się o to ubiegała, żeby tam zrobić chodniki. Ja wiem, że to jest kosztowna inwestycja, ale życie ludzkie jest bezcenne.
2: Chodniki na pewno zwiększyłyby bezpieczeństwo. Wprawdzie obecnie co jakiś czas miejsce kontrolują służby. Zdaniem radnej działania te nie są wystarczające na skracających drogę kierowców.
0: A my dodajmy, że przy ulicy, na której kierowcy lubią wjechać pod prąd, rosną także gęste krzaki, które dodatkowo zmniejszają pole widzenia.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
12: Co?
11: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
12: Dziewczyno.
11: Co?
12: To jest fake.
13: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Po reklamie.
17: No to sprawdzimy, jak zmieniła się sytuacja na naszych drogach. Kuba Jędrzejewski.
18: Praktycznie bez zmian. Autostrada 1 zablokowana w kierunku Katowic. To po wypadku, do którego doszło przed zjazdem Mykanu w powiecie częstochowskim. A jedynka zamknięta jest od węzła Radomsko, na którym trzeba zjechać na objazd drogami krajowymi 42 i 91. W przypadku tej drugiej mamy spory ruch i trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo dodatkowym utrudnieniem jest wypadek, do którego doszło między Kamieńskiem a Radomskiem w miejscowości Gomunice. Więcej o tym zdarzeniu już za chwilę w serwisie informacyjnym. Tymczasem wracamy na A1. Przy węźle Łódź Południe pracują służby, które wyciągają samochód ciężarowy z rowu. Zablokowany jest pas wolny w kierunku Katowic oraz pas szybki na łącznicy w relacji Gdańsk-Wrocław. A w Łodzi omijajcie m.in. Limanowskiego, Pabianicką, Palki i Aleje Włókniarzy. Szerokiej drogi!
17: Minęła godzina 17, a słuchają Państwo Radio Łódź.
19: No
17: A w naszym programie pora teraz na wiadomości, które przedstawi Beata Janowska.
12: We wiadomościach ładunki wybuchowe w pobliżu elektrowni w Brandenburgii co najmniej jeden eksplodował. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich książek sprzedawanych w łódzkiej księgarni i nowy zawodnik łódzkiego Widzewa wypożyczony do końca sezonu z Danii. Wieczorem jeszcze miejscami może przelotnie padać, noc ma być pogodna. Na początek, zgodnie z zapowiedzią w serwisie drogowym, o utrudnieniach w okolicy Radomska. Autostrada A1 nadal jest zablokowana, a do kolejnego zdarzenia drogowego doszło na równoległej drodze krajowej 91. Autostrada A1 została zablokowana po wypadku w województwie śląskim. Kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, 4 inne zostały ciężko ranne. W związku z utrudnieniami na autostradzie kierowcy jadą objazdem drogą numer 91. Tymczasem na tej trasie w kierunku Kamieńska w miejscowości Gomunice zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Poszkodowana została kobieta kierująca samochodem osobowym, mówi starszy kapitan Marek Jeziorski ze Straży Pożarnej w Radomsku.
19: Kierowca samochodu ciężarowego nie uskarżał się na żadne dolegliwości, nie wymagał pomocy medycznej. Kobieta znajdowała się pod opieką pogotowia ratunkowego.
12: W Gomunicach nadal pracują służby. Do niedawna ruch odbywał się wahadłowo. W tej chwili droga została już udrożniona, ale nadal są korki. Niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe na trafostacji niedaleko granicy z Polską. Funkcjonariusze informują, że doszło do przynajmniej jednego wybuchu. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O szczegółach Adam Górczewski.
20: O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu, a na podstacji Turnów-Prajlak, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską, znaleziono więcej ładunków wybuchowych, nie wszystkie jednak eksplodowały. Niewielka skala uszkodzeń doprowadziła o 8 rano do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni węglowej w Jęczwalde, leżącym 10 kilometrów od granicy z Polską. Wiązało się to z krótką przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców, ale po kilku minutach prąd popłynął z innych źródeł. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
12: Niemiecka policja przeczy podawanym przez lokalne media informacjom o znalezieniu elementów rakiet, ale potwierdza, że na terenie podstacji znaleziono wiele śladów, które teraz będą badane. Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. O sprawie alarmują społecznicy. Zawiadomili prokuraturę. Chodzi o księgarnię, która na wystawie promuje takie tytuły jak Garbate nosy, kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, czy Protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia publikacja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb i miała podsycać antysemickie nastroje. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
21: W śródmieściu Łodzi działa Klub Książki Patriotycznej. Księgarnia oferuje tytuły i artykuły, które według społecznika Stanisława Roszczyka mają podsycać konflikty między Polakami, Żydami i Ukraińcami.
22: Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej.
21: Mówi Radiu Łódź Stanisław Roszczyk, a prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński odpowiada, że nie sprzedaje książek promujących nienawiść.
23: Można znaleźć u nas publikacje niewygodne. Czytelnik nie musi się z nimi zgadzać. Powinien mieć możliwość samodzielnego czytania, myślenia.
21: Trenerka antydyskryminacyjna Eliza Gaust podkreśla, że mowa nienawiści nie kończy się na słowach, a wszystkie jej przypadki są alarmujące.
24: Coraz więcej jest przypadków tego, że chociażby osoby z Ukrainy są już realnie atakowane na ulicach.
21: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna.
25: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Dani Silva został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Portugalczyk został wypożyczony z duńskiego Midtjylland do końca sezonu. Tak 26-letniego pomocnika opisuje trener łodzian Aleksander Wukowicz.
26: Dobrze się czuję w grze do przodu, jak i w bronieniu. Zawodnik, który ma co prawda w młodzieżowej, ale w reprezentacji Portugalii występy w kilku dobrych klubach, w kilku dobrych ligach występował, więc doświadczenia mu nie brakuje.
12: Silva rozegrał prawie 50 meczów w rodzimej lidze, 25 spotkań we włoskiej Serie A, grał również na Cyprze i w Danii. Widzew będzie mógł wykupić Portugalczyka po zakończeniu okresu wypożyczenia. Więcej o nowym zawodniku można przeczytać na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości o 17.30.
27: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Jest 20 stopni ciepło, ale nad Łodzią spore zachmurzenie, chociaż zapowiadane są jeszcze niewielkie przejaśnienia. Miejscami możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie nocą do 11-13 stopni. Będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr północno-zachodnie i zachodnie.
27: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Na naszym zegarze prawie 6 minut po godzinie 17. Kuba Janik realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witamy serdecznie, można powiedzieć, w nowym sezonie.

Moje miasto to twoje dłonie, zawleczone oddechy oczy.

skronie rosą błyszczą miłosną. Gdy splatamy się jak korzenie,

Moje miasto, zespół Rambo Jet na początek dzisiejszej audycji. W piątek był tutaj Sławek Macias, opowiadał o kulisach powstawania tego utworu i w ogóle o kulisach, można powiedzieć, reaktywacji zespołu Rambo Jet, który powraca w trochę zmienionym składzie, ale ze Sławkiem na perkusji, a także jako autorem tekstów. Świetny utwór, Moje miasto. Będziemy pewnie często go słuchać teraz jeszcze w tych ostatnich dniach lata, bo on ma taki jeszcze letni, przepiękny powiew. Sławek obiecał, że będzie mniej więcej co miesiąc przychodził z kolejnym nagraniem. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przyznam się Państwu, że zacząłem ten dzisiejszy dyżur radiowy od kawy dużej. No, zarwałem noc wczoraj, przyznaję, ale Iga grała przepięknie i było warto.

Piosenka tenisowa poświęcona drużynie Philadelphia Freedom, kierowanej przez Billie Jean, tę słynną tenisistkę, której puchar teraz też jest rozgrywany. To była po prostu przyjaciółka Eltona Johna i bardzo Elton jej kibicował. Chodziło też o pewne sprawy równouprawnienia płci, ale to już zostawiamy. Może przy okazji kiedyś jeszcze w historii pewnej piosenki przypomnę historię tego utworu Philadelphia Freedom. Iga oczywiście nie w Filadelfii, ale w Nowym Jorku. Na razie awansowała do drugiej rundy w świetnym stylu, oby tak dalej. Powiedziałem o kawie, Kuba zrobił sobie kawę, ale on jest dzisiaj tutaj do 23:00. Ja trochę krócej, jakaś słaba mi ta kawa wyszła. No to chociaż w piosence wyjdzie odrobinę lepiej. Zespół Blair, a za 5 minut zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Carole King, zanim osiągnęła gigantyczny sukces jako solistka na początku lat 70., przez ponad dekadę pisała piosenki dla innych wykonawców. Carole głównie w duecie z Jerrym Goffinem, prywatnie mężem, napisała chociażby takie szlagiery jak Will You Love Me Tomorrow, The Locomotion, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Carole sama też próbowała nagrywać swoje piosenki, jednak miała świadomość, że nie dysponuje wybitnym głosem ani charyzmą. Jak to jednak w życiu bywa, czasami dochodzi do przewrotnych sytuacji. Tak było z piosenką It Might As Well Rain Until September z 1962 roku, którą Carole nagrała, by pokazać ją innemu wokaliście, ale po kolei. Carole i Jerry pracowali jako etatowi kompozytorzy w słynnym nowojorskim budynku Brill Building. Kiedy stworzyli uroczy, lekki utwór o dziewczynie, dla której przez całe wakacje może padać, bo jej chłopak wyjechał, mieli na myśli konkretnego wokalistę. Piosenkę napisali dla Bobby'ego V, idola nastolatek, który rok wcześniej podbił listy przebojów ich innym utworem Take Good Care of My Baby, który był numerem 1. Carole King usiadła przy pianinie i nagrała wersję demo nowej piosenki, żeby pokazać ją menedżerom Bobby'ego. Jego sztab uznał jednak, że utwór nie nadaje się na singiel. Nagrali go co prawda na album, ale menedżerowie w ogóle w niego nie wierzyli. Za to inne podejście miał Don Kirshner, wydawca muzyczny Goffina i King. Kiedy usłyszał taśmę z It Might As Well Rain Until September, zachwycił się jej naturalnością i uznał, że wykonanie Carole bije na głowę wersję Bobby'ego V. Postanowił wydać surowe nagranie demo jako oficjalny singiel w nowo założonej wytwórni Dimension Records. Ponieważ nagranie miało być tylko roboczą wersją, oryginalna taśma została szybko skasowana. Piosenkę wydano więc bezpośrednio z acetatowej płyty próbnej. Z tego powodu do dzisiaj, słuchając jej nawet ze streamingu, można wyczuć lekko surową, garażową jakość dźwięku. Carole nie chciała zostać gwiazdą, bardziej odpowiadało jej pisanie dla innych, poza tym opiekowała się dwójką dzieci, ale Kirshner załatwił jej telewizyjny występ w najpopularniejszym programie dla młodzieży American Bandstand, który prowadził Dick Clark. W programie nastolatki z widowni oceniały piosenki w skali od 1 do 100. Młodzież w ogóle nie doceniła utworu Carole King, przyznając mu zaledwie 42 na 100 punktów. Carole opuszczała studio telewizyjne załamana, a nawet zapłakana. Na szczęście w radiu piosenka stała się bardzo szybko popularna i nieźle radziła sobie na liście przebojów w USA, a jeszcze lepiej w Wielkiej Brytanii. Carole King nie poszła jednak za ciosem i dopiero na początku lat 70. postanowiła, zresztą z pełnym sukcesem, rozpocząć karierę solową. My słuchamy jednak It Might As Well Rain Until September z 1962 roku.

0: Wakacje z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Radio Nocą.
10: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radio Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.wośniczka@radiolot.pl. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
1: Autopromocja.
11: Tu Radio Łódź, jest 17.30. Czas więc na skrót wiadomości. Beata Janowska.
12: Nadal zablokowana jest autostrada A1 między węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Katowic. Po 9 doszło tam w Mykanowie do tragicznego wypadku. Kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, 4 ciężko ranne przewieziono do szpitali. Kierowcy kierowani są objazdem przez Radomsko i dalej drogą numer 91. Przed zjazdem na węzeł Radomsko i w samym mieście są korki, ale przed pół godziną już zakończyło się utrudnienie po innym wypadku w miejscowości Gomunice. Tam ranna została jedna osoba. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uważa, że kwestia wykorzystania wizerunku olimpijczyków przez Zonda Krypto mogła dotyczyć ponad 1000 sportowców. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 dotarli do zapisów umowy, którą prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podpisał z prezesem giełdy kryptowalut. Wynika z nich, że PKO sprzedał wizerunki obecnych i byłych olimpijczyków. Sponsor, czyli Zonda Krypto i agencje reklamowe działające na jego zlecenie, mogli wykorzystywać zdjęcia i głosy oraz przetwarzać w dowolny sposób. Wiceprezes PKO-u Adam Konopka jest w grupie członków komitetu, którzy chcą jak najszybszego odwołania przebywającego w areszcie prezesa. Premier Donald Tusk zainaugurował rok szkolny w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. W przemówieniu do uczniów połączył początek nauki z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Mówił, że pamięć o wojnie ma przede wszystkim chronić kolejne pokolenia przed powtórzeniem tej tragedii. Apelował także o tolerancję wobec osób innych lub słabszych i o reagowanie na przemoc i pogardę. A przed uczniami w rozpoczętym dziś nowym roku szkolnym wiele zmian, m.in. w podstawówkach i przedszkolach zakaz używania telefonów komórkowych. Przedmiot edukacja zdrowotna jest obowiązkowy, a na szkolnych stołówkach obowiązują nowe, zdrowsze zasady żywienia. Bez zmian natomiast, jak co roku, we wrześniu w szkołach w Łodzi odbędzie się policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą opowiadać dzieciom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jak się zachować, gdy zaczepi je nieznajomy albo gdy spotkają niebezpieczne zwierzę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
11: Sprawdzamy jeszcze sytuację pogodową w województwie. 20 stopni na termometrach, ciśnienie 995 hektopaskali. Wiatr dzisiaj dosyć silny, porywisty, ale pod wieczór będzie coraz słabszy. Jutro możemy spodziewać się, że ten wiatr w ogóle ustanie, a jeszcze po drodze noc i zachmurzenie małe, umiarkowane z temperaturą od 11 do 13 stopni. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Przydadzą się także parasole jutro, bo właściwie bliźniacza pogoda do dzisiejszej, też zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura 21 do 23 stopni.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
11: W Radiu Łódź do godziny 19, na zegarach teraz 17.33. Jedna nowa piosenka dzisiaj, dobrze patrzę? Chyba tak.

Misia Furtak, znana kiedyś jako Misia FF. Wcześniej jeszcze zespół Trebe, to w ogóle pamiętam, że jeden z moich pierwszych wywiadów to był wywiad z zespołem Trebe tutaj przy Narutowicza 130. No a teraz nowy utwór, Gdzie mój rytm, i zapowiedź płyty, która ukaże się 18 września pod tytułem Otuchy. Jeden z wielkich przebojów lat 90. przed nami, zespół Goo Goo Dolls. Taka piosenka, która pojawia się w internecie bardzo często przy okazji jakichś takich nostalgicznych filmików, wspomnień właśnie z tamtej dekady.

Iris, zespół Goo Goo Dolls, rok 1998 i ścieżka dźwiękowa do filmu City of Angels, tam w rolach głównych Meg Ryan i Nicolas Cage oczywiście. Świetna też ścieżka dźwiękowa w ogóle do tego filmu. Nawiasem mówiąc jeszcze co do Goo Goo Dolls, to John Rzeźnik, lider tego zespołu, oczywiście ma polskie korzenie, jego dziadkowie pochodzili z Polski, a tata Joe, nie John, a Joe Rzeźnik, żeby było ciekawiej, grał na flecie. No i pewnie syn od taty przechwycił to zamiłowanie do muzyki, założył swój zespół i odnosił spore sukcesy. Wciąż zresztą chyba występują i wciąż no, to jest taki najbardziej charakterystyczny ich utwór. A co do tej ścieżki dźwiękowej, to tam między innymi przepiękna piosenka Petera Gabriela się wtedy pojawiła. Pierwsza po kilku latach przerwy, zwiastująca coś nowego, ale to i tak Peter wtedy kazał czekać jeszcze 3 lata na nową muzykę. Na tej ścieżce dźwiękowej też Paula Cole, ale nie z tą piosenką.

Stara zapomniana już płyta Liberty z roku 1990 zespół Duran Duran w nagraniu Serious. Duran Duran nie są jakoś specjalnie pamiętani ze swojego koncertu MTV Unplugged, ale ja bardzo lubię ten występ i tam właśnie sięgnęli po tę piosenkę, zresztą śmiejąc się, że to z takiej płyty, o której tylko oni jeszcze wiedzą i tylko oni ją pamiętają, mimo że to było 3 lata po wydaniu tego utworu, ale świetnie on zabrzmiał podczas tego koncertu Unplugged. Duran Duran mogliby powrócić jakoś koncertowo w nasze okolice i zagrać koncert. To jest rewelacyjny koncertowy zespół, który wciąż w Wielkiej Brytanii jest w stanie na przykład zapełnić Hyde Park na 80 tysięcy, a więc wciąż jest bardzo popularny. To teraz do Pensylwanii z Billym Joelem.

Allentown. Billy Joel, początek lat 80. Ten gwizdek taki parowy na początek tego utworu nie jest przypadkowy, bo to jest odniesienie oczywiście do fabryki, w ogóle do sytuacji miasta Allentown, gdzie padały kolejne zakłady przemysłowe i miasto mierzyło się z ogromnym bezrobociem. Potem Billy Joel zagrał tam koncert charytatywny, jakby pokazując ten problem w całych Stanach Zjednoczonych, czego mieszkańcy Allentown nigdy mu nie zapomnieli. Za chwilkę serwis informacyjny w Radiu Łódź, między innymi o sezonie kąpielowym w Łodzi, który trwa mimo pogody, a my usłyszymy się z nową porcją muzyki po 18:00.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
2: Mhm.
1: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: To już czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
13: We wiadomościach: niebezpieczna droga do jednego z łódzkich przedszkoli, presja europosłów w sprawie przyspieszenia prac nad wojskowym Schengen i przedłużony sezon kąpielowy na kąpieliskach w Łodzi. Noc w regionie przeważnie będzie pogodna, tylko miejscami więcej chmur i może przelotnie padać. Do przedszkola przy ulicy Jaracza 68 w Łodzi nie ma bezpiecznego przejścia. O sprawie informują pracownicy i rodzice. Rozkopany chodnik po stronie przedszkola zmusza pieszych do wejścia na jezdnię albo przejścia kilka metrów dalej do kolejnych pasów. Ale wybierając drugą opcję, rodzice z dziećmi muszą przejść bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem, mówi dyrektor przedszkola miejskiego nr 220 Beata Pawlicka.
14: Nie dostałam oficjalnego pisma na temat tutaj rozpoczętych prac. Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody. Także rodzice mają tutaj utrudnione wejście do przedszkola.
13: Dyrektor o remoncie dowiedziała się w piątek, wychodząc z pracy. Z sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej dostała zapewnienie, że radny zajmie się sprawą.
14: Bo też rodzice tam interweniowali. Opisałam, jak to wszystko wygląda. Otrzymałam tylko informację, że będziemy w kontakcie, że pan radny będzie dalej tam interweniował, działał.
13: Zapytaliśmy zarząd drugi transportu o bezpieczne dojście do przedszkola i o termin zakończenia remontu. Czekamy na odpowiedź.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Parlament Europejski naciska na jak najszybsze sfinalizowanie prac nad wojskowym Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, aby przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. Z informacji, do których dotarła korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, wynika, że europosłowie chcą zakończyć negocjacje z krajami członkowskimi do listopada.
15: Europosłowie uważają, że od stycznia wojskowe Schengen musi być gotowe. Teraz z powodu biurokracji i procedur krajowych czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Europosłowie chcą, by było to 48 godzin. Plany wojskowego Schengen opracowywane są w ścisłej konsultacji z NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: Gotowe mają już być tajne załączniki, które precyzują, ile samolotów, okrętów, czołgów i żołnierzy ma być gotowych do przerzucenia w zagrożone miejsce. Wicepremier sportu Piotr Borys ocenia umowę sponsorską między Polskim Komitetem Olimpijskim i Zonda Krypto jako skandaliczną. Do zapisów tajnej umowy, którą prezes PKOL-u podpisał z szefem giełdy kryptowalut, dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24. Wynika z nich, że PKOL sprzedał wizerunki polskich olimpijczyków. Zonda Krypto mogła nimi dysponować bez żadnej kontroli. Wiceminister Piotr Borys mówi, że umowa nie była przedmiotem żadnych analiz prezydium i zarządu PKOL-u.
9: Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że ta utajniona de facto umowa zawierała skrajne niekorzystne zapisy. Pozwalała na to, aby wykorzystać właściwie bez żadnych przeszkód wizerunek kilkuset polskich olimpijczyków w sposób właściwie nieuprawniony.
13: Piotr Borys ma nadzieję, że w niedługim czasie zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wraz z zarządem odwoła przebywającego w areszcie prezesa. Giełda Zonda Krypto upadła w kwietniu 2026 roku. Pieniądze dla uczestników zimowej olimpiady PKOL wypłacił pieniędzy przekazanymi przez innych sponsorów. To koniec wakacji, ale nie sezonu nad wodą w Łodzi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłuża działanie miejskich kąpielisk. W dwa pierwsze weekendy września nadal można będzie kąpać się pod okiem ratowników na stawach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
16: Jeżeli pogoda dopisze, to jeszcze przez dwa weekendy będzie można bezpiecznie popływać na trzech łódzkich kąpieliskach. Na stawach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku ratownicy będą dyżurować w soboty i niedzielę od 11 do 18. Dłużej, bo aż do końca września potrwa sezon na miejskich przystaniach. W każdy weekend będzie można wypożyczyć sprzęt wodny w Arturówku, na Młynku i stawach Jana. Do wyboru są m.in. kajaki i rowery wodne, a na Młynku i stawach Jana także charakterystyczne flamingi. Wypożyczalnie będą czynne w soboty i niedzielę od 10 do 20. Z kolei odkryte baseny przy Sobolowej i Głowackiego oraz zewnętrzna część wodnego raju zakończyły sezon wraz z końcem sierpnia. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: Najwięcej sprzętu wodnego jest w Arturówku, to 10 rowerów wodnych i 5 kajaków. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Przez godzinę w regionie nieco się ochłodziło, teraz 19 stopni na termometrach, 995 hektopaskali na barometrach, tutaj bez zmian. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chociaż miejscami też duże i tam możliwe przelotne słabe opady deszczu, temperatura od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro z kolei zachmurzenie też umiarkowane i duże i przez cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady deszczu z temperaturą od 21 do 23 stopni i taka pogoda właściwie będzie towarzyszyć nam do końca tygodnia.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Bartosz Florczak przed mikrofonem jeszcze do godziny 19. Robert Gawliński powrócił pod nowym szyldem.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Madame in Poland. Tu łączymy kropki z przeszłości. Zespół Madame, w którym kiedyś występował Robert Gawliński, no i Made in Poland, z którym współpracował w latach 80. Muzycy tych składów połączyli siły, plus oczywiście Robert Gawliński, no i mamy nową świetną piosenkę pod tytułem Lambda. Pewnie będzie tych nagrań więcej, no bo to nie jest tak, że tego typu projekt pojawia się tylko po to, aby jeden utwór zarejestrować, więc z optymizmem patrzymy na tę jesień. W ogóle za chwilkę będzie mnóstwo nowych, znakomitych płyt, jak to zresztą zawsze po wakacjach. W piątek już kilka takich zapowiedzi otworzyliśmy, i też łódzkich, co nas szczególnie cieszy, bo w Radiu Łódź i zespół Rambojet zaprezentował nową piosenkę i Hedonę.

Nie mogę ci nic powiedzieć, zespół Hedony, Macieja Werka. Oczywiście polecam państwu także teledysk do tej piosenki, tam Ziemek Kosmowski w rolach głównych. Jeżeli chodzi o Łódź i o ważne wydarzenia muzyczne, to oczywiście 31 października w Atlas Arenie Fountains DC. Można powiedzieć, że jeden z najważniejszych zespołów alternatywnego grania, ale już powolutku gdzieś przekraczający te granice alternatywną i gdzieś zmierzający w stronę tak zwanego mainstreamu, ale to przede wszystkim chodzi o to, że Fountains DC stają się bardzo popularni, grają dużą trasę koncertową w Europie, w dużych salach na kilkanaście tysięcy widzów. No, zaczynali od małych klubów, także w Polsce, podróżując małym busikiem, chociażby z muzykami Easy and the Black Trees. W tamtym roku Off Festival, wyprzedany do ostatniego miejsca, kapitalny koncert, a 31 października zespół będzie w Łodzi i zagra jeszcze większy koncert. Płyta Dopamine Chamber ukaże się niebawem, z niej singiel zwiastun pod tytułem Marie.

0: Fountains DC. Cieszę się, bo ten zespół właściwie gram Państwu od samego początku, od pierwszych singli i patrzeć na rozwój tego typu grup, które naprawdę podbijają świat, to jest coś bardzo przyjemnego. 31 października Atlas Arena, koncert Fountains DC w Łodzi. Bilety, zdaje się, do ogólnej sprzedaży trafiają jutro. Na naszym zegarze prawie 20 minut po godzinie 18, a w radiu dzisiaj zawsze o tej porze słuchamy płyty tygodnia. A w tym tygodniu rekomenduje ją Piotr Bielawski.
1: Płyta tygodnia.
2: Amy Winehouse po 20 latach, proszę Państwa, Back to Black powraca w nowej formie, w nowym kształcie. Piotr Bielawski, zapraszam, bo do Amy Winehouse zawsze warto wrócić i o tym opowiadać. To nowe wydanie będzie zawierać niepublikowane wcześniej zdjęcia, będzie też zawierać wspomnienia różnych osób, przede wszystkim Marka Ronsona, ale też Salama Remiego. Premierę zaplanowano na 23 października, dokładnie przed 20. rocznicą premiery oryginalnej wersji albumu, a ta ukazała się 27 października 2006 roku. Back to Black, niezwykle osobiste, pełne emocji, muzyczne arcydzieło Amy, nie tylko wtedy zachwyciło krytyków, odniosło sukces komercyjny. W Wielkiej Brytanii album zadebiutował na 3. miejscu od razu, a następnie dotarł na szczyt sprzedaży, by ostatecznie zostać najlepiej sprzedającym się albumem roku 2007. Znalazł się ten album również na wyspach w kategoriach złota i platyny chwilę później. Bardzo szybko ta sprzedaż rzeczywiście ugruntowała pozycję Amy Winehouse. W Stanach Zjednoczonych Back to Black zadebiutowało na 7. miejscu z kolei, a chwilę później Amy zdobyła 5 nagród Grammy, wspięła się na 2. pozycję już na tych listach. Artystka triumfowała w najważniejszych kategoriach a propos Grammy, otrzymując m.in. nagrodę za nagranie roku, piosenkę roku, a także za najlepszy wokalny album pop. Najlepsze kobiece wykonanie. No i te piosenki stawały się po kolei już później wielkimi przebojami. Warto więc wrócić do takiego albumu, który wywarł wpływ na wielu, a do dzisiaj, jak słucha się tych piosenek, można stwierdzić, one ani nie odzwierciedlają czasu, kiedy powstawały, ani nie pokonały czasu, czy też nie są jakimś zapisem tylko i wyłącznie autobiograficznym Amy Winehouse. To są piosenki niezwykle uniwersalne, które mogłyby powstać również dzisiaj. Po prostu są ponad czasem. Nie muszą tego czasu pokonywać. No to wróćmy do wielu piosenek z tej płyty, które bardzo dobrze znamy, ale ponieważ to reedycja tej płyty, skoro to wraca po 20 latach, no to ciekawe, jak teraz zabrzmi właśnie. W tym przypadku będziemy słuchać największych przebojów od dzisiaj do piątku, ale proszę zwrócić uwagę ewentualnie na takie szczególiki, szczegóły, którymi te przeboje będą się różnić.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
1: Po reklamie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
12: Na naszym zegarze 28 minut po godzinie 18. Przed chwilą Amy Winehouse, 20-lecie płyty Back to Black. Doskonale pamiętam, kiedy na chwilę przed śmiercią Amy Winehouse w Polsce można było zobaczyć billboardy zapowiadające jej koncert w Bydgoszczy, do którego oczywiście nigdy nie doszło. Wielka szkoda, że Amy nigdy nie pojawiła się w Polsce. Nieodżałowana artystka, jedna z tych naprawdę wielkich postaci ostatnich kilkudziesięciu lat w muzyce. Nowa muzyka teraz. Zespół The Afghan Whigs wydał nową płytę Soft Control. To jest zespół ważny dla pokolenia lat 90., które wtedy oglądało i słuchało MTV Europe, bo tam też pojawiały się ich piosenki, mimo że oni za oceanem przecież wydawali. No ale to było okno muzyczne na świat. The Afghan Whigs powracają z nową muzyką, świetną jak zawsze.

The Afghan Weeks z nową piosenką Loose Talk. Cała płyta Soft Control jest już do wysłuchania. The Afghan Weeks, czyli idealne połączenie takiego gitarowego grania ze świetnymi melodiami, czasami także różnymi dęciakami gdzieś w tle, co świetnie się komponuje. No i z taką też czasami przebojowością piosenek R&B z lat 60. To jest też, myślę, że spore zaskoczenie. Jak to się stało, że ja dzisiaj jeszcze nic nie powiedziałem o tym, że pierwszy dzień szkoły, no więc wszystkim uczniom życzę udanego roku szkolnego, no i rodzicom, bo na dobrą sprawę to od jutra zaczyna się całe to szykowanie. Kanapki, sprawdzanie, czy wszystko jest w tornistrze, w plecaku i tak dalej.

Kraju poetów to Limbowski, jedna z ładniejszych polskich piosenek ostatnich, powiedziałbym nawet, kilku lat. 22 minuty pozostały do godziny 19. Słuchają Państwo Radia Łódź. Ja tylko przypomnę, że po godzinie 21 Adam Kołaciński, na pewno mnóstwo też pięknej muzyki jeszcze pojawi się. Hachi teraz.

Lose It Again i Hachi w Radiu Łódź. Zaglądam do muzycznego kalendarza. Dzisiaj 80. urodziny Barry'ego Gibba. Oczywiście wielkie przeboje zespołu Bee Gees, ale przecież on też pisał dla innych wykonawców zawsze z sukcesami.

A to przy okazji jeszcze jedna rocznica, 29 lat mija od wydania płyty Calling All Stations zespołu Genesis, jedynej płyty, na której wokalistą był Ray Wilson. To jest świetny album. Ja wiem, że poprzeczka była bardzo wysoko zawieszona, bo i Phil Collins, i Peter Gabriel oczywiście wcześniej, i te szlaki przetarte. No, panowie Mike Rutherford i Tony Banks stwierdzili, że milion sprzedanych egzemplarzy takiej płyty to jest za mało i już drugiej płyty z Rayem nigdy nie nagrali. Szkoda. 9 minut pozostaje nam do godziny 19. Jeszcze mam nadzieję, że zmieszczą się dwa nagrania. To pierwsze koncertowe z takim wspomnieniem, jeżeli o mnie chodzi, wakacyjnym, no z jednej strony cudownym muzycznie, z drugiej strony to był ten najbardziej gorący weekend czerwcowy, sam koniec czerwca, 40 stopni na dworze, a w środku wcale nie było wiele chłodniej.

Pewnie wrócę troszeczkę jeszcze do opowieści z Berlina z końca czerwca, z koncertu zespołu Pulp. Jutro po godzinie 21 posłuchamy nowej koncertowej płyty tego zespołu. Dzisiaj jedno nagranie zatytułowane Spike Island. Tyle dzisiaj w popołudniowym naszym muzycznym spotkaniu. Bardzo Państwu dziękuję. Bartosz Florczak, kłaniam się. Za chwilkę w Radiu Serwis Informacyjny, a do tego czasu jeszcze niezwykły duet.

0: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Antysemickie książki w witrynie jednej z łódzkich księgarni reagują społecznicy. Ważna zmiana dla uczniów. W podstawówkach od tego roku obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Od jutra kierowcy muszą spodziewać się utrudnień na trasie S8 między Łaskiem i Zduńską Wolą. Noc przeważnie pogodna, tylko miejscami może popadać. Temperatura spadnie do 12 stopni. Antysemickie treści w jednej z łódzkich księgarni. O sprawie alarmują społecznicy, zawiadomili prokuraturę. Chodzi o księgarnię, która na wystawie promuje takie tytuły jak Garbate nosy, Kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, albo Protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia publikacja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb i miała podsycać antysemickie nastroje. Łódzki społecznik Stanisław Roszczyk mówi, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na antysemityzm.
1: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
0: Prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński mówi, że takie publikacje są dostępne również w innych księgarniach, nie są zakazane i można je kupić legalnie. Z kolei trenerka antydyskryminacyjna Eliza Gaust uważa, że takie treści w przestrzeni publicznej są alarmujące.
2: Same okładki tak naprawdę, nawet dla kogoś, kto nie będzie się interesował treścią, są już tak naprawdę bardzo tendencyjne. Chociażby okładka, która ma taką antysemicką karykaturę, no już dużo tak naprawdę mówi o tym, co możemy znaleźć w środku.
0: Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Telefony do depozytu albo na dno plecaka. Od dziś w przedszkolach i szkołach podstawowych obowiązuje zakaz ich używania. W szkołach ponadpodstawowych zasady nadal ustala dyrekcja. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: Za złamanie zakazu szkoły same ustalą konsekwencje. Mogą to być upomnienia, rozmowy z rodzicami, a w przypadku powtarzających się incydentów także obniżenie oceny z zachowania. Jak mówi Ewa Błaszczyk, nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej nr 67 w Łodzi, dzięki zakazowi dzieci będą miały więcej czasu na rozmowę ze sobą.
5: W klasach 1-3 właściwie nie było takiej potrzeby, żeby dzieciaki używały i nie obserwowaliśmy, żeby dzieci nosiły te telefony, a w klasach starszych bywało różnie. Natomiast myślę, że teraz ta zmiana będzie dobrą zmianą.
4: Przewidziano jednak wyjątki. Z telefonów będą mogły korzystać dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, na przykład chorujące na cukrzycę. Urządzenia mogą być też używane podczas lekcji, za zgodą nauczyciela.
0: Szkoły mają czas na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad do końca grudnia. Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego zapewnia, że nauczyciele nie planują na razie strajku, choć nie wykluczają innych form protestu. Nauczyciele domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce, co zakłada obywatelski projekt ZNP, od ponad 2 lat wciąż czekający na rozpatrzenie przez Sejm. Wczoraj pedagodzy protestowali przed kancelarią premiera, przygotowują się do innych działań, mówi rzeczniczka Związku Magdalena Kaszulanis.
6: W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych etapów tego protestu, związanego z niespełnionymi obietnicami rządu, ale na razie w kalendarzu najbliższych tygodni nie ma wśród nich strajku.
0: Także Oświatowa Solidarność domaga się powiązania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeciętną płacą w sektorze przedsiębiorstw. Związkowcy z Solidarności zapowiadają zorganizowanie manifestacji w Warszawie w październiku. Uwaga, kierowcy korzystający z trasy S8 na zachód od Łodzi. Jutro na odcinku między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód w kierunku Wrocławia pojawią się utrudnienia. Na 198 km wymieniana będzie dylatacja, zapowiada Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Zwalniamy do 80 km na godzinę i trzymamy się lewej strony, ponieważ z ruchu będą wyłączony pas prawy i pas awaryjny. I tak będzie przez najbliższy tydzień.
0: W przyszłym tygodniu roboty rozpoczną się na lewym pasie, a ruch będzie się odbywał prawym, a w drugiej połowie września drogowcy przeniosą się na jezdnię w kierunku Łodzi. Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Noc przeważnie będzie pogodna, tylko miejscami więcej chmur i tam może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: 5 minut po godzinie 19. Paweł Kwiatkowski, dobry wieczór. We wtorki o tej porze pochylamy się nad sprawami dotyczącymi lokalnych samorządów. Dziś będziemy rozmawiać na tematy związane z Piotrkowem Trybunalskim. Będziemy gościć piotrkowskich radnych. Rozmowę zaczniemy już za kilka minut, a dobry wieczór mówi także zespół WW.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, kłaniam się raz jeszcze, tym razem już z dzisiejszymi gośćmi Radia Łódź. Tomasz Berendt, radny Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
1: I Paweł Kowalski, Piotrkowskie Porozumienie Samorządowe. Nic się tutaj w tej materii nie zmieniło.
3: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
1: Zaczniemy od naszego pierwszego dziś tematu, czyli prac związanych z planem ogólnym miasta, a w zasadzie z pewnymi obawami i kontrowersjami, które wyszły na jaw podczas konsultacji nad tym planem. Chodzi o obawy mieszkańców północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Obawiają się, mówiąc wprost, bloków zamiast domów jednorodzinnych i nowej drogi tuż za płotem. Sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę w rejonie ulic Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych, ale zanim zaczniemy na ten temat rozmawiać, posłuchajmy materiału.
4: Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom projektu ogólnego planu miasta, które mogą umożliwić budowę w rejonie m.in. Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych. Obawy budzi też planowana droga zbiorcza, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, większego ruchu i możliwych wywłaszczeń.
5: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów, siedmiokondygnacyjne. Po środku tych dwóch wielkich osiedli ma się znaleźć jeden pasek, wąska uliczka osiedlowa. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone. Raz pojawia się termin obwodnica, raz droga gminna zbiorcza. Droga ta po pierwsze będzie wymagała wywłaszczeń ludzi na danym terenie, a po drugie ciężko mi uwierzyć, że taka droga w tym rejonie jest konieczna.
6: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy, blisko lasu. Dlatego domagamy się przynajmniej zabudowy jednorodzinnej, o ile nie terenów zielonych. Mieszkańcy dowiedzieli się dosłownie kilka dni temu drogą pantoflową. Tak naprawdę niektórzy nie są świadomi tego, co miasto tam planuje.
7: Chciałam mieszkać w spokojnej okolicy. Tam jest cała okolica, nie tylko naszej, jak tej wyspy, co my sobie nazywamy, którą są otoczyć blokami. Są same domki jednorodzinne. No i przede wszystkim ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
5: Uważamy, że zabudowa wielorodzinna w tym obszarze absolutnie nie ma sensu i nie jest potrzebna. Zarówno wszystkie prognozy GUS jakby wskazują na to, że miasto się wyludnia. Także nasze oczekiwanie byłoby takie, żeby zmienić ten plan ogólny i zastosować tam strefę jednorodzinną.
4: Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach z 2006 roku.
8: My nic nie zmienialiśmy od tego czasu, proszę nam wierzyć. To jest przez równe 20 lat.
4: Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tłumaczy, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji bardzo ważne jest składanie uwag przez mieszkańców.
8: Każdy mieszkaniec ma prawo do 31 sierpnia złożyć swoją uwagę. W wersji elektronicznej lub w wersji tutaj papierowej, mamy tutaj druki gotowe, bardzo dużo wpływa i to jest w interesie mieszkańców. Będzie to miało bardzo dużą moc. My tu jesteśmy od tego, cała Rada Miasta, prezydenci, wiceprezydenci. Na pewno się do tego zastosujemy.
4: W czwartkowych konsultacjach uczestniczyli także piotrkowscy radni.
9: W mojej ocenie jak najbardziej obawy mieszkańców są słuszne.
4: Radny Łukasz Janik.
9: Ta zabudowa wielorodzinna powoduje na pewno to, że wokół zabudowy jednorodzinnej, czyli domów, zostanie wybudowane dosyć duże osiedle, co spowoduje na pewno też raz, że sąsiedztwo tych bloków zaraz za płotem, a po drugie też kwestia wyjazdu, czy też dojazdu do tych posesji, natężenie ruchu. Naprawdę budzi to pewien niepokój.
10: Muszą zasygnalizować, czego chcą, a czego nie chcą, bo to miasto jest przecież nasze.
4: Małgorzata Pingot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa.
10: Te konsultacje są po to, żeby mieszkańcy mogli złożyć swoje uwagi i wtedy biuro planowania się tym zajmie.
11: Te uwagi są bardzo ważne, jeżeli chodzi o kierownictwo naszego miasta.
4: Radny Tomasz Berendt.
11: Jak najbardziej trzeba wziąć się pod uwagę przy tworzeniu tego planu. Trzymam kciuki za mieszkańców i mam nadzieję, że uda się dojść do kompromisu, który będzie satysfakcjonował i miasto, i mieszkańców.
6: Na razie jesteśmy na etapie rozmów. Wszyscy z sąsiadami zgłosiliśmy swoje uwagi i mamy naprawdę ogromną nadzieję, że i zarówno państwo radni, którzy wyrażają się za nami, tak, będą nas w jakiś sposób bronić na Radzie Miasta, jak również, że państwo z planowania przestrzennego też pochylą się nad tą sprawą i po prostu może przyjrzą jeszcze raz.
4: Dodała jedna z mieszkanek. Ostateczny kształt planu nie jest jeszcze przesądzony.
1: A jak mogliśmy usłyszeć w materiale, czas na składanie wniosków przez mieszkańców minął wczoraj. Z tego, co już wtedy na etapie konsultacji wspominał Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tych wniosków mieszkańcy złożyli naprawdę bardzo dużo. Termin składania wniosków minął, zatem co teraz? Czy te rzeczywiście obawy tych mieszkańców są słuszne? Radnego Berendta mogliśmy usłyszeć w materiale, więc zaczniemy od radnego Pawła Kowalskiego.
3: Ja myślę, że bardzo bardzo ważne, żeby przeprocedować, prawda, wszystkie te uwagi, które złożyli mieszkańcy, mocno się nad tym planem zastanowić. To troszeczkę jest tak, że ustawa, która weszła o tym planowaniu przestrzennym, i dotknęła wszystkie, nie tylko nasze samorządy, ale wszystkie samorządy, jeśli chodzi o planowanie, prawda, plan zabudowy miast, gmin. No więc tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy może troszeczkę zwolnili tempo i zaczęli procedować to powstanie tego planu i zapisy, które będą, bo wiadomo, co teraz zapiszemy zbyt pochopnie, to później będzie dosyć ciężkie do, że tak powiem kolokwialnie, do odkręcenia, bo to będzie już zapisane i nie wiadomo, jak w przyszłości to się będzie miało do składu rady. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj pan prezydent, grupa radnych, ale i też grupa opozycyjna. Jakby mówimy jednym głosem. Trzeba słuchać mieszkańców i trzeba doprowadzić do takiej po prostu troszeczkę debaty, bo tej debaty chyba zabrakło jakby w tym planowaniu. I tutaj zgodzę się z tym, że jest wiele w Piotrkowie jest przepisów, które i przepisów i takich planów, które powstały dużo wcześniej. One albo były w zamrażarce i nic się z nimi nie działo i teraz takie, no niektóre kwiatki zaczynają po prostu się pojawiać i musimy tutaj moim zdaniem wsłuchać się w głos mieszkańców, bo to jest bardzo ważne. Ci ludzie po prostu, nawet jeżeli tam by powstało osiedle przy tych ulicach, to przecież tam nie będzie pewnej komunikacji, będzie kłopot z tą komunikacją, więc tutaj naprawdę ci mieszkańcy mają pewną rację i nikt by nie chciał być w małym, prawda, domu jednorodzinnym, gdzie bloki będą z czterech stron, no to troszeczkę jest takie mało poważne. Myślę, że trzeba podejść, bo tak jak słyszałem w materiale też, ludziom Piotrków się wyludnia i tutaj powinny zostać te tereny właśnie do niskiej zabudowy, żeby przyciągać po prostu ludzi, żeby właśnie ci ludzie niekoniecznie w blokach, ale właśnie w takiej niskiej, jednorodzinnej zabudowie po prostu mieszkali właśnie w tych terenach zielonych Piotrkowa, bo to kiedyś, jak ja pamiętam, to miały być tereny takie zielone, bardziej rekreacyjne i to były takie tereny, że pamiętam jeszcze głos robotniczy, który miał dodatek ziemia piotrkowska w latach 70. Więc takie czasy pamiętam i myśmy z kolegami oglądali, jak była zabudowa z wielkiej płyty, którędy szła, a gdzie były te tereny właśnie rekreacyjne.
1: W uzupełnieniu radny Tomasz Berendt.
11: No, ja całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą. Plan ogólny, panie redaktorze, to akt, który musimy obowiązkowo ustalić. Widzę, że przy tej całej sytuacji powstało bardzo dużo niedomówień i bardzo dużo dziwnych teorii spiskowych, które nie powinny mieć miejsca, bo w tej chwili procedura jest rozpoczęta. Mieszkańcy, tak jak pan zwrócił uwagę, mieli możliwość składania uwag, a jeżeli dobrze pamiętam, to ogłoszenie o konsultacjach było bodajże 27 lipca i przedstawiony harmonogram o tym, że to spotkanie pierwsze, które było w Urzędzie Miasta z pracownikami planowania przestrzennego miało miejsce 18 sierpnia. Później były indywidualne spotkania mieszkańców w pracowni planowania i zgłaszanie uwag, pomoc w wypełnianiu wniosków. Niestety ja zauważyłem jedną rzecz. Wykorzystywana jest cała ta sytuacja, to niezadowolenie mieszkańców, a nikt nie mówi o tym, że ten plan ogólny ma zastąpić tak naprawdę dawne studium uwarunkowań, w którym były zawarte już te zapisy i te osoby, które tam budowały się bądź kupowały te domy, one już miały tam zapisane niejako, że będzie tam przechodziła droga. Ona miała być w zupełnie innych parametrach. Odnośnie zabudowy wielkogabarytowej również była częściowa taka informacja. Aczkolwiek ja jak najbardziej jestem za mieszkańcami i rozumiem sytuację. Każdy z panów, który tam był, to ma świadomość, że tam są tereny otwarte, są pola. No nijak się mają wokół tych domów jednorodzinnych te bloki, które miałyby być na 22 metry. I wydaje mi się, że raczej tam nie powstaną. Tych uwag dziennie napływało, tak jak ja usłyszałem od dyrektora pracowni planowania przestrzennego, około 40 dziennie przez okres od 18. No to mamy naprawdę dość pokaźną ilość. I teraz pracownia musi wykonać raport. Co do drogi, rzeczywiście w opinii publicznej i mylnie, nawet pracownicy planowania przestrzennego mówili o obwodnicy, ale musimy wskazać, że ta droga, ona była planowana tam od lat 80., kiedy jeszcze nie istniała droga S8 i ona miała odciążyć tą część miasta. Argumentem za powstaniem tam drogi, ale nie obwodnicy, jest to, że rzeczywiście mamy tam sytuację troszkę patową, bo mamy dużo zabudowy jednorodzinnej, każdy z nas posiada samochód, czasami dwa są w domu i tam ulica Michałowska niestety jest bolączką tej części miasta i rozładować ten ruch jak najbardziej należy. Bez znaczenia, czy powstaną tam budynki jednorodzinne czy wielorodzinne, na pewno przybędzie i zwiększy się ruch, a już wiemy, że do momentu, gdy nie zostanie udrożniony przejazd na ulicy Rolniczej, to będzie to punkt zapalny w naszym mieście i trzeba uwzględnić wszystkie za i przeciw, a myślę, że mądry plan na pewno otworzy nam drogę w przyszłości do mądrych inwestycji.
1: Tematem planu ogólnego będą oczywiście się zajmować radni Piotrkowa Trybunalskiego. Wiadomo, kiedy może to nastąpić? Mają państwo informacje w tej sprawie?
3: Nie. Tu jeszcze jakby jest...
1: Sprawa otwarta.
3: Sprawa otwarta, tak. No musimy poczekać, aż pracownia planowania wykona ten raport, prawda? To też jeszcze potrwa.
11: Tak, z informacji takich wstępnych, które można było uzyskać na spotkaniu bodajże 20 sierpnia w pracowni, pracownicy przekazali nam informację jako radnym, że teraz analiza będzie tych wszystkich spraw i stworzenie raportu. Raport może potrwać miesiąc, może nawet dwa, uwzględniający te uwagi i ma to być propozycja, nad którą będziemy debatowali. Wiem, że mieszkańcy również spotkali się z panem prezydentem i on wyraził gotowość do rozmowy, do współpracy, tak aby zażegnać ten konflikt i ten plan, aby był odpowiedzią dla wszystkich mieszkańców, aby każdy czuł w naszym mieście się komfortowo.
1: No to i też jest ważna sprawa, że do wczoraj obowiązywały dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli gmina nie uchwali planu ogólnego na czas, czyli właśnie do wczoraj, po tej dacie nie będzie mogła wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy, ani uchwalać nowych planów miejscowych. To też stwarza obawy, uciążliwości mieszkańcom Piotrkowa.
11: Tak, jest to zagrożenie wynikające z tego, iż plan ogólny jest aktem obowiązkowym do uchwalenia i jeżeli go nie został on uchwalony przez dany samorząd, to rzeczywiście wstrzymane są wszystkie decyzje, czy to budów indywidualnych, czy też inwestycji i no niestety zależy nam na tym, aby jak najszybciej ten plan został uchwalony. Mam nadzieję, że uda się zrobić to jak najszybciej.
1: Stąd też właśnie takie moje pytanie, czy już wiadomo, kiedy można się spodziewać, aż Rada Miasta się tym zajmie?
3: No zobaczymy. Jeżeli pracownia planowania przedstawi raport, to myślę, że we wrześniu jak najbardziej. No tu jest pod koniec września planowana sesja, także myślę, że to już będzie po prostu w programie, w harmonogramie zawarte, żebyśmy już zaczęli debatować, bo myślę, że troszeczkę będzie to gorący i będzie to gorąca sesja, bo po prostu będzie dużo emocji, ale też jest szansa, tym bardziej, że pan prezydent stoi tutaj no, po prostu za tym, żeby był konsensus i uchwalić dobrze ten plan i tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Po prostu jest gotów do rozmów, jest gotów do po prostu spotkań z mieszkańcami, żeby to wszystko było dobrze uchwalone, a więc żeby był wilk syty i owca cała, jak to mówię.
1: Z pewnością będziemy na tej sesji mogli też spodziewać się udziału samych mieszkańców chociażby, których mogliśmy posłuchać w materiale, czyli tej części Piotrkowa Trybunalskiego. Chciałbym teraz przejść do kolejnego tematu. Do ostatniej sesji Rady Miasta trzeba przyznać, że działo się sporo, ale pewna informacja myślę, że bardzo mocno wybrzmiała wówczas. Chodzi o to, że wojewoda łódzki chce, by Rada Miasta Piotrkowa wygasiła mandat radnego Przemysława Winiarskiego. Powodem są usługi, które radny wykonywał dla miasta w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Chodziło o stwierdzanie zgonów i wystawianie kart zgonu. Zanim zapytam państwa tutaj o opinię w tej sprawie, o komentarze, posłuchajmy wypowiedzi przede wszystkim samego zainteresowanego, czyli radnego Przemysława Winiarskiego.
2: Nie zapoznałem się jeszcze z tym pismem. Właśnie odebrałem je z biura rady. Uważam, że nie prowadzę działalności na mieniu gminnym, tylko służę temu miastu, zresztą na wniosek tego miasta sprzed kilkunastu lat, gdzie taka forma współpracy w momencie, kiedy byłem radnym poprzednich kadencji, została przez służby prawne miejskie ustalona i zaproponowana. W związku z tym nie mam sobie absolutnie w tej kwestii nic do zarzucenia.
1: To pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podpisane przez wojewodę jest zaskoczeniem dla pana?
2: Jest zaskoczeniem, ponieważ sprawa wyniknęła półtora roku temu i przez półtora roku nic się nie działo. Więc jeżeli młyny naszego państwa tak mielą, to zaskoczony jestem powolnością tej procedury. Nie ma żadnych nowych okoliczności od tego czasu. Rozważę, jaką dalej drogę podjąć.
12: Temat nie jest nowy, bo my już kiedyś temat żeśmy poruszali na jednej bodajże z komisji. Chodzi o to, że radny winiarski jest również na stanowisku, no powołany jest tutaj bodajże przez wojewodę, nie jest tam akurat biegła w przepisach, a na stanowisko koronera. Tych koronerów tutaj na terenie miasta mamy dwóch albo trzech. I był tym koronerem, zanim jeszcze objął mandat radnego. Z tego, co mi wiadomo, a trochę przestudiowałam różne przepisy w tym zakresie, to jakby to stanowisko koronera nie koliduje tutaj z wykonywaniem funkcji radnego, bo no jakby jest też powołany pan radny na tą funkcję przez władzę, tak? Natomiast no, zastrzeżenia może budzić tutaj to, że otrzymuje za tą pracę wynagrodzenie, które już idzie z budżetu i tutaj może być jakieś zastrzeżenie, że korzysta jakby ze środków z budżetu miasta. Natomiast tak jak mówię, no, to kto tą funkcję tego koronera miałby tutaj wypełniać? Przecież to miasto jakby obliguje pana radnego i wzywa go, żeby ustalił zgon osoby i tak dalej, i tak dalej. On się sam do tego nie wyrywa. Ma taką funkcję, jest do tego, jeśli dostaje zlecenie od miasta, no to niech miasto mu zleceń nie wysyła. Ja uważam, że byłoby ogromną stratą, a wiem, że jako Rada Miasta będziemy na pewno podejmować uchwałę w tej sprawie i wyrazimy wszyscy jako radni nasze stanowisko w tej sprawie. Uważam, że byłoby ogromną stratą dla Rady Miasta, gdyby rzeczywiście stało się tak, że radny winiarski musiałby ustąpić miejsca pani Czubale, bo z tego, co mi wiadomo, weszłaby w jego miejsce pani Czubała. Na pewno będę pazurami walczyć o kolegę winiarskiego.
13: Były różne przypadki, ale przypadek decyzji wojewody jest chyba pierwszym przypadkiem. Przyznam szczerze, że jeszcze nie poznałem się z tym pismem. To pismo rozesłałem do wszystkich radnych, żeby nie trzymać. Na pewno w jakiś sposób ja jako przewodniczący muszę podjąć jakieś decyzje. Nie wiem, nie chcę w tym momencie wypowiadać, dlatego że sesja całego pisma nie przeczytałem, przeczytałem tylko nagłówek. Wiem, że jest bardzo obszerne, tam jest wszystko wyjaśnione. Muszę po prostu się zapoznać.
1: Radni mają 30 dni na podjęcie tej uchwały. Czy będzie sesja nadzwyczajna w tej sprawie?
13: No tutaj z tego, co kojarzę i różne są przypadki w skali kraju, są różne sytuacje. Ja nie kryję, że będę rozmawiał z radnymi w tej sprawie, dlatego że decyzja, która została wydana przez wojewodę, jest jakby wiążącą decyzję i radni mają podjąć uchwałę. Pytanie jest, co związane, jeżeli radni takiej uchwały nie podejmą. Z tego, co wiem, to taką decyzję podejmie wojewoda. I teraz jest pytanie, czy my jako radni mamy dyskutować z prawem i podejmować uchwały, które są przeciw prawu? Nie wiem, dlatego nie chcę się na tę chwilę wypowiadać, muszę się zapoznać, posłuchać radców prawnych, żeby móc odnieść się do tej sprawy.
1: Najpierw wysłuchaliśmy radnego Przemysława Winiarskiego i następnie komentarze radnej Agnieszki Chojnackiej i przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Staszka. Chciałbym zapytać o pana zdanie na ten temat. Było zaskoczenie na sesji Rady Miasta, kiedy ten temat się pojawił, radny Paweł Kowalski?
3: No było zaskoczenie w pewien sposób, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się, bo to doświadczony radny, bo to nie jest człowiek, który jest pierwszy raz, tak jak ja, prawda, zasiada w Radzie. Natomiast jest to człowiek, który ma duże doświadczenie, zresztą jest elokwentnym, dobrym mówcą, znającym temat. Także tutaj no nie spodziewałem się. Raczej wydawało mi się, że takie sprawy powinny być załatwione już dużo, dużo wcześniej. Wydaje mi się, że albo sam radny coś przeoczył w tej kwestii, bo no każdy z nas, prawda, sprawdza dokładnie, jeśli chodzi o przede wszystkim zarobkowanie, prawda, albo czerpanie korzyści właśnie tutaj pełniąc mandat z pieniędzy samorządowych właśnie, tym bardziej z tej gminy, czy też miasta, w którym sam zasiada w ławach radnego. No tutaj na to no, trzeba uważać i jasno wszyscy, którzy pełnili różne funkcje, no po prostu zaprzestali tego robić. I tutaj jest to jasne. Co do wygaszania mandatu, no to podejmiemy decyzję. Myślę, że jest czas na to też. Nie wysłuchaliśmy tak naprawdę żadnej po prostu stanowiska radnego Winiarskiego, bo on powinien też, tym bardziej, że pismo było od pana wojewody.
1: Mówimy o stanowisku na Radzie Miasta. Tak,
3: nie mówimy o stanowisku na Radzie Miasta. Tak, bo chcieliśmy wysłuchać, co on ma do powiedzenia, dlaczego do tego doszło. Tu jakby żeby się po prostu, no troszkę się wybronił. O, może tak. Bo też nie można kogoś oskarżać, jak nie mamy, prawda, i ma prawo do obrony i domniemania niewinności. No to zawsze w naszym prawodawstwie jest i chcielibyśmy, żeby on po prostu nam przedstawił, bo pismo było skierowane do Rady Miasta Piotrkowa, no więc jako radni chcielibyśmy też jego stanowisko wysłuchać. I tak naprawdę no, jest tu spore zaskoczenie i co dalej, no to już będziemy po prostu w głosowaniu pewnie, bo uważam, że Rada powinna albo przyjąć, albo oddalić to co wojewoda tutaj proponuje. No i dalej niech się to proceduralnie, prawda, prowadzi, no bo wojewoda może wydać decyzję swoją, ale radny znów może to zaskarżyć. Także tutaj jestem ostrożny, ponieważ no jest jak jest w dzisiejszym prawodawstwie w Polsce, więc ja tutaj jestem ostrożny, jeśli chodzi o wyrokowanie.
1: Radny Tomasz Berendt.
14: Rzeczywiście, na sesji otrzymanie tej korespondencji spowodowało dość duże zamieszanie i zaskoczenie. Wtedy jeszcze, gdy nie zdążyliśmy się na spokojnie zapoznać z nią, ja pozwoliłem sobie na krótką pogawędkę z radnym Winiarskim. Zapytałem, czy nie dopełnił jakiegoś obowiązku, czy jakaś procedura nie została zrealizowana. Powiedział, że sam jest zaskoczony. Tak jak tutaj mój kolega powiedział, radny Winiarski to radny wieloletni, doświadczony samorządowiec, który pełnił tą funkcję. I zaskoczyło nas wszystkich, bo wiemy, że w naszym mieście funkcję koronera sprawują 3 osoby. Wiemy, że jest deficyt, jeżeli chodzi o takie usługi. I tutaj wcześniej prowadził taką działalność, jednocześnie łącząc mandat radnego. A tutaj dostajemy pismo od wojewody. Myślę, że tam już decyzja jest podjęta, aczkolwiek nie podoba mi się to, że Rada Miasta po raz kolejny zostaje wykorzystywana, aby decydować, czy ktoś powinien pracować, nie pracować na danej funkcji, bo przypomnę, że to już jest druga sytuacja i ja troszkę odnoszę wrażenie, że naszymi rękoma próbuje się tutaj podejmować pewne decyzje. Ja jestem podobnego zdania jak radny Kowalski, że Przemysław Winiarski powinien się wypowiedzieć w tej sprawie, powiedzieć, jaki on ma stosunek do tej sytuacji, czy rzeczywiście zawinił, czy nie zawinił. Kiedy będziemy podejmować, procedować taką uchwałę, zobaczymy. To już zależy od prezydium. Niemniej jednak, no, radny Winiarski jest osobą, która mieni się jako opozycja, aczkolwiek na sesjach, na komisjach, które mam okazję prowadzić, wielokrotnie jego uwagi są cenne, czasami ukąśliwe, czasami mogłyby być łagodniejsze, ale ten głos też jest ważny w samorządzie i tak jak mówiłem, poczekajmy, niech nam opowie całą tą sytuację, czy został zapytany, czy nie został zapytany, jak chciał łączyć te funkcje, czy może, bo pani wojewoda wystąpiła do nas z pismem. Myślę, że zanim podejmiemy tą decyzję, powinniśmy poznać ogląd całej sytuacji, a pamiętajmy o tym, jest tylko 3 koronerów w naszym mieście i jeżeli stracimy taką osobę, no to będzie na pewno jakaś strata dla miasta.
1: Wspomniał pan o tym, że ubolewa pan nad tym, że Rada Miasta jest wykorzystywana do decydowania o tym, kto powinien i gdzie pracować. Sugeruje pan jakieś polityczne rozgrywki w związku z tym?
14: Nie, bynajmniej. Aczkolwiek przepis, który jest zawarty w ustawie o samorządzie gminnym, jest tam taki zapis, że Rada Miasta może zezwolić na rozwiązanie stosunku pracy pracodawcy z radnym bądź nie. Myślę, że już doświadczyliśmy już jednego takiego głosowania. Myślę, że jest to zbyt nadinterpretacja tego przepisu i wykorzystywanie rady. A tak jak mówię, tutaj już mamy pismo wojewody, który zobligował nas do podjęcia takiej decyzji, a jeżeli nie, to tak jak jest z niej zawarte, sam podejmie decyzję zastępczą.
1: No całkiem niedawno Rada Miasta pochylała się również nad kwestią zatrudnienia radnego Piotra Gajdy.
3: Tak.
1: Jak wiemy, tu trochę była inna sytuacja, bo nie chodziło o pismo wojewody.
3: No tak, ale chodziło o, przedstawione było, przepraszam, jako zagrożenie życia, prawda, że radny Piotr Gajda ściągnął niebezpieczeństwo, mając eksponaty, które jak się okazało, ani saperzy, ani policja nie zabezpieczyła, bo no, uznała, że to są tylko rekwizyty. No tutaj pracodawca, który wcześniej zrezygnował z funkcji bycia pracodawcą, prawda, dyrektora muzeum, wcześniej zrezygnował, a później po prostu w trakcie tej rezygnacji no, doszło do konfliktu z radnym Piotrem Gajdą i no, jakby chciał tutaj nas wykorzystać w ten sposób, bo to też poczuliśmy się, że to jest sprawa między pracodawcą a pracownikiem, natomiast nie ma nic wspólnego z Radą Miasta, a zostaliśmy wciągnięci i tutaj tak jak przedstawiał Piotr Gajda, no to te eksponaty były tam od zawsze, jak pamięta, no ale nagle zrobiła się, prawda, burza, saperzy, policja, przesłuchania, no i nic to nie wniosło.
1: I to nic nie wniosło,
3: bo się okazało, że to nie są niebezpieczne przedmioty. No to są takie właśnie troszeczkę wydumane oskarżenia. Podobnie, no i zarówno radny Winiarski, jak i Gajda, no dodają kolorytu tej Radzie Miasta, no osoby, które na nich głosowały, pewnie są z nich dumni i trzeba przyjąć, że no, takie jest społeczeństwo. Ono nie ma jednej twarzy, ma tych twarzy wiele, prawda? Może czasami ci radni są szorstcy, ale to też jest bardzo ważne, bo po prostu no, są merytoryczni w tym, co mówią. To jest istotne.
1: Jakich scenariuszy tak naprawdę możemy się spodziewać? Bo jak wiemy, sam radny może się odwołać, tak? Czy będzie sesja nadzwyczajna Rady Miasta? Czy będziemy czekać do normalnej sesji? Bo co ważne, też trzeba pamiętać o tym, co wynika z tego dokumentu, że wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze, które doprowadzi do automatycznego wygaszenia mandatu radnego.
3: Tak, ale myślę, że dojdzie do nadzwyczajnej sesji, dlatego że termin po prostu
1: goni,
3: bo to jest 30 dni. To jest taki termin wyjaśniający, jak ja to mówię, czynności wyjaśniające, ale to jest 30 dni i tutaj radni po prostu muszą dokonać głosowania. Ja myślę, moje zdanie jest takie i stawiam na to, że tutaj rada jakby po prostu odrzuci, nie przyjmie tego pisma i nie będzie za wygaszeniem tego mandatu. Tak mnie się osobiście wydaje. To jest też po części solidarność samorządowców i takie jest moje zdanie. Natomiast no, co dalej zrobi wojewoda, no to już jest napisane w piśmie, ale też myślę, że radny Winiarski to nie jest, może tak, to jest poważny człowiek. Wykształcony, poważny człowiek, który tak jak rozmawia, to on mówi bardzo poważnie i myślę, że on tego też tak nie pozostawi, tylko będzie chciał po prostu się odwołać. Jeżeli wysłuchamy jego racji, jego stanowiska w tej sprawie, myślę, że to nastąpi na tej właśnie sesji, to będziemy też tak głosować, bo raczej on przedstawi to w sposób merytoryczny, także myślę, że moje zdanie jest takie, że po prostu będzie chyba musiał wojewoda sam po prostu tą decyzję podjąć. Tak.
1: Radny Tomasz Berendt, będzie zatem solidarność samorządowa w tym przypadku?
14: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili, panie redaktorze, drodzy państwo, bo no, tak jak mówiłem, nie znamy genezy tej całej sytuacji, tego problemu. Czy rzeczywiście radny nie dopełni jakichś obowiązków, nie wystąpił z jakimś podaniem? Chciałbym, zanim no, zabiorę jakiekolwiek stanowisko, to usłyszeć od niego, czy rzeczywiście ktoś go zmobilizował do tego, czy miał obowiązek, czy nie miał, czy była jakakolwiek szansa uniknąć tej nieprzyjemnej dość sytuacji, bo no, to nie jest zbyt komfortowa sytuacja, myślę, że ani dla samego radnego, ani dla nas jako całej Rady Miasta, gdzie wojewoda chce wygaszać mandat któregoś z naszych kolegów. Myślę, że należy poczekać z odpowiedzią na to pytanie do momentu, gdy sam radny Winiarski powie, jak to wyglądało, jak to mogło wyglądać. No, ja mam wrażenie, że wojewoda już podjął tą decyzję i bez znaczenia, co my zrobimy, ona po prostu już będzie, tak?
1: Dopytam jeszcze o jedną sprawę, czyli pana zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz, sesja nadzwyczajna i na niej sąd nad radnym Winiarskim. Sąd radnych.
14: Ja tak nie powiedziałem. Nie słyszałem nic o sesji nadzwyczajnej. Nie mam pojęcia, czy przewodniczący się na to zdecyduje, nie rozmawiał ze mną na ten temat. Nie, tak jak pan zauważył, jestem daleki od mówienia o tym, że będzie to sąd radnych nad radnym. Pamiętajmy o tym, jest to lekarz, jest to doktor, który działa na korzyść naszych mieszkańców i no, to też musimy uwzględnić. Jest tutaj konflikt prawny. W tym piśmie zostało zawarte, że wystawiał faktury, których płatnikami byli mieszkańcy, a przepis mówi jasno, że radny Rady Miejskiej danej gminy nie może wzbogacać się na majątku gminy. No i tutaj niestety rzeczywiście to było. Jak to się działo dwie kadencje, trzy kadencje temu, gdy radny sprawował mandat radnego i jednocześnie pełnił tą funkcję, no w jaki sposób można było to pogodzić? Dlaczego teraz zauważono to uchybienie, czy może wcześniej nie zauważono? Nie chciałbym podejmować tej decyzji, a czy przewodniczący podejmie decyzję? Ma na to jeszcze czas i myślę, że dowiemy się niebawem. Do końca okresu bodajże 20 chyba 6, jeżeli mówimy 30 dni, to do 26 musiałaby zostać ta decyzja podjęta. Być może uda się zrobić sesję w terminie normalnym. Nie wiem, to już jest decyzja przewodniczącego Rady Miasta.
1: Na tej samej sesji było głosowanie nad podwyżką dla prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Ta informacja nad tym głosowaniem też budziła emocje w opinii publicznej. Po głosowaniu tak naprawdę w tej sprawie pytałem o to, jak głosowała i o decyzję, czym była podyktowana radną Agnieszkę Chojnacką. Posłuchajmy.
12: Byłam przeciwna, to dlatego, że uważam, że to jest za wcześnie. Ja wiem, że wyszło rozporządzenie Rady Ministrów odnośnie widełek, wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, gmin w całej Polsce. Natomiast my ciągle, jeśli chodzi o wynagrodzenie pana prezydenta Juliusza Wiernickiego, równamy do maksimum w tych podwyżkach. I te podwyżki są praktycznie co roku od początku kadencji, tak? No nie uwzględniając przyznania w ogóle wynagrodzenia na początku kadencji panu prezydentowi. Uważam, że to wynagrodzenie jest maksymalne, przy czym na przykład w innych miastach, jak choćby w Bełchatowie, prezydent nie ma maksymalnego wynagrodzenia i nie wnioskuje o to. Natomiast też weźmy pod uwagę sytuację mieszkańców w Piotrkowie. Ja się nie dziwię, ja obserwuję, co się dzieje choćby na social mediach, jakie wybuchło zamieszanie i negatywne komentarze, jeśli chodzi o tą podwyżkę wynagrodzenia. Ja się wcale ludziom nie dziwię, dlatego że nasze wynagrodzenia szarych obywateli nie idą w takim tempie, jak wynagrodzenia sektora publicznego w tej chwili. Drodzy Państwo, już w tej chwili statystyki mówią, że sektor publiczny o 23%, jeśli chodzi o średnią wynagrodzeń, przewyższa sektor prywatny, który na ten budżet zapracowuje, tak? Nie widzę również efektów działalności pana prezydenta Juliusza Wiernickiego. Wszystko jest na zasadzie rolki, obietnicy, nie ma efektów namacalnych, nie ma realizacji, jest tylko populizm i obietnice w przestrzeni publicznej i nic więcej. Czego się sami Państwo zresztą, jesteście tutaj na sesji, pytam w sprawach różnych o postępy prac, choćby, nie wiem, 5 milionów na Stare Młode Miasto, okazuje się, że umowa jest w dalszym ciągu niepodpisana. OZE w Powijakach, lodowisko, nie wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Czego się nie dotkniemy jako radni, to nie jest tak, że my uderzamy tutaj celowo w pana prezydenta po prostu, że to jest takie bicie pijany, ale to mi po prostu mówi, że nie ma efektów, a to już nie można mówić w tej chwili, no drodzy Państwo, kadencja się jeszcze nie skończyła. My już jesteśmy praktycznie po połowie kadencji i już tych efektów należałoby jakichkolwiek oczekiwać. Tego nie ma, są wzrosty wynagrodzenia i to nie może się też tak odbywać. Myślę po prostu, że nawet choćby w kontekście ostatniej informacji, że otwiera się duży zakład pracy w Piotrkowie Trybunalskim, krążą już na mieście oferty, jakieś skany ofert pracy z agencji tymczasowych, umowy śmieciowe, 28-32 zł brutto. To nie są godne stawki, ale tak wygląda niestety życie w Piotrkowie Trybunalskim i myślę, że prezydent miasta również powinien mieć to na uwadze i jakby się do tego pochylić, dlatego że mieszkańcy aktualnie ze strony urzędu otrzymują tylko podwyżki. Podwójna podwyżka podatku, podwyżka wody, zaraz będzie zapewne podwyżka śmieci, do której się urząd tutaj powoli przymierza, także to chyba nie tak.
1: Ja uzupełnię, że ta podwyżka ma charakter regulacyjny i wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Zapytam zatem panów, jak panowie radni głosowaliście w tej sprawie, radny Paweł Kowalski?
3: Ja głosowałem za.
1: A dlaczego?
3: No właśnie, powiem tak, to jest regulacja tak naprawdę... Co roku jest regulacja o procent inflacji i tutaj pan prezydent wyszło około 300 zł netto, ta podwyżka na rękę. I dla mnie, w ogóle uważam, że prezydenci w Polsce zarabiają, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, za mało. Tak jak prezydent Polski po prostu zarabia za mało, dlatego że podpis czy pana prezydenta Nawrockiego, czy pana prezydenta Wiernickiego jest bardzo ważny. Ten podpis, który on składa, on musi być go pewien i ten podpis jest naprawdę drogi, bo jeżeli on się pomyli, podpisze jakiś dokument, a tych dokumentów podpisuje dziesiątki dziennie, po prostu źle go podpiszę, to no może najnormalniej iść za to.

0: jakby z urzędu i dostajemy je nawet, no było pytanie, czy ktoś odczuł podwyżkę, bo też dostaliśmy w czerwcu, no to wielu radnych powiedział, że nie odczuło i nie wie, że dostało. No to troszeczkę śmieszne, bo no wystarczy spojrzeć na konto i widać, że coś tutaj się dzieje, bo dostaliśmy sporo, znaczy sporo. No niewiele więcej, ale jest to prawda, już znaczące. No więc tutaj takie śmieszne tłumaczenie, no w ogóle bez sensu. No i też deklaracja, że chętnie pozbędą się, prawda, radni uposażenia. Oni zrezygnują. Też takie deklaracje padały. No ale to oczywiście na tej sesji nie braliśmy tego poważnie z uwagi na to, że to są takie czcze gadania, bo no trzeba mieć po prostu taki honor. Zresztą nie ma innej możliwości niż to, że miasto, kiedy się prawda pracuje, pełni mandat radnego, dostaje się uposażenie. Można z nim później zrobić, co się chce oczywiście, jak najbardziej przekazać na cele charytatywne.
1: I radny Tomasz Berendt, ja tylko właśnie dodam, to właśnie radni decydują nad podwyżką, bo muszą, tak? To wynika z przepisów. Zatem dlaczego to zawsze budzi kontrowersje części piotrkowskich radnych?
2: Panie redaktorze, to jest chyba naturalnie już wpisane, jeżeli chodzi o obrady naszego miasta. Opozycja, do której możemy powiedzieć, że zalicza się nasza koleżanka, która tutaj była puszczona w materiale radiowym, ona oczekuje efektów, oczekuje działania i wytyka różnego rodzaju błędy, potknięcia, które na pewno też są, ale jest to temat, myślę, że dość mocno rozbujany. Ustawa o samorządzie gminnym bodajże z 2008 roku jasno precyzuje tutaj ten zapis, że to Rada Gminy wyraża zgodę na regulację uposażenia prezydenta i zgadzam się tutaj z moim przedmówcą. Rzeczywiście podpis prezydenta miasta jest podpisem, który bardzo dużo waży, który bardzo dużo kosztuje i konsekwencje to jest choćby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To jest decyzja walka w Rio i to jest tak naprawdę możliwość pójścia, że tak powiem, zakończenia swojej kadencji przedwcześnie. Dlatego prezydent bierze bardzo dużą odpowiedzialność. To, że radni sobie mówią na sesji, rzucają słowa na wiatr, no to niestety tutaj mieliśmy przykład. Ja pod tym względem nie zgadzam się z moim kolegą tutaj radnym Kowalskim, że nie bierzemy poważnie. Jeżeli ja usłyszałem, że radni decydują, że mówią, że oni rezygnują z podwyżki tej regulacji, czy rezygnują z diety, a w jednej chwili zarzucają prezydentowi, że nie widzą efektów, no to pytanie, czy oni mówią poważnie na początku, czy na końcu? No nie, no jednak powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jeżeli taka deklaracja padła, no to jestem bardzo ciekawy, czy tutaj będą działania za tym szły. A tak jak wspomnieliśmy, jest to regulacja. Ja byłem jak najbardziej za tą podwyżką, bo ja widzę zmiany w naszym mieście, szczególnie w tym okręgu, o którym mówiliśmy na samym początku audycji. Zmienia się Piotrków, są inwestycje, są tworzone nowe inwestycje i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. I myślę, że prezydent w zgodzie z radnymi, w zgodzie z mieszkańcami jest jak najbardziej zasłużony, jeżeli chodzi o tą regulację. A tutaj nie padło w tym materiale też informacja, że zmieniła się też ustawa, która zalicza nam tutaj staż pracy. Również zalicza i to też jest element tej podwyżki. A więc no, tutaj myślę, że to było dmuchanie balonika przez opozycję, byleby tylko było głośno.
1: I jeszcze zdążymy z jednym tematem. Pozwolę pozostać sobie przy radnym Berendcie. Sprawa, która też poniekąd na tej sesji wybrzmiała. Cena śmieci w Piotrkowie. Czy możemy spodziewać się podwyżek? Czy piotrkowianie będą więcej płacić za odbiór odpadów komunalnych?
2: Z deklaracji, jakie ja uzyskałem od prezydenta, a także z referatu gospodarki, nie jest przewidziane na obecną chwilę z racji tego, że nie znamy wyniku przetargu. A więc nie możemy tutaj szacować sobie bardziej bądź mniej, jeżeli chodzi o wzrost tych kosztów. Z tego co wiem, to staramy się tutaj dokonać małej rewolucji optymalizacji kosztów, tak abyśmy płacili za śmieci, które realnie są przez naszych mieszkańców wydawane firmom, które je zbierają i przekazują dalej. Mam nadzieję, że to wpłynie na cenę i nie będzie ona musiała być podnoszona, jeżeli tak, to nieznacznie. Aczkolwiek wiem, że w miastach ościennych te podwyżki już były i są już dużo wyższe aniżeli. A więc mam nadzieję, że uda nam się zoptymalizować te koszty i te podwyżki nie będą aż takie same. Tutaj radni opozycyjni często mówili o Bełchatowie, Tomaszowie. Myślę, że warto zwrócić uwagę, jaka stawka teraz obowiązuje w tych miastach, a jaką my mamy w mieście. Myślę, że na razie nie ma powodu niepokoju.
1: Radny

0: Kowalski.
1: Problemem śmieci jest też brak firm na rynku. Jest kłopot z firmami na rynku, które by zechciały po prostu przystąpić do przetargu. I tutaj to też jest problem, ponieważ ceny firm w przetargach są dużo, dużo zawyżone niż to, jakie zakłada miasto wykonanie tej usługi. Stąd, no tak jak powiedział radny Beren, musimy poczekać na rozstrzygnięcie przetargów i wtedy będziemy wiedzieli po prostu, kto ewentualnie będzie odbierał od nas śmieci i też jak będzie skonstruowana umowa odbioru tych śmieci, bo to jest bardzo ważne. Słyszę o różnych pomysłach. Znakowanie worków, prawda? Kolorowe worki. No tak, żeby było wiadomo, z którego osiedla nawet, które to są śmieci, żeby nie było podrzucania, przerzucania się tymi śmieciami i też dowożenia z innych, prawda, osiedli, czy też no, działek chociażby rekreacyjnych.
2: Z tego wspominał pan o wysokich stawkach, które pojawiają się w przetargach. W Piotrkowie mamy dwie firmy, które się tymi odpadami zajmują, odbiorem odpadów i co okazuje się, że te stawki miejskich, znaczy miejskich, funkcjonujących w Piotrkowie firm są za wysokie.
1: Wydaje się, że tak, ale to też firmy, które są u nas, mają też, wiemy, że są pewne problemy. Radni opozycyjni też nie do końca chcą, aby te firmy brały udział w przetargu albo też były po prostu wskazane, więc też tutaj mamy poważny kłopot, bo no, też jest różna historia odbierania odpadów, są różne też sytuacje, ale niemniej jednak ja uważam, że powinniśmy poczekać, bo przetarg za chwilę będzie rozstrzygnięty i myślę, że poczekajmy, kto do tego przetargu przystąpi. Ja uważam, że troszeczkę jest jakby za mało na rynku jeszcze firm zewnętrznych, które by po prostu doprowadziły do większej konkurencyjności.
2: Dopytam jeszcze jedną rzecz. Czy w ramach dyżurów radnych i tego typu spotkań z mieszkańcami wpływają właśnie jakieś uwagi dotyczące już niekoniecznie cen, stawek za odbiór, ale samego funkcjonowania tego systemu odbioru odpadów w Piotrkowie? Radny Tomasz Berendt.
3: Mieszkańcy cały czas zgłaszają różnego rodzaju uwagi, czy to dotyczące śmieci, czy to oświetlenia ulicznego, czy przejść dla pieszych. Dzięki naszej działalności mamy możliwość rozmawiania z urzędnikami, z poszczególnymi jednostkami, zgłaszania tych usterek, zgłaszania tych błędów. Czasami udaje się to wykonać na telefon, czasami udaje się to zrobić za pomocą interpelacji. W przypadku śmieci ja spotkałem się z wieloma zarzutami mieszkańców, że wiele jest jeszcze osób, które nie zgłasza deklaracji albo podrzuca te śmieci, bo mówi, że te śmieci na przykład wyrzuca w innym miejscu, albo jest na przykład raz w tygodniu w domu i śmieci wyrzuca na działce. A więc no tutaj ten system nie jest idealny, nie ma takiego idealnego środka, żeby to rozwiązać, aczkolwiek mam nadzieję, że u nas referat gospodarki będzie mógł sobie poradzić i zwiększy się ilość tych deklaracji mieszkańców, którzy rzeczywiście, bo przez wspólny mianownik my płacimy za tych, którzy no, nie złożyli tej deklaracji, a również śmiecą.
1: Wystarczy zobaczyć zużycie wody w danym mieszkaniu i można dojść do wniosku, że śmieci jest jakby na jedną osobę, a zużycie wody jest na cztery, prawda? No więc to też są takie możliwości, żeby sprawdzić, co się w danym mieszkaniu, bloku nawet dzieje, bo też te deklaracje są różne. Ale myślę, że to wszystko jest również omawiane z urzędnikami w mieście i tutaj ci urzędnicy też mają doświadczenie, też już wiedzą, jak to funkcjonuje. Ja po prostu dałbym chwilę czasu, żeby to zaczęło działać. No i mam nadzieję, że to już po prostu w przyszłym roku będzie zmierzało ku normalności, ku pewnej harmonii i w odbiorach tych śmieci i w segregacji. Tutaj też problemem jest segregowanie śmieci, bo te niesegregowane, no niestety są droższe.
3: I jest ich więcej. Co nam przekazuje referat gospodarki, to tych śmieci niesegregowanych jest dużo, dużo więcej.
1: A więc tutaj jeszcze edukacja przed nami, ale i też przed Urzędem Miasta, ale tutaj trzeba edukować, żeby po prostu mieć wyniki.
2: Tak dopytam, rzeczywiście dobrym pomysłem, bo mówiliśmy o tym, że ten system nie jest doskonały, byłoby faktycznie powiązanie opłat za odbiór śmieci właśnie z rachunkami, chociażby za wodę.
1: Różne są możliwości, tylko to oczywiście trzeba po prostu sprawdzić. Też nie chodzi o to, żeby kogoś skrzywdzić, bo nie w tym rzecz, tylko chodzi o to, żeby po prostu urealnić te opłaty i też, żeby one nie na tle innych, prawda, miejscowości nie wydawały się kominowe, tylko normalne, tak jak po prostu to jest u sąsiadów. Chociaż może teraz właśnie nie, do sąsiadów już nie zwracajmy uwagę, bo
3: jest drożej.
1: Bo jest drożej, tak. Było taniej, jest drożej. No taki, to jest rynek, to też pamiętajmy, że to jest rynek, to są normalne przedsiębiorstwa, które po prostu no, gospodarka rynkowa zmusza do takich, a nie innych, prawda, stawek.
2: No cóż, pozostaje życzyć mieszkańcom Piotrkowa, by rzeczywiście w przyszłym roku, ale nawet niekoniecznie w przyszłym roku, po prostu po tym przetargu popłynęły same dobre wiadomości. Ja bardzo panom dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy, a przypomnę, że zaproszenie i mogliśmy gościć w studio Pawła Kowalskiego, radnego Piotrkowskiego Porozumienia Samorządowego.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radnego Tomasza Berenta z Koalicji Obywatelskiej.
3: Dziękuję.
2: A za uwagę dziękuję. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich bezpieczna droga do szkoły, coroczna akcja funkcjonariuszy w Łodzi, plany budowy nowego ronda w Koluszkach i uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sieradzu. Nocą i jutro miejscami w regionie możliwe przelotne opady deszczu. Kontrole w okolicach szkół. Policja i Straż Miejska w Łodzi rozpoczynają akcję Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze od dziś przez tydzień będą podczas wspólnych patroli czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w okolicach przejść dla pieszych i kontrolować zachowania kierowców. Będą również prowadzić lekcje, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
6: Jakie są zasady bezpiecznej podróży do szkoły, ze szkoły do domu, ale nie tylko to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale także co w sytuacji, kiedy spotka nas osoba, której nie znamy, jak zareagować, jeżeli natkniemy się na niebezpieczne zwierzę.
5: Profilaktyczne lekcje prowadzone będą w szkołach do końca września, a w sierpniu w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły policjanci sprawdzili stan przejść dla pieszych i infrastrukturę drogową w okolicach placówek. W efekcie we wielu miejscach Łodzi drogowcy musieli poprawiać oznakowanie. Kierowcy w Koluszkach doczekają się nowego ronda. To rozwiązanie ma usprawnić ruch na jednej z najważniejszych dróg w mieście. Rondo powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 715 prowadzącej w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki temu będzie można płynniej włączać się do ruchu z sąsiednich ulic. Sytuacja drogowa w Koluszkach nie jest łatwa. Miasto rozwinęło się dzięki kolei, która jednocześnie stanowi bardzo duży problem, mówi wiceburmistrz Koluszek Tomasz Krawczyk.
7: Kolej dzieli miasto na pół. W związku z tym przy rosnącym ruchu samochodowym, no i też kolejowym, dużą trudność stanowi przemieszczanie się.
5: Nowe rondo w Koluszkach ma powstać w przyszłym roku. Dodatkowo obok ronda powstaną nowe ścieżki rowerowe.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Rząd Niemiec uznał Rosję za odpowiedzialną za wysłanie uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Na początku sierpnia znaleziono tam bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym. Do eksplozji nie doszło. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych Niemiec poinformowali o reakcji na hybrydowe ataki Kremla. O szczegółach Adam Górczewski.
8: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: O możliwości zwiększenia liczby rosyjskich aktów sabotażu mówił dzisiaj szef polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński. Czego możemy spodziewać się w Polsce i w Europie? O tym porozmawiamy w Radiu Łódź jutro rano. Gościem po godzinie 8 będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Sierac upamiętnił żołnierzy walczących podczas II wojny światowej. Uroczystości 87. rocznicy wybuchu wojny rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Sieradzu Męce. Na miejscu zebrali się mieszkańcy, przedstawiciele władz i poczty sztandarowe.
9: Każdy patriota chyba dzisiejszy dzień by uszanował. Ja przyszłam z uwagi na to, że bardzo szanuję to święto, jestem co roku.
10: Myślę, że mimo, że tak wiele lat upłynęło, cały czas to nasze pokolenie młodsze i starsze, czy tak jak ja się czuję takim średnim pokoleniem, pamiętamy, że to jest ważne wydarzenie.
5: Mówi sieradzki radny Andrzej Czapnik. Po uroczystej mszy świętej uroczystości przeniosły się na cmentarz parafialny, gdzie zgromadzeni oddali hołd poległym żołnierzom września. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
11: Dani Silva został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Portugalczyk został wypożyczony z duńskiego Midtjylland do końca sezonu. Silva rozegrał niemal 50 meczów w rodzimej lidze, a także 25 spotkań w włoskiej Serie A. Grał także na Cyprze i w Danii. Teraz Hiszpan grać będzie w Polsce. Natomiast Angel Baena przestał być piłkarzem Widzewa. Hiszpan spędził w łódzkim klubie nieco ponad rok, rozegrał 38 oficjalnych meczów. W trwającym sezonie był ważnym zawodnikiem drużyny, podkreślił trener Aleksander Wukowicz.
12: Wystąpił w 3 z 6 spotkań od pierwszej minuty, w innych też grał, ale też zawodnik, który potrzebował i też nalegał na zmianę otoczenia, powrót do Hiszpanii, więc jak mocno mi się to nie podobało, to po prostu musiałem uszanować.
11: A Baena zanotował asystę w meczu z Motorem Lublin, także strzelił gola w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Okazuje się, że wypożyczony został także Andy Zekiri. Następny sezon spędzi w Standardzie Liège, drużynie Ligi Belgijskiej. To właśnie w tych rozgrywkach Zekiri występował przed przenosinami do Łodzi. Roczna umowa wypożyczenia zawiera także opcję wykupu. Działania opozycji wobec urzędującego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Pisiewicza nabierają tempa. Kilka dni temu został on zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w Katowicach, następnie osadzony w areszcie na 3 miesiące. W tej sytuacji zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki poinformował członków prezydium zarządu PKOL-u o zwołaniu posiedzenia tego gremium na 8 września. Tymczasem kilku członków prezydium chce, by tego samego dnia odbyło się posiedzenie zarządu. Taki wniosek został wysłany do Mieczysława Nowickiego. Jeden z inicjatorów w tej akcji wiceprezes PKOL-u Adam Konopka tak to wyjaśnia.
13: Mnie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a jego areszt to zmiana zakłócająca, tak?
11: Oprócz Konopki z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu PKOL-u wystąpili także Marian Kmita, Adam Korol, a także wchodzący w skład prezydium zarządu Leszek Blanik, a poparli go m.in. wiceprezes Henryk Olszewski, Paweł Szablewski i Rafał Grotowski. Zarząd ma pełne kompetencje, aby odwołać prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Do rana przeważnie będzie pogodnie, tylko miejscami więcej chmur i może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 12 stopni. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Przed nami Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach, a jedną z głównych aren, a w zasadzie można powiedzieć tą najważniejszą, będzie Stadion Miejski przy Alei Unii w Łodzi, bo tu właśnie zostanie rozegrany finał. Czego możemy spodziewać się po tym turnieju? Jak zagrają Polki? Czy dużą rolę w drużynie biało-czerwonych odegrają piłkarki SMS Łódź? O tym w dzisiejszym Porozmawiajmy o Sporcie. Zaczynamy już za kilka minut.
15: Patrzę, jak miesza się.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj temat nie może być inny, bo już niebawem, już tak naprawdę w sobotę, 5 września, rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. No i jedną z głównych aren tych zmagań będzie Arena Łódzka, Stadion Miejski przy Alei Unii w Łodzi. Między innymi będzie gościł finał tych rozgrywek i dzisiaj spróbujemy się zastanowić, czego spodziewać się po tym turnieju, jak zagrają też przede wszystkim nasze reprezentantki i czy dużą rolę w drużynie biało-czerwonych mogą odegrać piłkarki SMS-u Łódź. O tym właśnie w dzisiejszym programie Porozmawiajmy o sporcie, a ze mną w studiu goście, no, którzy na piłce nożnej znają się znakomicie. To może najpierw pani trener Wioletta Miazio, trenerka SMS-u Łódź U18.
2: Zgadza się, witam, dobry wieczór.
1: Świetny ekspert, jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, no i świetny ekspert, jeśli chodzi w ogóle o piłkę kobiecą, Marek Chojnacki. Umówiliśmy się, że tu będzie tylko jedno z wielu osiągnięć, czyli były trener SMS Łódź, tego dorosłego, trener, który poprowadził SMS do Mistrzostwa Polski.
3: Witam serdecznie.
1: To tutaj wszystko się jak na razie zgadza. Nie wiem, czy tak zacząć od razu kontrowersyjnie, czy nie? Czy na razie spokojnie?
3: Nie.
1: A kontrowersje na koniec? Od razu z grubej. No dobra, to czy w ogóle my wiemy, że te Mistrzostwa Świata to zaczynają się za 4 dni?
3: No, ja wiem.
1: My wiemy, ale czy ludzkość może wiedzieć? Dodam, że w 4 miastach, poza Łodzią, Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, tam może coś widać więcej, może widać mniej, a u nas?
3: Ja myślę, że ci, co się jakby na co dzień tym zajmują, to się nie znają, ale myślę, jakbyś tak jutro skoczył na Piotkowską i zrobił sobie jakąś sondę, to byśmy wtedy to ocenili. No, tak mówiąc już serio i na poważnie, no, nie widać jakby tego, że te mistrzostwa są w Łodzi. Co mnie akurat, byłem ostatnio na odsłonięciu tablicy Zbyszka Bońka, no i tam fajne samochody na parkingu na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego stały, reklamujące właśnie, ale to tymi samochodami będą jeździć VIP-y. I one jakby były całkiem obklejone i wtedy było widać, że
1: coś się szykuje.
3: Coś się będzie działo.
1: No to ja byłem w ośrodku na Minerskiej też w niedzielę na meczu drugiej drużyny UKS-u. No i tam dwa boiska już obrędowane mistrzostwami. No i na biegu fabrykanta, którego Radio Łódź też było jednym z patronów medialnych, no też był namiot, w którym można było nawet puchar zobaczyć. Czyli powiedzmy, gdzieś coś tam można było zerknąć. A z perspektywy tej piłki juniorskiej, tam dziewczyny rozmawiają na ten temat?
2: Tak, w tych kręgach, tak jak trener powiedział, czyli osoby, które żyją piłką kobiecą, no na pewno jest o tym głośno. Ja wierzę w to mocno, że właśnie te mistrzostwa to będzie kolejna promocja piłki kobiecej. No bo to też zaznaczmy, to jest największe wydarzenie, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą w Polsce. Jesteśmy organizatorem tych mistrzostw. Więc wierzę, że to będzie taki kolejny krok, żeby ta piłka kobieca troszeczkę mocniej zaistniała i po prostu, żeby się o niej głośniej mówiło, bo jest o czym.
1: No tak, choć ta historia tych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 nie jest aż tak długa jak tych męskich. Myślę, że tutaj możemy coś tam wspomnieć, Marku, bo ty kojarzysz.
3: Tak. Kojarzysz. Kojarzę,
1: między innymi turniej w 1979.
3: No też, jak jechaliśmy, to też była to młoda dyscyplina, bo to były dopiero drugie Mistrzostwa Świata. Do lat 20 wywalczyliśmy sobie tam przepustkę, zdobywając brązowy medal mistrzostw juniorów Europy i to nam dawało przepustkę na Mistrzostwa Świata w Japonii i mam nadzieję, że to będą takie mistrzostwa, ja mówię już tutaj z punktu sportowego, że może za kilka lat, ja bym sobie życzył, żeby to była jakaś polska zawodniczka, osiągnęła takie sukcesy jak Ewa Pajor i by się mówiło, że to była zawodniczka. Przecież wiemy, że teraz jest też przyznawana nagroda dla najlepszej piłkarki świata i że ta dziewczyna grała na polskich arenach, pokazując swoje umiejętności, tak jak akurat w naszym przypadku Diego Maradona, tak? Czyli to dla nas, na przykład, jeśli mogę dzisiaj to wspominać, bo nie wszystkim jest zdane, żeby grać przeciwko takiemu wirtuozowi piłki nożnej. I mam nadzieję, że te mistrzostwa też przyczynią się do tego, że może będzie tu jakaś wielka gwiazda na tych boiskach grała.
1: No jeśli chodzi o takie historie mniej odległe, no to ja pamiętam Mistrzostwa Świata U20 mężczyzn, które też między innymi w Łodzi nie tak dawno były rozgrywane. No to tam między innymi, co prawda nie w Łodzi, ale mogliśmy zobaczyć niezwykły popis pewnego Norwega, tak, który ostatnio robił show na tych już dorosłych Mistrzostwach Świata też w tym roku w Stanach. Oczywiście mowa o Erlingu Haalandzie. Także pod tym kątem chyba też warto troszkę bardziej może się zainteresować takimi mistrzostwami, że nawet iść i później móc sobie powiedzieć, o, byłam na takim meczu, gdzie za kilka lat gwiazda światowej piłki kobiecej będzie grała, a ja będę sobie mógł jako, nie wiem, kibic, obserwator powiedzieć, że o, byłem na tym meczu, widziałem, jak ta właśnie zawodniczka XY strzeliła, nie wiem, 5 goli na przykład w jakimś meczu.
2: Tak, no jasne, oczywiście, tym bardziej, że mamy zawodniczki, którymi już możemy się chwalić w tej reprezentacji i chyba no, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli wspomnę tutaj o Zuzi Witek, kapitanka drużyny. Myślę, że od tej zawodniczki trener Marcin Kasprowicz zaczyna budować swoje reprezentacje, bo dodajmy, że to nie jest reprezentacja, która została zbudowana kilka miesięcy temu, tylko trener Kasprowicz ma przywilej pracowania z tymi zawodniczkami od kadry U17, U19 i teraz U20. No i ja wierzę, że to jest właśnie mocny atut tej ekipy.
1: Ta ciągłość pracy.
3: Tak, ale jeżeli spojrzymy na naszą kadrę dość szeroką, to jakbyśmy popatrzyli, to tam jest pół na pół praktycznie, tak? Czyli pół zawodniczek gra w naszej ekstralidze, a druga połowa to już dziewczyny, które grają w zachodnich klubach. Także już muszą jakiś poziom reprezentować. Także zobaczymy, jak, bo one też nie miały jakby szansy spotykać się, bo jak spojrzymy, no przyjeżdża 24 zespoły, wszystko z każdego kontynentu. Inna kultura, inna filozofia gry. Także to jest wielkie wydarzenie dla naszych dziewczyn, że mogą się z takimi zespołami i mierzyć. I zobaczymy, bo to przywilej gospodarza, że gramy w tych mistrzostwach, ale to też jest jedna ze ścieżek, bo ja sobie przypominam, jak mieliśmy problem, mówię już o męskiej piłce, że nie mogliśmy awansować na mistrzostwa Europy i co tu zrobić. I wymyślili, że najlepiej jakbyśmy zostali może gospodarzami tych mistrzostw wtedy właśnie z Ukrainą i jak wtedy piłka się zmieniła poprzez stadiony.
1: Choć Leobenhaker i spółka zrobili psikusa, bo awansowali na te wcześniejsze.
3: We wcześniejszych, ale jak wszystko wtedy się też ruszyło, począwszy przede wszystkim od stadionu, autostrady, do dzisiaj są także. I tutaj akurat my już te stadiony mamy, bo byśmy, podejrzewam, tych mistrzostw nie dostali, ale to jest na przykład dla naszych dziewczyn wielka promocja, ale skoro przyjeżdżają, ja bym dzisiaj tu położył trochę też i pieniążków i jak tak przyjadą, tam widzę dziewczyny z Gany, z Nowej Zelandii, z Nowej Kaledonii, z Kolumbii, to jakby powiedzieć, gdzie jest Łódź, czy ten, to podejrzewam, że w dzisiejszych czasach nie wiadomo, czy one by wiedziały, a tak to jest też przede wszystkim promocja dla naszego kraju, a jak jeszcze dziewczyny zrobią fajny wynik, to będzie dodatkowy plus. A i sama Łódź też mam jakby fajną promocję na cały świat.
1: No i to też w Łodzi taka w sumie, no, znaczy tak, powiedzmy jedno, Polki w Łodzi nie grają fazy grupowej, no to na pewno minus, ale z drugiej strony tych spotkań najwięcej odbędzie się w Łodzi, no i przede wszystkim te mecze decydujące, czyli mecze o medale, o trzecie miejsce, finał, ale może jeszcze zanim do tego, no to chronologicznie jednak spróbujmy. Polki w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem, to zanim zapytam, jak mocne to zespoły, i na co możemy tutaj faktycznie liczyć, no to jeszcze wróćmy jednak do tego składu naszego, naszej reprezentacji, no bo tam pani trener powiedziała o Zuzannie Witek, ale ja no nie mogę nie powiedzieć o Zofii Pongowskiej i Martynie Bartczak, czyli dwóch zawodniczkach, które jadą na mistrzostwa, choć też daleko nie mają, tam tramwajem pewnie wsiądą w tramwaj i mogą podjechać, tak troszkę żartując, zawodniczki SMS-u Łódź.
2: No tak, podstawowe zawodniczki od kilku sezonów, jeżeli mówimy o Zosi Pongowskiej.
1: Przypadku tutaj nie ma.
2: Nie ma. Zosia, tutaj na temat Zosi mogę troszkę więcej powiedzieć, bo po prostu dłużej mam przyjemność kiedyś z nią pracować, teraz ją obserwować i ogromny postęp. Ta dziewczyna postawiła 100% na piłkę, przeszła ogromną przemianę i to jest nagroda za jej ciężką pracę. Ona jest filarem naszej drużyny, jeżeli mówimy o SMS-ie. I tak samo Martyna. To jest, są dwie dziewczyny, które mają charakter, mają serducho do tej gry, ale to też cechuje naszą całą reprezentację. I ja wierzę, że jeżeli dostaną szansę, a wiadomo, że o to walczą, to pokażą się z jak najlepszej strony.
1: Najmocniejsze strony Zosi i Martyny?
2: Waleczność, taka nieustępliwość, naprawdę determinacja w tym, co robią. Myślę, że nie ma takiego coś, co może ich złamać. Niezależnie od wyniku, one wiedzą, po co są na boisku i te zadania po prostu realizują.
1: Zosia chyba już wchodziła do drużyny.
3: Tak, do trenera. Ja mówię, to jest jak też i w tej... Ja zawsze będę analogii szukał i porównywał do męskich zespołów i zawodników. No, typowo lewa noga, tak? To się rzadko zdarza dzisiaj, żeby mieć dobrego zawodnika na tej pozycji, nie wiem, czy to w czwórce, czy w piątce, czy wahadłowa, z dobrą lewą nogą. To jest jej bardzo wielki atut. Do tego ona jest dość dobrze przygotowana, może przygotowana, dobre parametry ma wydolnościowe, motorykę, tak? I tutaj sobie ona doskonale radzi. Jeżeli idzie o grę, ona może biegać od linii do linii, to jest jej też atut. No i mówię, no i ta lewa noga, jeżeli tylko ma możliwość, to może oddać bardzo dobry strzał, dobre ma dośrodkowanie. Także to są jej atuty, a Warczak, to już ja mówię, to jest, ja tam ją obserwuję, to jest taka odpowiedzialna pozycja, ale ona może grać w obronie i defensywną, jeżeli chodzi o wiele wariantów i jak na swój wiek, to ona już jest taka, bym powiedział, na tyle doświadczona, czyli taka typowo... I cwaniactwo piłkarskie, umie się ustawić, umie przewidzieć, a to na tej pozycji to jest i przede wszystkim dobry odbiór i ona tam nie pęka, jeżeli idzie o grę w bark, czy w praktycznie wszystkie te pojedynki takie siłowe, to wygrywa. Tak? To są te jej atuty. I jeżeli chodzi o Zosię, no to Zosia już była na Mistrzostwach Świata, czyli to też jakby jest doświadczenie i by one były jedną z rewelacji. I mam nadzieję, że to się jakby przeniesie, bo to są te same praktycznie roczniki, że to się przeniesie i tylko teraz zobaczymy, jak te niektóre zespoły zrobiły też postęp, jeżeli chodzi o poszczególne zawodniczki.
1: No i też jedna, można powiedzieć, trochę niedoszła reprezentantka SMS-u, Ines Sikora, która naprawdę bardzo dobre wrażenie robiła w tamtym sezonie. W SMS-ie właśnie. Teraz no już Górnik Łęczna, zdaje się.
3: Ale tak, ona była wypożyczona.
1: Tak.
2: Myślę, że to wypożyczenie też Ines bardzo dużo dało, bo miała możliwość regularnej gry i teraz będąc w Górniku, w Łęcznej, z tego co obserwuję, trener stawia na nią. I ta gra wygląda naprawdę solidnie, więc no jest kilka tych filarów naszej reprezentacji i to, że to, co trener wspomniał, mamy sporo zawodniczek z zagranicy, ale mamy też zawodniczki, które grają w naszej rodzimej Ekstralidze Kobiet i dają radę, tak? Dają radę, to są znaczące postacie w swoich drużynach.
1: No i też jeśli chodzi takie, no patrząc ewentualnie na zgranie, no bo w reprezentacji często jak mamy zawodników z jednego klubu, tutaj też odwołując się trochę do męskiej, no to mówimy, że no tutaj mogą się lepiej rozumieć zawodnika z zawodnikiem B, no to choćby patrząc na naszą drużynę, to zdaje się 5-4 zawodniczki z Czarnych Sosnowiec chociażby. Tak. Tutaj wspomniana Zuzanna Witek też nie jest jedyną zawodniczką w duńskim HB Koge, bo jest też Julia Gutowska, więc no, pewnie tej współpracy. No i poza tym to, co trener powiedział, że to jest drużyna, która w dużej mierze zna się już też z poprzednich mistrzostw.
3: Tak, no bo to są właśnie takie te rozgrywki. No to One też wtedy to był pierwszy awans na taką dużą imprezę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo przecież w tym roczniku te mistrzostwa nie odbywają się od niedawna. I to będzie na pewno atut, dlatego ja mówię, ale zobaczymy. To już minęło troszeczkę okres czasu i mówię, to będzie,
1: czy ten rozwój jest właściwy.
3: Jeżeli patrzymy na, ja mówię, jeżeli obserwuję Zosię, no to Zosia zrobiła kolosalny postęp. Czy teraz to przełoży na te mistrzostwa świata? Zobaczymy. Ja nie ukrywam, że sobie akurat mówię, no nie, dziewczyny nie grają tutaj w Łodzi, ale sobie ostrzę, bo już idę na mecz USA i Japonia. W mojej ocenie to są też zespoły, które na pewno będą się zaliczały do faworytów i nie ukrywam, że spodziewam się dobrego widowiska i serdecznie wszystkich zapraszam, jeżeli mają taką możliwość.
1: No też na zaproszenia przyjdzie czas. To co, to prześledźmy te grupy. Trochę już było wspomniane, że te grupy są naprawdę różnorodne. Tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Nie ma sytuacji, żeby w jednej grupie były dwie drużyny z tego samego kontynentu.
3: Tak, no czyli mówię, 24 zespoły, no najliczniej Europa. Reprezentowana jest Europa, no ale to tak zawsze jest, tak, że jednak ta piłka w Europie, aczkolwiek ta, no, kobieca niekoniecznie, tak? Ale widocznie z rankingu i z innych sytuacji, czyli eliminacji wynikało, że nam przysługują Europie 6, czyli 5 miejsc.
1: 5, no bo jedna
3: gospodarza, a pozostałe mają po 4 miejsca i po 2 miejsca, ale tak jak redaktor wspomniał, jest różnorodność, tak? W każdej grupie z każdego kontynentu. Czy to Europa, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa.
1: Australia i Oceania też.
3: Oceania.
1: No dobrze, no to
3: i
1: co?
3: Azja.
1: To żeby nie być gołosłownym, to lecimy tymi grupami. Grupa A, Polska, Meksyk, Argentyna, Benin. No i właśnie, co tutaj, jeśli chodzi o sytuację Polek, możemy powiedzieć. Pewnie trudno też coś więcej mówić, no bo tak naprawdę no, same te drużyny, tak jak mówimy, są dość egzotyczne, ale na pewno też zderzenie z zupełnie inną piłką, tak? No, podejrzewam, że zawodniczki Beninu, no to może być jednak taki trochę bardziej futbol siłowy, Argentyna, Meksyk.
3: Ja
1: pewnie techniczny.
3: Ja jakby szukam analogii do seniorskiej piłki w wykonaniu kobiet, tak? No i to są zespoły, które też jak grają na tych dorosłych mistrzostwach świata, to są i ciekawe mecze i podają różne rozstrzygnięcia. Teraz jest kwestia terminarza, tak? No nie znam składów osobowych poszczególnych zespołów. Jak niektóre kraje do tego turnieju podeszły, a przede wszystkim kluby. Bo jak wiemy, na przykład w Europie liga idzie pełną parą i z tego, co widziałem, wszystkie ligi grają. Czy zwolnili zawodniczki? Podejrzewam, że jest przymus i musisz zwolnić.
1: Ale były jakieś dyskusje na ten
3: były
1: temat.
3: Były te dyskusje i też jest dyskusja też w polskiej lidze. Tak? No nasza ekstraklasa akurat stoi. No. Ja by tak termin troszeczkę, ja by teraz już z punktu szkoleniowego termin
1: wrześniowy jest niefortunny.
3: Wrześniowy niefortunny, no bo w naszej sytuacji klimatycznej, no to wrzesień, no to jest najlepszy miesiąc do grania, tak? Rozpoczyna z rozrywki, przygotowania, masz okres przygotowawczy, trenujesz, pierwsze 4 mecze grasz, nie wiadomo to, czy jesteś w formie, czy nie. I ten wrzesień jest takim miesiącem, gdzie fajna pogoda, trawa zielona, wszystko
1: już nie 30
3: bujne.
1: Parę stopni.
3: Rzadko, ale to jest taka temperatura, gdzie można sobie spokojnie i raptem na miesiąc, mówię, taki SMS, mówię w tym przypadku, tak? Bo jest kilka reprezentantek nie? I PZPN całą ligę, czyli miesiąc nie gramy i teraz nie wiem, jak to będzie w innych zespołach, ale podejrzewam, że do takiej rangi, no to przyjadą w najsilniejszych składach, jakie na ten dzisiaj państwa stać i podejrzewam, to będą wyrównane mistrzostwa i tak trudno szukać, wiadomo, kto broni.
1: Korea Północna.
3: I to chyba była taka
1: mniej niespodzianka. To uwaga, tutaj nie jest żadna pomyłka. Korea Północna będzie to tytuł broni.
3: I to u nich ten jednak dyscyplina, reżim przyniosły wielki, bo to na pewno trzeba uznać jako sukces. Mam nadzieję, że tak już teraz humorystycznie, że jeżeli tu obronią to mistrzostwo, to wszystkie wrócą do swojego kraju.
1: Wtedy
3: ja jestem tego życzę, bo w takim systemie, jakim one funkcjonują, przyjadą, na pewno podejrzewam, że żadna z nich nie była jeszcze w Europie. Może gdzieś jakimś tam przypadkiem przyjadą, zobaczą, że życie troszeczkę inaczej też wygląda.
2: Tak, no jeśli odnoszę się do tego, jak wygląda nasza grupa, na pewno jest wymagająca i to też trzeba powiedzieć sobie wprost. Chyba na papierze najtrudniejszym rywalem będzie Argentyna. Meksyk jest bardzo dobrze zorganizowanym zespołem. Benin, no nie wiadomo, zresztą chyba to też podkreślał trener Kasprowicz, że
1: największa
2: tutaj,
1: taka...
2: tak, tutaj będą musieli dobrze analitycy zrobić swoją robotę, ale chyba to robią, bo też to widać po wynikach. No ja nie chcę powiedzieć, że sobie nie wyobrażam, ale wierzę mocno w to, że to wyjście z grupy, no wywalczą to dziewczyny, bo po prostu je na to stać. I tyle, tak? No co dalej? To poczekajmy, po prostu cierpliwie poczekajmy. Niech te rozgrywki grupowe się zakończą.
1: No to ten pierwszy mecz Polek 5 września w sobotę o 15 w Katowicach. No to tutaj niestety do Łodzi na ten mecz nie zaprosimy, ale mecz Polek z Argentynkami, więc no być może to właśnie taki będzie mecz, dobry wynik na początek, da
3: ważne,
1: wtedy lepsze otwarcie.
3: Dla układu tabeli może być to spotkanie.
2: Ważne, tak jak trener właśnie mówi, dla układu tabeli, ale no pamiętajmy o tym, że no, nasze dziewczyny mają doświadczenie, jeżeli chodzi o grę na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy, więc mam nadzieję, że ta trema, jeżeli jakaś tam będzie, to z pierwszym gwizdkiem po prostu dziewczyny o niej zapomną i będą robić to, co potrafią najlepiej, czyli będą grać w piłkę.
1: No to tak wracając do tego 79, to faktycznie ta trema tak od razu znika?
3: Nie, my jechaliśmy tam, jak zobaczyliśmy, jaką mamy grupę, to mówimy, my tu nie mamy szans, czyli mieliśmy w grupie Argentynę.
1: No właśnie, też Argentynę, nie?
3: Tak, było wtedy jeszcze Jugosławię, no to przecież oni mieli takich zawodników, że mówimy, gdzie my tu pasujemy. I akurat też tak się ułożyło, że graliśmy pierwszy mecz z Jugosławią, tak? No i mecz życia zagrał Andrzej Pała, strzelił dwie bramki, wygraliśmy 2-0 i wtedy mieliśmy mecz z Indonezją i mówimy, na pewno to musimy wygrać, bo widzieliśmy, że to jest najsłabszy zespół. Wygraliśmy chyba 7 albo 6-0. I wtedy wiedzieliśmy, że wychodzimy z grupy i ostatni mecz z Argentyną. O niczym nie... Znaczy, decydował, bo kwestia była, z kim będziemy grać w półfinale. A trafiliśmy na Hiszpanów i to był ciężki dla nas mecz. Przegraliśmy z Argentyną 4-1, ale wyszliśmy Hiszpanów. Żeśmy w karnych ograli i graliśmy potem. Ale potknęliśmy się w półfinale na Rosjanach. I o brązowy medal przegraliśmy też z Ameryką Północną, z Urugwajem w karnych 5-4, tak? Ale czwarte miejsce żeśmy doszli, a jechaliśmy praktycznie jako trzeci zespół z Europy, ale tak...
1: Trochę
3: Jugosławia, tak, Rosja, Anglia były wyżej oceniane.
1: No dobra, a jeśli chodzi właśnie o takie granie turniejowe, to co tutaj z punktów widzenia też szkoleniowych, no i z punktu widzenia uczestnika też właśnie takich mistrzostw, co tutaj będzie odgrywało kluczową rolę? No bo to są 3 spotkania w niespełna tydzień, 5, 8, 11 września.
3: Ja mówię, jeżeli zespół jest dobrze przygotowany, no to... powinien sobie poradzić, ale mówię, to z punktu widzenia, jak jest dobre rozeznanie, a nie ma się rozeznania, jeżeli chodzi, tak jak trener Kasprowicz mówił o zespół z Afryki, to dobrze jest zagrać właśnie ten pierwszy mecz z Argentyną, bo wiadomo, na co Argentynę stać i wtedy zobaczyć sobie pozostałe tych dwóch przeciwników i jak one się prezentują i co prezentują. Wtedy jest jakiś materiał szkoleniowy. Gorzej jakby właśnie się trafiło pierwszy mecz z takim Beninem i nie wiadomo, co ten zespół ze sobą prezentuje. To mówię tak z punktu szkoleniowego. A mówię, z punktu szkoleniowego to najważniejsze, wygrasz pierwszy mecz i masz praktycznie 50% szans, żeby wychodzić
1: na awans. A z tym Beninem będziemy kończyć. To tak jeszcze wtrącenie, no to jeszcze wracamy do tego pytania o te z punktu widzenia szkoleniowego.
2: No, na pewno to doświadczenie mamy, tak, no bo znowu wracam do tego, co już powiedzieliśmy, czyli ta reprezentacja grała na turniejach czy U17, czy U19. Sztab też ma doświadczenie i myślę, że tu na tym będą bazować trenerzy, będą też bazować zawodniczki. No, ciężko się z trenerem nie zgodzić. No, pierwszy mecz jest naprawdę dla nas ważny. Znamy tego przeciwnika, więc może to będzie jakieś ułatwienie. No, zobaczymy. No, te dziewczyny wiedzą, co mają zrobić, także zostaje trzymać po prostu za nie kciuki, nie?
1: No dobrze, to co? To jeszcze powiedzmy o innych grupach też w ogóle, żeby powiedzieć, jakie te drużyny wszystkie grają na tych mistrzostwach. Grupa B, Brazylia, Anglia, Kanada, Tanzania. No, jakbym patrzył pod kątem piłki męskiej, no to Brazylia, Anglia, ale może mnie tutaj ale nie, poprawicie, że Kanada pewnie też.
3: Nie męskie, ale i kobiety tak,
1: też. No,
3: kobiety to są
1: też,
3: zespoły,
1: tak,
3: które są zawsze w czwórce tak wielkich imprez, tak? Czy Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, tak? To one są zawsze się gdzieś tam w tych rejonach obracają.
1: I to też grupa, której w Łodzi nie zobaczymy. Zobaczymy jeden mecz z grupy C. To taka ciekawostka. Ostatni mecz Korei Południowej z Ekwadorem, a poza tymi dwiema drużynami w tej grupie jeszcze Gana i Francja. No to tutaj chyba francuski takie na papierze.
2: Na papierze by tak wyglądało, tak, ale spotkają się dwa fizyczne zespoły, więc też o tym trzeba pamiętać. No ale chyba o większym ograniu możemy mówić, jeżeli mówimy o reprezentacji Francji.
3: No i zobaczymy, bo przecież oglądamy ostatnią Ligę Mistrzów, tak? I czy nawet eliminację naszej seniorskiej drużyny, to tam kilka, nie wiem, dwie albo trzy grały, które mogą na tych mistrzostwach świata grać. I teraz zobaczymy, czy będą w tej reprezentacji do U20 grać, czy jednak nie. Tak? Mówię, to jest cały czas ten jakby znak zapytania, te poszczególne, jeżeli chodzi o Francję, Anglię, czy te, które normalnie z wieku mogłyby w tej reprezentacji grać, czy będą na tych mistrzostwach.
1: A co do Francji, no to też taki kierunek, można powiedzieć, który upodobały sobie trochę były piłkarki SMS-u. To już z trenera drużyny, no bo tam tak, to przez Francję bardzo, się przewinęły cztery chyba? Cztery albo pięć nawet.
2: Chyba nawet więcej.
3: Jakbyśmy tak policzyli,
1: Wiktoria Zieniewicz, Kopińska,
2: Grzybowska. Jedlińska,
1: no jeszcze Nadia.
3: Domin.
1: I Nadia jeszcze też.
3: Kryzyman, Domin.
2: Domin.
3: Nie, no. Jedenastka.
1: Prawie tak.
3: Jeszcze trochę.
1: Mistrzynie Polski. No. No dobrze, to co? To wracamy do tych mistrzostw teraz U20, no bo w końcu...
3: A jeszcze bramkarka była, a nie poszła do Paris Saint-Germain?
2: A, no tak. Szperkowska.
3: Szperek, zgadza się. Bramkarka jest tam w obrocie.
2: Można budować.
1: A już na pewno Liga Szóstek. Spokojnie. No dobra, to wracamy do mistrzostw świata U20, bo grupa D, no i w końcu możemy powiedzieć o jakichś meczach, które faktycznie w Łodzi, no bo już tutaj zapowiedzieliśmy, że tych meczów tyle będzie, a póki co na razie byliśmy w Katowicach, w Sosnowcu, w Bielsku Białej, no i tak kawałek tylko w tej Łodzi. Natomiast no, grupa D już prawie w całości właśnie mecze odbędą się w Łodzi. No i to zdaje się tutaj, tak jak mówiliście wcześniej, no nie wiem, wnioskuję, że to może być nawet grupa śmierci. Japonia, USA, Nowa Zelandia i Włochy. Mm. No to Japonia, USA, tak?
2: To tutaj tak, to myślę, że będzie faworytki. Chyba najlepszy mecz w tej grupy.
3: Włoszech i tu będzie właśnie, to jest taka chyba jedna z najmocniejszych grup, porównując to do piłki seniorskiej kobiet, mm-hmm. tak? No ale przecież wiele, mówię, tych zawodniczek już młodych gra w tej dorosłej reprezentacji, także zobaczymy, czy to się potwierdzi na boisku, ale...
1: Czyli co, wybieramy mecz Japonia-Stany?
3: Ja idę właśnie.
2: Tak, zdecydowanie. Myślę, że to naprawdę warto się na to spotkanie wybrać, tym bardziej, że Stany Zjednoczone to chyba jedne z faworytek tego, znaczy nie chyba, faworytki tego turnieju.
1: 9 września, 18, Stadion Miejski przy Alei Unii w Łodzi. No to już można sobie wpisać w kalendarz, jak ktoś chce zobaczyć taki mocny mecz od razu w fazie grupowej, a przechodzimy teraz do grupy E. Tutaj też prawie wszystkie mecze w Łodzi i tutaj obrończynie tytułu. Korea Północna, Portugalia, Kostaryka, Kolumbia. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta egzotyka w pełni, choć to jedna z nielicznych grup bez przedstawiciela drużyny z Afryki z kolei. Tutaj co? Pewnie Korea.
2: No chyba tak, tutaj
1: jako faworytki.
2: Raczej na niespodziankę chyba nie ma co liczyć, ale tak jak pan redaktor powiedział, grupa ciekawa, taka barwna, więc no, może ktoś się zaskoczy.
1: Dużo podobnej piłki, no bo i Portugalia, tak. Kostaryka, Kolumbia.
2: Myślę, że to drugie miejsce między tymi drużynami.
3: Ja myślę, tak mówimy Korea, ale to mówię, to jest inny rocznik.
1: Inne mistrzostwa. Mhm.
3: Tak, inny rocznik. Ja mówię, zawsze jeżeli chodzi o daną kategorię wiekową, jest zdecydowanie łatwiej sobie wyselekcjonować i dobrać zawodniczki, niż to jest w piłce seniorskiej, gdzie ten przedział wiekowy jest zdecydowanie mniej większy. Tak? A znając tam podejście i dyscyplinę, jak to tam to wszystko funkcjonuje, to zobaczymy, czy to akurat się też potwierdzi w tym zespole, ale to będziemy mądrzejsi, bo ich jest ciężko gdzieś i namierzyć, i obejrzeć.
1: Coś obejrzeć, no właśnie.
3: Obejrzeć
1: no
3: i dopiero będziemy jakby mądrzejsi, jak zobaczymy to sobie na żywo. Czy
1: no
3: to
1: je.
3: Rzeczywiście jest, bo może grupa nie jest aż na tyle mocna, no ale jakiś tam poziom te zespoły muszą prezentować.
1: No to jest to też taki turniej, no ja mówię, mocno egzotyczny z uwagi właśnie na to, że no raz juniorskie drużyny, tak, do lat 20, no a dwa naprawdę też te niektóre reprezentacje takie bardzo egzotyczne, no i chyba przejdziemy do tej najbardziej egzotycznej, która jest w grupie F, moim zdaniem, może ktoś ma inne, Nowa Kaledonia, no to... Na mistrzostwach jakichkolwiek pierwszy raz się spotykam, że Nowa Kaledonia.
3: Ale ja będę znowu szukała Nowa.
1: Dlaczego nie, ale oczywiście.
3: Niedawno mieliśmy męskie mistrzostwa
1: oczywiście,
3: świata.
1: Oczywiście, że
3: tam tacy przyjechali, że niektórzy nie wiedzieli, jak się to państwo, gdzie jest, jak się nazywa Kukurao?
1: Curaçao.
2: Curaçao.
3: I byli rewelacją. I to jest właśnie też cała piłka, bo przecież one się tam nie dostały jakby z przypadku, no, tylko coś muszą reprezentować i mam nadzieję,
1: że... No zdaje się, że musiały być może pokonać Australię, tak, chyba, że Australia też w strefie tej azjatyckiej. No
3: to już... To nie są te czasy, jak 50 lat temu, jak były Mistrzostwa Świata i było tylko 16 zespołów i przyjeżdżał zespół z Afryki i pamiętam, przyjechał taki czy tam z innego kontynentu, gdzie widać, kto decydował. Tak, decydowała Europa i Ameryka Południowa i inni, nikt się nie liczył. No to jak przyjechał jakieś tam, nie jakieś, no Haiti, no to im Polacy
1: siódemkę,
3: tak? No ale ja pamiętam takie Mistrzostwa Świata, gdzie Brazylia u siebie przegrała z Niemcami.
1: Też siódemeczkę.

0: Korea jako obrońca tytułu.
1: No i co, Brazylia?
2: Polska.
1: Polska?
0: Okay. Brazylia, tak.
1: Wpisujemy Polskę, dobrze.
0: Życzymy sobie i dziewczynom, żeby faktycznie po fazie grupowej
2: też
0: można było mówić, że mogą zajść gdzieś dalej niż tylko wyjście z grupy.
1: Taki czarny koń.
0: Oby. Gramy u siebie, to jest duża.
1: Zwykle, no bo to też moglibyśmy tutaj szukać czarnego konia, ale to myślę, że jak postawimy na Polskę wszyscy jednogłośnie, to będzie.
2: Jakbyśmy tak patrzyli kontynentalnie, no to Europa, Hiszpanki, Francuski. Jeszcze... O dziwo nie ma Niemek, tak?
0: Tak, tam tak. jest troszkę kryzys no, jest.
2: Tam jest tutaj... kryzys, tak? Jakbyśmy sobie tak popatrzyli. Tak? To są te z Europy kraje, które powinny coś tam ugrać, tak?
1: A jeśli chodzi o Niemki, no to jest najbardziej utytułowana drużyna w tych rozgrywkach
2: U20. Patrzymy tam Amerykę Południową, to wiadomo, Stany Zjednoczone, no i Azja jest zawsze mocna, tak? W tych grupach młodzieżowych, tak? Czyli Japonia, Korea, mogą być obie Koreę.
1: Bo jeszcze jest też południowa, tak?
2: Tak.
1: No to jeszcze a propos tej Nowej Kaledonii, bo tak o niej wspomniałem, że to taka największa
2: egzotyka. No i tu z Ameryki Południowej Brazylii.
1: No tak, ale to jeszcze do tej Nowej Kaledonii, że taka wielka egzotyka. No i tutaj taka ciekawostka, bo ta grupa F będzie grała mecze w Sosnowcu, ale jakby ktoś chciał zobaczyć, jak grają piłkarki z Nowej Kaledonii, no to zapraszamy do Łodzi. 13 września mecz Nigeria-Nowa Kaledonia. No to dopiero egzotycznie.
0: Tak, to może na to też warto, żeby trochę...
1: Może nie tylko te Stany Japonia.
0: Tak. No, będzie co oglądać.
2: Będzie na pewno co oglądać i ja mówię, na akurat sobie wybrałem ten mecz, ale postaram się iść sobie na kilka w miarę możliwości, tak żeby sobie porównać poziom tych mistrzostw.
1: No my też będziemy się starali tutaj z Radia Łódź pooglądać trochę też na żywo. Na szczęście akredytacje już przyznane przez FIFA, więc nie powinno być z tym problemów. No to jeszcze tak mówiliśmy, że tak ta Łódź jest taka ważna, no bo tu teraz już myślę, że możemy wrócić do tego, że te najważniejsze mecze, tak, czyli mecz o brąz, finał, no ale też i w półfinałach i w ćwierćfinałach też będziemy oglądali drużyny. I co? No liczymy na to, że będzie można nasze Polki zobaczyć w Łodzi. Bo to będzie oznaczało, że to już będzie duży sukces.
0: Mamy, tak. mamy dużo atutów. Naprawdę ta drużyna ma mnóstwo atutów. One wierzą w tą pracę, którą wkładają na zgrupowaniach, ale no też w swoich klubach. I no ja mówię, ja mocno liczę na to, że to będzie niespodzianka tych rozgrywek, nasza reprezentacja.
2: Ja też w to wierzę, tym bardziej, że zawsze się kibicuje gospodarzom, bo wiadomo, że jak jest gospodarz, to jest w miarę dobra frekwencja.
1: No właśnie, i na te, i ta frekwencja, to tak trochę wracamy.
2: Na wszystkich imprezach, tak? Jak odpada gospodarz, to już te mistrzostwa nie mają takiego
1: To wracamy
2: smaku.
1: Trochę do tego mojego pytania na dzień dobry, tego kontrowersyjnego, tak? Czy te mistrzostwa widać? No to mamy nadzieję, że je będzie coraz bardziej widać i faktycznie tej frekwencji będzie. Będzie ona trochę większa niż, tak jak pamiętam, te wasze eliminacje do Ligi Mistrzyń, no. Wtedy no było trochę więcej osób niż zazwyczaj, tak. ale nie było takiego szaleństwa, na jakie można się było, nie wiem, spodziewać, choćby wiedząc, że przyjeżdża Anderlecht.
2: Tak. No, ale to i tak...
1: I tak było sporo.
2: Było sporo ludzi. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja też spowoduje, że tysiąc będzie więcej.
0: Na tym meczu, trenerze, była źle skierowana kamera, nie na tą trybunę.
1: A no właśnie, no to jeszcze jest też kwestia tego kadrowania. Okej, no czyli co, jeszcze patrzę na skład Polek, czyli tak, zwracamy uwagę na oczywiście Zofię Pongowską, Martynę Bartczak, SMS Łódź, Zuzanna Witek, to jest nasza...
0: To tak, to jest filar, myślę, tej drużyny.
1: I jeszcze jakieś tutaj nazwisko?
0: No chyba trzeba wspomnieć Sikorę, Weronice Araśniewicz.
2: Mhm. Tak,
0: no, trzeba wspomnieć o bramkarkach. No jest sporo tych dziewczyn, które no nie są, też przypadkiem się nie znalazły w kręgu zainteresowań klubów.
1: No to jeszcze właśnie, bo tak mówiliśmy, trener też mówił wcześniej.
2: Była jedną z najlepszych zawodniczek na mistrzostwach świata, tak?
1: Tych poprzednich. No to jeszcze właśnie a propos tego, że ta drużyna taka złożona z zawodniczek i krajowych, i zagranicznych, no to patrząc choćby na nazwy klubów tych zagranicznych, no to ja myślę, że to samo w sobie też no jakieś wrażenie na mnie na przykład robi.
0: Bo tak, no Real Madryt, AS Roma. No.
1: Chciałem Real zostawić na koniec.
0: Najlepsze na koniec,
1: ale,
0: racja.
1: Ale Real tak, Real też jest oczywiście, AS Roma, Sporting Lizbona, VfL Wolfsburg, no to jeśli chodzi o piłkę kobiecą. Tak.

0: To jest przecież potężna drużyna. Olympic Marsylia, no naprawdę.
1: No topowe zespoły, tak? Jeżeli spojrzymy na Ligę Mistrzyń i Kobiet, tak? To są zespoły, które grają albo w półfinałach, albo w finale.
2: No i Zuzanna Witek z Julią Gutowską, jeżeli nic nie przekręciłam, no występują w drużynie, która aktualnie jest liderem swoich rozgrywek, mówię o duńskiej lidze.
0: Habekoga.
2: Tak. I chyba Zuzia tam bramki, jeżeli coś, tak. nic nie pokręciłam, to na pewno sobie dziewczyny dobrze radzą.
0: No dobra, to tak, my balonika nie tutaj zbytnio mocno nie pompujemy, ale trzymamy kciuki mocno i liczymy, że to może być ta jedna z niespodzianek. No to jeszcze tak na koniec, jeśli chodzi w ogóle o piłkę kobiecą, no to myślę, że obserwujemy no takie dobre miesiące, nie chcę powiedzieć już, że lata, ale już spokojnie. Może powoli ta piłka kobieca, no też wchodzi na taki naprawdę wymiar europejski, nawet tak bym
1: powiedział.
0: Małymi kroczkami.
1: Idziemy do przodu. Tak? Bo jeżeli chodzi o reprezentację, jak spojrzymy na młodzieżowe, to praktycznie Mistrzostwa Europy, czy teraz te Mistrzostwa Świata, jesteśmy na każdych imprezie. Spojrzymy na piłkę klubową. Sosnowiec już był o jeden krok, żeby być w lidze mistrzyń grupowej. Reprezentacja cały czas z szansami na finał Mistrzostw Świata.
0: Mimo trudnych rywalek też, tak, nie?
1: I małymi kroczkami. Ostatnio przecież były finały Mistrzostw Europy. Także idzie to wszystko
2: w dobrym kierunku.
1: Wiadomo, że człowiek jest, chciałby, żeby to było jak najszybciej, no ale wiadomo, że i ani Ameryki, ani Polski od razu nie zbudowano.
0: To się zgadza. No i też myślę, że fajne w tym wszystkim jest to, że Łódź i region łódzki odgrywa sporą rolę.
1: Jakąś tam cegiełkę dokładamy.
0: Tak, i szkoleniowo, no i też z racji choćby tego, gdzie się niektóre zawodniczki urodziły. Oczywiście mam na myśli Ewę Pajor, tak, która gdzieś tam po Dunajowem przychodziła na świat i tam zaczynała swoją karierę, a teraz
2: tak, no cieszy to,
0: kandydatka do złotej piłki.
2: Tak, no na pewno cieszy to, że tych ośrodków już jest dużo więcej. Męska piłka też chce wejść i spróbować no, pomóc kobiecej piłce. Różnie to wychodzi, ale ważne, że coś się dzieje. Po prostu próbujmy. Na pewno piłkę kobiecą chyba cechuje ta cierpliwość, bo długo to trwa, ale tak jak trener powiedział, małymi krokami no, coraz głośniej jest przede wszystkim o tych reprezentacjach.
0: No to liczymy na to, że od 5 do 27 września tego roku głośno będzie o reprezentacji Polski U20, bo wtedy to będą odbywały się w Polsce Mistrzostwa Świata właśnie w tej kategorii wiekowej Polki w grupie A. Przypomnę, Argentyna, Meksyk, Benin. W tej kolejności też będziemy rozgrywać mecze 5, 8, 11 września. A jeśli chodzi o dzisiejsze Porozmawiajmy o Sporcie, to tyle. Marek Chojnacki, były trener piłkarek SMS Łódź, między innymi.
1: Dziękuję
0: bardzo. I pani trener Wioletta Miazio, drużyna SMS Łódź do lat 18.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również, Robert Zwoliński, i do usłyszenia.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po przedpołudniowym tragicznym wypadku na autostradzie A1 nadal trwają czynności i utrudnienia. Niebezpiecznie na Sieradzkim osiedlu. Kierowcy ignorują znaki zakazu wjazdu. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Uczniowie, zwłaszcza starsi, nie są zadowoleni. Nocą i jutro miejscami może przelotnie padać. Środa będzie ciepła do 23 stopni. Nadal nie zakończyły się czynności na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 między węzłami Radomsko i Mykanów. W kierunku Katowic ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Jest korek, choć już nieduży. Przed południem zginęło tam 4 pracujących robotników. Kolejnych 4 jest poważnie rannych. Do wypadku doszło na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Na pracujących na drodze robotników najechał kierowca ciężarówki. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Jeszcze go nie przesłuchano. Częstochowska policja informuje, że obecnie z autostrady usuwane są pojazdy uczestniczące w wypadku. Kierowcy na osiedlu przy ulicy Łokietka w Sieradzu jeżdżą pod prąd. Regularnie ignorują znak zakazu wjazdu. Nie ma tam chodnika, więc mieszkańcy chodzą po jezdni. Może to być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. W pobliżu są 2 szkoły podstawowe. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
12: Na tym osiedlu pomiędzy blokami 33 i 51 stoją 2 znaki zakazu wjazdu. Jak twierdzą mieszkańcy, wygoda często bierze jednak górę nad bezpieczeństwem.
13: A czemu tu w ogóle wjeżdżają, pani zdaniem?
14: Nie wiem. Wygodnie.
13: Najłatwiej tutaj sobie skrócić ten odcinek.
15: Znacznie skraca im to drogę przejazdu, ponieważ nie muszą objeżdżać wtedy dookoła osiedla. Natomiast nie liczą się z tym, że jednak jest to niebezpieczne.
12: Dodaje radna miasta Sieradza Joanna Elerowska-Dębska. W przeszłości dochodziło już do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Były też 2 stłuczki. Zdaniem radnej o wypadek nie trudno, a miejsce powinno być częściej kontrolowane przez służby. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: 3 lata temu na ulicy Łokietka doszło do śmiertelnego wypadku. Mieszkańcy mają nadzieję, że problem na osiedlu uda się rozwiązać, zanim dojdzie do kolejnego tragicznego zdarzenia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Telefony do depozytu albo na dno plecaka. Od dzisiaj w przedszkolach i szkołach podstawowych obowiązuje zakaz ich używania. W przypadku szkół ponadpodstawowych to dyrektorzy placówek będą ustalać zasady korzystania z komórek. Uczniowie, szczególnie starszych klas szkół podstawowych, nie są zadowoleni z nowego rozwiązania.
16: Taki średni, powiedziałbym. Przynajmniej sprawdzić godzinę, no.
13: To zegarek jest.
16: No ale nie każdy ma zegarek, właśnie o to chodzi.
17: Słabo. Nudno jest też w sumie na przerwach. Mamy 7 godzin w szkole.
13: No ale tu z kolegami nie można rozmawiać na przerwie.
17: Niby można, ale tak przez 7 godzin tak codziennie, no to nie za bardzo.
14: W tych najmłodszych klasach dzieci potrzebują chyba najwięcej takiego kontaktu z rówieśnikami, ale wydaje mi się, że 7., 8. klasa to już jest kwestia sporna.
11: Przewidziano wyjątki. Z telefonów mogą korzystać dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, na przykład chorujące na cukrzycę. Będzie z nich można również korzystać na lekcjach za zgodą nauczyciela dla potrzeb edukacyjnych. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. Prezydent Donald Trump powiedział, że to odwet za podjętą przez Iran próbę rozmieszczenia min w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak Iranu na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Państwowa agencja IRNA donosi o eksplozjach w kilku portowych miastach. Nie ma do tej pory oficjalnego stanowiska Iranu. To druga po ponad miesiącu przerwy seria amerykańskich ataków na ten kraj. Narodowe czytanie dziadów w Łodzi w tym roku odbędzie się w scenerii dawnego cmentarza. W najbliższą sobotę wieczorem park Rejtana na Rokiciu zamieni się w plenerową scenę, a uczestnicy przejdą z pochodniami od starej bramy cmentarnej do miejsca widowiska. Drugą część dramatu Adama Mickiewicza z podziałem na role przeczytają profesjonalni aktorzy, a towarzyszyć im będzie chór wykonujący tradycyjne pieśni obrzędowe, mówi dyrektor Domu Literatury w Łodzi Maciej Robert.
18: Zaczynamy o 19:00, ale o godzinie 18:00, godzinkę wcześniej, jeszcze będzie spacer, który przybliży nam historię tego miejsca, a potem o 19:00 przemarsz z pochodniami, chór na mysto i na koniec oczywiście crème de la crème, czyli czytanie fragmentów drugiej części dziadów.
11: Spacer poprowadzi przewodnik Krzysztof Olkusz, zbiórka uczestników przy pomniku Reymonta. To wszystko w sobotę 5 września. Łódzkie wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego narodowego czytania. Udział jest bezpłatny. Kolejne wiadomości o 22:00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Nocą miejscami będzie pogodnie, miejscami więcej chmur i tam może przelotnie padać. Temperatura teraz 18 stopni, spadnie do 12. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Kołatanie przedsionków.
21: Tup, tup, tup. My już jesteśmy jak po tamtej stronie eteru.

No, spoglądając do kalendarza, to czas, w którym lato powoli pakuje walizki. Słońce świeci niżej, ale czy to powód, by wskazywać palcem o człowiek z liściem? Chyba że z szacunkiem i akceptacją. Patrz, kto idzie przez miasto, któż to wsiadł do autobusu, a no, idziemy my. Przynajmniej teraz Kuba Janik, Adam Kołaciński. Nic i nikogo nie żegnamy, a właściwie niech to będzie czas pomiędzy. Zawsze ciekawiej. I niech Kuba Sienkiewicz i jego nieco zdystansowane spojrzenie na ludzkie osobliwości da nam jeden z najbardziej ikonicznych i groteskowych hymnów polskiego rocka lat 90. I niech będzie on naszym mottem dzisiejszym, ale i wskazaniem kompasu na ten wieczór. Podobnie jak dzisiejsza piosenka z kącika Tadzika. Tadek, nie słyszałeś jeszcze, bo to nowa, bardzo nowa piosenka z całkiem nowej, bardzo nowej płyty naszych ulubionych czereśni. I idealnie w punkt.

Ten kot to taki bardziej marcowy chyba. Spoglądamy za okno i czy faktycznie nie ma już wątpliwości? Idzie? Czy nie ma ciśnienia? Edyta pisze, tęskniłam za dobrą muzyką radiową. W tym roku Cieszanów, rok festiwal zakończony. Na fejsie do startu gotowi. Sandra gotowa, ale smutna, ale gotowa. No taki mamy czas. Cóż to zrobić bez względu na aurę, to jednak ten kalendarz trochę nas do tego przymusza. Czereśnie z kącika Tadzika, projekt Andrzeja Zagajewskiego, znanego z zespołu Hańba, nasz ulubiony, a stworzony z myślą o najmłodszych, choć pisany z takim ogromnym kunsztem i muzyczną wrażliwością, że zachwyca każdego bez względu na wiek. Nawet jeśli liście jeszcze nie lecą z drzew, deszcz po prostu daje życie, do naszych uszu docierają jednak bardzo jesienne nowe pieśni.

Czytując, jak to nie ja, jak ja, na fejsie wsiadł do autobusu człowiek z radiem na głowie i odpalił nowy The Strokes, Dine and Dash, czyli zjeść, wypić i uciec. Czy to jest ten bunt i adrenalina? Co prawda nowojorczycy z The Strokes doskonale wiedzą, czym jest garażowa, surowa nostalgia i bunt, no ale to buntownicy, którzy spotkali się w prestiżowej prywatnej szkole z internatem w Szwajcarii. Chociaż ich muzyka rzeczywiście zawsze brzmiała jak wyjęta z brudnych nowojorskich piwnic. Ale ta historia przypomina trochę Jacka Kerouaka, autora W drodze, symbolu włóczęgi i buntu, który był kompletnym przeciwieństwem i włóczęgi, i buntu. Ale pamiętajmy, dystans i akceptacja. Tak powinno być. Wśród nowości pozostajemy. Wieki nie zapowiadałem tego pana w radiu. To tym bardziej wzrusz. Oto nowe hedony.

Nie mogę ci nic powiedzieć. Oszczędny w słowach, jak zawsze, Maciek Werk, Hedone, wraz ze spadającymi liśćmi, które jeszcze nie spadają, przychodzą mnie do powiedzenia. To nowa piosenka na nową płytę i znakomici goście i w piosence, i w klipie, bo można tu usłyszeć i Pawła Gumę Gumole, i Ziemka Kosmowskiego, Marcin Pryt i Monika Rakieta, znani z zespołów 19 Wiosen czy Maszynowa. Nowy singiel jest symbolicznym hołdem dla łódzkiej sceny punkowej. Jego premiera zbiega się z obchodami 50-lecia narodzin punk rocka. Maciek zapowiada cykl czterech stylistycznie zróżnicowanych epek, na które składać się będą między innymi remiksy tej piosenki. Słuchałem kilku. No, interesująco. Dopiero słuchaliśmy pierwszego, a dzisiaj już kolejny nowy numer z nowej płyty pana Joshua.

Insignificant Other, przytłoczeni wobec nadchodzących wyzwań. Tacy właśnie Insignificant. Josh Homme i jego ekipa zamieniają tę małość w pustynne brzmienie. Cieszę się wyjątkowo, że nie trafiłem na ostatni koncert systemowy Down Queens of the Stone Age, bo ci drudzy podobno nie zabrzmieli za dobrze, a ten kawałek nastrojowy i groźny ma być centralnym punktem 9. albumu Queens of the Stone Age zatytułowanego Perfect. Refleksja, ale i klimat zdecydowanie na tę porę dnia. A jeśli jesiennej nostalgii i przy tym ironii nam mało, to bardzo proszę.

Tak brzmi z normalnymi ludźmi pan Rogucki. Chyba wolę tych nienormalnych. Pozostańmy w cyklu. Znacie to, posłuchajcie na jesień.

Lądujemy w kapsule czasu. Pan nazywa się Bans Kartni i ma za sobą drogę naznaczoną zerwanymi kontraktami, dorywczymi pracami i ciągłą niepewnością, ale to właśnie w ten sposób narodził się jego charakterystyczny, niezależny głos. Lądujemy w kapsule czasu, rok 79, 1979. To powrót dla niektórych do młodości, do zapachu starych zeszytów i pierwszych płyt. Oczywiście musi być kontra oryginału Smashing Pumpkin.

To druga strona tego samego ikonicznego roku. Która jasna, która ciemna. Złote światło późnego popołudnia, jazda samochodem z otwartym oknem i melancholia mijającego czasu. 1979, jak większość wielkich hitów, powstała w ostatniej chwili podczas sesji do Melancholy and the Infinite Sadness. Producent Flood powiedział Billemu, że jeśli nie napisze czegoś wybitnego tej nocy, to utwór nie trafi na płytę. No i proszę bardzo, nocna wena zadziałała. Pobujajmy się trochę.

0: Okazuje się, że płyta Do Mi Do Pustek ma już równo 20 lat i Ty w górę, ja w dół, Pustek właśnie powrócił w odświeżonej wersji. Album także w nowym wydaniu 20 lat później.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Kubowa siłka, dziś nietypowa, bo trzystopniowa i nietypowa, bo troszkę inna muzycznie. Mikrokosmos w wykonaniu pana Samuela Eastgate, czyli L.A. Priest z nowej płyty Into the Sky.

Samuel Eastgate to prawdziwy wędrowny czarodziej, hipnotyzujący psychodeliczny pop nagrany na własnoręcznie zbudowanych syntezatorach i automatach perkusyjnych, a zrobił to ukrywając się przed światem w walijskiej głuszy.

0: is all right.
1: Kiedy na dole zmieniają się pory roku, tam wyżej słońce świeci wciąż tak samo. Into the Sky, L.A. Priest słynie z niezwykle ekscentrycznego podejścia do tworzenia muzyki i fragmenty nowej płyty już do końca pierwszej godziny kołatania przedsionków dzisiaj.

0: kołatanie przedsionków.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich minister spraw wewnętrznych o rosyjskiej operacji hybrydowej i aktach sabotażu, antysemickie książki we witrynie łódzkiej księgarni i akcja służb w Łodzi, bezpieczna droga do szkoły. Jutro sporo chmur, możliwe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość kolejnych rosyjskich aktów sabotażu. Zdaniem Marcina Kierwińskiego podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej i planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
7: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
8: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
7: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty z polityką międzynarodową Moskwy.
8: Kolejne sygnały z innych krajów europejskich. Musimy być na to niestety przygotowani.
7: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: O tym, czego możemy się spodziewać w Polsce i w Europie, porozmawiamy w Radiu Łódź jutro rano. Naszym gościem po godzinie 8 będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Antysemickie treści w księgarni w Centrum Łodzi. O sprawie alarmują społecznicy. Zawiadomili prokuraturę. Chodzi o księgarnię, która na wystawie promuje takie tytuły jak Garbate nosy, Kulisy judaizacji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy, czy Protokoły mędrców Syjonu. Ta ostatnia publikacja powstała pod koniec XIX wieku na zlecenie rosyjskich służb. Miała podsycać antysemickie nastroje. Tematem zajmuje się reporter Radio Łódź Michał Dąbrowski.
10: W śródmieściu Łodzi działa Klub Książki Patriotycznej. Księgarnia oferuje tytuły i artykuły, które według społecznika Stanisława Roszczyka mają podsycać konflikty między Polakami, Żydami i Ukraińcami.
11: Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej.
10: Mówi Radiu Łódź Stanisław Roszczyk, a prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński odpowiada, że nie sprzedaje książek promujących nienawiść.
12: Można znaleźć u nas publikacje niewygodne. Czytelnik nie musi się z nimi zgadzać. Powinien mieć możliwość samodzielnego czytania, myślenia.
10: Trenerka antydyskryminacyjna Eliza Gaust podkreśla, że mowa nienawiści nie kończy się na słowach, a wszystkie jej przypadki są alarmujące.
13: Coraz więcej jest przypadków tego, że chociażby osoby z Ukrainy są już realnie atakowane na ulicach.
10: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Sprawa została skierowana do prokuratury rejonowej Łódź Górna. Kontrole w okolicach szkół. Policja i Straż Miejska w Łodzi rozpoczynają akcję Bezpieczna droga do szkoły. To kontynuacja wakacyjnych działań, podczas których skontrolowano drogi w okolicach placówek. Przede wszystkim stan przejść dla pieszych. W efekcie w wielu miejscach w Łodzi drogowcy musieli poprawić oznakowanie, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Urzędu Miasta Łodzi.
14: Jesteśmy przygotowani. W 26 miejscach poprawiliśmy przejścia dla pieszych. Zostało odświeżone malowanie. W 11 poprawiliśmy piktogramy oraz inne elementy oznakowania.
6: Od dzisiaj przez tydzień policjanci i strażnicy miejscy będą podczas wspólnych patroli czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w okolicach przejść dla pieszych i kontrolować zachowania kierowców. Będą także prowadzić lekcje poświęcone zasadom bezpieczeństwa, nie tylko na drodze. Policyjny pościg za 13-latkiem w Uniejowie. Młody motocyklista, który jechał pojazdem typu minicross bez tablicy rejestracyjnej, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Zignorował wezwania policjantów i zaczął uciekać. Mówi młodszy aspirant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
15: Policjanci ruszyli za nim i po chwili zatrzymali kierującego. Jak się okazało, za kierownicą siedział zaledwie 13-latek. Nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem, a sam minicross nie był zarejestrowany ani dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
6: O losie 13-latka zdecyduje teraz sąd rodzinny. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
16: Dani Silva został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Portugalczyk został wypożyczony z duńskiego Midtjylland do końca sezonu. Tak 26-letniego pomocnika opisuje trener łodzian Aleksander Wukowicz.
17: Dobrze się czuję w grze do przodu, jak i w bronieniu. Zawodnik, który ma co prawda w młodzieżowej, ale w reprezentacji Portugalii występy. W kilku dobrych klubach, w kilku dobrych ligach występował, więc doświadczenia mu nie brakuje.
16: A Silva rozegrał niemal 50 metrów w rodzimej lidze, także 25 spotkań we włoskiej Serie A. Grał także na Cyprze i w Danii. Widzew będzie mógł wykupić Portugalczyka po zakończeniu okresu wypożyczenia. Ale piłkarze odeszli także dzisiaj z Widzewa. Do Angel Baena nie jest już piłkarzem klubu. Hiszpan spędził w łódzkim klubie nieco ponad rok i wrócił na Półwysep Iberyjski. A Andy Zakiri został wypożyczony. 27-latek sezon spędzi w Standardzie Liège, drużynie Ligi Belgijskiej. To właśnie w tych rozgrywkach Zakiri występował przed przenosinami do Łodzi. Trwają rozgrywki o Puchar Polski. Pierwsza runda tego piłkarskiego pucharu i mamy pierwszą niespodziankę, żeby nie powiedzieć sensację. Odra Opole, która gra w pierwszej lidze, wyeliminowała, wygrywając na swoim stadionie 2-1 ekstraklasową Wisłę Kraków. Polskie siatkarki przygotowują się w Stambule do ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Europy. Wtorek był dla nich dniem bez meczu, ale oczywiście z treningami. Asystentka trenera reprezentacji Stefano Lavariniego Agnieszka Arabka podkreśla, że w tak długim turnieju bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie siłami zawodniczek.
18: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to, co robimy do tej pory, jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
16: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek między Polską a Holandią zaplanowano na czwartek. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Nocą miejscami będzie pogodnie, miejscami głównie na północy regionu może przelotnie padać. Temperatura teraz 16 stopni, spadnie do 12. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Kołatanie przedsionku.

Druga godzina kołatania przedsionków w towarzystwie klasyki, ikona współczesnego feminizmu i ruchu body positivity w muzyce rockowej, niezłomna Bev Ditto, uderzająca potężnym ładunkiem energii. Prawdziwy hymn walki o własną tożsamość i kontrolę nad własnym życiem. Zostajemy w towarzystwie miejskiego hałasu właściwie, ale jednocześnie, co paradoksem jest jednak, zapuścimy się w głąb poetyckiego, duchowego lasu.

Jestem drzewo, jestem ptak. Bardzo dziś chciałem to usłyszeć i podzielić się z Państwem. Nie wiem czemu. Może jako przygotowania do lotu? To też.

Waiting Room, jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych utworów w historii muzyki alternatywnej, jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki, nie tylko punkowej, Fugazi pod wodzą Jana McKaya, zasłynęli z absolutnej niezależności, Do It Yourself, przez całą karierę sprzedawali błękitne bilety na koncerty po $5 i nie sprzedawali koszulek. Jeszcze z Face'a komentarz, jak to nie ja, jak ja, był rok 1979, był drugi dzień maja, na porodówce w Koperniku delikatne zamieszanie, bo jeszcze nikt spośród personelu nie wiedział, że oto na świat przyjmują autora niniejszego komentarza. No nie będę ci życzył szczęścia, bo to nie dzień urodzin, a po prostu taka rocznica piosenkowa. Ale doskonale pamiętam komentarz, jak nie ja, jak ja, z ubiegłego tygodnia, gdzie między innymi przywołana została grupa Niewiara. No to została ta grupa odkopana.

O tak, wywołana tydzień temu niewiara przez jednego z naszych słuchaczy. 93 rok, mam to zanotowane na archiwalnym CD-ROMie. Złodzieje, taki tytuł nosi ten kawałek, pochodzi z naszego muzycznego studia. Zarejestrowany wtedy i kompletnie nie rozumiem, jakim cudem wtedy sporo formacji grało w taki sposób nirwanowy, jakim cudem niewiara nie wydała płyty. Tydzień temu także do komentarza jak nie ja, jak ja odniósł się Leszek w swoim komentarzu, zdradzając kim jest, jak to nie ja, jak ja. Nie wiem, czy mogę, czy nie. Dobra, zdradzę. Listoman Emmett Brown. Dobrze, wszystko się wydało. Emmett, czyli jak nie ja, jak ja, przywołał także kilka innych utworów z tamtych czasów. I Leszek o nich przypomina, pisząc: Air for Once można jeszcze w sieci odnaleźć, ale Klatu z utworem Day, jakiś znak po polsku, chyba zaginął. Bezskutecznie szukam też Z Tobą, zaśpiewane przez Anitę Werner z towarzyszeniem Copro Combo. No akurat te piosenki nie do końca charakterem muzycznym pasują do kołatania przedsionków, ale są do odkopania w moich archiwach. Na pewno odkopałem już po ubiegłotygodniowych komentarzach Agency z coverami Stonesów z Kają w chórkach i nie zwlekając obiecuję, że za tydzień. A my zostajemy w Łodzi, tyle że już współczesność. Nowa piosenka dość młodego, jak dla mnie całkiem młodego zespołu Hejma.

Mocna rzecz. Skaza, łódzka hejma. Nowy rozdział w historii tego zespołu i zapowiedź albumu, który będzie oficjalnym soundtrackiem do wyczekiwanej na świecie gry Holstein. I utwór ten zadebiutował w nowym zwiastunie gry zaprezentowanym podczas największych targów gier w Europie. No, ciężki i mroczny utwór, brudne stonerowe gitary i anielskie chóry. No i tekst uderzający w bezduszność i hipokryzję dewocji. Mocny. Olga Stolarek sporo w sieci o nim opowiada. Warto się wczytać. A ja, ponieważ prezentuję ich pierwszy raz, sięgnę po chyba debiutancki ich utwór sprzed lat, który zdobył całkiem niezłą sławę gdziekolwiek.

Heaven, Let Your Light Shine Down. Gigantyczny hit lat 90. Collective Soul. Przed oczami stanęła mi lista Z-Rock 50 w Radiu Łódź przed laty, prowadzona przez Maćka Kieszkowskiego. I ten kawałek. Słoneczny riff gitarowy potrafi rozświetlić każdy jesienny chłód, a skoro o jesieni mowa, to tak, mówiłem, obiecałem, że będę odkrywał ten zespół i dzielił się z państwem, a więc ponownie w kołataniu The Casino.

No właśnie, nie uciekniemy przed tym słowem. Tytuł mówi wszystko. Jesień, trójmiejski zespół The Casino. W niesamowicie emocjonalny i gitarowy sposób opowiada tak o jesieni, że wkrada się w nasze serca. Przy jesiennych piosenkach pozostańmy, wracając do przeglądu nowych.

OBE, taki tytuł nosi ta piosenka, Out of Body Experience, doświadczenie poza ciałem. Dziewczyna nazywa się Maja Laura Jaryczewska, niezwykle utalentowana pianistka, kompozytorka, no i wokalistka. Trójmiejska scena alternatywna i jazzowa, prawdziwa podróż na granicę snu i jawy. Podróżujmy więc dalej.

O tak, muzyka jak nagłe uderzenie pioruna. Surowa, niepokojąca, wyrywająca z jesiennej senności. 10 utworów na albumie, drugim ich albumie, który trwa 11 minut. Nazywają się YHWH Nail Gun. Jedna odsłona z płyty Magazine Innocent Side mówi wszystko o tej płycie. Polecam. Wracając do Face'a i komentarzy słuchaczy. Napoleon, dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, a nie, czekaj, to chyba dziś w drugą stronę.

Senses, Arlo Parks, niepokojąca, ale już w kierunku snu, bo po burzy przychodzi ukojenie dla zmysłów. Lista piosenek z dzisiejszego Kołatania Przedsionków, tuż po audycji na fejsie, na stronie Kołatania Przedsionków. A aby podsumować mój dzisiejszy stan i tego wydania Kołatania, to będzie ta pieśń.

0: Przedostatni akord nocy. Głęboki, melancholijny błękit lub smutek. Blue, spięty. I tak dochodzimy do końca naszej dzisiejszej drogi. I nie ma sensu żal za tym, co minęło, bo nic nie odeszło na zawsze. Po prostu schowało się głębiej w sercach, pod skrawkami wspomnień. A jesień nie przychodzi, by cokolwiek odebrać, bo przychodzi, by dać nam czas na cichszy oddech, na zatrzymanie się na dłuższą chwilę przy ciepłym kubku herbaty, ponowne odczytanie ulubionych książek, czy wsłuchanie się w dźwięki, które o tej porze roku brzmią wyjątkowo głęboko i czule. Przemijanie jest przecież tylko kolejną formą piękna. Bez opadających liści nie byłoby miejsca na nowe, wiosenne pąki.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Jeszcze wyjedziemy na autostradę numer 5, kierując się w stronę nieznanego jutra. Dobranoc.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich niebezpieczne dojście do jednego z łódzkich przedszkoli, utrudnienia na trasie S8 między Łaskiem a Zduńską Wolą i dyżury ratowników na łódzkich kąpieliskach jeszcze w dwa wrześniowe weekendy. Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, ale będzie ciepło. Do przedszkola przy ulicy Jaracza 68 w Łodzi nie ma bezpiecznego przejścia. O sprawie informują pracownicy i rodzice. Rozkopany chodnik po stronie przedszkola zmusza rodziców z dziećmi do wejścia na jezdnię albo przejścia kilka metrów dalej do kolejnych pasów. Ale wybierając drugą opcję, muszą przejść bardzo wąskim przejściem między siatką a budynkiem, mówi dyrektor przedszkola miejskiego nr 220 Beata Pawlicka.
1: Nie dostałam oficjalnego pisma na temat tutaj rozpoczętych prac. Nie ma przejścia dla rodziców. Po drugiej stronie jest budowa, tam też stoją samochody. Także rodzice mają tutaj utrudnione wejście do przedszkola.
2: Brakuje przejścia tutaj bardziej przy przedszkolu.
3: Jest to dla mnie też niezrozumiałe, no ale to już od miasta. Straż miejska przed chwilą jechała, nawet się nie zatrzymała.
0: Dodają rodzice, dyrektor przedszkola z sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej dostała zapewnienie, że radny zajmie się sprawą. Radio Łódź zapytało zarząd Drugi Transport o bezpieczne dojście do przedszkola i o termin zakończenia remontu. Czekamy na odpowiedź. Uwaga, kierowcy korzystający z trasy S8 na zachód od Łodzi. Jutro na odcinku między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód w kierunku Wrocławia pojawią się utrudnienia. Na 198 km wymieniana będzie dylatacja, mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Zwalniamy do 80 km na godzinę i trzymamy się lewej strony, ponieważ z ruchu będą wyłączony pas prawy i pas awaryjny. I tak będzie przez najbliższy tydzień.
0: W przyszłym tygodniu roboty zaczną się na lewym pasie, a ruch będzie odbywał się prawym. Z kolei w drugiej połowie września drogowcy przeniosą się na jezdnię w kierunku Łodzi. Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Prezydent Ukrainy ostrzega wszystkie linie lotnicze działające w przestrzeni powietrznej Rosji. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że pojawi się tam duża liczba dronów. Jednocześnie zapewnia, że Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu, ale na rosyjskim niebie będzie tyle bezzałogowców, że trzeba będzie na nie uważać. Ukraiński prezydent podkreślił, że nie chce, aby ginęli niewinni ludzie i stąd to ostrzeżenie. Dodał, że jest to ważna informacja dla dyplomatów na placówkach w Ukrainie oraz w Moskwie. Nepal czeka na pomoc humanitarną. Tydzień temu doszło tam do katastrofalnej powodzi. Najnowszy tragiczny bilans to ponad 1000 ofiar śmiertelnych i około 4000 osób zaginionych. Pomoc zaczyna napływać z całego świata, także z Polski. Jak jest dystrybuowana, to sprawdzał w Katmandu specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
6: Pankaj Bhattarai Fundacji Habsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain. Dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Habsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Zbiórki dla mieszkańców Nepalu zorganizowały także Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż. Szczegóły na stronach internetowych tych organizacji. To koniec wakacji, ale nie koniec sezonu nad wodą w Łodzi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłuża działanie miejskich kąpielisk. W dwa pierwsze weekendy września nadal będzie można kąpać się pod okiem ratowników na stawach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
7: Jeżeli pogoda dopisze, to jeszcze przez dwa weekendy będzie można bezpiecznie popływać na trzech łódzkich kąpieliskach. Na stawach Jana i Stefańskiego oraz w Arturówku ratownicy będą dyżurować w soboty i niedzielę od 11 do 18. Dłużej, bo aż do końca września potrwa sezon na miejskich przystaniach. W każdy weekend będzie można wypożyczyć sprzęt wodny w Arturówku, na Młynku i stawach Jana. Do wyboru są m.in. kajaki i rowery wodne, a na Młynku i stawach Jana także charakterystyczne flamingi. Wypożyczalnie będą czynne w soboty i niedzielę od 10 do 20. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Natomiast odkryte baseny przy Sobolowej i Głowackiego oraz zewnętrzna część wodnego raju zakończyły sezon wraz z końcem sierpnia. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radiołódź.pl.
8: Thank you. Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Do rana przeważnie będzie pogodnie. Na północy regionu miejscami więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro ciepło, maksymalnie 23 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
9: Dzisiaj będziemy przyglądać się Arce Noego, której szczątki poszukiwacze, chyba powinnam powiedzieć, zaginionej Arki znaleźli na górze Ararat, czyli na terytorium dzisiejszej Turcji. Jak wyglądać miała ta gigantyczna łódź, kto ją zbudował i z czego, to będziemy za chwilę ustalać z gościem. Iza Berkowska. Zapraszam.
5: Mocne nocne. Woda nie tylko święcona.
9: A naszym gościem jest ksiądz Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej. Ksiądz jest doktorem filozofii. Tytuł uzyskany, jak doczytuję, na Sorbonie. Jest wykładowcą filozofii, prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, autorem książek i artykułów naukowych i popularno-naukowych. Od 4 lat zainteresowany historią Noego, jego Arki i historią potopu. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Te historie potopu na początek chętnie bym omówiła, jeśli ksiądz pozwoli. Wielu uczonych traktuje ten biblijny potop jako pewną opowieść symboliczną, opowieść taką umoralniającą. I jeżeli chodzi o geologów, o historyków, to oni raczej nie mówią o takich gigantycznych potopach, o takich globalnych zjawiskach. No bo tutaj musimy oddzielić powódź od potopu, oczywiście.
10: No, więc w pytaniu pani zawarła wiele informacji, które na pewno dzisiaj właśnie krążą w różnych miejscach, w różnych formach i w różnych proporcjach. W zależności od tego, gdzie jesteśmy, tak bym powiedział, że lokalizacja ma duży wpływ na to, jak patrzymy nawet na te sprawy właśnie nie tylko potopu, ale załóżmy historii przedpotopowej, popotopowej, samego Noego, no i oczywiście wszystkich detali związanych ze skutkami właśnie tego potopu. Natomiast no można powiedzieć tak, że historycy są różni, różne są opinie na ten temat. Gdy chodzi o tych, którzy odnajdują, czy odnaleźli, czy ciągle są w trakcie badania, gdy chodzi o analizowanie i stwierdzenie tego w historyczności tego wyjątkowego wydarzenia, to jest ich sporo. Może w Europie faktycznie nie jest ich aż tak dużo, jak powinno być. Nawet niektórzy twierdzą, jak na przykład Gruzini czy Ormianie, że jesteśmy mocno uśpieni w tej sprawie, że tutaj jakaś taka się pojawiła chmura jakby zupełnie innej wersji. Natomiast są obszary na naszej planecie, gdzie o tym się mówi dużo. No choćby na przykład można wspomnieć, że o Noem, o potopie w Turcji jest to normalny program, który wykładany jest w szkołach i tam nie mówi się o tym jako o jakiejś tam bajce czy legendzie, tylko o historycznych wydarzeniach. Gdy chodzi o na przykład Gruzję, no to tak samo. Miałem okazję być tam na międzynarodowym sympozjum naukowym na temat wielkiego dziedzictwa rzeki, która ma nazwę Kura. Jest to jedna z 4 rzek, które wypływają spod Araratu. Według nich lokalizacji Ogrodu Eden. Jeszcze mamy rzekę Tygrys Eufrady i rzekę Araks. I ta ostatnia, czyli Kura River, ona wpada do Morza Kaspijskiego, przebiegając przez Armenię i przez Gruzję. No i byłem zdziwiony, ponieważ miałem okazję uczestniczenia w tym międzynarodowym sympozjum na temat bardzo wielu aspektów, faktów, różnych detali prezentowanych przez i geologów, i historyków, i ogólnie mówiąc, nie było to nic z tych rzeczy, które miałyby być oznaczone jakimś cudzysłowem, czy może wielkie maybe, czy i tak dalej, ale po prostu no, dziedzictwo tamtego rejonu. Więc
9: Czyli takie zjawisko spektakularne jak potop, który zakrywa nam całą Ziemię, jest jak najbardziej faktem, o którym możemy rozmawiać.
10: Tak, tak. Mhm.
9: Ale żeby się tak nad tym zjawiskiem pochylić, to nie powinniśmy tutaj zakładać jakichś sił nadprzyrodzonych?
10: No tak. Na pewno tak. Ja bynajmniej w tej mojej książce, którą udało mi się zrealizować, napisać, to od samego początku jasno mówię, że gdyby ktoś zakładał, że jest to jakieś takie giga tsunami albo coś no, katastroficznego, ale przypadkowego, nieprzewidywalnego, tak się zdarza z niektórymi na przykład powodziami czy trzęsieniami ziemi i innymi, załóżmy tam, trąbami powietrznymi, no to w przypadku potopu trzeba powiedzieć, że historia jest zupełnie wyjątkowa. Wystarczy było sięgnąć do historii Henocha, który około 1000 lat przed pojawieniem się potopu o tym mówił. Sam Adam też i inni. No i jego syn Matuszelach, czy Matuzela, różne są wymowy tego imienia. To imię znaczyło w dniu śmierci gniew Boży. Czyli sam Henoch, który nazwał swojego syna w ten sposób, nie nazwał go przypadkowo, ale miał to przekonanie i przeczucie, że gdy on będzie umierał, wtedy pojawi się potop. Dodajmy, że wyprzedził tę datę o 969 lat. Czyli tak jakby Mieszko pierwszy coś mówi na temat tego, że dzisiaj się spotkamy w Radiu Łódź i będziemy rozmawiać o potopie, no to wydaje mi się, że Henoch tu powiedział coś dużo ważniejszego, bo nie było to lokalne, nieprzypadkowe spotkanie, ale globalne wydarzenie. No i zresztą tragiczne w skutkach. Więc od strony biblijnej, ale
9: my
10: nie tylko biblijnej.
9: My powinniśmy powiedzieć, ile to było wody, bo w gruncie rzeczy może my też nie mamy jakiegoś takiego jasnego wyobrażenia, jak ten potop wyglądał, a tymczasem my mówimy o takiej ilości wody, która nam zakrywa najwyższe góry.
10: Tak, tak. Czyli ogólnie mówiąc o ilości wody, która jest dużo więcej niż tej, która jest obecnie. Mhm. Co prawda tej, która jest obecnie, też nie jest tak mało, bo mamy też głębiny morskie nawet na poziomie minus 10 tysięcy, czyli sięgamy bardzo głęboko w dół, ale mimo wszystko można powiedzieć bez wątpienia, że jeżeli byśmy dzisiaj mieli zakryć góry, no choćby na przykład właśnie Mont Everest, czy nawet załóżmy górę Ararat, no to
9: już
10: wiadomo
9: mieć ponad
10: jest, że
9: 5 tysięcy metrów no, nad poziomem
10: im dalej od jądra Ziemi, tym objętość rośnie geometrycznie. Czyli byśmy powiedzieli, tej wody było, potrzeba było ogromne ilości, żeby taką objętość no, okrywającą naszą Ziemię wypełnić wodą. Więc,
9: no i nawet gdyby chyba tylko padał deszcz, to by też nie wystarczyło, takie mam wrażenie.
10: Padanie deszczu nie podnosi wody tak naprawdę, bo wiadomo, że to jest deszcz jest efektem parowania wody, czyli tu jest właściwie cały czas no, obieg zamknięty. Woda paruje, woda się skrapla, woda się właśnie później na nowo zamienia w deszcz, więc w tym przypadku mamy cały czas tę samą ilość wód. Oczywiście ten system może powodować podtopienia. Tak się zdarza, że w jednym miejscu tej wody dużo wyparuje, a w innym chmury ją zaniosą i tam wywołują, załóżmy, lokalną powódź. Natomiast gdy mówimy o potopie, czyli o globalnym podnoszeniu się wód i to do takich rozmiarów, to sam deszcz po prostu nic by tutaj nie był w stanie wywołać.
9: I teraz ta globalna katastrofa, tak to nazwijmy, jest karą, którą Bóg zsyła na ludzi i daje szansę Noemu, daje szansę jego rodzinie, no plus jeszcze te zwierzęta, które mają się znaleźć na łodzi. Ja bym teraz do tej łodzi chętnie przeszła. No bo tak, bo już sam potop jest takim tematem, który jest trudno wyjaśnić, prawda? Skąd tyle wody? Tu musimy założyć trochę działanie, tak jak powiedzieliśmy, sił nadprzyrodzonych. No ale teraz sama budowa łodzi. Może zacznijmy od tego, jakiej wielkości ta łódź byłaby.
10: No więc tam z dokładnością no może kilkudziesięciu, no 20-30 metrów można powiedzieć, że od 130 do 150 metrów długości, 16 szerokości i 20 wysokości, więc to był ogólnie mówiąc tak duży kolos drewniany, że nie zmieściłby się w naszym stadionie narodowym. I możemy też powiedzieć, że chyba nigdy wcześniej czy nigdy później tak wielkiego statku nie zbudowano. Co prawda trudno go byłoby nazwać statkiem, bo nie był on sterowalny. I w dodatku był on taki prostokątny, byśmy powiedzieli, takim graniastosłupem prostokątnym, którym faktycznie można było załadować tak dużą ilość ciężaru, no bo zwierzęta ważyły trochę, plus jeszcze wyżywienie i całe wyposażenie, które było potrzebne na około jeden rok pobytu właśnie w tej arce. No i zresztą nazywa się ona arką, a nie łodzią. Poza tym nie było tam żadnych możliwości sterowania ją. Mhm. Czyli decydowanie o kierunku, a nie o szybkości. Inaczej mówiąc, weszli do arki.
9: I zdani na łaskę i nie łaskę. W ogóle nie wiedzieli, nic nie wiedzieli,
10: gdzie
9: co się
10: jadą,
9: będzie
10: gdzie
9: działo.
10: Płyną, kiedy się zatrzymają i czy w ogóle przeżyją. Więc to była przygoda na pewno tutaj wyjątkowa.
9: Tak, przygoda życia, tak. Chyba powinniśmy wyjaśnić, z czego tą arkę zbudowano. Czy to jest arka drewniana, tak?
10: Tak, tak.
9: Mhm. Jest ona, i skąd ona teraz drewna w tym miejscu?
10: Więc te fragmenty, które są odnalezione na Araracie, możemy powiedzieć, że są to gatunki drewna, takie jak na przykład cedr, cyprys i jeszcze może inne. No w każdym razie, na temat tych gatunków między innymi bardzo ciekawie mówi nam Anna Katarzyna Emmerich jako mistyczka, która wiele detali powiedziała na temat, no w ogóle całego kontekstu od Adama do Noego i później aż po śmierć Matki Bożej. I tutaj ten jej kontekst i ta jej szczegółowość jest na pewno zdumiewająca. Nawet na temat właśnie samej technologii budowania arki, uszczelniania jej i tego, co znajdowało się w środku arki. Więc odsyłam też do tej wielkiej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich, która jest no absolutnie fenomenalną pod względem ilości szczegółów i wiedzy, którą podaje, nie korzystając ani z internetu, ani żadnych książek, ani żadnych naukowych, że tak powiem, źródeł, w sensie zapraszania jakichś naukowców do siebie. Więc to cały czas było źródło, tak mówiąc filozoficznie, aprioryczne, pozadoświadczalne, no a dokładnie mówiąc, no objawione, no bo nie możemy tego inaczej wyjaśnić.
9: Mhm. A może nam ksiądz zdradzić, jak w takim razie uszczelniano tą łódź?
10: Znaczy, no to nie jest żadna tutaj tajemnica. To, co ona podaje, to oczywiście mniej więcej pokrywa się z tym, co odnaleziono, czyli po pierwsze stosowano tam taką zasadę, że gdy drewno zacznie nasiąkać, ono się wtedy rozszerza i w związku z tym uszczelnia. Aha. Więc po pierwsze z tej zasady skorzystano, no przewidując, że gdy się zanurzy, to sam fakt zanurzenia i nasiąknięcia wodą spowoduje uszczelnienie, ale oprócz tego używano jeszcze mchu do uszczelnienia szczelin i smoły. I jedno i drugie, i mech, i smoła także są odnajdowane w tych dużych fragmentach, które zostały odnalezione.
9: Mhm. Tam, gdzie mieszkał Noe, specjalnie drzewa nie było jakoś w takiej dużej ilości, żeby mógł zbudować łódź. W związku z tym on musiał się przemieścić w kierunku, gdzie tego drzewa było więcej.
10: Mhm. No więc tutaj te informacje to są, ja bynajmniej zaczerpnąłem ich i z kultury sumeryjskiej, i z kultury, inaczej z objawienia Anny Katarzyny, czy innych jeszcze mistyków, jak choćby święty Jakub z Nisibis. Natomiast gdy chodzi o Biblię, to tutaj praktycznie nie mamy żadnych detali na ten temat. Nawet na temat, no załóżmy, lokalizacji patriarchów, bo nie chodzi tylko o samego Noego, ale wszyscy patriarchowie od Adama poprzez Henocha, załóżmy Matusalacha, Lameka i aż do Noego, nie mówi nam Biblia, gdzie oni mieszkali. Są pewne zmianki, że mieszkali, załóżmy, w okolicach Kanaanu, czy Jerozolimy, czy ogólnie mówiąc Syrii obecnej, czy na przykład gdzieś jeszcze dalej. No ale Anna Katarzyna precyzuje, że w tym okresie, no bo bądź co bądź Noe zaczął budować arkę mając już ponad 500 lat, około 500 lat, więc troszkę już przeżył, więc mógł się spokojnie przemieszczać w różnych rejonach bez żadnego problemu, że mu czasu braknie, ale twierdzi, że wyruszał w tą podróż, o której pani mówi, w poszukiwaniu drzewa, z rejonu Araratu, z tamtego rejonu. Ogólnie mówiąc, obecnej Armenii. No i właśnie udał się w kierunku
9: Babilonii.
10: Tej tej właśnie części, którą nazywamy Babilonią. No bo wiadomo, to powstało dopiero później, po potopie te nazwy. No i tam pojawia się miasto w kulturze sumeryjskiej Shurupak, gdzie według tej kultury, czy tych źródeł, miał odnaleźć odpowiednią ilość drzew, lasów, no i trzeba jeszcze dodać jakiegoś dodatkowego, szczególnego wsparcia, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby
9: no właśnie,
10: on sam
9: ja też chciałam miał spytać, no taki gigant do wybudowania, podejrzewam, że Noe musiał mieć jakichś współpracowników, tak, którzy tak pracowali.
10: Niektórzy nawet wprost mówią, że angażował gigantów.
9: No, no bo właśnie, to w Księdze Rodzaju czytamy o gigantach. Myślę, że ci giganci też są zaskakujący dla wielu z nas. Skąd się tam w ogóle wzięli ci giganci?
10: Tak, tak. I kto to jest? No, fakt, że dzisiaj odnajdujemy wiele miejsc, czy wiele jakby pozostałości po gigantach, typu wielkie cmentarze, wielkie groty. Niedawno byłem więc zachwycony taką wyjątkową, wielką grotą, którą odkryto w Chinach. Ona cała była zalana wodą. I prawie że przez przypadek, że tak powiem, odkryto, że z tej groty wypływają wielkie ryby. Myślano z początku, że to jest jakiś mały stawek, a tu się okazuje, że w małym stawku taka ryba by się w ogóle trudno, nie bardzo mogła zmieścić i wyżywić. Więc postanowiono wypompować wodę z tego stawku. Okazuje się, że tam było dużo żyjącej wody niż w nim mogłoby się znaleźć. No i odkryto w ten sposób wielką grotę, która zaskakuje technologią, wielkością, szczegółowością rzeźb i tak dalej. No ale no mówię, takich różnych miejsc odnajdujemy wiele. Między innymi wielkie budowle, wielkie skały, jak na przykład w Libanie, które no nie są dzisiaj do wyobrażenia, żeby zwykły człowiek mógł je przemieszczać, przesuwać i w ogóle obrabiać z taką precyzją, że pasują idealnie te ogromne bloki do siebie. No i nie wiadomo do końca, jaka technologia, skąd taka siła i tak dalej. Natomiast no, gdybyśmy mieli, załóżmy, to założenie, że faktycznie giganci byli, czyli istoty, które mogły mieć od 4 do 10 metrów wysokości, no to dla giganta podnieść tonę czy dwie już nie byłoby żadnym wielkim wyczynem. A dla kilku gigantów, no to już w ogóle. Więc tutaj ta myśl jest dzisiaj coraz bardziej nagłaśniana. Zresztą w Księdze Henocha jest to też wyjaśnione. No, w Księdze Rodzaju tylko troszkę. Wiemy, że na przykład Dawid walczył z Goliatem, który był według tego opisu wielokrotnie większy, więc to też mógł być jakiś mini gigant, załóżmy. No, ale
9: ciekawe, co się z tymi gigantami stało.
10: No właśnie, no ogólnie mówiąc wyginęli, no ale ale szkielety pozostały. W wielu miejscach odkryto wiele takich miejsc, czy na przykład takie grobowce w Azji, w różnych miejscach, które pokazują coś zupełnie jakby innego, gdy chodzi o skalę w stosunku do nas ludzi.
9: No i teraz pytanie takie po ludzku się nasuwa. Czy za taką pracę Noe musiał zapłacić na przykład? Czy on był zamożny? Czy stać go było na to, żeby takie gigantyczne przedsięwzięcie sfinansować? Nie wiem, czy do takich informacji też ksiądz dodał?
10: Anna Katarzyna tutaj wspomina, czy precyzuje, że miał takie tąpnięcia i sam się załamywał, i środków z pewnością też mogło brakować, ale z drugiej strony miał też często takie włączane hamulce w formie fal protestów ludzi, różnego rodzaju uszczypliwych słów, komentarzy czy wrogości. No po co ci ta arka, tyle drzewa i jaki po to, bo ona w ogóle nie była nad brzegiem morza, więc to wszystko im się nie składało w żadną całość, gdy chodzi o jakieś takie naturalne wykorzystanie tego budowanego statku. No i zamiast mu pomagać, no to go po prostu w drugą stronę atakowali czy zniechęcali. I, no i ona wspomina też, że on jakby przerywał tę budowę, że chciał już to zakończyć, tą przygodę i w ogóle zmienić.
9: Zniechęcał się.
10: Tak, zmienić zajęcie. Ale jednak no było to wewnętrzne przynaglanie i zachęcanie. No i w końcu dotrwał. doszedł do tego celu, czyli wybudowanie tej arki. No, wiele oczywiście osób zadaje sobie kolejne pytanie, no jak to się stało, że zwierzęta przyszły, no bo przecież my możemy gwizdać, możemy różne rzeczy robić i nic się nie dzieje. A tutaj się okazuje, że...
9: No może pies przyjdzie.
10: No właśnie, z niedaleka, ale nie na przykład z Ameryki Południowej czy z Afryki. Więc tutaj jakby potrzebna była kolejna interwencja, żeby te zwierzęta przeprowadzić.
9: Zgromadzić jakoś więcej.
10: No tak, no ale wiadomo, że nie wszystkie się przemieszczają, ale te, które się przemieszczają, robią to nieraz naprawdę w sposób bardzo tajemniczy i dla nas jakby niezrozumiały. Jak to się dzieje, że, no bo załóżmy ten starszy bocian może już ma to doświadczenie kilku lotów, ale ten, który takim jest, można powiedzieć,
9: dopiero
10: małym
9: zaczyna.
10: Dzieciakiem, kilkumiesięcznym dzieciakiem i on ma robić trasę kilkutysięczną, no to możemy podziwiać. Dziecko, które ma kilka miesięcy, to jeszcze nogami nie rusza, a tutaj...
9: No tutaj... w przyrodzie trochę to inaczej wygląda,
10: no
9: rzeczywiście.
10: Właśnie, no ale nie jest to coś takiego prostego do wyjaśnienia.
9: No nie jest.
10: Naukowej.
9: No ale tu znowu musimy chyba znowu postawić na jakieś siły nadprzyrodzone, no bo też trudno sobie wyobrazić. Ja się zgodzę, że jeśli chodzi o ptaki, to można powiedzieć tak, one potrafią się przemieszczać. Natomiast no wiele zwierząt pewnie nie będzie miało takich możliwości, ani takich umiejętności. Jakoś udaje się je zgromadzić.
10: Tak.
9: Udaje się zbudować gigantyczną łódź. Udaje się to teoretycznie jednemu człowiekowi, udaje się zgromadzić zwierzęta. To wszystko udaje się we właściwym czasie. Trzeba było też zgromadzić pewnie wystarczającą ilość jedzenia, napojów, no nie tylko dla siebie, ale dla zwierzyny. Do tego zdaje się, że ta łódź też nie powstała w takim miejscu, gdzie się ją bezpośrednio wodowało, tylko trzeba ją było jakoś w to miejsce dostarczyć.
10: Znaczy,
9: tu jest dużo takich znaków zapytania. Wiele osób będzie się zastanawiać, jak to w ogóle jest możliwe, prawda? Zwłaszcza ktoś, no nie jakiejś głębokiej wiary, przyzna ksiądz, że można tutaj mieć zwątpienie. Czy to nie będzie też jakaś opowieść taka mityczna?
10: Gdy chodzi o tą kwestię realizmu życia w arce, bardzo bym polecał taki film Życie w arce. Ostatnio oglądałem, w internecie dostępny jest, bo mówią szczerze, sam miałem pewne luki wyjaśnienia, jak coś mogło być robione i na przykład tam bardzo ciekawie wyjaśniono, skąd mieli tą wodę słodką. No bo wiadomo, te wody, które były potopu, no zakładamy, że były słone, chociaż też trudno być pewnym, czy na pewno były słone, no bo deszcz ogólnie to nie jest woda słona. No a jeżeli to były deszcze spadające, założyłem, spoza ziemi, możemy zakładać, że była to woda słodka. No ale tak czy inaczej. Ogólnie mówiąc, autor tego scenariusza tam zakłada, że ta woda morska, czy ta potopowa była słona. Natomiast ta woda, która bezpośrednio spadała z, no, z deszcz, jako deszcz,
9: nadawał się do picia.
10: Nadawał się do picia i że oni mieli taki system kanałów właśnie na górze tej arki, którym przechwytywali tą wodę i ona spadała w dół do zbiorników i że w ten sposób już nie musieli robić takiego całorocznego zapasu wody, tylko przewidzieli,
9: jakoś sobie radzili.
10: Przewidzieli właśnie tego typu rzecz. Natomiast no, jeszcze jest kwestia hibernacji. Wiadomo, że to były ciemności. W takich warunkach wiele istot zapada w sen.
9: Ja nawet nie spytałam, czy tam jakieś okna były w tej arce?
10: No właściwie okna nie były potrzebne, no bo na zewnątrz była ciemność. Nie było słońca. Więc tutaj raczej tylko było potrzebny dostęp tlenu, czy właśnie ewentualnie przechwytywanie tej wody. Ale tak czy inaczej, ten scenariusz, który bardzo precyzuje, jak możemy sobie wyobrazić ten rok bycia w arce, bardzo bym odsyłał tego filmu Życia w arce. Dostępny jest na YouTubie. Ja sam też się bardzo dużo z niego nauczyłem i mówiąc szczerze, nie wiem, jakie są dokładne źródła wiedzy na ten temat, ale mają pewną logikę i tam nie uderzamy w taką ścianę braku racjonalności. Tam pewne rzeczy się bardzo ładnie, że powiem, wyjaśniają. Więc to nie jest tak, że musimy pewne rzeczy zamykać oczy i na jakąś taką bardzo ślepą wiarę tutaj się, że tak powiem, godzić. Więc to też jest tam ładnie wyjaśnione. No natomiast możemy jeszcze też powiedzieć o tym, że no niektóre osoby zadają pytanie, nawet gdyby tak było, że te zwierzęta przetrwały, które były w arce, reszta zginęła, czy możemy zakładać, że na bazie tej niewielkiej w sumie ilości zwierząt w stosunku do całej Ziemi, można odtworzyć całą resztę.
9: No właśnie.
10: No bo to jest dodatkowe pytanie, które niejednokrotnie jest stawiane. No odpowiedź może być tak, że rzeczywiście tak, no bo jeżeli Pan Bóg stwarzał wszystko z niczego, no to tym bardziej mógł odtworzyć wszystko na bazie tego, co było w arce. To było o wiele prostsze niż te wcześniejsze stworzenie wszechświata. Więc ogólnie mówiąc, potop jest wpisany ogólnie w historię ludzkości opartą na kreacjonizmie. Jeżeli ktoś zakłada taką wersję, że wszystko jest przypadkowe i, że tak powiem, samoczynne, bez ingerencji Boga, no to sam potop też jest tutaj zlepkiem bardzo wielu rzeczy, które trudno przyjąć. Natomiast gdy zakładamy kreacjonizm i obecność Boga, jego interwencję, jego opatrzność, no to wtedy
9: wszystko się zaczyna układać.
10: Wiele rzeczy się, może nie od razu wszystko w całości, ale wiele rzeczy się na pewno rozjaśnia. Tak. Nabiera sensu.
9: Noe wyrusza, właściwie mieszka na początku w okolicach Araratu, co ksiądz powiedział, no i ląduje na górze Ararat, co oznacza, czyli później ta arka osiada na tej górze, co w zasadzie wskazuje na to, że oni cały czas dryfują jakby w jednym miejscu.
10: Znaczy nie wiem, bo od Szurupak do Araratu to jest bądź co bądź ze 3000 kilometrów. Nie znaczy to też, że
9: no, jak na rok, jak na rok.
10: No tak, ale oni nie wiemy, jaka była ogólnie mówiąc linia ich przemieszczania się. Oni mogli zahaczyć o nawet o RPA czy o Amerykę Południową, więc różne tu mogły być trasy tego.
9: Czego i tak nie było, bo wszystko było pod wodą.
10: No tak. Więc dla niego właściwie odległość nie była znana i to, gdzie jest, też nie wiedział. I to, że Arka osiadła na Araracie, też na pewno nie wiedział, więc to wszystko nie było przez niego sterowane, ani w jakikolwiek sposób ustalane. No i nawet samo to, jakby powiedzieć, no, zahaczenie o górę, no bo trudno mówić, że tam wylądowała arka, bo lądować to może helikopter albo samolot, tak, właśnie. Tak. Ale nawet osiadła to też jest słowo takie trochę na wyrost, no bo jeżeli Ararat cały był w wodzie, to tylko można powiedzieć, że dno arki mogło zahaczyć o szczyt góry. Oczywiście wcześniej nawet mógł nie zahaczyć, no bo wody jeszcze wcześniej miało być dużo więcej, więc ja sam sobie to starałem się wyobrazić. Gdybyśmy na przykład wyobrażali sobie na przykład piramidy, załóżmy egipskie, no to arka tam by nie mogła osiąść, bo ona by zahaczyła, ale gdyby się zatrzymała, no to by po prostu mogła spaść i się rozbić. Natomiast okazuje się, że góra Ararat, mimo że jest podobna do piramid, czyli ma taką trochę kształt piramidalny, to jednak na szczycie ma sporą część płaską, poziomą. Aha. I to na tyle dużo, że 150-metrowy statek się może zatrzymać. Więc na pewno w naszych górach Tatrach nie ma żadnej takiej góry, która by miała tak długą powierzchnię płasko na szczycie. No Rysy to już w ogóle odpada, ale czy Wołowie, czy inne te szczyty, to są też właściwie takie ostre, nie mające takiej dużej powierzchni. Natomiast 150 metrów płaskiej powierzchni na szczycie tak dużej góry, to jest też swoistą tutaj rzecz szczególna. I w dodatku, niech pani sobie wyobrazi, że nawet jeżeli jest tam, załóżmy, 180 metrów długości tego płaskiego terenu, to przecież Noe nie hamował, nie sterował. On tylko po prostu czekał, co będzie dalej. I to, że Arka tak precyzyjnie wylądowała na tej powierzchni, to też nie jest żaden przypadek. No bo gdyby ona tak teoretycznie pół minuty dłużej płynęła, to już bym mogła się przeważyć i spaść po prostu do tej góry. A tutaj naprawdę jest idealnie...
9: Duża precyzja,
10: idealnie,
9: rozumiem,
10: tak, wykrzelowała w tę długość. Mam taki zamiar i plan, żeby tam być w końcu też na szczycie tej góry, bo jak na razie byłem na górze, ale nie na szczycie. W tym minionym roku udało mi się dotrzeć właśnie do tej części tych pozostałości arki. Natomiast na samym szczycie jeszcze nie byłem, no ale zdjęcia mam i relacje innych osób, które twierdzą, że tam rzeczywiście jest taka duża powierzchnia, że arka spokojnie mogłaby tam wylądować.
9: Góra Ararat, taka święta góra Ormian, ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Jak te zwierzęta, no bo już pominę ludzi, pewnie sobie jakoś tam dali radę, a zwierzęta, jak one schodzą z tej góry?
10: No więc to pytanie też pojawiało mi się kilka razy w głowie czy wyobraźni i dopiero będąc tam w okolicy Araratu, czy później wprost na Araracie, wyjaśnia się sprawa w ten sposób, że trzy zbocza są strome i tam duże zwierzęta typu, załóżmy, słonie czy żyrafy miałyby naprawdę bardzo dużo problemu, żeby zejść, zwłaszcza zbocze, załóżmy, północne, południowe, no wschodnie też. Natomiast zbocze zachodnie jest faktycznie jest takie łagodne i rozciągnięte. I tam możemy sobie wyobrazić, że tam każde zwierzę praktycznie może zejść bez większego trudu. Nawet jakiś tam nosorożec, czy słoń, czy inne zwierzę. No i zresztą my też wychodzimy od tej strony zachodniej i bez większych problemów, lin i tak dalej. No więc jest to realne. To zbocze zachodnie jest faktycznie takim sposobem, czy to takim, tak uformowane, że zwierzęta mogłyby zejść bez większych problemów.
9: Wspomnieliśmy na początku, ksiądz należy do takiej grupy poszukiwaczy tej arki i osób, które twierdzą, że te szczątki znalazły. Skąd to przekonanie, że to są właśnie te szczątki? Czy oprócz no, takiego być może przekonania religijnego są też jakieś badania, jakieś geologiczne na przykład wskazujące na wiek tych szczątków?
10: Znaczy, po pierwsze, to bym powiedział tak, że gdy chodzi o źródła historyczne, no jest ich wiele. No i one w różnych miejscach, w różnym czasie i no, pokazują, gdzie Arka osiadła. Więc ogólnie najwięcej z tych źródeł wskazuje właśnie na tę górę, gdy chodzi o historię. I różnego rodzaju ślady poszukiwaj. Zresztą trzeba powiedzieć, że na początku Arki nikt nie musiał szukać, bo ją z daleka było widać. Nawet mamy wiele takich obrazów w Armenii. Ararat z Arką na górze. Więc z pozycji stolicy Armenii, Erewania i z wielu innych miejsc widać Ararat jak na dłoni. To jest bardzo duża góra, która jest widoczna z daleka. I ta Arka była też na tyle duża, że z daleka ją można było widzieć. Więc przez nawet możemy powiedzieć tysiąclecia ona nie była do poszukiwania, bo ona była na szczycie. Do końca nie wiemy, kiedy i co sprawiło, że ona pękła, rozdzieliła się na części, trzy albo może nawet więcej niż trzy, i one się zsunęły w dół. I to najwięcej się zsunęło w stronę południową. Jest też, są fragmenty odnajdywane na stronie północnej, ale na przykład na stronie północnej, czyli od strony ormiańskiej w 1846 roku było duże trzęsienie ziemi i tam oderwała się też ogromna część tej góry i ona poleciała w dół, zniszczyła klasztor, cmentarz i tam wiele domów i tak dalej. To wszystko wcześniej było, no wiadomo, należało do Armenii. Natomiast część tych pozostałości Arki też wtedy mogły być zniszczone i w ogóle przykryte skałami i tak dalej. Natomiast to, co odnajdujemy obecnie, no, tu trzeba jeszcze jasno powiedzieć, że poszukiwania, o historii poszukiwania, tak dopiero mówimy od około 1000 lat. Wcześniej to nie ma jakichś wielkich informacji o poszukiwaniach, tylko raczej o tym, że ktoś znalazł, ale no, na przykład święty Jakub z Nisibis, no, widział Arkę i znalazł fragmenty, przeniósł i według tradycji znajduje się część tego drewna teraz w katedrze we Szmiadzynie, najstarsza katedra świata. Natomiast gdy chodzi o te poszukiwania, no to właśnie związane są z tym, że ona, gdy pękła, sunęła się i była sukcesywnie przykrywana spadającymi skałami wulkanicznymi, bo Ararat jest wulkanem. No i na chwilę obecną to ta warstwa skał, która przykryła tę Arkę, to jest kilkumetrowa. To jest taka, bo byśmy powiedzieli, wielometrowa pierzyna ze skał, które są scalone zmarzniętą wodą, czyli lodem, i jeszcze przykryte śniegiem. I to sprawia, że ona jest tak naprawdę bardzo dobrze przechowywana.
9: Zachowana.
10: Tak. Tam wszystko jest na tyle dobrych warunkach, że to drewno w wielu przypadkach jest w bardzo dobrym stopniu zachowane. Ale są też fragmenty, które są już mocno zgryzione, zniszczone, zbutwiałe i rozpadające się. Więc są różne, byśmy powiedzieli, stany zachowania tego drewna. Natomiast to, co udało się odnaleźć, i tu już sięgamy do tej historii od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy, to odkryto, odkrywano kolejne jakby lokalizacje tych części arki, bo tak, tak się teraz to nazywa, że dane lokalizacje, tych lokalizacji na chwilę obecną jest około 4. Niektórzy nawet mówią, że może i więcej. No, w każdym razie ta grupa z Turcji to bezwzględnie wie najwięcej na temat ilości tych lokalizacji i gdzie, co jeszcze tam może, można odkryć. Natomiast ta największa lokalizacja, która została odkryta przez grupę z Hongkongu i z Turcji w 2009 roku, to jest duża, no bo tam znaleziono 7 takich pomieszczeń. Byśmy powiedzieli dużo większe pomieszczeń niż te, które tu jesteśmy, ale jedno z nich to ma 10 na 12 na 7. No to dużo większe niż te dwa pomieszczenia i te tak duże pomieszczenia też znaleziono. No i pozostałe są mniejsze, ale znaleziono też jakby tą część przednią arki, czyli ten dziób arki, no to wysoki, na kilka, może nawet naście metrów, więc jak się schodzi w dół, to widać bardzo wielką konstrukcję drewnianą, która jest już taka po prostu no, zwężająca się, tak jak to jest w przypadku kształtu statku. Więc te rzeczy odkryto i to, no wiadomo, dany sceptyk może cały czas coś podważać i mówić, a może jeszcze nie to, a może jeszcze coś innego by trzeba było udowodnić. Natomiast ogólnie mówiąc, trzeba powiedzieć tak, że w tamtym rejonie nie ma drewna. Nie ma skąd brać drewna, nie ma drzewa, nie ma lasów. To jest pierwsza rzecz. Gdy znajdujemy tak wielką konstrukcję drewnianą, to pierwsze pytanie, jakie się zadaje, to skąd tutaj miałoby się znaleźć drewno, żeby zbudować tak wielką konstrukcję? Tam nie ma. I gdy chodzi o ten gatunki drewna, to w ogóle tam nie ma żadnych cyprysów, ani cedrów, ani innych tego typu drzew. Najbardziej teraz powszechne, chociaż tam bardzo słabo się drzewa w ogóle zakorzeniają, to jest olcha. Aha. Ale próbują zakorzenić olchę, żeby jakby na nowo zalesiać, bo tam ogólnie mówiąc góry są zupełnie nagie, bez żadnych drzew. Nawet kosorzeźwiny czy krzewów, no naprawdę praktycznie żadnych tego typu roślin nie ma. To jest jedna rzecz, że brak jest takiego drzewa. Druga, nawet gdybyśmy zakładali, że wcześniej gdzieś tam te lasy były, a później mogły zginąć, czy no po prostu usnąć, no to pytanie jest, po co na takiej wysokości budować jakieś budowle, forteca czy dom? No tak. To nie jest mały dom. No 150 metrów to pani wyobraża sobie, dzisiaj się buduje dom 10 na 20, to już jest duży dom, a tu mamy kolos. Skoro przez większość roku tam jest po prostu, są warunki nie do życia. Tam po prostu jest wiatr, zimno, śnieg, lód i tak dalej. Więc budowanie domu na takiej wysokości byłoby bez sensu. No i kolejna rzecz, jeżeli budujemy dom, to zwykle tak jest, że na dole jest szerszy, na górze jest węższy. Natomiast tu jest odwrotnie. Aha. Właśnie na dole jest węższy, na górze szerszy. Czyli typowy przykład dla statków. Kolejna rzecz. No i co więcej, znaleziono wiele artefaktów w tej arce, które no, wskazują, że to mogłoby być arka. Liny, groszki, no wiele rzeczy. No i jeszcze to, że obróbka tego drewna jest ręczna. Tam nie ma żadnych łączeń metalowych, tam nie ma cięcia drewna piłą. Tam widać, że wszystko to było obrabiane ręcznie siekierą czy jakimiś innymi takimi prostymi narzędziami. Więc to jest kolejny dodatkowy taki tutaj argument. Możemy jeszcze powiedzieć to, że no, ja sam z początku byłem, może być bardzo sceptyczny, jak to jest możliwe, że taki zabytek, który dzisiaj miałby mieć ponad 5000 lat, przetrwa tak po prostu w naturalnych warunkach. No bo jeżeli byłby w muzeum, no to rozumiem. Wiele muzeum zwiedzamy, ale to są warunki szczególne, ta sama temperatura, wilgotność, no wiele rzeczy spełnionych. A tu tak po prostu pod gołym niebem przez tyle tysięcy lat, to dla wielu osób się od razu włącza hamulec, to jest praktycznie niemożliwe, to się wszystko powinno rozłożyć. Ale mimo wszystko ten splot zdarzeń i warunków, które tam jest, no sprawia, że jednak się przechowuje to drzewo. Mhm.
9: No tak, bo to ksiądz nawet ładnie wytłumaczył, w jaki sposób one, te fragmenty się przechowały. Mm-hmm.
10: Niektóre, nie wszystkie. Mm-hmm. No bo musimy też mieć świadomość, że nie wiemy, jak długo ona była na górze, odsłonięta, czyli poddana wpływowi normalnych warunków, śniegu, deszczu, wiatru, słońca i tak dalej. Latem jest tam ciepło, a później zrobi się po prostu wilgotno, zimno i tak dalej. No więc wiadomo, że przez, załóżmy, 1000 czy 1500 lat ona mogła być w takich warunkach zupełnie, no, wystawiona wszelkie szkodliwe działania warunków atmosferycznych.
9: Jeszcze sporo do zbadania, prawda? Podejrzewam.
10: To znaczy, no...
9: Chcecie wiedzieć,
10: dodam,
9: jak najwięcej.
10: Że w tym roku wylano na dole, bo na dole u podnóża góry Ararat w Dogu Bayazid na przedmieściach jest już utworzone od wielu lat centrum Nego i tam teraz buduje się kopię, replikę tej arki, w której ma być kilkaset artefaktów wyjętych właśnie z góry, z tych miejsc, gdzie odkryto te pozostałości. Więc to jest takie kolejne duże przedsięwzięcie, które no, na pewno będzie przyciągało wielu turystów zaciekawionych osób tymi detalami. No, dodajmy,
9: oczywiście,
10: że takich kopii...
9: Oczywiście jakąś małą replikę też można sobie kupić taką do domu.
10: No to tak, no teraz to się już... Nie ma tam już takiej komercjalnej aktywności, jak załóżmy w Lourdes czy w Częstochowie, ale powoli się to tam zaczyna. Natomiast no, to centrum jest teraz taką próbą, no, pokazania, że tam jest ten artefakt wyjątkowy.
9: W ogóle ta Biblia jest pełna takich inspiracji też związanych z górami. Jak się pomyśli o takich różnych wydarzeniach, przymierzach, ofiarach i tak dalej. I te wszystkie pojawiają się nam Synaj, Syjon, Golgoty, Kalwarie, prawda? Wszystko góry. Mhm. Mam wrażenie, jakieś takie wielkie upodobanie Boże chyba do gór, choć do wody również. Czy, tak jeszcze spytam trochę filozoficznie, korzystając z księdza obecności, czy wszystkie te wydarzenia, wszystko, co możemy przeczytać w Biblii, możemy próbować wyjaśniać jakoś historycznie? No bo tutaj pojawiają się takie

0: krokodyla.
1: Aha.
0: No, co prawda nie udało się go uratować, ale jeszcze nie był strawiony, udało się go wydobyć z wnętrzności. No i okazało się, że w żołądku tego krokodyla było już chyba ze 3 czy 4 pary butów niestrawionych innych osób. Więc to, że dane zwierzę jest w stanie połknąć nas, no to wiemy z doświadczenia, to się zdarza nie aż
1: tak
0: rzadko.
1: A to, że są w stanie połknąć, to tak,
0: no
1: to tylko kwestia przeżycia.
0: Natomiast tutaj
1: później.
0: Tego kwestia przeżycia, no to wiadomo, że tego się nie da tak po prostu wyjaśnić naukowo, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Natomiast, mogę powiedzieć, lata 20. XX wieku, objawienia w Garabandal. Były 3 dziewczynki, które twierdzą, że widziały Matkę Bożą. Jedna z nich widziała i słyszała, druga tylko widziała, trzecia tylko słyszała. No i był tam też taki detal, że one bardzo chciały przyjąć Pana Jezusa, no ale nigdzie nie było kapłana i okazało się, że anioł im go przeniósł, tą hostię. No i też mogli powiedzieć, skąd przeniósł? No przecież nie, musiałby pójść do kościoła, tak normalnie byśmy powiedzieli. No nie musiał. Więc jeżeli chodzi o rzeczy nadprzyrodzone, no to my stajemy nieraz przez taką sytuacją, że cud to jest coś, co jest niemożliwe dla człowieka. No, tu, jeśli wchodzimy w sferę cudów, to, no to z konieczności musimy założyć, że to nie jest coś przez człowieka zrobionego, bardzo trudne i może jakoś zabarwione tylko łaską Bożą, tylko to jest faktycznie oparte na łasce Bożej, przekraczające całkowicie nasze możliwości. Dzisiejszy świat jest bardzo, byśmy powiedzieli, taki alergiczny na tego typu zdarzenia, bo nauka cały czas tak wierzga dumnie, mówiąc, że my wszystko wyjaśnimy i o wszystkim sami decydujemy. No, ale jednak nawet dzisiaj też tych różnych zjawisk takich nadprzyrodzonych mamy wiele. Czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy w Guadalupe i jeszcze w innych miejscach.
1: Cały czas mamy stwierdzane cuda przy okazji różnych procesów, na przykład kanonizacyjnych.
0: No właśnie, tak.
1: No i naukowcy bywa, że potwierdzają te cuda.
0: Tak.
1: A nawet muszą w tym przypadku.
0: No przynajmniej niektórzy, bo jest wiele nawróceń naukowców, którzy stwierdzili, że nie wierzą, a później nagle się okazują, że wierzą.
1: Bywa też w drugą stronę, ale no to tak, już inna sprawa oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Możemy odesłać osoby zainteresowane tematem potopu Arki Noego do jakichś źródeł. Również zdaje się, że jest
0: tak,
1: jakaś
0: mamy,
1: strona internetowa.
0: Mamy naszą stronę, ona cały czas jakby jeszcze nie jest na pełnych obrotach, gdy chodzi o ilość materiałów, ale jej adres to jest www.ararat.org.pl. Więc tam mamy takie podstawowe informacje. No, to co mi brakuje najbardziej, to cały czas brak czasu, bo jeszcze też wiadomo, jestem zaangażowany w parafię i różne inne rzeczy, no ale na pewno byłoby wspaniale, gdyby jeszcze dołączyło do naszych szeregów jakieś kilka czy kilkanaście osób, które by chciały się tak aktywnie włączyć i nas wesprzeć na różne sposoby, bo jest co robić. Jest naprawdę jeszcze wiele nowych rzeczy.
1: Ksiądz Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, doktor filozofii, wykładowca, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi. Bardzo dziękuję księdzu za dzisiejsze spotkanie.
0: No bardzo dzięki. Radio Łódź ma wiele wspólnego z Arką, więc
1: oczywiście, my też jesteśmy taką Arką. Płyniemy na tej samej fali i tą Łodzią, prawda?
0: No, właśnie.
1: I Iza Werkowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci mojemu, to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj temat nie może być inny, bo już niebawem, już tak naprawdę w sobotę, 5 września, rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. No i jedną z głównych aren tych zmagań będzie Arena Łódzka, Stadion Miejski przy Alei Unii w Łodzi. Między innymi będzie gościł finał tych rozgrywek i dzisiaj spróbujemy się zastanowić, czego spodziewać się po tym turnieju, jak zagrają też przede wszystkim nasze reprezentantki i czy dużą rolę w drużynie biało-czerwonych mogą odegrać piłkarki SMS-u Łódź. O tym właśnie w dzisiejszym programie Porozmawiajmy o sporcie, a ze mną w studiu goście, no, którzy na piłce nożnej znają się znakomicie. To może najpierw pani trener Violetta Miazio, trenerka SMS-u Łódź U18.
2: Zgadza się, witam i dobry wieczór.
1: Świetny ekspert, jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, no i świetny ekspert, jeśli chodzi w ogóle o piłkę kobiecą.

0: tam może coś widać więcej, może widać mniej, a u nas?
1: Ja myślę, że ci, co się jakby na co dzień tym zajmują, to się znają, ale myślę, jakbyś tak jutro skoczył na Piotkowską i zrobił sobie jakąś sondę, to byśmy wtedy to ocenili. No, tak mówiąc już serio i na poważnie, no nie widać jakby tego, że te mistrzostwa są w Łodzi. Co mnie akurat, byłem ostatnio na odsłonięciu tablicy Zbyszka Bońka, no i tam fajne samochody na parkingu na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego stały, reklamujące właśnie, ale to tymi samochodami będą jeździć VIP-y. I one jakby były całkiem obklejone i wtedy było widać, że
0: coś się szykuje.
1: Coś się będzie działo.
0: No to ja byłem w ośrodku na Minerskiej też w niedzielę na meczu drugiej drużyny UKS-u. No i tam dwa boiska już obrędowane mistrzostwami. No i na biegu fabrykanta, którego Radio Łódź też był jednym z patronów medialnych, no też był namiot, w którym można było nawet puchar zobaczyć. Czyli powiedzmy, gdzieś coś tam można było zerknąć. A z perspektywy tej piłki juniorskiej, tam dziewczyny rozmawiają na ten temat?
2: Tak, w tych kręgach, tak jak trener powiedział, czyli osoby, które żyją piłką kobiecą, no na pewno jest o tym głośno. Ja wierzę w to mocno, że właśnie te mistrzostwa to będzie kolejna promocja piłki kobiecej. No bo to też zaznaczmy, to jest największe wydarzenie, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą w Polsce. Jesteśmy organizatorem tych mistrzostw. Więc wierzę, że to będzie taki kolejny krok, żeby ta piłka kobieca troszeczkę mocniej zaistniała i po prostu, żeby się o niej głośniej mówiło, bo jest o czym.
0: No tak, choć ta historia tych mistrzostw świata kobiet do lat 20 nie jest aż tak długa jak tych męskich. Myślę, że tutaj możemy coś tam wspomnieć, Marku, bo ty kojarzysz, tak.
1: kojarzysz między innymi
0: turniej w 1979.
1: No też jak jechaliśmy, to też była to młoda dyscyplina, bo to były dopiero drugie mistrzostwa świata. Do lat 20 wywalczyliśmy sobie tam przepustkę, zdobywając brązowy medal mistrzostw juniorów Europy i to nam dawało przepustkę na mistrzostwa świata w Japonii i mam nadzieję, że to będą takie mistrzostwa, ja mówię już tutaj z punktu sportowego, że może za kilka lat, ja bym sobie życzył, żeby to była jakaś polska zawodniczka, osiągnęła takie sukcesy jak Ewa Pajor i by się mówiło, że to była zawodniczka. Przecież wiemy, że teraz jest też przyznawana nagroda dla najlepszej piłkarki świata i że ta dziewczyna grała na polskich arenach, pokazując swoje umiejętności, tak jak akurat w naszym przypadku Diego Maradona, tak? Czyli to dla nas, na przykład, ja sobie mogę dzisiaj to wspominać, bo nie wszystkim jest zdane, żeby grać przeciwko takiemu wirtuozowi piłki nożnej. I mam nadzieję, że te mistrzostwa też przyczynią się do tego, że może będzie tu jakaś wielka gwiazda na tych boiskach grała.
0: No jeśli chodzi o takie historie mniej odległe, no to ja pamiętam Mistrzostwa Świata U20 mężczyzn, które też między innymi w Łodzi nie tak dawno były rozgrywane. No to tam między innymi, co prawda nie w Łodzi, ale mogliśmy zobaczyć niezwykły popis pewnego Norwega, tak, który ostatnio robił show na tych już dorosłych mistrzostwach świata też w tym roku w Stanach. Oczywiście mowa o Erlingu Haalandzie. Także pod tym kątem chyba też warto troszkę bardziej może się zainteresować takimi mistrzostwami, że nawet iść i później móc sobie powiedzieć, o, byłam na takim meczu, gdzie za kilka lat gwiazda światowej piłki kobiecej będzie grała, a ja będę sobie mógł jako, nie wiem, kibic, obserwator powiedzieć, że o, byłem na tym meczu, widziałem, jak ta właśnie zawodniczka XY strzeliła, nie wiem, 5 goli na przykład w jakimś meczu.
2: Tak, no jasne, oczywiście, tym bardziej, że mamy zawodniczki, którymi już możemy się chwalić w tej reprezentacji i chyba no, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli wspomnę tutaj o Zuzi Witek, kapitanka drużyny. Myślę, że od tej zawodniczki trener Marcin Kasprowicz zaczyna budować swoje reprezentacje, bo dodajmy, że to nie jest reprezentacja, która została zbudowana kilka miesięcy temu, tylko trener Kasprowicz ma przywilej pracowania z tymi zawodniczkami od kadry U17, U19 i teraz U20. No i ja wierzę, że to jest właśnie mocny atut tej ekipy.
0: To ciągle.

0: Pracy.
1: Tak, ale jeżeli spojrzymy na naszą kadrę dość szeroką, to jakbyśmy popatrzyli, to tam jest pół na pół praktycznie, tak? Czyli pół zawodniczek gra w naszej ekstralidze, a druga połowa to już dziewczyny, które grają w zachodnich klubach. Także już muszą jakiś poziom reprezentować. Także zobaczymy, jak, bo one też nie miały jakby szansy spotykać się, bo jak spojrzymy, no przyjeżdża 24 zespoły, wszystko z każdego kontynentu. Inna kultura, inna filozofia gry. Także to jest wielkie wydarzenie dla naszych dziewczyn, że mogą się z takimi zespołami i mierzyć i zobaczymy, bo to przywilej gospodarza, że gramy w tych mistrzostwach, ale to też jest jedna ze ścieżek, bo ja sobie przypominam, jak mieliśmy problem, mówię już o męskiej piłce, że nie mogliśmy awansować na mistrzostwa Europy i co tu zrobić. I wymyślili, że najlepiej jakbyśmy zostali może gospodarzami tych mistrzostw wtedy właśnie z Ukrainą i jak wtedy piłka się zmieniła poprzez stadiony.
0: I choć Leo Benhaker i spółka zrobili psikusa, bo awansowali na te wcześniejsze.
1: We wcześniejszych, ale jak wszystko wtedy się też ruszyło, począwszy przede wszystkim od stadionu, autostrady, do dzisiaj są także. I tutaj akurat my już te stadiony mamy, bo byśmy, podejrzewam, tych mistrzostw nie dostali, ale to jest na przykład dla naszych dziewczyn wielka promocja, ale skoro przyjeżdżają, ja bym dzisiaj tu położył trochę też i pieniążków i jak tak przyjadą, tam widzę dziewczyny z Gany, z Nowej Zelandii, z Nowej Kaledonii, z Kolumbii, to jakby powiedzieć, gdzie jest Łódź, czy ten, to podejrzewam, że w dzisiejszych czasach nie wiadomo, czy one by wiedziały, a tak to jest też przede wszystkim promocja dla naszego kraju, a jak jeszcze dziewczyny zrobią fajny wynik, to będzie dodatkowy plus. A i sama Łódź też ma jakby fajną promocję na cały świat.
0: No i to też w Łodzi taka w sumie, no, znaczy tak, powiedzmy jedno, Polki w Łodzi nie grają fazy grupowej, no to na pewno minus, ale z drugiej strony tych spotkań najwięcej odbędzie się w Łodzi, no i przede wszystkim te mecze decydujące, czyli mecze o medale, o trzecie miejsce, finał, ale może jeszcze zanim do tego, no to chronologicznie jednak spróbujmy. Polki w grupie A z Argentyną, Meksykiem i Beninem, to zanim zapytam, jak mocne to zespoły, i na co możemy tutaj faktycznie liczyć, no to jeszcze wróćmy jednak do tego składu naszego, naszej reprezentacji, no bo tam pani trener powiedziała o Zuzannie Witek, ale ja no nie mogę nie powiedzieć o Zofii Pongowskiej i Martynie Bartczak, czyli dwóch zawodniczkach, które jadą na mistrzostwa, choć też daleko nie mają, tam tramwajem pewnie wsiądą w tramwaj i mogą podjechać, tak troszkę żartując, zawodniczki SMS-u Łódź.
2: No tak, podstawowe zawodniczki od kilku sezonów, jeżeli mówimy o Zosi Pongowskiej.
0: Przypadku tutaj nie ma.
2: Nie ma. Zosia, tutaj na temat Zosi mogę troszkę więcej powiedzieć, bo po prostu dłużej mam przyjemność kiedyś z nią pracować, teraz ją obserwować i ogromny postęp. Ta dziewczyna postawiła 100% na piłkę, przeszła ogromną przemianę i to jest nagroda za jej ciężką pracę. Ona jest filarem naszej drużyny, jeżeli mówimy o SMS-ie. I tak samo Martyna. To jest, są dwie dziewczyny, które mają charakter, mają serducho do tej gry, ale to też cechuje naszą całą reprezentację. I ja wierzę, że jeżeli dostaną szansę, a wiadomo, że o to walczą, to pokażą się z jak najlepszej strony.
0: Najmocniejsze strony Zosi i Martyny?
2: Waleczność, taka nieustępliwość, naprawdę determinacja w tym, co robią. Myślę, że nie ma takiego coś, co może ich złamać. Niezależnie od wyniku, one wiedzą, po co są na boisku i te zadania po prostu realizują.
0: Zosia chyba już wchodziła do drużyny.
1: Tak, do trenera. Już, nie, no to ja mówię, to jest jak też i w tej... Ja zawsze będę analogii szukał i porównywał do męskich zespołów i zawodników. No typowo lewa noga, tak? To się rzadko zdarza dzisiaj, żeby mieć dobrego zawodnika na tej pozycji, nie wiem, czy to w czwórce, czy w piątce, czy wahadłowa, z dobrą lewą nogą. To jest jej bardzo wielki atut. Do tego ona jest dość dobrze przygotowana, może przygotowana, dobre parametry ma wydolnościowe, motorykę, tak? I tutaj sobie ona doskonale radzi jeżeli idzie o grę, ona może biegać od linii do linii, to jest jej też atut. No i mówię, no i ta lewa noga, jeżeli tylko ma możliwość, to może oddać bardzo dobry strzał, dobre ma dośrodkowanie. Także to są jej atuty, a Waczak, to już ja mówię, to jest, ja tam ją obserwuję, to jest taka odpowiedzialna pozycja, ale ona może grać w obronie i defensywną, jeżeli chodzi o wiele wariantów, i jak na swój wiek, to ona już jest taka, bym powiedział, na tyle doświadczona, czyli taka typowo cwaniactwo piłkarskie, umie się ustawić, umie przewidzieć, a to na tej pozycji to jest i przede wszystkim dobry odbiór, i ona tam nie pęka, jeżeli idzie o grę w bark, czy w praktycznie wszystkie te pojedynki takie siłowe, to wygrywa. Tak? To są te jej atuty. I jeżeli chodzi o Zosię, no to Zosia już była na Mistrzostwach Świata, czyli to też jakby jest doświadczenie, i by one były jedną z rewelacji. I mam nadzieję, że to się jakby przeniesie, bo to są te same praktycznie roczniki, że to się przeniesie, i tylko teraz zobaczymy, jak te niektóre zespoły zrobiły też postęp, jeżeli chodzi o poszczególne zawodniczki.
0: No i też jedna, można powiedzieć, trochę niedoszła reprezentantka SMS-u, Ines Sikora, która naprawdę bardzo dobre wrażenie robiła w tamtym sezonie. W SMS-ie właśnie. Teraz no już Górnik Łęczna, zdaje się.
1: Ale tak, ona była wypożyczona.
0: Tak.
2: Myślę, że to wypożyczenie też Ines bardzo dużo dało, bo miała możliwość regularnej gry, i teraz będąc w Górniku, w Łęcznej, z tego co obserwuję, trener stawia na nią. I ta gra wygląda naprawdę solidnie, więc no jest kilka tych filarów naszej reprezentacji, i to, że to, co trener wspomniał, mamy sporo zawodniczek z zagranicy, ale mamy też zawodniczki, które grają w naszej rodzimej Ekstralidze Kobiet i dają radę, tak? Dają radę, to są znaczące postacie w swoich drużynach.
0: No i też jeśli chodzi takie, no patrząc ewentualnie na zgranie, no bo w reprezentacji często jak mamy zawodników z jednego klubu, tutaj też odwołując się trochę do męskiej, no to mówimy, że no tutaj mogą się lepiej rozumieć zawodnika z zawodnikiem B, no to choćby patrząc na naszą drużynę, to zdaje się 5-4 zawodniczki z Czarnych Sosnowiec chociażby. Tak. Tutaj wspomniana Zuzanna Witek też nie jest jedyną zawodniczką w duńskim HB Koge, bo jest też Julia Gutowska, więc no pewnie tej współpracy. No i poza tym to, co trener powiedział, że to jest drużyna, która w dużej mierze zna się już też z poprzednich mistrzostw.
1: Tak, no bo to są właśnie takie te rozgrywki. No to one też wtedy, to był pierwszy awans na taką dużą imprezę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo przecież w tym roczniku te mistrzostwa nie odbywają się od niedawna, i to będzie na pewno atut, dlatego ja mówię, ale zobaczymy, to już minęło troszeczkę okres czasu, i mówię, to będzie,
0: czy ten rozwój jest właściwy.
1: Jeżeli patrzymy na, ja mówię, jeżeli obserwuję Zosię, no to Zosia zrobiła kolosalny postęp. Czy teraz to przełoży na te mistrzostwa świata? Zobaczymy. Ja nie ukrywam, że sobie akurat mówię, no nie, dziewczyny nie grają tutaj w Łodzi, ale sobie ostrzę, bo już idę na mecz USA i Japonia. W mojej ocenie to są też zespoły, które na pewno będą się zaliczały do faworytów, i nie ukrywam, że spodziewam się dobrego widowiska, i serdecznie wszystkich zapraszam, jeżeli mają taką możliwość.
0: No też na zaproszenia przyjdzie czas. To co, to prześledźmy te grupy. Trochę już było wspomniane, że te grupy są naprawdę różnorodne. Tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Nie ma sytuacji, żeby w jednej grupie były dwie drużyny z tego samego kontynentu.
1: Tak, no czyli mówię, 24 zespoły, no najliczniej reprezentowana jest Europa, no ale to tak zawsze jest, tak, że jednak ta piłka w Europie, aczkolwiek ta, no, kobieca niekoniecznie, tak, ale widocznie z rankingu i z innych sytuacji, czyli eliminacji, wynikało, że nam przysługują Europie 6, czyli 5 miejsc.
0: 5, no bo jedna gospodarza.
1: Plus gospodarza, a pozostałe mają po 4 miejsca i po 2 miejsca, ale tak jak